0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiejszy program poświęcimy senioraliom, które od wczoraj opanowały nasze miasto i będą trwały przez najbliższe dni, oferując łodzianom dziesiątki aktywności. Zapraszam serdecznie do słuchania. Nasz gość już za chwilę przybliży szczegóły tego wydarzenia, a potem porozmawiam o wolontariacie senioralnym w łódzkim schronisku dla zwierząt.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Jarosińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj zapowiadać to, co będzie się działo podczas senioraliów kolejnej, już 12. edycji. Za nami uroczyste otwarcie. To chciałabym, Katarzyna, żebyś troszeczkę powiedziała, co się działo, bo dużo się działo i przez cały dzień. I czy tak intensywnie będzie też w kolejnych dniach?
1: Intensywnie, a nawet bardziej niż w samą inaugurację. To jest tylko jeden dzień, a przed nami jeszcze naprawdę kilka pełnych wydarzeń, wspaniałych dni, więc tak, na inauguracji działo się bardzo dużo. Tor karlingowy, sportowcy, warsztaty, atrakcje dla całych rodzin, bo tegoroczna edycja skupia się na integracji również tej międzypokoleniowej. Wspaniałe występy na scenie niezawodnych grup, które dobrze znamy, ale też takich, które pierwszy raz się pojawiły, jak chociaż zespół pieśni i tańca Anilana albo zespół dziecięcy Tytka. To jest naprawdę wspaniałe, jak te różne pokolenia potrafią się wymieszać na jednej scenie i każdy dać doskonały występ. Naprawdę urocze. No nie zapominajmy o pieskach, no przecież dla mnie to jest bardzo ważny temat i cieszę się, że w tym roku współpracujemy również ze schroniskiem przy tej edycji o tym, że jest chipowanie, co które jest niezwykle ważne, ale też po prostu o wszystkich tych ludziach, którzy razem z nami współtworzą tą wielką imprezę, która jest dla wszystkich mieszkańców. To jest cudowne i myślę, że wszyscy świetnie się bawili i no, życzymy sobie, żeby co roku była taka energia.
0: Była też gwiazda, tak? Co roku jest gwiazda.
1: Co roku jest gwiazda, tak. I w tym roku też nie zabrakło takiej, która jest w wieku zbliżonym do naszych odbiorców, łódzkich senioraliów, czyli zespół Demono, który, co jest bardzo ciekawe, ma fanów w każdym wieku. Mój syn nawet lubi, chociaż jest 20-latkiem, także myślę, że to był strzał w dziesiątkę i wszyscy byli zachwyceni, bo to jest wspaniała podróż zarówno przez muzykę, ale też przez liczne wspomnienia. To jest taki zespół, który nam towarzyszył od lat, a niektórym od dziecka.
0: Co będzie się działo? Oczywiście nie możemy powiedzieć o wszystkim, bo tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że mogłybyśmy tutaj siedzieć pół dnia i wymieniać i opowiadać, co będzie się działo, ale właśnie może takie najbardziej istotne albo te, które są nowe, tak jak wspomniałaś, w tym roku współpracujecie ze schroniskiem i tam też będzie aktywność dla seniorów.
1: Tak, będą dwie aktywności fantastyczne. Jedna to będzie specjalny spacer tylko dla seniorów z pieskami, bo są takie spacery Wybiegaj Słodziaka, na które naprawdę tak zwane bileciki rozchodzą się niezwykle szybko. Tu będzie specjalny dedykowany właśnie dla osób starszych, żeby miały szansę również przejść się z podopiecznymi schroniska, ale będzie też wizyta w kociarni, spotkania z behawiorystami, możliwość zapoznania się z podopiecznymi schroniska, no i wygłaskania oczywiście tych wspaniałych istot. Także wspaniałe wydarzenie, ale z takich zupełnie nowych rzeczy, dużych, z których bardzo się cieszymy. Mamy wspaniałą współpracę z Orientarium, do którego codziennie, dzień w dzień przez cały czas trwania senioraliów, seniorzy będą mogli wchodzić nieodpłatnie i dodatkowo brać udział w spacerach z przewodnikiem, który opowie w sposób ciekawy o całym obiekcie, o wszystkich jego mieszkańcach, oczywiście w tempie dostosowanym do uczestników. Będzie też dzień na fali 21 maja, gdzie poza tym, że z wszystkich atrakcji fali będzie można korzystać nieodpłatnie, to jeszcze będą dodatkowo zajęcia sportowe w wodzie, specjalne ceremonie na saunie. Także jest to, myślę, bardzo ciekawe i fajnie, że tak się otwiera miasto na, no właśnie na mieszkańców 60+. Warto też podkreślić, że skoro nazywamy akcją integracją tegoroczną edycję, mamy też obydwa duże kluby sportowe. Włączyły się w senioralia w tym roku zarówno Łódzki Klub Sportowy, jak i Fundacja Widzewa Łódź. Jedni będą robili bardzo duże zakończenie senioraliów na stadionie na Murawie, gdzie codziennie, na co dzień nie można wejść, nie można podeptać tej wspaniałej trawy, tak jak to piłkarze robią, więc tam będzie bardzo duże wydarzenie organizowane przez Fundację Widzewa Łódź, ale też Łódzki Klub Sportowy będzie zapraszał seniorów do wielu interesujących aktywności. Będzie między innymi mecz walking football, oczywiście połączony z treningiem, podczas którego będzie można spróbować swoich sił i zmierzyć się z emerytowanymi piłkarzami. Bardzo ciekawe, fajne wydarzenie. będzie można też poćwiczyć aerobik i z trenerami piłkarskimi pod stadionem, w zasadzie pod stadionem Łódzkiego Klubu Sportowego. Będzie też specjalny sektor na meczu. Więc dużo takich naprawdę fajnych rzeczy, których dotąd nie było, a w których warto wziąć udział, bo przy okazji można też poznać znanych ludzi, a tych nam nie zabraknie, bo poza tym, że już mieliśmy Demono, to będzie też szansa na spotkanie z DJ Wiką, z Zygmuntem Heizerem, z byłą damą Jolantą Kwaśniewską. Będzie pan Paweł Deleng. To wszystko się będzie działo właśnie na zakończenie, ale w środku całego programu senioraliów znalazło się też na przykład spotkanie z panią Anną Seniuk, aktorką, albo recital i spotkanie z finalistką The Voice. Także będzie też dużo znanych osób, z którymi na pewno wielu z nas będzie chciało się spotkać, zrobić zdjęcia i takie wspomnienie dla siebie zachować.
0: Będzie także sporo spacerów, prawda, rozmaitych z łódzkimi przewodnikami.
1: Tak, taki spacer, który najbardziej mnie urzekł, to jest spacer z modą, gdzie przewodnicy będą w różne epokowe ubrania, ubrani, więc to jest takie naprawdę ciekawe i będzie ładnie, uważam, wyglądać. Będzie nawet wycieczka, tutaj już tym razem nie piesza, a autobusem szlakiem łódzkich murali, którymi Łódź słynie, także będzie dużo okazji, żeby pospacerować, pozwiedzać. Dla innych osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, będą spotkania ze specjalistami, różne ciekawe tematy o tym, jak zadbać o swoją skórę. Będą też warsztaty, które pokażą, jak zadbać o swój głos, żeby nie tylko dbać, ale też brzmieć młodziej. Także też ciekawostka, jeżeli chodzi na przykład o różne kultury, będą spotkania dotyczące folku, różnych innych krajów. Będzie spotkanie ze studentami, którzy pochodzą z państw afrykańskich, opowiedzą o kulturze swoich krajów, a także na przykład kuchni i różne ciekawostki przedstawią na tym spotkaniu. Będzie naprawdę dużo wspaniałych rzeczy związanych z tematyką tegorocznej edycji. Rzeczywiście nie ma czasu, żeby je wymieniać, ale jest ich dużo. Warto je zobaczyć w programie, a z takich rzeczy, które mnie najbardziej urzekły, to jest wykład o Chucku Norrisie.
0: O, pięknie.
1: Tak. Ubawiło mnie to bardzo, bo o Chucku Norrisie zawsze mi się przypominają dowcipy, jak tylko słyszę Chuck Norris, ale jest to niezaprzeczalny fakt, że jest ikoną popkultury i myślę, że na takie spotkanie nie tylko sami seniorzy, ale i młodsze pokolenie razem z seniorami może się wybrać i posłuchać tak samo jak na przykład o Drakuli. To też jest popkultura, ale historia. Dużo jest takich rzeczy, które będzie można porobić też z dziećmi. Przykładem może być możliwość wejścia do Hopalupa, gdzie senior wchodzi zupełnie za darmo i wcale nie musi iść z dzieckiem. Może po prostu pójść sam i się tam świetnie bawić. Zawody bowlingowe. Gra w kręgle cieszy się dużym powodzeniem wśród seniorów, więc to też uważam jest bardzo ciekawe. Warsztaty o Kubusiu Uszatku, możliwość wykonania pająków ludowych. Dużo jest takich warsztatów, których dotąd nie było. Warto się z nimi zapoznać, spróbować swoich sił. No i po prostu dobrze się bawić, bo po to są te senioralia.
0: A żeby to wszystko sobie zaplanować, ułożyć i wybrać to, co najlepsze dla nas, to gdzie możemy znaleźć te wszystkie informacje?
1: W tym roku te informacje nie tak jak zawsze w gazecie od jakiegoś czasu umieszczaliśmy, ale w takim specjalnym wydaniu Łódzkiej Tytki Seniora. Mówię o tym dlatego i podkreślam tą Łódzką Tytkę Seniora, ponieważ ten program jest w kopercie. Wyjątkowo jest kolorowa i ma napis oczywiście 12 Łódzkie Senioralia, więc po tym łatwo ją rozpoznać. Została i jest na bieżąco jeszcze dostarczana, jeżeli jest taka potrzeba, do wszystkich tych punktów, gdzie normalnie odbieramy Łódzką Tytkę Seniora, czyli to są przychodnie miejskich centrów medycznych, są to filie miejskiej strefy kultury, oczywiście w Orientarium na Fali też możemy je znaleźć i w pozostałych punktach, gdzie tę tytkę na ogół seniorzy odbierają, tam też znajdą program Łódzkich Senioraliów.
0: A online gdzieś też możemy znaleźć takie informacje, bo się okazuje, że wielu seniorów wcale nie jest wykluczonych cyfrowo, tylko bardzo dobrze się orientują w tej przestrzeni.
1: Wspaniale się orientują. Naprawdę dużą docieralność mamy właśnie przez social media, więc naprawdę cieszy mnie to. I tak, ten informator jest w wersji elektronicznej, bo wygodniej jest go mieć na przykład na komórce, na stronie urzędu. To jest www.uml.loc.pl, a żeby było łatwo znaleźć, dodajemy ukośnik Lockie Senioralia, czyli łódzkie senioralia bez polskich znaków razem pisane. I tam można sobie spokojnie zapoznać się z opisem, co się dzieje w tym roku, z poszczególnymi etapami, albo po prostu otworzyć sobie ten informator i pozakreślać, na co chcemy się zapisać, bo na niektóre spotkania trzeba to robić.
0: Są wymagane zapisy, tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. Na niektóre tak, ze względu na ich charakter, ograniczoną liczbę miejsc. Trzeba się zapisywać, więc warto sobie jak najszybciej taki program ściągnąć bądź odebrać w wersji papierowej i się zapisać, a na otwarte nie trzeba i też oczywiście zachęcamy, żeby na takie spotkania chodzić, bo każde są ciekawe i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wspomniałaś, że to jest impreza taka, która właściwie ma integrować i łączyć różne pokolenia, bo w zasadzie te wszystkie wydarzenia, o których wspomniałaś, to one są adresowane do wszystkich, więc mogą się wybrać seniorzy z dziećmi, z wnukami. Kompilacje są wskazane rozmaite.
1: Oczywiście, że tak, do czego naprawdę szczerze zachęcamy, bo u wielu osób jeszcze gdzieś tą barierą jest do wyjścia z domu, wybrania się na jakieś wydarzenie, to, że boi się wyjść sam, nie chce wyjść sam, albo nie ma do tego motywacji, to jest zrozumiałe. Każdy ma różne powody, dla których z tego domu czuje, że nie chce albo w danym momencie nie może wyjść, więc jeżeli ktoś z bliskich taki program odbierze, stwierdzi, że jest coś fajnego, na co chciałby zabrać babcię, mamę, zapraszamy. To o to chodzi, żeby wyciągać się nawzajem z tego domu, bo nie chcę teraz powiedzieć, że seniorzy mają tylko problem z wychodzeniem. Myślę, że to jest teraz taki znak czasów, że coraz trudniej nam, nawet młodszemu pokoleniu, z tego domu wyjść, bo a to nas obowiązki, a to długo w pracy, a to już mi się potem nie chce, albo jest tak dużo wydarzeń, że nie wiem, co wybrać. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby spojrzeć, co jest ciekawego i na przykład siebie też zmotywować do wyjścia, zabierając kogoś z naszych bliskich w wieku 60+ na ciekawe wydarzenie.
0: Ja muszę ci powiedzieć, że właśnie w tym programie Czas Seniorów bardzo często rozmawiamy z seniorami. Byli tutaj też różni goście, chociażby jak wspomniana przez ciebie DJ-ka Wika, ale też tak uśmiechnęłam się, jak właśnie wspominałaś o tych różnych aktywnościach, bo niejednokrotnie też o tym rozmawialiśmy i okazuje się, że jest naprawdę bardzo dużo seniorów takich aktywnych, którzy robią bardzo dużo rzeczy, których nie robili wcześniej, gdy pracowali zawodowo, od momentu, kiedy są na emeryturze, to w pewnym sensie przeżywają, można powiedzieć, drugą młodość albo drugie życie. Czy ty też to obserwujesz, pracując z seniorami?
1: Zdecydowanie. Jest mnóstwo seniorów aktywnych, którzy może nie tyle nadrabiają ten czas, który gdzieś tam tracili, będąc w pracy, spędzając w nich tyle godzin, ale na przykład postanawiają, że teraz zrobią coś nowego, coś dla siebie, skupią się na sobie, nie chcą siedzieć w tym domu, chcą spróbować czegoś nowego. No, dobrym przykładem jest moja mama, która może nie powinna mówić, ile ma lat, ale może nie usłyszy. Ponad 70, moja mama podróżuje po całym świecie. Postanowiła sobie, tak, ma teraz na to czas, po to te pieniądze zarabiała, po to je odkładała, żeby teraz jeździć w miejsca, o których nigdy nie pomyślała, że w ogóle je zwiedzi. Jakieś Egipty, nie Egipty, Afryka. No tak, ona teraz to czuje. Kiedyś by się bała, wstydziłaby się, nie wiedziałaby, czy sobie poradzi na lotnisku. Przełamała tę barierę po pierwszym takim wyjeździe i okazało się, że tak naprawdę te bariery jak dotąd były tylko i wyłącznie w jej głowie. I coraz więcej ludzi je przełamuje. Zresztą teraz mamy takie czasy, że zmienia się bardzo, nawet nie tyle stereotyp seniora, co sam senior. To już osoba, która ma 60 parę lat, to jest nadal młodzik, który ma energię.
0: No tak, bo mamy seniorów też 90-parolatków, tak? I mamy 60-latków na przykład. I już między nimi jest różnica, tak?
1: Olbrzymia. I zdarza się, z tytułu tego, gdzie pracuję, jakie wykonuję zadania, no stykam się z wieloma właśnie aktywnymi seniorami przede wszystkim. I naprawdę, proszę mi wierzyć, 70, 80 i 90 też potrafią zarażać i zaskakiwać energią.
0: Tutaj też pamiętam takiego seniora, który 94 lata właśnie opowiadał, że uczy się kolejnego obcego języka też właśnie, żeby podróżować. Ale mówiłyśmy też o schronisku. Też poznałam panią, która jest seniorką 70 kilka lat i właśnie jest wolontariuszką w schronisku, więc tam też są seniorzy.
1: Tak, są wszędzie. Znaczy trudno, żeby ich nie było, skoro Łódź jest najstarszym miastem obecnie, ale to dobrze. To są ci ludzie, którym się chce, którzy mają nadal tą chęć do życia, chęć do próbowania nowych rzeczy, a przy okazji są tymi osobami, które nadal mogą nas wiele nauczyć. I to jest wspaniałe, że też angażują się właśnie, czy to wolontariat, czy w jakieś zajęcia, gdzie z młodzieżą próbują działać, bądź przekazywać im swoją wiedzę, bądź doświadczenie, umiejętności. No to jest wspaniałe i myślę, że właśnie chociażby ten fakt, że w Łodzi jest tak wielu seniorów, jesteśmy starzejącym się miastem, są jak całe województwo, no i Polska generalnie, to coraz więcej fundacji, firm i po prostu ludzi dostrzega na nowo potencjał osób starszych. Jest ich dużo i mają dużo nadal do przekazania, do powiedzenia i do zrobienia, jak się okazuje, no bo jest ich pełno teraz, pełno i są coraz bardziej aktywni, coraz bardziej widoczni. A to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe, bo te pokolenia trzeba pielęgnować, no i trzeba dalej starać się ich dogonić. Z tego, co zauważyłam, przynajmniej wielu z nich.
0: Trzeba też zadbać o zdrowie seniorów, tak? Bo jak powiedziałaś, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i wiele tutaj w kwestii seniorów się zmienia. Opieka medyczna będzie musiała w najbliższym czasie troszeczkę zmienić swoją dostępność. W tej chwili mamy zamykane na przykład oddziały położnicze, bo coraz mniej się rodzi dzieci, ale będzie na pewno potrzebna coraz więcej opieki takiej senioralnej. To jest też taki proces, który trwa, ale powiedzmy, że to jest proces systemowy, ale że sami seniorzy też coraz częściej dbają i są bardzo świadomi swojego zdrowia.
1: Tak, to jest ważne. Zaczynają rzeczywiście bardzo dbać o to zdrowie. Co więcej, większa jest ta świadomość, może w tę stronę pójdźmy. Jest większa też świadomość, że wielolekowość, że łączenie tych leków może szkodzić i coraz większa jest świadomość seniorów, że warto z różnymi lekarzami rozmawiać, pokazywać im, jakie przyjmują leki, żeby nie zrobić sobie krzywdy wtedy, kiedy te leki mają tak naprawdę nieść pomoc. Też sama ta aktywność, o której rozmawiałyśmy, ona... Przez to, że teraz zaczyna być przez seniorów postrzegana jako coś dobrego, czego nie trzeba się wstydzić, jest na to czas. To było, no czasami niektórzy się wstydzili rzeczywiście ćwiczyć, jakieś tai chi w parku, inne tego typu rzeczy. Teraz gdzieś ta bariera powoli
0: znika,
1: się zaciera,
0: prawda?
1: Znika. Mhm. A nie oszukujmy się, sam fakt tego ćwiczenia, przebywania w ogóle z ludźmi, to nie muszą być ćwiczenia, to nie muszą być jakieś ekstremalne aktywności, ale to wychodzenie do ludzi, nie zamykanie się w domu, to też wpływa na to, że to zdrowie jest lepsze. Dłużej się utrzymuje, zarówno sprawność intelektualna, jak i fizyczna. No po to tworzyliśmy te Centra Zdrowego Aktywnego Seniora, żeby nie tylko były spotkania o tematyce zdrowotnej, ale żeby to było zdrowie od podstaw, które zapewnia nam ćwiczenie, przebywanie z innymi ludźmi, rozwiązywanie zagadek logicznych, zdobywanie nowej wiedzy. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że czasami nasz organizm, niezależnie od nas, potrzebuje tej pomocy. Są różne schorzenia, ale już sama ta aktywność i większa otwartość na wychodzenie z domu, na innych, powoduje, że z tym zdrowiem jest troszeczkę łatwiej i łatwiej jest je dłużej utrzymać. Więc tak, będzie to problem, będzie to systemowy duży problem, ale cały czas są różne rozwiązania wdrażane, czy to na poziomie krajowym, czy też poszczególnych miast, w tym te prewencyjne. No i to jest bardzo ważne, żeby tą profilaktykę stosować, żeby uczyć ludzi zdrowych zachowań, dbania o siebie, no i myślenia o sobie, bo ja myślę, że chyba w tym wszystkim właśnie myślenie o sobie, uczenie się, że to, że ja o sobie pomyślę, nie jest egoizmem, tylko jest czymś, co jest potrzebne i co może mi pomóc w przyszłości.
0: Naturalne. Wspomniałaś o centrach aktywnego seniora. Czy one spełniają swoją funkcję? Czy może powinno ich być troszeczkę więcej, tak żeby ta droga do takiego centrum dla każdego seniora była nieco krótsza?
1: Troszeczkę więcej jest zdecydowanie zbyt małym słowem, bo zainteresowanie jest olbrzymie, naprawdę. Tam ustawiają się zawsze w dzień zapisów naprawdę kolejki, co prawda telefoniczne, ale kolejki, tak? Jest ogromne zainteresowanie na dowolne zajęcia. Oczywiście, że te sportowe cieszą się największym zainteresowaniem, ale pozostałe tak samo zawsze są wypełnione. Każdy z tych centrów czasami, no oczywiście, że nie da się zrobić tak, żeby każdy miał blisko domu. To jest niewykonalne. My je otwieramy przy miejskich centrach medycznych, więc to musi być przychodnia. Nie ma ich aż tak wiele, żeby każdy miał blisko domu, ale ludzie dojeżdżają czasami przez całe miasto, żeby korzystać z tych zajęć, więc tak, jest taka potrzeba. I są oczywiście plany, które cały czas są opracowywane, wdrażane, żeby tych centrów powstawało więcej i więcej, bo ta potrzeba jest, ona nie ustanie. Raczej będzie się zwiększać z każdym rokiem. No i dokładamy wszelkich starań, żeby już kolejne takie placówki otwierać. Ale wiemy, że i tak zawsze będzie tego wszystkiego za mało. Po prostu mamy bardzo dużo mieszkańców, ale próbujemy. Widzimy problem, staramy się szukać rozwiązań i staramy się je wdrażać najszybciej, jak to możliwe.
0: wcześniej jakby nie pochylałam się nad tym tematem, a teraz, kiedy przyglądam się temu życiu senioralnemu w Łodzi, to rzeczywiście okazuje się, że jest bardzo zainteresowanie duże, jest bardzo dużo potrzeb. Tak jak wspomniałaś, są osoby, które nie chcą wychodzić, są osoby często schorowane, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo seniorów aktywnych, którzy potrzebują tych wszystkich zajęć, spotkań, rozmaitych aktywności.
1: Jest ich bardzo dużo i dlatego to jest jeden z powodów, dla których właśnie te centra zdrowia aktywnego seniora otwieramy przy przychodniach, bo wtedy też lekarz pierwszego kontaktu, który najczęściej widuje takiego seniora, który być może jeszcze nie jest aktywny, no ze względu czy to na schorzenia, czy brak wiedzy, bo nie szuka tego w internecie, nie czyta tytki, takie osoby nadal też się zdarzają. Taki lekarz też może powiedzieć: drogi panie, droga pani, skoro już jest tutaj pan naszym pacjentem, to zapraszamy przy tej i tej ulicy. Można jeszcze dodatkowo pójść na zajęcia, albo po prostu napić się herbaty, poukładać puzzle, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą iść na ćwiczenia oczywiście. Tam mnóstwo przyjaźni się zawiązuje. Ci ludzie lubią spędzać ze sobą czas. Często przekazują później informacje o takich miejscach swoim sąsiadom, którzy dotąd nie byli zbyt aktywni, nie wychodzili z domu, i zachęcają. I to jest świetne, bo to właśnie pomaga przełamywać te bariery i być może pomóc w zrobieniu tego pierwszego kroku do aktywności i bardziej zdrowego, pełniejszego innych ludzi życia. To jest ważne i na tym nam zależy.
0: Czy można powiedzieć, że właściwie senior, czy też to życie senioralne w Łodzi jest tak naprawdę no, też dosyć dużym wyzwaniem dla urzędników, tak?
1: Jest. Jest i oczywiście poza takimi działaniami, które dotyczą stricte aktywizacji i zdrowia, realizujemy również projekty, które mają wspierać osoby, które mają niesamodzielność, mają problemy w codziennym funkcjonowaniu. Takim przykładem takiego działania jest chociażby Dzienny Dom Opieki Medycznej, który powstał dzięki finansowaniu unijnemu, w którym z kolei mogą się znaleźć, skorzystać ze wsparcia i pomocy specjalistów osoby, które są zagrożone pójściem do szpitala lub dopiero z tego szpitala
0: mówisz
1: wyszły.
0: Mówisz o tym domu przy Dibuła, tak?
1: Odrzańska,
0: tak, dokładnie.
1: Dokładnie,
0: tak,
1: przy Odrzańskiej. Tak. To też jest bardzo fajny projekt, który ma pomóc tym osobom w przypadku tych, które mają zagrożenie pójściem do szpitala lub taką opieką 24-godzinną, zachować dłużej to zdrowie i wrócić do tego zdrowia bez konieczności opuszczania swojego mieszkania. W przypadku osób, które dopiero ze szpitala wyszły, poprawić swoją kondycję na tyle, żeby mogły być dalej samodzielne w swoim domu. To są ważne działania i no dostrzegamy tego potrzeby, będziemy starali się jak najwięcej takich działań kolejnych wdrażać, jeżeli będzie taka możliwość i będą na to finanse, bo to są bardzo, bardzo drogie projekty. To jest opieka specjalistyczna, to jest kadra wyspecjalizowana. To są duże pieniądze, nie zawsze miasto jest w stanie przy tak wielu zadaniach, które realizuje, je sfinansować, dlatego dobrze, że są te środki unijne, z których też możemy czerpać, staramy się pisać wnioski i kreować na ich podstawie takie działania, które będą trafiały nie tylko do tych, jak już wspominałam, aktywnych osób, ale też do tych, które po prostu potrzebują opieki. No i przykładem też takiego działania jest Klub Seniora, który też w ramach tego samego projektu Pogodna Jesień Życia z dofinansowania unijnego powstał przy ulicy Wileńskiej, który też jest skierowany nie do takich bardzo aktywnych seniorów jak Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, tylko też do osób, które mają problemy zdrowotne, które to codzienne funkcjonowanie utrudniają. Dostrzegamy ten problem i też dla takich osób spokojniejsze formy aktywności proponujemy, żeby zaopiekować nie tylko tych, których widujemy na co dzień, ale też takich, którzy mogą mieć problem z wyjściem z domu albo problemy zdrowotne sprawiają, że gdzieś po prostu nie mogą uczestniczyć i czują, że pewne aktywności nie są dla nich.
0: Póki co zapraszamy do udziału w senioraliach, w takim razie do którego?
1: Do 24 maja, wtedy kończymy właśnie na Stadionie Widzewa, wydarzeniem Serce Łodzi bije dla seniorów.
0: Bardzo w takim razie serdecznie zapraszamy, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Jarosińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
1: Ja również dziękuję i zapraszam serdecznie na senioralia, robimy je dla Was.

0: Naszym kolejnym gościem jest dzisiaj Albert Kurkowski, dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co będzie się działo w najbliższych dniach w ramach senioraliów w łódzkim schronisku, bo wy też włączyliście się, dodajmy, że po raz pierwszy właściwie w historii chyba łódzkich senioraliów.
1: Tak, to prawda. Jesteśmy już włączeni w program obchodów tego fantastycznego święta. Stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy wzięli w tym udział, ponieważ wśród naszych wolontariuszy także są seniorzy, którzy fantastycznie spędzają czas ze zwierzakami. Tak więc poza udziałem w manufakturze, w tym wielkim otwarciu, gdzie pojawiliśmy się ze swoim namiotem i tuż obok policji mieliśmy bardzo fajny namiot. Przychodziło do nas bardzo dużo ludzi i faktycznie można było porozmawiać z naszymi wolontariuszami, z lekarzem weterynarii, który udzielał porad i bezpłatnie chipował i rejestrował zwierzęta, które łodzianie przynoszą na nasze imprezy, bo taka usługa z naszej strony istnieje na prawie wszystkich naszych eventach i serdecznie zapraszam. U nas można bezpłatnie zaczipować i zarejestrować psa lub kota. Poza tym można było oczywiście spotkać nasze zwierzaki. Było kilka zwierzaków, które dumnie spacerowały po rynku manufaktury, a także mieliśmy bardzo miłą prezentację naszych zwierzaków na scenie.
0: Do tej pory postrzegaliśmy seniorów jako te osoby, które ewentualnie posiadają zwierzęta. Natomiast nigdy seniorzy nie pojawiali się właśnie w takiej liczbie jak teraz jako wolontariusze w schronisku i właściwie teraz to nie rozumiem dlaczego.
1: Ja myślę, że w ogóle w tej chwili seniorzy się coraz bardziej uruchamiają, pokazują, widać ich i przestali, przynajmniej niektórzy z nich, wstydzić się wieku, bo wiek to tylko numerki. W związku z tym myślę, że faktycznie bardzo fajnie, że ci seniorzy chcą pracować, chcą pokazywać się, chcą działać aktywnie i przy

0: czy zarówno przy pieskach, jak i przy kotach będzie można podziałać?
1: Najbliższe tygodnie, miesiące to faktycznie ogromna aktywność też naszego schroniska, naszych wolontariuszy i pokazywania się naszych zwierzaków. Ja już teraz zapraszam na te wszystkie imprezy, które w ramach senioraliów w Łodzi się odbywają. Będziemy na kilku. Będziemy także na stadionie Widzewa. Zapraszam bardzo. Tam oczywiście na sam stadion nie wejdziemy ze zwierzakami, bo nie wolno, ale o zwierzakach będziemy mówić i będziemy zapraszać również na wolontariat, bo w tej grupie wolontariackiej można świetnie spędzić czas. No i zapraszam bardzo, bardzo mocno już teraz na nasze pozostałe imprezy. Jest ich bardzo dużo, praktycznie raz w tygodniu lub kilka razy w tygodniu organizujemy imprezy w mieście, w centrach handlowych, w różnych fajnych miejscach, a kumulacją tego wszystkiego będzie nasza majowa impreza 31 maja. Zapraszam już dziś na Paradę Kundelków, która będzie zorganizowana w ramach obchodów Miejskiego Dnia Dziecka. My o godzinie 11:31 zapraszamy na Paradę Kundelków, która przedefiladuje ulicą Piotrkowską od pasażu Schillera do Parku Staromiejskiego. Tam będą również nasze punkty z bezpłatnym chipowaniem, z poradami lekarza weterynarii. Będzie można spotkać naszych wolontariuszy i nasze psy. Wszystkich, którzy mają psiaki, niezależnie od tego, jak bardzo rasowe lub nierasowe, zapraszamy serdecznie na Paradę Kundelków 31 maja o godzinie 11 na pasażu Schiller.
0: A jeśli seniorzy by zechcieli, to czy mogą, czy w dalszym ciągu prowadzicie takie akcje wyprowadzania na spacery waszych psów?
1: Tak, oczywiście, i w ramach właśnie senioraliów robiona będzie za tydzień specjalna akcja, podczas której seniorzy będą mogli również wyprowadzać psy. Oni mogą się zgłaszać na tą akcję telefonicznie, wówczas będą mieli zarezerwowane psiaki. No i wyjdą z psiakami, które są miłe, mniej ciągną, tak żeby nie narazić nikogo na żaden dyskomfort w prowadzeniu dużego psa. Także serdecznie zapraszamy. Senioralia w ramach Wybiegaj z Łodziaka, tak nazywa się ta nasza akcja. Te nasze akcje są co 2 tygodnie i można sobie rezerwować takim bezpłatnym bilecikiem, który jest do pobrania na stronie internetowej schroniska. Ale w przypadku seniorów robimy teraz taką zmianę, że będzie można to robić również poprzez rezerwację telefoniczną.
0: Skoro jesteśmy przy wybieganiu z Łodziaka, to te akcje w ogóle cieszą się chyba bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich łodzian.
1: Powiem szczerze, że przerasta to nasze oczekiwania zupełnie. Akcja jest bardzo popularna i nie tylko wśród łodzian. Na ostatniej naszej akcji przyjeżdżali ludzie, którzy są z Warszawy, z Gdańska, z Bydgoszczy i z Katowic. No, byliśmy bardzo miło zaskoczeni. Całe rodziny, które rezerwują sobie wyjście z pieskiem i przyjeżdżają do nas po to, żeby spędzić kilka godzin w towarzystwie schroniskowego psiaka.
0: Jak często powtarzacie te akcje?
1: Akcje są co 2 tygodnie, za tydzień jest następna, następnie kilka dni przed akcją publikujemy, tak jak wspomniałem, te QR-owe kody, takie bezpłatne bileciki, które rezerwują psiaki. Zrobiliśmy to, ponieważ na pierwszej naszej akcji na 80 psów, które przygotowaliśmy do spaceru, pojawiło się prawie 500 osób, które, no, wiele z nich odeszło z kwitkiem, no bo nie wystarczyło nam psów w schronisku.
0: Pamiętam tę akcję, zresztą chyba wszyscy ją pamiętają, bo zdjęcia obiegły całą Polskę. I tak się właśnie zastanawiałam, dlaczego jest tyle chętnych osób do pomagania. Może więcej osób mogłoby w takim razie adoptować pieski, ale też może to jest też taki pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć, jak jest z tym zwierzakiem.
1: U nas w schronisku faktycznie adopcji jest sporo, ale też bardzo dużo zwierząt przybywa. My przyjmujemy około 1300 zwierząt rocznie, to bardzo dużo. Połowa z nich mniej więcej odbierana jest przez właścicieli, którzy kupili swoje zwierzęta, ale połowa z nich będzie czekała na nowe domy i na odpowiedzialne, mądre i przemyślane adopcje. Na takie stawiamy. Te adopcje nie odbywają się natychmiast. W przypadku kotów jest to proces łatwiejszy, ale psy chcielibyśmy, by nowi opiekunowie poznali się z tymi psami i czas na przemyślenie.

0: czy na pewno chcą to zwierzę pod swój dach, by zostało ono tam na całe swoje życie. Więc faktycznie wiele osób, które do nas przychodzą, poznają się i wychodzą już z przyjacielem do nowego domu. Natomiast są ludzie, którzy przychodzą na te nasze akcje, tacy, którzy nie mogą mieć zwierzaka w domu, bo alergia w rodzinie, bo nieodpowiednie warunki, bo tych bo może być oczywiście milion, ale chcieliby pokazać chociażby dzieciakom, jak to jest z tym psem na spacerze, kiedy nagle pojawia się taki nowy czworonożny członek rodziny i mogą trochę tego czasu spędzić z psem i nie dość, że zrobić coś bardzo, bardzo fajnego, bo te nasze słodziaki faktycznie tego dnia, kiedy jest spacer, mają wyjątkowo intensywny dzień i długi spacer i wszystkie one opuszczają schronisko. Natomiast tak na co dzień, no to oczywiście spacerują z opiekunami i wolontariuszami. To jest wyjątkowa możliwość kontaktu człowieka ze zwierzakiem, a dla naszych zwierzaków jest to fantastyczna lekcja socjalizacji, bo one wychodzą z innymi ludźmi i spędzają czas tak, żeby opierać się na człowieka, bawić się z człowiekiem i być coraz bardziej przygotowanym do zmiany domu.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Albert Kurkowski, dyrektor Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt, był dzisiaj naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na Marmurową w Łodzi do Schroniska dla Zwierząt, gdzie jest najwięcej miłości na metr kwadratowy w tym mieście.
1: A za uwagę w dzisiejszym Czasie Seniorów dziękuję Państwu, Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, słuchają Państwo Radia Łódź i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim poseł Agnieszka Wojciechowska-Vanhoekelom, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa łódzkich struktur PiS. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Była Pani wczoraj w Warszawie, tam protest Solidarności, duży protest Solidarności, no być może głośny, przeciwko na przykład polityce klimatycznej Unii Europejskiej, ale chyba nieskuteczny, bo Senat wczoraj również odrzucił propozycję referendum prezydenta, w którym prezydent chciał się zapytać właśnie o realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nieskuteczny protest?
2: Ja tak nie uważam. Protest był bardzo ważny i bardzo liczny. Widać, że ludzie mają powoli dość. Uzależniali też swoje dalsze zachowania od tego, jak się zachowa Senat. Senat się zachował niestety nieadekwatnie do potrzeb społecznych, tak bym to wyraziła.
1: No ale dziwi się pani takiej decyzji? Gdyby może pytanie inaczej było sformułowane w tym referendum.
2: Dziwię się takiej decyzji, dlatego że suweren ma prawo decydować.
1: No tak, tylko przy uczciwym pytaniu.
2: Przedstawiciele suwerena, jesteśmy my posłowie czy senatorowie, jesteśmy przedstawicielami, ale
1: to
2: jednak
1: prawda, ale ja
2: suweren ma prawo się
1: przypomnieć,
2: wypowiedzieć.
1: Jakie pytanie zaproponował pan prezydent. Czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To równie dobrze można by chyba zapytać, czy pani jest za szczęśliwością i za ogólnym dobrobytem.
2: Pytanie oczywiście jest pytaniem z tezą, natomiast w wypadku polityki klimatycznej jest to o tyle uzasadnione, że pytanie jest postawione z tezą, że bardzo niewielu tak zwanych przeciętnych Kowalskich rozumie w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Jak pan zapyta ogólnikowo, czy jesteś za wprowadzeniem polityki klimatycznej, to założę się, że gdyby pan wyszedł w tej chwili na ulicę i robił sondę, większość interlokutorów panu nie odpowie, co to jest ta polityka klimatyczna. Więc myślę, że pan prezydent, formułując w ten sposób pytanie, kierował się przede wszystkim tym, żeby to pytanie było dla potencjalnych głosujących w referendum zrozumiałe.
1: No tak,
2: natomiast
1: ale
2: nie rozumiem tego, nie rozumiem jeszcze raz tego, że Izba Rozsądku, jaką jest Senat, nie chce dopuścić do referendum. Przecież gdyby do tego referendum doszło, to jest po pierwsze instrument demokratyczny, a po drugie wreszcie Polacy by się wypowiedzieli w tej sprawie.
1: No tak,
2: Polacy, którzy rozumieją, Polacy, że polityka klimatyczna się wiąże bezwzględnie ze wzrostem cen. Rozumieją to zresztą nie tylko Polacy.
1: Ale ja się z panią zgadzam, że Polacy mogą się gubić w polityce klimatycznej, bo teraz słyszą właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że to jest wielkie zło. A jeszcze w grudniu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki jego rząd dał zielone światło dla podwyższenia celu zbijania redukcji gazów cieplarnianych. Pamiętam również bardzo dobrze, jak komisarz Janusz Wojciechowski, również z Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że zielony ład w rolnictwie jest przełomową zmianą i szansą na przywrócenie znaczenia małych gospodarstw. W wywiadzie dla Gazety Polskiej bodajże w 2021 roku. Można się pogubić.
2: Nie. Panie redaktorze, to trzeba usystematyzować. Po prostu państwo też jako dziennikarze powinniście te rzeczy przedstawiać w sposób adekwatny. Zielony ład w sensie takim, o jakim pan tu mówi, na który to temat się wypowiadał wówczas Janusz Wojciechowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był zupełnie innym zielonym ładem niż ten zielony ład, który uczyniono później przy pomocy bardzo lewicujących polityków pokroju pana Timmermansa i reszty, którzy po prostu wrzucili do tego zielonego ładu takie różne zapisy, na które zdroworozsądkowo nie należy się godzić.
1: Czyli Mateusz Morawiecki nie dawał zielonego światła w 2020 roku dla polityki klimatycznej
2: Jeszcze
1: Unii
2: raz,
1: Europejskiej?
2: Jeszcze zielony ład na początku był zupełnie innym zielonym ładem niż ten zielony ład, który jest proponowany teraz. To jest trochę tak samo jak z Unią Europejską. Ta Unia, do której wchodziliśmy, była inną Unią i nie miała być jakimś takim eurokołchozem, a w tej chwili mamy właściwie takie zakusy, obserwujemy takie zakusy, że to ma być jakiś taki eurokołchoz i to jeszcze z dominującą rolą Niemiec.
1: No właśnie, to pytanie nie prowadziłoby na przykład, jeżeli takie referendum by się odbyło, zadać takie pytanie Polakom, to czy jeżeli oni odpowiedzieliby, że jesteśmy przeciw realizacji polityki klimatycznej, to nie oznaczałoby wyjścia z Unii Europejskiej? Przecież nie można sobie tak po prostu odrzucić traktatów, nie można sobie odrzucić umów z Unią Europejską.
2: Ale panie redaktorze, o czym pan mówi? Nie można wielu rzeczy, a Unia Europejska to robi, tak? Więc to nie oznacza, że natychmiast mówimy o jakimś wyjściu czy rozejściu. My raczej bardziej myślimy o reformowaniu Unii Europejskiej i o przywracaniu jej faktycznych wartości. tego, dlaczego została stworzona jako system pewien połączonych polityki gospodarczej połączonej, jakby wspólnego realizowania paru celów, ale przy zachowaniu jednak odrębności, przy zachowaniu niezawisłości państw, a nie tak jak w tej chwili jest to robione, że dostajemy większość rzeczy, ja akurat jestem w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przecież to jest żenujące widowisko. Dostajemy większość różnych pomysłów w formie rozporządzeń. Problem polega na tym, że dyrektywę się implementuje, czyli przyjmuje w Polsce, a rozporządzenie obowiązuje natychmiast we wszystkich krajach Unii. Dlatego Donald Tusk jest kłamcą, totalnym kłamcą, kłamał Polaków, kiedy mówił o migrantach, że to się da powstrzymać. Nie da się, bo to jest pakt o migracji i azylu, który jego rząd podpisał w 2023 roku w grudniu, jest paktem, już właśnie kiedy objęli władzę, no jest, tak, paktem, jest paktem, który bazuje na rozporządzeniach, a nie na dyrektywach. No tak, zatem poseł, tego się nie
1: ale
2: da.
1: Ale Polska nie będzie miała obowiązku przyjmowania migrantów jako kraj, na którym jest presja migracyjna i dobrze o tym wiemy.
2: To zostało odłożone, panie redaktorze, i proszę zobaczyć, Polska się przygotowuje do przyjęcia migrantów. Naprawdę mówienie przez Donalda,
1: do czerwca
2: zostało to odłożone, czerwca jeszcze nie ma, zobaczymy, panie redaktorze, co się będzie działo pod koniec tego roku.
1: Być może wtedy porozmawiamy. Dobrze, pani poseł, chciałbym przejść do spraw lokalnych. Sięgam po Dziennik Łódzki i tam czytam, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli przeniesienia Wojskowej Akademii Medycznej z Łodzi do Warszawy. O czym mówię? Otóż niedawno odbyło się w Sejmie głosowanie nad właśnie powołaniem, przywróceniem Wojskowej Akademii Medycznej. Wszyscy pamiętamy, że taka uczelnia w Łodzi funkcjonowała, później ona została wchłonięta, czy też połączyła się z Uniwersytetem Medycznym. No i przed tym głosowaniem poseł Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę, żeby siedziba była w Warszawie. Jak się okazało, tylko kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało przeciw tej poprawce. To m.in. Tadeusz Woźniak, poseł PiS z Kutna, wstrzymał się Paweł Sałek, a Włodzimierz Tomaszewski w ogóle nie głosował. Prawo i Sprawiedliwość chciało przenieść wam do Warszawy. Skąd w ogóle taka poprawka i dlaczego to posłowie łódzcy
2: poparli? Panie redaktorze, no pan mówi o pytaniach z tezą, a pan stawia teraz pytanie ze złą tezą, nieprawdziwą tezą. Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za całością ustawy, która mówi o umieszczeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
1: Dopiero
2: kropka.
1: Kiedy ta poprawka została odrzucona.
2: Nie dopiero, panie redaktorze,
1: dobrze,
2: bo to tak nie
1: panie
2: działa.
1: Poseł,
2: my głosujemy w bloku. Panie redaktorze, my głosujemy blokami całymi. Tych głosowań jest kilkaset za każdym razem. To, że na przykład pan poseł Włodzimierz Tomaszewski się wstrzymał, bardzo dobrze. Ja na przykład, a propos poprawki pana Ociepy, też miałam z tym problem, ponieważ my głosujemy bardzo szybko, to idzie bardzo sprawnie, kilkaset głosowań pod rząd. I teraz tak, jeżeli poprawka jest tak wprowadzana w miarę w ostatniej chwili, można powiedzieć, to jest z tym pewien problem. Natomiast liczy się de facto ustawa i myśmy zagłosowali jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości
1: Łodzi,
2: za
1: cała reszta posłów Prawa i Sprawiedliwości
2: wstrzymała się.
1: Tak, wstrzymała
2: zalecenie
1: się, nie głosowała
2: klubu,
1: za.
2: I zalecenie klubu było, żeby się wstrzymać. Ale my jako posłowie Ziemi Łódzkiej uważamy, że każda jedna, powtórzę, dobra inwestycja dla Łodzi, czy każda jedna inicjatywa, która tę Łódź wzbogaci, jest z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia moich kolegów bardzo ważna.
1: To, żebym
2: ważna.
1: Dobrze zrozumiał. To w takim razie to była pomyłka, szybkość głosowań, wielość poprawek,
2: tak,
1: stąd
2: tak,
1: posłowie
2: tak.
1: Łódzcy głosowali za siedzibą w Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie?
2: Mogła to być pomyłka, tak.
1: No dobrze, w takim razie przyjmę.
2: Gdyby, panie redaktorze, zresztą logika jest nauką ścisłą. Gdyby to miała nie być pomyłka, to dlaczego mieliby głosować za całością ustawy?
1: Przyjmę za dobrą monetę to wyjaśnienie,
2: jeszcze
1: ale jak rozumiem pani zdaniem...
2: Ale natomiast ja się odniosę chętnie, bo tak, najpierw komuniści nam w Łodzi razem z PSL-em zlikwidowali tę świetnie funkcjonującą Wojskową Akademię Medyczną. Teraz te same środowiska próbują to zrobić. W kuluarach mówi się, że część tych pieniędzy i część realizacji tego projektu w takim tempie, w jakim jest zapowiadane, jest niemożliwe. W kuluarach również sejmowych mówi się, że lekarze będą musieli dojeżdżać z Warszawy. Stąd poprawka, bo ja pytałam potem pana ministra o Ciebie, skąd taka poprawka. Stąd właśnie taka poprawka, że i tak
1: myślę,
2: jest to
1: myślę, że Łodzianie nie zapłaczą za ciężkim losem lekarzy, którzy będą musieli do Łodzi dojechać z Warszawy. To los wielu Łodzian, którzy
2: ale,
1: z Łodzi
2: przepraszam
1: dojeżdżają
2: pana bardzo,
1: do
2: ale to jest,
1: właśnie stolicy.
2: Ale to trochę jakby osłabia i stawia w złym świetle całą tę inicjatywę, dlatego, że to ma sens. sens wtedy, gdyby to miało być tak, jak funkcjonowało kiedyś, że kształcimy świetnych lekarzy wojskowych i oni tutaj potem też mogą być świetnie wykorzystani na miejscu. W sytuacji, w której to będzie jakaś, nie wiem, jakiś eksodus lekarzy z miejsca do miejsca, no to jest absurdalne. Ale to już zostawmy, bo życie pokaże, kto miał rację. Natomiast jeszcze
1: to
2: raz,
1: prawda,
2: posłowie Prawa i Sprawiedliwości wszyscy byli za tym, żeby ta inwestycja, żeby ta inicjatywa miała miejsce w Łodzi.
1: Jak państwo słyszą, to prawdopodobnie była w takim razie pomyłka. Dobrze, porozmawiamy o sytuacji w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj gościem w tym studiu był radny Radosław Marzec, wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. I żeby to był jeden radny, ale nie, został również wyrzucony radny Stasiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Problemy są też w Piotrkowie Trybunalskim. Tam niedawno został wyrzucony Piotr Gajda, Sergiusz Stacharczyk, przepraszam. A wcześniej jeszcze problemy miał, z tego co pamiętam, również prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko. Co się dzieje w województwie łódzkim w Prawie i Sprawiedliwości? To trzęsienie ziemi, czyszczenie szeregów, czy być może wojna frakcji?
2: Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, że jeżeli dowódca ma dokonać przeglądu armii, to robi to przed bitwą, a nie w trakcie. My się przygotowujemy do wyborów i musimy pewne sprawy uporządkować. W wypadku Łodzi jest akurat tak, że obaj panowie, o których pan wspomniał, panowie radni Stasiak i Marzec, byli zawieszeni od ponad roku. Trwała ta procedura dyscyplinarna. Panowie w żaden sposób nie zweryfikowali swoich zachowań. I nie chodzi tutaj o zachowanie...
1: No właśnie, co robili? Bo tak myślę sobie...
2: No właśnie chodzi o to, że...
1: Radio Łódź słyszą, no
2: właśnie,
1: że
2: właśnie chodzi
1: czystki...
2: o to, że nic nie robili, panie redaktorze. No jeżeli radny Marzec nie składa prawie w ogóle samodzielnych interpelacji, przez 12 lat złożył ich tam śladowe ilości, nawet nie wychodzi jedna miesięcznie.
1: Czyli
2: tak?
1: Zalenistwo? To nie ma nic wspólnego z tym, że ja był w...
2: A jak mi pan pozwoli skończyć?
1: Bardzo proszę.
2: Jeżeli radny Stasiak w tej kadencji również nie składał żadnych interpelacji, nie wypowiada się do mediów, nie spotyka się z mieszkańcami. Radny Marzec się do mediów, owszem, nader chętnie wypowiada, natomiast te spotkania z mieszkańcami, nie przypominam sobie, żeby mieszkańcy Łodzi doczekali się wizyty radnego Stasiaka czy radnego Marca w jakiejkolwiek sprawie, a naprawdę problemy w Łodzi się mnożą. Wiem to jako wieloletni społecznik, sama dalej jako poseł też jeżdżę z różnymi interwencjami. Panowie jakoś nie są specjalnie przyzwyczajeni do rzetelnej pracy radnych. Raczej bardziej są przyzwyczajeni do pełnienia różnych funkcji, do obejmowania różnych stanowisk, co robili przez lata, dzięki zresztą protekcji szarej eminencji,
1: no właśnie,
2: Janiny Goss.
1: A nie ma to nic wspólnego z tym, że byli związani właśnie z Janiną Goss, osobą, która stała na czele łódzkich struktur PiS-u, a później popadła w niełaskę u prezesa Jarosława
2: Kaczyńskiego.
1: To, co pan
2: mówi, jest absurdem w świetle faktów, a mianowicie następującego faktu. Wszyscy ludzie, których tu zastałam, wszyscy funkcyjni, radni i osoby, które znajdowały się na listach, startowały do różnych funkcji z Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie te osoby były ludźmi Janiny Goss. Tutaj żadna inna osoba nie znajdowała się na listach.
1: Mogli szybko zmienić frakcję, mogli zmienić stronę. Ale polityka nie takie rzeczy widziała.
2: Panie redaktorze, no ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że już w bardzo młodym wieku osiąga bardzo wiele nieadekwatnie do swoich możliwości, no to bardzo pana przepraszam, ale być może po prostu jest też rozbestwiony.
1: Dzięki temu
2: teraz też mamy taką sytuację, że pan radny, notabene usunięty w tej chwili z Prawa i Sprawiedliwości, pan radny Marzec, ze skutkiem natychmiastowym. Urządza nam tu jakiegoś rejtana. Mówi, że on bardzo tylko i wyłącznie mu zależy na mieszkańcach i tak dalej.
1: W świetle faktów
2: oczywiście i liczb, a sprawdziłam i obecność pana na głosowaniach, wszystko. Jak już mieliśmy się przygotować do tego sądu, to przecież wiadomo, że trzeba było różne rzeczy
1: Czyli
2: przy okazji sprawdzić.
1: Czyli po prostu słabo pracował. A wie pani, dlaczego temu...
2: Nie jest żadną tajemnicą, że głosował i właściwie napuszczał na kandydata zgłoszonego przez własny klub, to
1: dobrze.
2: Jest sytuacja irracjonalna.
1: Właśnie.
2: Tak?
1: Mam takie wątpliwości, że kiedy na przykład słyszę o konflikcie w Warszawie, na Nowogrodzkiej, między frakcją maślarzy, a frakcją harcerzy, tak umownie powiedzmy, media już o tym w ten sposób mówią, to też wszyscy mówią, że im zależy na dobru partii, że tak naprawdę ci drudzy nie pracują na rzecz partii, tylko na swoją rzecz. I słyszę podobne zarzuty, dlatego być może w to nie wierzę, bo wiem, że za tym kryją się po prostu ambicje, kryją się walki frakcji, które są obecne zarówno właśnie po stronie opozycji, jak i w partii rządzącej.
2: Panie redaktorze, państwo byli też obecni na konferencji prasowej, którą musieliśmy zrobić na skutek właśnie takich gwałtownych oświadczeń pana radnego Marca, które notabene wyłącznie mu teraz szkodzą, no bo jeżeli chciałby złożyć zażalenie na to orzeczenie jednomyślne trzyosobowego sądu w obecności jeszcze rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości, no to jeżeli chciałby złożyć jakieś zażalenie, no to jak, przepraszam, będzie tłumaczył to, że w tej chwili szkaluje organizację, opowiada jakieś brednie, wojnach buldogów pod dywanem.
1: Nie, no powiedział, podczas, że zostanie kiedy... pisowcem na wygnaniu.
2: No ale błagam pana, jakie to trzeba mieć jego? To już powiedziałam. No przecież pisowiec na wygnaniu to tak jak rząd na uchodźstwie, ale ja mam złą wiadomość dla pana Marca. Otóż pan Marzec już nie rządzi Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość ma się świetnie, wprawdzie uszczuplił nam się klub radnych, ale przyjmujemy wielu nowych członków. Jest nowa jakość, stawiamy na jakość i przygotowujemy się do wyborów.
1: I zobaczymy właśnie, jakie efekty będą podczas wyborów. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była dzisiaj rano moim i państwa gościem. Dziękujemy.
2: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich łodzian.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: jesteśmy w łódzkim schronisku. Od czasu do czasu Państwo będą słyszeć mieszkańców stałych tego miejsca, czyli psy, które gdzieś tu w okolicy urzędują. A razem ze mną Krzysztof Wolski, pracownik schroniska przy Marmurowej. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się, żeby poopowiadać o akcjach, które będziecie organizować w najbliższym czasie, ale zapytam, bo wchodząc na teren schroniska minęłam grupę wycieczkowiczów. Kto tak licznie odwiedził dzisiaj schronisko?
1: Gościmy seniorów. Włączyliśmy się aktywnie w akcję Senioralia 2026. W tygodniu odwiedzają nas seniorzy na kociarni, wyprowadzają psiaki. Natomiast będzie też możliwość, jak co dwa tygodnie, na akcji Wybiegaj Słodziaka. Mamy przeznaczoną pulę bilecików, też również dla seniorów, gdzie mamy psiaki, też dla seniorów przygotowane.
0: Ta akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem młodzi. Ona rozpoczęła się zimą od hasła Rozgrzej Słodziaka, tym razem Wybiegaj Słodziaka. Kolejna odsłona kiedy?
1: W najbliższą sobotę, 23 maja, zapraszamy od godziny 10. Co prawda w dniu wczorajszym można było pobierać bileciki o godzinie 17, ale co dwa tygodnie tą akcję organizujemy, także trzeba śledzić profil Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, wydarzenie Wybiegaj Słodziaka na bieżąco i tam zapisywać się na kolejne akcje.
0: Oczywiście można skorzystać z udziału w takiej akcji, wtedy przyjść i wyprowadzić psa na spacer, ale z tego, co widzę, to schronisko dla wolontariuszy otwarte jest każdego dnia. Mijałam tutaj młodą dziewczynę w charakterystycznej, odblaskowej kamizelce, która raz była z jednym psem, a teraz za płotem widziałam, że wyprowadzała kolejnego. Na wolontariuszy też czekacie każdego dnia?
1: My jak my. Pieski czekają na wolontariuszy. Wyczekują naprawdę na każdego kolejnego opiekuna, wolontariusza, pracownika, który zabierze je na spacer. Wolontariusze naprawdę kawał dobrej roboty tutaj robią w schronisku. Każdego dnia w godzinach pracy schroniska mogą przyjść, wyprowadzać psiaki na spacer. Dzięki temu psy szybciej się socjalizują, szybciej oswajają. Się z człowiekiem, tak? Uczą się regularnych spacerów.
0: Dzięki temu kontaktowi z człowiekiem, tak jak powiedziałeś, socjalizują się i łatwiej znaleźć dla nich nowego właściciela, bo taki pies, który siedzi cały czas zamknięty w klatce, jest psem zdziczałym, który nie potrafi się zachować i ma utrudniony kontakt z człowiekiem. Takie psy, które mogą spotykać się z wolontariuszami, są zupełnie inne.
1: Te wszystkie spacery z wolontariuszami tutaj w schronisku, a także wszystkie akcje takie wyjazdowe, na które jeżdżą te psiaki ze schroniska, w centrach handlowych, w terenie.
0: Nawet w teatrze was widziałam.
1: Tak, zgadza się. W tym roku podczas OFF Północna również byliśmy obecni, również z pieskami. Psy wtedy oswajają się z przebywaniem wśród ludzi. Wiedzą, że człowiek do nich chce podejść, zagadać, pogłaskać. I tu jest naprawdę kawał fajnej socjalizacji tego psa, gdzie łatwiej później już po adopcji zaklimatyzować mu się w domu. Tak? Nie zaczynamy od totalnego zera, tylko już od jakiegoś naprawdę fajnego, wysokiego poziomu socjalizacji tego psa.
0: To apelujemy do tych, którzy nie mogą mieć zwierzęcia w domu, a chcą mieć kontakt z fantastycznymi psiakami, bo to jest takie fajne rozwiązanie. Możesz przyjść do schroniska, zaprzyjaźnić się ze swoim psiakiem, odwiedzać go tutaj, a niekoniecznie trzeba mieć psa w domu. To będzie na pewno bardzo korzystne. Zaczęliśmy od senioraliów, od wizyty seniorów w schronisku. To teraz też przejdźmy do senioraliów, bo zwieńczeniem waszego udziału w święcie łódzkich seniorów będzie udział w wyjątkowym pikniku, który będzie na stadionie łódzkiego Widzewa. Dodam od razu, że pikniku, w którym weźmie udział także Radio Łódź, nasz program między 12 a 16.
1: Tak, w niedzielę najbliższą 24 maja odbędzie się akcja Serce bije dla seniora, finał właśnie senioraliów na stadionie Widzewa, gdzie również będziemy obecni. Odbędzie się m.in. bezpłatne czipowanie psów, będzie namiot stoisko schroniska dla zwierząt w Łodzi, gdzie będzie możliwość porozmawiania z przedstawicielami schroniska, z wolontariuszami, pracownikami schroniska.
0: No jak was znam, to również będą z wami psiaki.
1: Tym razem niestety pieski nie będą mogły nam towarzyszyć.
0: No, ale w przestrzeni publicznej pojawiają się bardzo często. Robicie wszystko, żeby łodzianie dowiedzieli się, że jest schronisko. W tym schronisku ponad 100 psów i ile kotów?
1: 67 kotów.
0: Czyli jest się kim zaopiekować. Jak zwykle przy okazji naszych rozmów zachęcamy bardzo do świadomych adopcji. Szczegóły na pewno można znaleźć na waszej stronie internetowej. A propos tej obecności waszej w przestrzeni publicznej, to po raz kolejny ulicą Piotrkowską przejdzie Parada Kundelków. Wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w naszym regionie, można powiedzieć, bo wiem, że nie tylko łodzianie przyjeżdżają na Paradę Kundelków.
1: Możemy spotkać ludzi z całej Polski. W tym roku po raz trzeci odbędzie się Parada Kundelków. 31 maja w niedzielę startujemy o godzinie 11 z pasażu Schillera. Będzie przemarsz ulicą Piotrkowską do Parku Staromiejskiego, do przystanku Architektura. Zapraszamy wszystkich z psami, bez psów. Spotkacie Państwo psy z naszego schroniska, tak? Spotkają Państwo pracowników, wolontariuszy, z którymi też będzie można porozmawiać na temat czy to adopcji, czy jakichkolwiek innych tematów związanych z psami, zwierzętami. Odbędzie się bezpłatne czipowanie również, także będzie można przyjść ze swoim psem, który nie jest zaczipowany, zaczipować go i będzie zarejestrowany w bazie Safe Animal, o czym trzeba pamiętać.
0: Po raz który odbywa się ta parada?
1: Po raz trzeci odbywa się Parada Kundelków.
0: No to możemy porozmawiać w takim razie o tym, co było na przykład w ubiegłym roku. Czy po takiej paradzie wzrosło zainteresowanie adopcjami?
1: Tak, nawet jest tak, że w trakcie Parady Kundelków rok temu na przykład został zaobserwowany przez jednych z Państwa 15-letni psiaczek, staruszek już właściwie, który został zaadoptowany.
0: Rozczulają mnie te historie. Ty też zresztą całkiem niedawno adoptowałeś psiaka wiekowego.
1: 8-9-letniego, tak. Psiaka, który libera, który 8 lat siedział w schronisku właściwie od wieku szczenięcego. W domu jest cudownym, przekochanym psem, który zachowuje się jak dzieciak.
0: Ma nareszcie swój szczęśliwy dom. Wróćmy jeszcze do tej Parady Kundelków. Wspomniałeś o tym, że niekoniecznie trzeba mieć psa, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Może ktoś właśnie przymierza się, zastanawia, myśli o tym, żeby przygarnąć pod swój dach takiego przyjaciela na czterech łapach. Przyjaciela, który kocha bezgranicznie. To wiemy, bo oboje jesteśmy psiarzami i bardzo do tego zachęcamy. Podczas parady można zaobserwować psa, zobaczyć, jak się zachowuje, jak się prezentuje i można się w takim psiaku zakochać od pierwszego wejrzenia.
1: Właśnie temu mają służyć te akcje, również akcje zimowe Rozgrzej Słodziaka, czy teraz letnie Wybiegaj Słodziaka. Temu służą bardzo dużo psów. Znalazło po tej akcji Rozgrzej Słodziaka, Wybiegaj Słodziaka dom. Tutaj właśnie człowiek ma bezpośredni kontakt z tym psem, wyjdzie z nim na spacer, mamy go na smyczy, możemy go pogłaskać, dać mu smaczka, pogadać z nim i w ten sposób bardzo dużo ludzi przekonuje się do tego, że tak, jednak faktycznie chce adoptować tego psa i te psy znajdują domy swoich kochanych opiekunów.
0: To jeszcze jedna ważna uwaga. Nawet jeżeli mają Państwo psa rasowego, to na takiej Paradzie Kundelków można się pojawić. Psy z rodowodem też są przyjmowane i chętnie widziane.
1: Oczywiście każdy pies jest mile widziany na Paradzie Kundelków. Zapraszamy.
0: Bardzo Ci, Krzysztofie, dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Wolski, pracownik schroniska przy Marmurowej, był gościem magazynu Zwierz się Zwierz.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Bardzo ciekawe zagadnienie przed nami, jak mi się wydaje. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Mamy kość i ość. Podobnie brzmiące słowa oznaczają co innego i związane z tym wyrażenie, że coś może nam stanąć kością w gardle czy ością w gardle. Teoretycznie jedno i drugie jest możliwe. Możemy się zakrztusić ością i to się bardzo często zdarza, ale też i drobną kość niechcący połknąć.
3: No właśnie, to jest tak, że w starszych słownikach znajdziemy taki jeden frazologizm. Coś komuś staje kością w gardle. To znaczy, to już chyba nawet czujemy, że jeżeli mamy pieczonego kurczaka, nagle ta kość od tego kurczaka stanie nam w gardle. To znaczy, że się źle czujemy, dławimy. To zagraża nawet naszemu życiu. No i właśnie, dlaczego nagle kość przeszła na ość? Nie tylko z powodu pewnie podobieństwa, które słyszymy, wypowiadając oba słowa. No ponieważ też jemy i jedno, i drugie, to znaczy zdarza nam się jadać mięso, zdarza nam się jeść ryby, to ta oś stała się zupełnie naturalnym jakby elementem, który też może w tym gardle stanąć. Więc historycznie patrząc, najpierw mieliśmy jedno wyrażenie, jeden frazologizm, który mówił o tym, że

0: Właśnie, ta krytyka i związany z nią przymiotnik krytyczny. Dzisiaj bardzo często używany mamy sztukę krytyczną na przykład, ale mamy też krytyczne wypowiedzi. Czy to słowo jest nadużywane?
1: Myślę, że bywa nadużywane, bywa też modne w niektórych środowiskach, ale też źle używane i my tutaj chyba o tym powinnyśmy powiedzieć, bo tak naprawdę w polszczyźnie krytyczny to oznacza takie określenia jak naganny, niepochlebny. Można mieć, krótko mówiąc, krytyczny do kogoś lub czegoś stosunek. Może być krytyczny, czyli przełomowy. Jest jakiś krytyczny moment w życiu człowieka.
0: Tu z kolei od kryzys.
1: Tak. I takie kolejne znaczenie to jest krytyczny, czyli bardzo trudny. To może być znowu, być na przykład w krytycznym położeniu. Czyli ktoś znajduje się w krytycznym położeniu, jak najbardziej to jest to określenie, które pasuje do definicji tego słowa. I jest jeszcze jedno, które też czujemy, bo przecież spotykamy się z samą krytyką wielokrotnie, jako ludzie otoczeni innymi ludźmi. Więc krytyczny to też stosujący metodę krytyki. Ale to nie musi być krytyka taka potoczna, czyli komuś zarzucamy coś, to może być krytyka naukowa. Dyskutujemy o jakichś zagadnieniach naukowych i wtedy mówimy o krytyce naukowej, albo na przykład krytyce literackiej. Ale tutaj to są takie już zagadnienia, które mają związek z analizą. To znaczy musimy dokonać analizy, żeby mówić o tego rodzaju krytyce.
0: No tak, bo krytyka literacka to niekoniecznie jest wygłaszanie negatywnych opinii. Może to być, ale to również i pozytywne mogą być, ale przede wszystkim chodzi o analizę, tak?
1: To raczej chodzi o to, żeby przyjrzeć się szczegółowo jakiejś postaci, jakiemuś wydarzeniu, jakiemuś zagadnieniu, a nie wyłącznie skrytykować. To też musimy pamiętać. Zresztą tak też wygląda sprawa krytyki naukowej, kiedy nie krytykuje się naukowca, tylko ogląda się dane pojęcie z różnych stron, dane zagadnienie, dane badanie, żeby zweryfikować pewne rzeczy. Ale teraz to krytyczny w przeciwieństwie do angielskiego critical nie ma znaczenia bardzo ważny, bo jest jeszcze takie znaczenie bardzo ważne, istotne. Natomiast to nie są znaczenia charakterystyczne dla użytkowników języka polskiego. Zatem jeżeli ktoś mówi, że jakieś wydarzenie miało krytyczne znaczenie, to nie jest poprawne. I my często w mediach właśnie słyszymy takie rzeczy. To mówią politycy, kiedy dyskutują ze sobą w studiu na przykład, że coś tam jakieś było krytyczne, prawda? Albo krytyczny głos w sprawie. To też nie jest poprawne, tak? Bo rozumiem, że tutaj chodzi o decydujący, rozstrzygający głos w jakiejś sprawie, a nie krytyczny. No jest to dość trudne w użytkowaniu słowo, jeżeli ktoś nie rozumie definicji, ale myślę, że
0: słuchacze radia Łódź sobie poradzą.
1: Nasi, tak.
0: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak. Dziękujemy
1: bardzo.
0: Dziękuję
1: pani, dziękuję państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Now are you picking this up? Great. I am very open.

Okay, so stop.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami,

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Odnieś na parę chwil.

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: To zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Mamy piątek, 22 maja. Dzień dobry. I zaczynamy od serwisu informacyjnego. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Pierwsze polskie F-35 już w drodze do Łasku. Nowoczesne myśliwce Husarz mają pojawić się w bazie w ciągu najbliższych godzin. Jechał pod prąd na jednym kole i między samochodami. Łódzka policja analizuje nagranie z niebezpiecznej jazdy hulajnogą. Setki tysięcy wizyt przepadają, więc pomoże sztuczna inteligencja. NFZ testuje system telefonicznych asystentów dla pacjentów. W dzień zachmurzenie małej umiarkowane, temperatura maksymalna do 22 stopni. Pierwsze polskie myśliwce F-35 mają w ciągu najbliższych godzin pojawić się w bazie lotniczej w Łasku. Informację przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii, a także wiceminister Cezary Tomczyk na Platformie X. Do Łódzkiego trafią 3 pierwsze maszyny F-35 Husarz, które będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
3: Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwsze 3 maszyny mogą pojawić się w Łasku już w piątek po południu. To właśnie tam stacjonować będzie pierwsza część polskich F-35.
4: Samoloty F-35 z polską szachownicą ruszyły właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
3: Powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk w nagraniu opublikowanym na Platformie X. Samoloty mają stopniowo zastępować starsze konstrukcje i zwiększać możliwości polskiego lotnictwa wojskowego. Cały kontrakt obejmuje 32 samoloty F-35, warte ponad 4 miliardy dolarów.
2: Pierwszych 16 myśliwców docelowo trafi właśnie do Łasku, a kolejne zostaną rozmieszczone w bazie w Świdwinie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę F-35 mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Tymczasem kolejni amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump poinformował o tym na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Szaleńczy rajd na hulajnodze ulicami Łodzi. Kierujący hulajnogą elektryczną jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie w ruchu. Media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące całą sytuację. Do zdarzenia miało dojść w Łodzi, a sprawcą był najprawdopodobniej nastolatek. Na filmie widać, jak będąc na jezdni jedzie slalomem, stawia hulajnogę na jedno koło i wyjeżdża pod prąd. Sprawę bada łódzka policja, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
5: W związku z zamieszczonym na portalach społecznościowych filmem pokazującym nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowania się osoby jadącej na hulajnodze, policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
2: Policja przypomina, że wykroczeniem jest już sama jazda hulajnogą elektryczną po jezdni, jeżeli dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km na godzinę.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Trasa tramwajowa w Nowym Centrum Łodzi opóźniona. Rozpoczęcie budowy nowego torowiska od Węglowej przez Gromanów do Kopcińskiego miała ruszyć przed wakacjami, ale jeden z oferentów odwołał się od wyników przetargu. Dlatego start prac najprawdopodobniej przesuwa się na powakacyjny termin. O wakacyjnych remontach w mieście, planowanych kolejnych inwestycjach i zadaniach porozmawiamy z dzisiejszym porannym gościem Radia Łódź, którym będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Narodowy Fundusz Zdrowia i Centralna E-Rejestracja ma w planach wprowadzić agentów głosowych do usług publicznych, głównie dla tych, którzy używają telefonu stacjonarnego. Ich zadaniem będzie dzwonienie do pacjentów i przypominanie im o nadchodzących wizytach lub pomocy w ich przełożeniu. Ma to poprawić dostęp dla ludzi do opieki zdrowotnej. W regionie problem nieodwołanych wizyt jest liczony w setkach tysięcy, mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału NFZ.
6: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
2: W przyszłości system ma także pomagać w umawianiu pierwszych wizyt do specjalistów. Jeśli pilotaż się sprawdzi, AI na stałe wejdzie do publicznej służby zdrowia. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
0: Jak na tę porę jest już całkiem ciepło, 7-8 stopni mamy teraz na termometrach w regionie, na barometrze 1004 hektopaskale. Bardzo wysokie ciśnienie i to ciśnienie przez najbliższe dni, przynajmniej 2-3 się utrzyma. A dzisiaj w piątek w ciągu dnia może się nieco chmurzyć, ale na ogół będzie pogodnie, czyli będziemy mieli sporo słońca, no i ciepło z temperaturą do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Piątek, 22 maja. Witamy w porannej audycji Radia Łódź. Kłaniają się Kuba Janik za konsoletą, Jarosław Turek przed mikrofonem. Będziemy z Państwem do godziny 9.

Mamy piątek, 22 dzień maja, to już 142 dzień roku. Słońce wzeszło, już 20 minut przed piątą, zajdzie dzisiaj 38 minut po 20. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już tylko 40 minut. Imieniny obchodzą Emil, Helena, Jan, Julia, Roman, Wiesława i Wisława. Ale to nie od Wisły. Wisława to jest takie rzadkie staropolskie imię żeńskie, będące skróconą formą imion Witosława albo Wojsława, chociaż brzmieniem przypomina Wiesławę, ma zupełnie inną genezę. Oznacza tę, która sławi ród. Wisławie przypisuje się zazwyczaj taką introwertyczną i ceniącą spokój naturę. Wisławy to często osoby bardzo taktowne, wrażliwe i refleksyjne. No i to się zgadza. Wypisz, wymaluj, jak Szymborska, Wisława.

13 minut po godzinie 6, jak zawsze zapraszam do kontaktu. 606-78-78-78, telefon dyżurny bez zmian, podobnie jak adres mailowy studio@radiolodz.pl. A my pewnie za kilka minut zajrzymy do kalendarza, żeby sprawdzić, co się wydarzyło kiedyś 22 maja.

0: 17 minut po 6.
1: Powtórka z historii.
0: I tak na przykład 22 maja 1526 roku we francuskim Cognac została zawiązana święta liga skierowana przeciwko cesarzowi Karolowi V Habsburgowi. Zapewne przy koniaku. W 1937 w Kujbyszewie aresztowano pod zarzutami szpiegostwa marszałka ZSRR Michaiła Tuchaczewskiego, tego samego, który razem z Budionnym jeszcze kilkanaście lat wcześniej w wojnie polsko-bolszewickiej o mało nie zdobyli Warszawy. W 1909 założono klub sportowy Concordia Piotrków Trybunalski, a w 2006 wybuchła afera dopingowa w kolarstwie szosowym. Zatrzymano lekarza Eufemio Fuentesa, który kierował międzynarodową siatką dopingową, z której usług korzystało około 200 sportowców, głównie czołowych kolarzy. Także kibice dopingowali kolarzy, a kolarze dopingowali się sami. W 2002 z łódzkiego sądu, to była głośna sprawa bardzo, zbiegł gangster Krzysztof Jędrzejczak, pseudonim Jędrzej. No, bandzior, którego podejrzewano o udział w kilku zabójstwach, zwiał konwojentom, kiedy był prowadzony z rozprawy do aresztu przez tak zwany rękaw. A w 1914 urodziła się Helena Michalik, polska superstulatka, najstarsza żyjąca Polka, zmarła w 2024, czyli dożyła 110 lat. Także to dowodzi, że można trafić na karty historii bez specjalnych wyczynów, wystarczy tylko długo pożyć, czego i sobie, i Państwu życzę.

25 po 6, pewnie wielu z Państwa teraz sięga po kawę, to proszę sobie wyobrazić, że jedną z najdroższych kaw na świecie jest kawa, która nazywa się Kopi Luwak, czyli taka kawa uzyskiwana z ziaren kawowca, które są zjadane przez cywety. Takie sympatyczne zwierzątka. No i te ziarna są trawione, a następnie wydalane przez te zwierzątka i po tym, co wydalą, skrzętnie się zbiera. My je oczywiście sprzedaje za cenę znacznie wyższą niż arabika czy robusta. Podobno jest ta kawa od nich znacznie smaczniejsza, bo przetrawiane przez cywety ziarna są pozbawiane wszelkiej goryczki. Tak więc pozyskiwanie kawy Kopi Luwak jest dosyć skomplikowane. Dlatego jest tak piekielnie droga, bo kilogram kosztuje jakieś 2000 zł, ale jakże ekologiczna. Jak ktoś pił, to proszę się podzielić wrażeniami, bo nie miałem przyjemności. 606 78 78 78 to nasz telefon dla Państwa.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
2: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
7: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llludzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
8: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu.

0: Co poranna audycja Radia Łódź za 20 minut, godzina 7. Będziemy między innymi do 9 przyglądali się takiej dosyć dziwnej, bulwersującej jednocześnie sytuacji. Filmik trafił do internetu. To chyba jakiś młodzieniec. Szalał na hulajnodze elektrycznej na jednej z łódzkich ulic i to szalał dosłownie, bo stwarzał poważne niebezpieczeństwo. Jechał wręcz na zderzenie z samochodem, po czym w ostatniej chwili go omijał. To widać na filmiku. Normalnie można by powiedzieć, że wariat, ale to było jednak celowe działanie.
1: Nie, no to jest patologia po prostu.
2: Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
3: Zmora tych hulajnóg. No, bardzo szybko jeżdżą.
4: Ryzykują swoim zdrowiem, żeby mieć natychmiastową nagrodę w postaci uznania.
0: Uznania i różnych wyzwań, które sobie stawia młodzież, potem właśnie, żeby zaistnieć w internecie. Ciekaw jestem też Państwa opinii na ten temat. I hulajnog, i tego rodzaju ekscesów czy przedstawień. 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa jak zawsze do dyspozycji. W porannej audycji Radia Łódź już za kilka minut zajrzymy do gazet, co tam dzisiaj ciekawego piszą.

0: Na zegarze za 13 minut godzina 7 zaglądamy do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: No i tam między innymi Gazeta Wyborcza jakby podsumowuje opowieść o słupku. Bum i nie ma słupka na Piotrkowskiej. Test, który urzędnicy oblali koncertowo. Piotrkowska, najważniejsza ulica Łodzi, to wizytówka Łodzi, ale to, co się tam dzieje w ostatnich miesiącach, jak w soczewce, pokazuje, w jaki sposób prowadzone są miejskie inwestycje. Rzecz idzie o projekt, który w internecie zyskał już miano afery słupkowej. Po pierwsze, nie udało się dotrzymać deklarowanego terminu oddania słupków do użytku. Był też przesuwany i nie wiadomo, czy uda się po wakacjach. Po drugie, zasady wjazdu na Piotrkowską po zastosowaniu nowego rozwiązania były dyskutowane dopiero w momencie, gdy montaż słupków już trwał. No a później wiadomo, gwiazda Bożeny Dykiel znalazła się między słupkami, za to nie zmieściły się między słupkami riksze, a dostawczak powalił słupek, który miał zatrzymać pędzącą ciężarówkę. Łódź zwana pożądaniem swój wpis zaczyna w mocnym tonie. Afera słupkowa to creme de la creme i wisienka na torcie tego, co w ostatnich latach dzieje się w Łodzi. To jest po prostu doskonała puenta niekompetencji, buty i arogancji osób zarządzających miastem. Więcej o tym w Gazecie Wyborczej. A Dziennik Łódzki odnotowuje zaskakujący zwrot akcji w sprawie byłego adwokata od trumny na kółkach. Przegrał w sądzie i trafi teraz z Hrubieszowa w drugi kraniec Polski. Słynny łódzki były adwokat od trumny na kółkach znowu jest w tarapatach, bo jego wniosek o wstrzymanie wykonania kary 1,5 roku więzienia za wypadek drogowy pod Olsztynem, w którym zginęły dwie kobiety, został odrzucony. Decyzję w tej sprawie podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Zamościu, a ponadto Paweł K. trafi z więzienia w Hrubieszowie aż do Szczecina. A jakie śledztwo prowadzi prokuratura w Szczecinie? Otóż chodzi o sprawę w kontekście nalotu policji na przestępców narkotykowych w Łodzi. Śledczy przypuszczają, że Paweł K., działając wspólnie i w porozumieniu z żoną Pauliną K., dowiedział się od tajemniczego informatora o spodziewanej akcji policji i w porę ostrzegł dwóch dealerów i pomógł im przenieść narkotyki, kokainę, mefedron, marihuanę w inne miejsce. I o to właśnie chodzi. No, bulwersująca sprawa i postać. Kto współczuje byłemu adwokatowi? Ręka w górę, ale nie widzę. Jeszcze Ekspres Ilustrowany. Zmiany w prawie o ruchu drogowym, pisze gazeta i przypomina, że już za kilka dni rodzice zapłacą grzywnę, jeżeli dziecko będzie jeździło bez kasku. To luźne nawiązanie do hulajnóg, no bo przede wszystkim chodzi o rowery. W ubiegłym roku na terenie łódzkiego doszło do 465 wypadków z udziałem rowerzystów albo osób jadących właśnie hulajnogą i z policyjnych statystyk wynika, że co druga osoba poruszająca się jednośladem no, miała mniej niż 17 lat. Wypadków z udziałem rowerzystów było trzykrotnie więcej niż tych z udziałem hulajnog. Według badań obrażenia głowy to ma tak mniej więcej od 18 do 41% uczestników wypadków z udziałem hulajnóg. I od 20 do 24% rowerzystów, 35% z tych, którzy jadąc rowerem elektrycznym stali się uczestnikami wypadku. Ale też od 30 do 60% użytkowników elektrycznych hulajnog w wypadku wychodzi z obrażeniami twarzy. No więc warto sobie to zanotować, czy pamiętać, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia na rowerach i hulajnogach elektrycznych i innych urządzeniach transportu osobistego muszą już jeździć w kasku. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie osoby do 17 roku życia zapłacą mandat, przynajmniej 100 zł.

To poranna audycja Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu 606 78 78 78. Nasz telefon dla Państwa. Także do dyspozycji adres mailowy studio@radiolodz.pl. Mówiłem wcześniej o najdroższej kawie świata. To jeszcze może do tego nawiążemy. Przypomnę tylko, że to jest taka kawa, która kosztuje 2000 zł za kilogram. To wychodzi jakieś pewnie z 50 zł co najmniej za filiżankę. To a propos tego, chociaż nie do końca, dwie znajome spotykają się u jednej z nich na kawie. Jedna mówi, ojejku, jaka wspaniała jest ta kawa. O, kochana, mąż przywiózł ją z Brazylii. Naprawdę? I nie wystygła?

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Nicierniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny!
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: To zaczynamy poranną jazdę, czyli sprawdzanie, jaka jest sytuacja na drogach. Pierwszy raz Seweryn Potentas.
20: Na łódzkich drogach to ostatnie chwile spokoju. Już widać wzrastający ruch i zatory m.in. na trasie WZ. Kilka zmian świateł zabiera dojazd Aleją Bandurskiego do Estakady i Aleją Piłsudskiego do Przędzalnianej. Nieco gęściej zrobiło się też na Rokicińskiej. Na trasie do centrum kilka minut więcej zabiera przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Gajcego. Łódzcy kierowcy dłużej poczekają już także przy Parku Śledzia, gdzie zapełniło się skrzyżowanie zachodniej z Ogrodową. Poranne problemy w ruchu pojawiają się też w Kutnie. Blokować zaczęła się ulica Bitwy pod Kutnem. Uwaga, jadąc od centrum do skrzyżowania ze Sklęczkowską. A kolejny raport z dróg już za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Jest godzina 7. To jest poranna audycja Radia Łódź, a przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
17: Pędził hulajnogą pod prąd, wrzucił nagranie do internetu. Niebezpieczne zachowanie na jednej z łódzkich ulic bada policja. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata trafią do łasku w Łódzkiem. Łódź pobiegnie, kierowcy postoją. Rossmann Run oznacza duże utrudnienia w ruchu i zmiany tras komunikacji miejskiej. Temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Pędził hulajnogą elektryczną pod prąd, a wyczynem pochwalił się w internecie. Media społecznościowe obiegło nagranie z niebezpiecznym zachowaniem kierowcy hulajnogi elektrycznej, do którego miało dojść na jednej z łódzkich dróg. Kierowca, którym prawdopodobnie był nastolatek, jechał na czołówkę z prawidłowo jadącym samochodem i podnosił pojazd na jedno koło. Jak komentuje psycholog Czesław Michalczyk, takie zachowanie mogło być odpowiedzią na internetowe wyzwanie.
21: Ryzykują swoim zdrowiem, często życiem, po to, żeby mieć natychmiastową nagrodę w postaci uznania społeczności, najczęściej ludzi młodych. Myślę, że osoby dojrzałe są bardziej krytyczne wobec tego.
22: No to jest skandaliczne, to jest oczywiste.
23: Nie no, to jest patologia po prostu.
24: Zmora. Bardzo szybko jeżdżą.
22: Wyjeżdżają znikąd po prostu nagle. Należy się obawiać.
17: Komentują łodzianie. Sprawą zajęła się już łódzka policja, która ustala okoliczności zdarzenia i osoby odpowiedzialne za nagranie. A filmik można zobaczyć na naszej stronie www.radioloc.pl. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata trafią do bazy w Łasku w Łódzkiem. Mowa o samolotach typu F-35 Husarz. 32 myśliwce uzupełnią bazę lotnictwa taktycznego w Łasku. Do tej pory stacjonowały tam samoloty F-16. Ta duża inwestycja to też odczuwalne zmiany dla mieszkańców okolic bazy. Nowe maszyny mogą generować hałas w okolicy, mówi kapitan Marek Sobieraj.
25: Myślę, że mieszkańcy zdążyli przywyknąć do hałasu. Czasami odbieramy telefony, jednak w większości są to telefony z osobami, które chcą podziękować, że jesteśmy w ich pobliżu i że bronimy przestrzeni powietrznej nad Polską.
17: Nowoczesne myśliwce F-35 Polska zakupiła 6 lat temu. Dzięki inwestycji baza w Łasku staje się głównym centrum operacyjnym F-35 w naszym kraju.
26: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci 2-latka w żłobku w Ząbkach. Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontrolę rozpoczyna burmistrz miasta, któremu podlega placówka. Informację zebrała Joanna Stankiewicz.
27: Do tragedii doszło w środę po południu. 2-letni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
28: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
27: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
29: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci.
30: To jest naprawdę okropna tragedia.
29: No ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
27: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta.
17: Duże utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Już jutro ulicami Łodzi przebiegnie 23. edycja Rossmann Run. Trasa biegu prowadzić będzie przez okolice dworca Łódź Fabryczna, a także m.in. ulicami Sienkiewicza, trasą WZ czy ulicą Narutowicza. Bieg oznacza duże zmiany w organizacji ruchu, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
31: W godzinach 10:24 zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima oraz Aleja Rodziny Poznańskich i Aleja Rodziny Szajblerów na wysokości dworca Fabrycznego.
17: Reszta trasy biegu zamknięta będzie dla ruchu od godziny 18:00. W związku z wydarzeniem w sobotę swoje trasy zmieni kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się już od godziny 10:00. Jak dodaje Zarząd Drogi Transportu, tego dnia jeżdżąc po Łodzi warto korzystać z nawigacji, która pomoże ominąć utrudnienia. Budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi opóźniona. Prace przy nowym torowisku od Węglowej do Kopcińskiego miały ruszyć przed wakacjami, ale po odwołaniu jednego z oferentów start inwestycji prawdopodobnie przesunie się na jesień. O wakacyjnych remontach i planowanych inwestycjach po 8:10 porozmawiamy w Radiu Łódź z wiceprezesem Łódzkich Inwestycji Grzegorzem Nitą. Zapraszam. A o 7:30 same dobre wiadomości.
19: A teraz informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
32: Dzień dobry, to będzie medalowe pożegnanie z sezonem dla piłkarek ręcznych Piotrkowi. Już dzisiaj podopieczne Horacju Paski zagrają we własnej hali z piłką ręczną Koszalin, a po zakończeniu spotkania wręczone zostaną im brązowe medale. Na mecz zapraszają Romana Roszak i Joanna Gadzina.
33: No to serdecznie zapraszamy na godzinę 17:00 do hali relaksu. Ostatni nasz mecz z Koszalinem.
1: Tak, liczymy jak na największą frekwencję, potrzebujemy tego wsparcia, wspólnie zakończymy ten sezon.
32: A po meczu świętowanie brązowego medalu odbędzie się w Rynku Trybunalskim. Orzeł Łódź rozbity w Bydgoszczy, żużlowcy HA Skrzydlewska Orła Łódź doznali wczoraj pierwszej porażki w tym sezonie Metal Kas drugiej Ekstraligi. Przegrali na wyjeździe za bramczyk Polonią Bydgoszcz aż 28-62. Piłkarze Widzewa Łódź zakończą jutro sezon domowym spotkaniem z Piastem Gliwice i dla obu drużyn to bardzo ważny mecz. No, można powiedzieć niemal mecz o życie, bo choć spadnie jeszcze jedna z czterech drużyn, jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie na stadionie przy Piłsudskiego poznamy ostatniego spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski ma świadomość, że wygrana zapewni jego drużynie utrzymanie.
2: To już jest nasz któryś albo już nasty finał, także jesteśmy gotowi, bo dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia. W takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
32: Oprócz Widzewa i Piasta spaść mogą jeszcze Lechia Gdańsk i Krakowia, a mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy pomiędzy Widzewem i Piastem w sobotę o 17.30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na profilach Radia Łódź na Facebooku i YouTubie, a także w kanale Radio Łódź Ekstra i DAB+, tradycyjna relacja tekstowa na radioloc.pl, a na naszym portalu znaleźć można także informacje, co kibice UKS Łódź robili na meczu Pucharu Copa Libertadores w argentyńskim Buenos Aires. Zapraszam do czytania, a w kolejnych wiadomościach sportowych o 9 powiem o dzisiejszych meczach Unii Skierniewice i Warty Sieradz.
19: Robi się coraz cieplej, na termometrze w Łodzi już około 12 stopni, no, temperatura wręcz wystrzeliła, bo jeszcze godzinę temu było około 7. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale, jest bardzo wysokie i takie pozostanie jeszcze przynajmniej przez 2-3 dni. W ciągu dnia dzisiaj możemy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, bo na ogół będzie pogodnie, dużo słońca i ciepło, do 22 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9. Nareszcie fajna majowa pogoda. Wręcz wiosna, jak w piosence u Organka.
4: Wiosna!

0: 608-78-78-78. Nasz telefon dla Państwa, jak zawsze zapraszam do kontaktu. A dzisiaj rano przewija nam się wątek kawy, bo wspominałem o najdroższej kawie na świecie, która nazywa się Kopi Luwak. A pozyskuje się ją w ten sposób, że pewne zwierzątko zjada ziarenka kawy, trawi i wydala. I z tych wydalonych ziarenek właśnie jest ta najdroższa kawa. W każdym razie no, na pewno najbardziej ekologiczna. Mówiłem, że nie próbowałem, więc pytałem o opinię. No i dostałem.
1: Piłem tą kawę Kopi Luwak. No kawa jak kawa. Znajomy przywiózł mi z wojaży zagranicznych. To zwierzątko, które, że tak powiem, bierze udział w procesie tej kawy, nazywa się Łaskun Muzanga. To jest też bardzo taka fajna nazwa. Ale kontynuując wątek kawy, można by zapytać też słuchaczy na przykład o to, czy zdają sobie sprawę z tego, że są ziarenka kawy męskie i damskie? I jaka jest proporcja tych męskich do damskich? Bo to też jest taka fajna ciekawostka, jeżeli chodzi o życie kawoszy.
0: A jaka jest ta proporcja?
1: 1 na kilka tysięcy męskich. Chyba okazuje się, że tylko tyle nas tam potrzeba na tym świecie. 1 na kilka tysięcy.
0: No nie brzmi to za dobrze, proszę pana. 1 męskie ziarenko na 1000 żeńskich. To się wyjaśniło, dlaczego kawa czasem ma taki gorzki smak.

0: Jeszcze wróćmy do tego, co mówił jeden z naszych słuchaczy o tych męskich, żeńskich elementach w kawie, że jest jedno męskie ziarenko na kilka tysięcy żeńskich. Jeśli to kogoś zmartwiło, to kolejny słuchacz z taką pocieszającą wiadomością dzwoni.
1: To trzeba powiedzieć, że proporcja gamet męskich do żeńskich to jest w ogóle nieporównywalna, bo kobiety produkują ich około kilku tysięcy w ciągu całego życia, a mężczyźni, no jak niewiele, wiele milionów, to nawet może i na miliardy, jakby to przeliczył. Także nie mamy się czego obawiać. Odnośnie kawy, to kardiolodzy zalecają 4 kawy dziennie góra. To jeszcze nie jest szkodliwe, a raczej takie przynoszące korzyść.
0: Dziękujemy panie Krzysztofie za słowo pocieszenia. Jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, a co do kawy, no to wiadomo. Rano człowiek bez kawy jest taki trochę nieruchawy.

0: Można też mailować na studio@radiowodz.pl i tak jeden z naszych słuchaczy, pan Krzysztof, pisze tak: jadąc rowerem Pietryną, zaobserwowałem, że drzewa posadzone jesienią zeszłego roku nie wykształciły jeszcze liści, a czerwiec tuż, tuż martwi mnie to, że mogły się nie przyjąć, obym się mylił. Jest piękne słońce, pisze, a zamiast kawy polecam sok pomidorowy, bo daje więcej energii. No, z tym sokiem, przyznam, ciekawy pomysł. Wiadomo, że zawiera potas pomidorowy, bardzo cenny, ale tak wcześnie, to przyznam, też jeszcze nie próbowałem.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
2: Autopromocja.
3: Czasem jest tak?
4: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
5: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
6: Nie fr, tylko fry.
5: Fry.
6: Mamo, no. To mamo, no.
3: Albo tak.
7: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
8: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
10: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
11: Zabetonowali cały.
12: Czego tu brakuje?
11: Rozumu. Tylko rozumu.
13: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
14: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
15: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama.
16: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
17: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
21: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
20: O, muszę mieć ten stolik!
21: A na koniec wege klopsiki.
20: Mniam!
22: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
23: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
24: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
25: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
26: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.
0: Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: No to powoli zaczynają się godziny porannego szczytu na drogach. Jak to wygląda z perspektywy Seweryna, Seweryn Potantes?
12: Zapełnia się już Łódzka Aleja Włókniarzy. Kilka minut stracić można na skrzyżowaniu z Legionów, jadąc od strony estakady. Pierwsze zatory pojawiają się też przy Rondzie Solidarności. Najdłużej poczekać trzeba jadąc od Alei Palki i ulicy Źródłowej. Poza tym uwaga już także przy skrzyżowaniu Piłsudskiego-Niczerniana. Z każdą minutą wydłuża się tu korek na trasie od CKD. Teraz strata wynosi około 5 minut. Niewielkie zatory pojawiają się też w Zgierzu. Tutaj blokować może się dojazd do centrum ulicami Łęczycką czy Parzęczewską. A na drogi Łodzi regionu wracamy minutę przed 8.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Na zegarze jest 7:30.
26: Same dobre wiadomości.
7: Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
27: Rewolucja w Lutomiersku. Mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z systemu powiadamiania SMS. To rozwiązanie nawet kilka razy tańsze od coraz popularniejszych miejskich aplikacji mobilnych. Jak na razie o najważniejszych sprawach, takich jak awarie i planowane inwestycje, mieszkańcy są informowani telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Rozwój systemu powiadomień SMS obniży koszty i nakład pracy urzędników. Mieszkańcy gminy Lutomiersk będą mogli skorzystać z systemu powiadamiania jeszcze w tym roku. Jednocześnie, jeśli mieszkańcy pokażą, że potrzeby informacyjne są większe, samorząd Lutomierska nie wyklucza utworzenia swojej aplikacji miejskiej. 1000 godzin rehabilitacji pod takim hasłem nad zalewem Kępina w Zduńskiej Woli w niedzielę odbędzie się charytatywna impreza Fundacji Pomocy Dzieciom Wyspa. Zaplanowano koncerty, pokazy i biegi, w tym wyjątkowy wyścig dzieci na wózkach inwalidzkich. Organizatorzy zbierają pieniądze na rehabilitację swoich podopiecznych, mówi Piotr Zieliński z Fundacji Pomocy Dzieciom Wyspa, która organizuje tę imprezę.
28: Jest to dla nas bardzo ważny i symboliczny moment tej imprezy, ponieważ to jest impreza przede wszystkim dla tych dzieci z niepełnosprawnościami i dla nich to robimy.
27: Pieniądze zbierane będą do puszek, ale już teraz można je wpłacać, biorąc udział w licytacjach na stronie Licytujemy Kilometry Dobre. Dokładnie 115 lat temu, 22 maja 1911 roku w Lwowie, powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce. Wydarzenie to uznaje się za symboliczny początek polskiego harcerstwa. Drużyny zostały powołane rozkazem Andrzeja Małkowskiego, którego uważa się za twórcę harcerstwa w naszym kraju. Harcerstwo wyrosło z idei skautingu, metody wychowania młodzieży spopularyzowanej w Anglii przez generała Roberta Baden-Powella, polegającej na kontakcie z przyrodą, rozwijaniu charakteru i sprawności jednostki, a także jej wartości społecznej w codziennej służbie. Angielski termin scout, zwiadowca, zastąpiono polskim słowem harcerz, utworzonym od harcownika, śmiałka żołnierza staczającego przed bitwą pojedynczą walkę z przeciwnikiem.
7: Chociaż jak wiadomo, można harcować też w innej formie i w innych miejscach.
27: Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
7: Dwanaście stopni na termometrze, temperatura optymistycznie idzie w górę, no i bardzo dobrze, przed nami naprawdę przyjemny dzień. Z wysokim ciśnieniem, to akurat niektórym może jeszcze przeszkadzać, 1004 hektopaskale, bardzo wysokie ciśnienie i utrzyma się przez czas dłuższy. Dzisiaj w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, dużo słonecznych rozpogodzeń z temperaturą do 22 stopni, maksymalnie tyle będzie na termometrach w regionie, wiatr słaby z południowego zachodu.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Czyli poranna audycja Radia Łódź. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do 9:00.

0: To poranna audycja Radia Łódź. Wspominaliśmy już o za szybko jadących hulajnogach. To jest kłopot, ale niektórzy to naprawdę lubią poszaleć. Do mediów społecznościowych, do internetu trafił filmik właśnie z takiej szalonej jazdy i wyczynów pewnego, no chyba młodzieńca, jak to zwykle w kapturze, na TikToku, i to zebrało kilka tysięcy wyświetleń, czy więcej tychże wyświetleń. No i teraz policja poszukuje tego kierowcy hulajnogi elektrycznej, który miał się dopuścić szeregu różnych wykroczeń i powodować naprawdę poważne zagrożenie w ruchu. I to jest tylko jeden z przykładów, bo jak sami łodzianie mówią, niebezpieczne zachowanie kierowców hulajnóg to jest wręcz zmora. I tej zmorze przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Jazda na jednym kole, w dodatku pod prąd, w momencie, kiedy z naprzeciwka nadjeżdża samochód. Niebezpieczny wyczyn najprawdopodobniej nastoletniego kierowcy hulajnogi elektrycznej obiegł media społecznościowe.
2: No to jest skandaliczne, to jest oczywiste.
3: Nie no, to jest patologia po prostu.
1: Nagranie ze zdarzenia, do którego miało dojść na jednej z łódzkich ulic, trafiło już w ręce policji, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
4: W związku z zamieszczonym na portalach społecznościowych filmem pokazującym nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie się osoby jadącej na hulajnodze, policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Łódzkiej Komendy podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
1: To jedno z wielu ryzykownych zachowań młodzieży, które co dzień pojawiają się w mediach społecznościowych.
5: Na TikToku jest mnóstwo filmów pokazujących przeróżne challenge, szczególnie młodych ludzi.
1: Tłumaczy psycholog Czesław Michalczyk.
5: Ryzykują swoim zdrowiem, często życiem, po to, żeby mieć natychmiastową nagrodę w postaci uznania społeczności, najczęściej ludzi młodych. Myślę, że osoby dojrzałe są bardziej krytyczne wobec tego. Dla młodszych to jest sporo podziwu i być może też inspiracji takich zachowań, dlatego że też mogą być podziwiani, no, mieć takie zasięgi.
1: Choć nagranie szokuje łodzian, to jak dodają, niebezpieczne zachowania z udziałem kierowców hulajnóg są codziennością.
2: Wyjeżdżają znikąd po prostu nagle. No, na razie się obawiasz, a współczuję ludziom takim ułomniejszym, którzy tą orientację mają zupełnie inną.
6: Pracuję w szpitalu, wie pan, na pediatrii, na laryngologii. I często przyjmujemy pacjentów. Nieraz są stany krytyczne, gdzie się znajdują na intensywnej terapii. Rodzice sobie nie zdają sprawy. Nawet czasami nie ma co naprawiać. Twarz, czaszka, zęby, no i głowa niestety. Długi proces leczenia.
5: Jak mamy jakieś nowe narzędzie, to jego używamy do różnych zachowań. Hulajnoga okazuje się stworzyła nowe możliwości, dlatego że jest stosunkowo nieduża, ale jest też bardzo szybka. Dla osób, które są skłonne do zachowań ryzykownych, to ta hulajnoga daje możliwości robienia różnych dziwnych rzeczy.
7: Zmora tych hulajnóg. No, bardzo szybko jeżdżą. Staram się nie wchodzić w drogę, jak widzę, że jedzie chyba, że za mną, no to wtedy wie pan. Z tyłu oczu nie mam, ale jak widzę, że jedzie sprzeciwka czy bokiem, to staram się schodzić z drogi.
8: Często nie hamują, mają w d***ie przechodniów.
6: To jest po prostu bezmyślność rodziców, tylko i wyłącznie. Przecież są opinie, są komunikaty, no i praktycznie też jest przecież chyba ustawa jakaś, tak?
4: Powinieneś poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeżeli nie ma takiej możliwości, możesz poruszać się po jezdni, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. W ostateczności, gdy brak jest zarówno ścieżki rowerowej, jak i odpowiedniej jezdni, możesz korzystać z chodnika.
1: Jadąc hulajnogą elektryczną, należy pamiętać też o ograniczeniach prędkości. W przypadku ścieżek rowerowych to 20 km na godzinę.

0: Za to jadąc po chodniku, należy dostosować się do tempa pieszych.
1: To należy i tamto należy, a niektórzy i tak jeżdżą jak chcą, to wiadomo. Jakby ktoś chciał skomentować, zapraszam do telefonu 606 78 78 78. Tylko na koniec przypominam, że od 3 czerwca dzieci i młodzież już na rowerach i hulajnogach elektrycznych będą miały obowiązek jeździć w kasku. A jeśli nie, to odpowiedzialność za złamanie tego obowiązku spadnie na rodziców albo opiekunów w wysokości mandatu 100 zł.

0: Idź precz. Ale to nie do ciebie, Michał, przepraszam.
1: Nic się nie stało. Nie
0: Michał
1: się.
0: Dąbrowski jest w studiu, aby teraz zarekomendować państwu rozmowę z naszym gościem po ósmej. Kto to będzie i o czym będziecie rozmawiać?
1: Wiceprezes Łódzkich Inwestycji, to jest spółka, która w naszym mieście zajmuje się remontami, Grzegorz Nita, kiedyś dyrektor Zarządu Dróg i Transportu, a porozmawiamy oczywiście o remontach w mieście i o tych, które się przesuwają, jak na przykład budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, bo jeden z oferentów odwołał się od wyniku przetargu, co opóźnia i przesuwa start prac prawdopodobnie o około 3 miesięcy. Niedawno miasto też rozstrzygnęło przetarg na remont torowiska przy Aleksandrowskiej i prawdopodobnie tam też nas czeka ta sama historia, więc zastanowimy się wspólnie z Grzegorzem Nitą, wiceprezesem Łódzkich Inwestycji, czy już musimy się przyzwyczaić do tego, że zawsze do startu prac musimy doliczyć ten kwartał na postępowanie nie tyle przetargowe, co poprzetargowe przed Krajową Izbą Odwoławczą, a to wszystko po 8.10.
0: Albo może, czy kiedyś będzie taki czas, że będziemy się od tych opóźnień mogli odzwyczaić. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem po 8.00.

Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy. A propos nocy, spania i w ogóle syn rolnika poszedł do wojska i po jakimś czasie pisze list do ojca. Tato, tu jest wspaniale. Można się wylegiwać do 6. Za chwilę 8, no to już całe wojsko na nogach, na pewno.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
8: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
9: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już dziś w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
12: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
13: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
14: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Sprawdzamy teraz, jaka jest sytuacja na drogach, informuje Seweryn Potentas.
16: Nieco wolniej jedzie się już łódzkim Zdrowiem. Blokują się tu drogi dojazdowe od Alei Włókniarzy, czyli ulice Drewnowska i Konstantynowska. Jadąc do Włókniarzy, nieco więcej czasu przyda się też kierowcom jadącym ulicą Limanowskiego od strony Żabieńca. Zator czeka już co najmniej od wysokości ulicy Woronicza. Poza tym dużo gęściej jest też na trasie WZ. Aleja Piłsudskiego stoi w obu kierunkach na odcinku między Przędzalnianą a Kilińskiego. Nieco więcej aut pojawiło się też na Rokicińskiej przy światłach z Malowniczą. Na koniec uwaga kierowcy jadący S8-ką od Łasku w kierunku Łodzi. Między węzłami Róża Pabienice prowadzone są roboty drogowe. Miejscami trasa może być zwężona, a kolejny raport z dróg już za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
15: Jest godzina 8. To jest poranna audycja Radia Łódź, w której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzeta Błażewicz.
17: F-35 rozpoczynają służbę w Polsce. Trzy pierwsze maszyny Husarz trafią do bazy lotniczej w Łasku w Łódzkiem. Drzewa zniknęły mimo zapowiedzi urzędu. Zieloni z Konstantynowa alarmują po pracach przy budowie kanalizacji deszczowej. Kilometry dobra dla chorego chłopca. Łatwogang jedzie przez Polskę, by wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 22 stopni. Najnowocześniejsze myśliwce trafią do Łódzkiego. Pierwsze myśliwce F-35 mają w ciągu najbliższych godzin pojawić się w bazie lotniczej w Łasku. Informację przekazywał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii, a także wiceminister Cezary Tomczyk na Platformie X. A szczegóły zna Kacper Rafalski.
18: Polska zakupiła 32 maszyny za ponad 4 miliardy dolarów. To, co je wyróżnia, to technologia stealth, która ogranicza wykrywalność przez radary.
19: To są samoloty wielozadaniowe. Mogą jednocześnie prowadzić walkę powietrzną, atakować cele na ziemi i zbierać informacje wywiadowcze. Są też wyposażone w zaawansowane systemy wymiany danych, sensory, dzięki którym pilot ma pełen obraz sytuacji.
18: Mówi kapitan Marek Sobieraj i dodaje, że choć maszyny generują hałas, to mieszkańcy Łasku to rozumieją i są do tego przyzwyczajeni. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
17: Do Łódzkiego trafią trzy pierwsze maszyny F-35 Husarz, które będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W Konstantynowie wycięto drzewa, mimo wcześniejszych zapewnień urzędu, że pozostaną na miejscu. Alarmują lokalni działacze zielonych. Chodzi o skwer przy ulicy Słowackiego, gdzie trwa budowa kanalizacji deszczowej. Społecznicy twierdzą, że podczas prac uszkodzono korzenie drzew. Część mieszkańców liczy jednak na powstanie tam parkingu. O potrzebie drzew w tym miejscu mówi Dorota Sujecka z Zielonych w Konstantynowie Łódzkim.
20: Drzewa między blokami spełniają ważną funkcję chłodzącą w upalne dni. Skarżą się na opał starsi mieszkańcy, którzy tam mieszkają.
21: Nie robią jak co. Powinien być, bo to po prostu cały czas chodniki, a drzewa to też daje powietrze, wszystko.
22: No dla mnie to jest porażka. Wszędzie betony. Ja jestem już kobitka wiekowa, ale bym chciała usiąść, posiedzieć, ławeczki polikwidowane, także wie pan.
17: Społecznicy chcą, aby kolejna inwestycja miejska nie spowodowała zniszczenia drzew. Z tego powodu w najbliższy wtorek mają spotkać się z burmistrzem Konstantynowa. A tematem rozmów będzie sposób realizacji remontu kolejnego skweru przy Słowackiego.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Prezes PKOL na cenzurowanym to kolejna próba odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Pisiewicza. Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu PKOL-a. Głównym tematem rozmów ma być właśnie odwołanie prezesa. Więcej wie Martyna Szymczakowska.
23: Próba odwołania Radosława Pisiewicza to pokłosie trwającego wewnątrz Komitetu konfliktu oraz kryzysu finansowego i wizerunkowego wokół wypłaty nagród dla medalistów olimpijskich i współpracy z Zonda Krypto. Do tego w prokuraturze regionalnej w Gdańsku toczy się śledztwo dotyczące posługiwania się fałszywymi fakturami VAT na kwotę ponad 10 milionów złotych, a zarzuty wobec prezesa PKOL dotyczą prania brudnych pieniędzy. Odwołanie szefa komitetu nie jest jednak łatwe. Kluczowe jest tu zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie ma zapaść dzisiaj. Żeby zwołać walne zgromadzenie, potrzeba 2/3 głosów członków PKOL-u. Według oponentów Piesiewicza wymagana liczba już jest. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
17: Trasa tramwajowa w Nowym Centrum Łodzi opóźniona. Rozpoczęcie budowy nowego torowiska od Węglowej przez Gromanów do Kopcińskiego miała ruszyć przed wakacjami, ale jeden z oferentów odwołał się od wyników przetargu, dlatego start prac najprawdopodobniej przesuwa się na powakacyjny termin. Na ten temat porozmawiamy już za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, wiceprezesem spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorzem Nitą. Łatwo Gang rusza przez Polskę dla chorego Maxa. Influencer i streamer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang, rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dziś ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Trockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w wiadomościach Radia Łódź, a kolejne o 8.30.

0: Już 14 stopni na termometrze w Łodzi, a będzie jeszcze więcej oczywiście. Na barometrze za to 1004 hektopaskale, bardzo wysokie ciśnienie i mogłoby być mniejsze, no ale utrzyma się przez jakiś czas. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, dużo słonecznych rozpogodzeń i ciepło do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowy z naszym gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje, były dyrektor zarządu dróg i transportu w Łodzi, Grzegorz Nita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ostatni raz jak pan u nas był, był pan jeszcze dyrektorem do spraw inwestycji w Łódzkich Inwestycjach, teraz jest wiceprezesem. Gratulować tego awansu, czy niekoniecznie, bo więcej obowiązków?
3: Myślę, że to zależy od punktu siedzenia, tak? Spojrzenie na to, ale myślę, że dobrze mi jest w tym miejscu, w którym jestem.
1: To spoglądam na mapę łódzkich remontów i już widzimy, że rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, od węglowej tramwajowej przez Aleję Gromanów w kierunku wiaduktu na Kopcińskiego, który ma być zdemontowany, się opóźni o 3 miesiące prawdopodobnie, bo jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg zwyciężyła firma Trakcja, ale jeden z oferentów, który jest niezadowolony z wyników, odwołał się właśnie do KIO. Niedawno rozstrzygnięto przetarg na Aleksandrowską, tam także na torowisko. Również zwycięzcą jest Trakcja. Czy czeka nas powtórka i czy to jest już jakiś standard, że będziemy musieli doliczać ten kwartał na postępowanie nie przetargowe, tylko poprzetargowe przed KIO?
3: Nie wiemy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja w przypadku Aleksandrowskiej, natomiast no generalnie w tej chwili sytuacja w całym kraju tak wygląda i praktycznie na wszystkich inwestycjach dużych, takich ponad kilkadziesiąt milionów złotych, że praktycznie w każdym przetargu są te odwołania.
1: No bo jest to co walczyć, to są duże pieniądze.
3: Tak, ale no wszystkie te odwołania i to wszystko wpływa na to, że się to opóźnia. Także no niestety, ale nie mamy na to wpływu, a też jest kwestia terminów Krajowej Izby Odwoławczej, bo one są bardzo odległe. To jest 2 do 3 miesięcy, gdzie trzeba czekać na rozstrzygnięcie. Więc później jeszcze mamy zgodnie z przepisami kontrolę uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy, która też potrwa przynajmniej około miesiąca. Więc musimy liczyć, że to 3 do 4 miesięcy, zanim będziemy mogli podpisać umowę.
1: Czyli jedna i druga inwestycja raczej ruszy po wakacjach.
3: No, wszystko na to wskazuje. Tak, no oczywiście co do Aleksandrowskiej tutaj nie mamy jeszcze takiej pewności, bo jeszcze nie minęło 10 dni. Ale chyba mija, o ile dobrze pamiętam, we wtorek chyba 26 maja i wtedy będzie wiadomo, czy będzie odwołanie, czy nie będzie. I tak samo przy następnych przetargach, które za chwilę będziemy rozstrzygać, tak, na ulicę Srebrzyńską i na Żgowską, warszawską również.
1: A dużo macie takich przypadków? Może pan powiedzieć, czy to jest na przykład połowa przetargów rozstrzygniętych, gdzie są potem te odwołania do KIO?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o odwołania, to one dotyczą tych dużych zadań, tak? W przypadku mniejszych, rzędu tam kilku czy kilkunastu, czy nawet więcej milionów, bo teraz ostatnio na przykład mamy postępowanie, które jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale za chwilę będzie, no to tutaj nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądała. Dała jeszcze też na milionową. Tam też jest spora kwota, bo to jest prawie 40 milionów. Ale w przypadku tych takich kilkanaście milionów, czy nawet więcej, bo tak jak w przypadku czy zakładowej, czy biegunowej, gdzie to już były kwoty powyżej 20, tam nie było odwołań.
1: Spoglądam na stronę łódź.pl/remonty i widzę, gdzie się spotkamy z drogowcami w te wakacje. Cieszkowskiego, Falista, drugi etap Franciszkańskiej, Olsztyńska, Rataja, Rondoretkińska, Rydla, Sowińskiego, Strykowska, Śnieżna. Drugi etap Wielkopolskiej, Złota. Coś pominąłem?
3: No tak, jeszcze będzie Wróblewskiego przede wszystkim.
1: Na tym odcinku
3: Tak, ten odcinek
1: Jana
3: od Jana Pawła
1: Politechniki.
3: Do Politechniki. Będzie też Pojezierska.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
7: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej, i tyle pan powie. O,
8: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
6: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
11: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: 8 dekad historii. Tysiące spektakli. Pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już dziś w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na chwilę wracamy na drogi, aby powiedzieć albo przestrzec, co się zmieniło, a o tym Seweryn Potentas więcej.
6: Gęściej zrobiło się na łódzkim Teofilowie. Więcej czasu przyda się kierowcom jadącym szczecińską od Rojnej do Aleksandrowskiej. Wolniej jedzie się też traktorową na trasie od ulicy Rąbieńskiej. Kolejne utrudnienia także w okolicy Zdrowia. Na Krzemienieckiej przed Redkińską doszło do kolizji. Przez to blokuje się ruch od strony ulicy Krakowskiej. Poza tym cały czas warto omijać okolice Parku Śledzia. Uwaga też na ulicy Wojska Polskiego. Tutaj duże utrudnienia pojawiły się na odcinku od Franciszkańskiej do Źródłowej. Poranek ożywił się też na drogach w Wieluniu. Najwięcej aut jest na ulicy Sierackiej. Kilka minut więcej stracą kierowcy jadący w kierunku centrum przy skrzyżowaniach z ulicami Głowackiego i Wojska Polskiego. A na drogi wracamy za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na zegarze jest 8:30. A my zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
7: Łódź chce produkować własny zielony gaz i prąd ze ścieków. Urząd Miasta Łodzi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Veolia Energia Polska podpisały wczoraj list intencyjny w sprawie budowy nowoczesnej biogazowni i biometanowni na terenie grupowej oczyszczalni ścieków na Lublinku. To inwestycja, która ma pomóc Łodzi uniezależnić się energetycznie i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Powstawać mają też energia elektryczna i ciepło, które zasilą oczyszczalnie oraz miasto. Projekt ma być realizowany w technologii, która nie będzie uciążliwa dla mieszkańców okolicy, a więcej o tej inwestycji piszemy na naszej stronie. W Konstantynowie Łódzkim wycięto drzewa na skwerze przy ulicy Słowackiego. Lokalni społecznicy mówią o uszkodzonych korzeniach. Urząd Miejski z kolei wyjaśnia, że wycinka była konieczna z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom. Społecznicy nie chcą, aby kolejne miejskie inwestycje prowadzone były kosztem wycinki drzew. W tym celu w najbliższy wtorek spotkają się z burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego, a tematem rozmów będzie sposób realizacji remontu kolejnego skweru przy Słowackiego. Kolejny zwrot prezydenta Donalda Trumpa w sprawie obecności wojskowej w Polsce. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju dodatkowo 5000 żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnił, jak dokładnie deklaracja prezydenta USA przekłada się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00.
5: 15 stopni na termometrze w tej chwili, temperatura rośnie, podobnie zresztą jak ciśnienie, które już i tak jest wysokie na barometrze w tym momencie, 1005 hektopaskali. Przed nami bardzo przyjemny, naprawdę majowy, ciepły piątek, niewielkie zachmurzenie, na ogół pogodnie i słonecznie z temperaturą do 22 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do 9:00.

0: 606-78-78-78 i studio małpa radio.pl i jeszcze te kontaktowe numery i adresy do 9 do dyspozycji. Mówiliśmy wcześniej w porannej audycji, to a propos porąbanych, o osobach bardzo niebezpiecznie jeżdżących na hulajnogach, którzy bywają zmorą dla pieszych.
1: Mówicie państwo o zmorze. Jest mówione, że policja szuka tego delikwenta, ale jest w ludzkiej naturze robić rzeczy głupie. I w takim wypadku jednak lepszą, moim zdaniem, taktyką by było mówić na przykład, że jeżeli ta osoba się zgłosi do policji, powie, że tak, to ja to zrobiłem, to nie dzielimy konsekwencji. W niektórych krajach jest na przykład tak, że jak ktoś po wypadku samochodowym odjedzie, ale po jakimś okresie czasu na przykład się jednak zgłosi na policję, no to nie jest za to, że odjechał karany. I moim zdaniem brakuje takiego właśnie podejścia.
0: Czyli więcej współczucia i zrozumienia dla tych, którzy robią głupie rzeczy, tak?
1: Tak, bo to jest jednak w ludzkiej naturze i trzeba brać pod uwagę, że ktoś może się zagabić, a po prostu no nie pomyśleć, tak?
0: No oczywiście, tak. Pod warunkiem, że cudza głupota nam nie szkodzi. Albo nie odbiera przestrzeni naszej własnej.

0: Crash, to jest Demis w porannej audycji Radia Łódź 20 minut przed godziną 9. Teraz kilka słów o sztucznej inteligencji, która, jak wiadomo, bywa bardzo pożyteczna, bo pisze wypracowania licealistom, nawet bardziej poważne prace studentom. A teraz się jeszcze okazuje, że ma pomóc skrócić kolejki do lekarzy, bo jesienią w systemie centralnej rejestracji pojawi się głosowy asystent AI. No i będzie taki asystent dzwonił do pacjentów, przypominał o wizytach i pomagał w zmianie albo odwołaniu terminu. Według danych NFZ-u w tej chwili nawet 15% terminów przepada, ponieważ pacjenci się umawiają, a potem nie przychodzą i z tego powodu są poważne straty. Natomiast co do samej sztucznej inteligencji, to pytani przez nas łodzianie podchodzą do tego dosyć sceptycznie.
1: Do końca nie wiem, nie jestem zdecydowana.
2: No ja raczej mam niemiłe przeżycia z tymi internetowymi asystentami, bo czasem człowiek chce zadać jakieś pytania, jakieś coś i tej odpowiedzi nie zawsze uzyska w takim zakresie, w którym chciałby uzyskać.
3: Uważam, że bezpośredni kontakt z lekarzem, z pielęgniarką jest dużo bardziej wartościowy.
4: To opinia osób starszych na temat agenta głosowego AI, który na jesień ma wejść do służby zdrowia. Celem jego będzie potwierdzenie lub przeniesienie wizyty u lekarza specjalisty.
5: W pierwszej fazie rozwoju to rozwiązanie adresowane jest w związku z tym głównie do użytkowników telefonów stacjonarnych.
4: Mówi Tomasz Kulas, rzecznik prasowy Centrum Zdrowia.
5: Ma to o tyle głęboki sens, że właśnie ta grupa osób identyfikowana jest w pierwszej kolejności jako osoby wykluczone cyfrowo, czyli te osoby, które właśnie nie mają dostępu do internetu, nie posiadają telefonów komórkowych, zwłaszcza smartfonów, których mogliby zainstalować moje IKP. Ale mimo wszystko także te osoby potrzebują oczywiście sprawnej opieki medycznej, korzystania z systemu zdrowia w Polsce i takimi osobami też trzeba się zaopiekować.
6: Nieodwołane wizyty to jest ogromny problem wszystkich placówek medycznych już od wielu, wielu lat.
4: Mówi Anna Leder, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: To jest problem, który dotyczy nie tylko dezorganizacji pracy oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, poradni specjalistycznych, ale także to jest czas zabierany medykom, lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom. To jest taki czas na wizytę, który mogłyby wykorzystać inne osoby, na przykład osoby w trybie pilnym, które potrzebują pilnej wizyty, pilnego badania czy pilnego zabiegu operacyjnego. Na pewno ma na to wpływ również to, że do niektórych placówek ochrony zdrowia jest się bardzo trudno dodzwonić, czyli są wśród tych pacjentów nieodwołujących na pewno również tacy, którzy po prostu nie mogli się dodzwonić do placówki, do której nie mogli przyjść i nie mogli tej wizyty odwołać.
4: Problemem jest nie tylko brak kontaktu, ale i wydłużenie kolejek do specjalisty. W przypadku niezjawienia się na zabieg dochodzą zmarnowane pieniądze, które mogły komuś uratować życie. W Polsce i w województwie łódzkim liczba nieodwołanych wizyt sięga setek tysięcy.
6: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi. Więc to jest taki czas, który był zarezerwowany dla pacjenta i ten czas został zmarnowany, w związku z czym ta kolejka mogłaby się skrócić, a niestety się nie skróciła, dlatego że pacjent nie przyszedł.
5: Poprzez rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia asystent AI zostanie udostępniony od 1 października tego roku. Nadal będzie jednak to rozwiązanie, które będzie dostępne technologicznie dla wszystkich użytkowników telefonów w Polsce.
0: W każdym razie możemy się tego już spodziewać od jesieni. Jak słyszymy, rozmawiała na ten temat nasza reporterka Weronika Skibińska. Asystent AI właśnie powstaje. A co można już teraz o nim dobrego powiedzieć, to może przewidując to, że zawsze odbierze telefon, prawda? I zniesie każde narzekania wkurzonych pacjentów. Po tym będzie można poznać, że jest sztuczny.

0: to jeszcze a propos sztucznej inteligencji i tego, że no, u nas panuje zasada, jak w przychodni lekarskiej, jak ktoś dzwoni, to telefony należy odbierać, prawda? No to odbieram.
1: Dzień dobry, tak, rozmawiamy między sobą, ale to wie pan, jaka ta inteligencja będzie musiała być inteligentna, żeby dwie strony mogły się porozumieć.
0: Jaka?
1: No jak, bo rozmawiałem z Maxem niejednokrotnie, mówię połącz z operatorem, on wraca do swojego, za którym się takim samym pytaniem czy poleceniem połącz z operatorem, mówi nie rozumie. Także wie pan, no ja myślę, że to tutaj bardziej skomplikowane będzie niż taka obsługa na infolinii, jak z Maxem przedstawiłem.
0: A co to ten Max?
1: A w telekomunikacji, no na przykład.
0: No to się wygłupiłem, bo zastanawiałem się, z jakim Maxem? Nie znam człowieka w ogóle. No to się wyjaśniło.

tak prawie na koniec jeszcze przypomnę, że jutro w Łodzi będzie naprawdę wielkie bieganie, bo to będzie Rossmann Run. 10 kilometrów, 13 tysięcy zawodników biegnących po ulicach. Bieg ulicą Piotrkowską zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w kraju pod względem liczby uczestników. Zarówno start, jak i meta zostaną zlokalizowane w rejonie dworca Łódź Fabryczna. No ale będą wyłączenia z ruchu, więc jak ktoś nie biega, to może lepiej niech wyjedzie sobie z miasta na jeden dzień, żeby się nie frustrować tymi ograniczeniami. W każdym razie od 10 do 24 warto o tym pamiętać. Zamknięte dla ruchu będą ulica Kilińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do Tuwima, Aleja Rodziny Poznańskich, od POW do Alei Rodziny Szajblerów, Aleja Rodziny Szajblerów, od Narutowicza do Alei Rodziny Gromanów. Tak czy owak, jadąc przez centrum, jutro trzeba się będzie liczyć, że będą jakieś tam objazdy.

0: to promocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat, co codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
7: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
8: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
9: Na śniadanie Angielka albo Żulik.
10: No i chodzimy na Pietrynę.
11: No, to jest galanta ulica.
6: W Łodzi słuchamy Radia Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
12: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
13: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
14: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już dziś w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
15: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: A przed nami teraz kolejne najświeższe informacje o tym, gdzie się można zakorkować albo zatrzymać, przekazuje Seweryn Potentas.
19: Blokować mogą się niektóre drogi wjazdowe do Łodzi. Kilka minut stracić można na Rokicińskiej. Tutaj najtrudniej przejechać skrzyżowanie z ulicą Gajcego. Poza tym blokować może się też Brzezińska na światłach w Nowosolnej. Utrudnienia utrzymują się też przy trasie WZ. Uwaga przede wszystkim przy Nicierniannej i Przędzalnianej. Na tych skrzyżowaniach stracić można od 5 do 10 minut. Niewiele zmienia się też na Włókniarzy. Przy Legionów blokuje się ruch od strony Estakady, gęsto też przy Limanowskiego, gdzie zapełnił się dojazd na trasie od Teofilowa i Radogoszcza. Gęsto może być też w Bełchatowie. Blokuje się m.in. ulica Wojska Polskiego, jadąc w kierunku Ronda Andersa. Uwaga także na Czaplinieckiej na trasie do centrum. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Jest 9:00. To jest poranna audycja Radia Łódź, a przed nami serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Łódzkie inwestycje czekają na decyzję po odwołaniach. Problem dotyczy m.in. nowej trasy tramwajowej i remontu torowiska na Teofilowie. Monitoring nie odstrasza wandali. Przejścia podziemne na Łódzkim Widzewie nadal są niszczone i zaśmiecane. W tych wiadomościach wrócę także do kolejnej akcji charytatywnej Łatwoganga. Temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby. Odwołania opóźniają milionowe inwestycje w Łodzi i całym kraju. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, budowa nowej trasy tramwajowej w centrum stolicy województwa odsuwa się w czasie o kilka miesięcy. Zwycięzcą przetargu jest firma Trakcja, ale jeden z oferentów odwołał się od wyników postępowania. To nie jedyny taki przypadek, o czym mówił poranny gość Radia Łódź, wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita, z którym rozmawiał Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
10: Dzień dobry. Niedawno Łódź rozstrzygnęła przetarg na remont kolejnego torowiska. Tym razem chodzi o Aleksandrowską na jednym z większych osiedli, czyli na Teofilowie. Zwycięzcą znów jest firma Trakcja. Możliwe, że to postępowanie też zostanie zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej. W całym kraju dochodzi do takich sytuacji, a postępowania przed KIO trwają, mówi wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita.
20: To jest 2 do 3 miesięcy, gdzie trzeba czekać na rozstrzygnięcie. Później jeszcze mamy zgodnie z przepisami kontrolę uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy, która też potrwa przynajmniej koło miesiąca, więc musimy liczyć, że to 3 do 4 miesięcy, zanim będziemy mogli podpisać umowę.
10: Jakie będą dalsze losy przetargu na budowę torowiska na Aleksandrowskiej? Tego dowiemy się we wtorek, a zbliżają się wakacje, a wraz z nimi remonty kilkunastu ulic w Łodzi. Gdzie latem spotkamy drogowców? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie z Grzegorzem Nitą, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: Pierwsze polskie myśliwce F-35 mają w ciągu najbliższych godzin pojawić się w bazie lotniczej w Łasku. Te informacje przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii, a także wiceminister Cezary Tomczyk na Platformie X. Do Łódzkiego trafią 3 pierwsze maszyny F-35 Husarz, które będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwsze 3 maszyny mogą w Łasku pojawić się dziś po południu. Pierwszych 16 myśliwców docelowo trafi właśnie do Łasku, a kolejne zostaną rozmieszczone w bazie w Świdwinie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę F-35 mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Mieszkańcy Widzewa w Łodzi skarżą się na stan przejść podziemnych. Jak relacjonują, można tam zobaczyć pomazane graffiti, ściany, poczuć nieprzyjemny zapach moczu, a także natknąć się na porzucone resztki papierosów. Mieszkańcy Widzewa przyznają, że czasem strach przejść.
21: Nie powinno być tak pomazane. No.
22: A miasto ogólnie powinno odmalować te ściany? Czy to taka walka z
23: graffiti? Powinno odświeżyć, a mi się wydaje, że to długo nie będzie.
24: Niektóre te napisy są fajne, ale niektóre nie. Mi nie przeszkadza.
25: Nie jest to za ciekawie. Prawdę powiedziawszy, w takich czasach żyjemy, że jakieś murale ciągle powstają.
22: No takie graffiti to jest bardzo.
25: Właściwie graffiti, może nie murale.
22: Pani się czuje bezpiecznie idąc takim tunelem?
25: Nie, nigdy nie czułam się bezpiecznie.
2: W wielu przejściach podziemnych, tak jak na przykład przy przystanku na Rokicińska Maszynowa, zainstalowane są kamery monitoringu miejskiego. Jednak jak widać, nawet to nie odstrasza wandali. A zdjęcia zniszczonych przejść podziemnych można znaleźć na naszej stronie www.radioloc.pl. Łatwogang rusza przez Polskę. Dla chorego Maxa influencer i streamer Piotr Hanke, znany jako Łatwogang, rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dzisiaj ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Troskiego, który choruje na dystrofię mięśniową. A więcej na ten temat wie Jan Olęcki.
26: Cały przejazd będzie transmitowany w internecie. Zbiórka dotyczy terapii genowej w Stanach Zjednoczonych, a na leczenie potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Łatwogang zapowiada też dodatkowe wyzwanie, jeśli uda się osiągnąć cel jeszcze przed dojazdem nad morze.
27: Wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
26: Dysforia mięśniowa Duchenna to rzadka choroba genetyczna prowadząca do stopniowego zaniku mięśni. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że czas na podanie terapii jest ograniczony. To kolejna głośna akcja Łatwoganga. W kwietniu podczas internetowego streamu dla fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 257 milionów złotych. Jan Olęcki, Polskie Radio.
2: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
18: No i jeszcze do kompletu informacje sportowe od Roberta Zwolińskiego.
1: Unia Skierniewice będzie dzisiaj świętować awans do pierwszej ligi. Najpierw Unici podejmą Chojniczankę Chojnice w meczu 33. kolejki drugiej ligi, a trener Kamil Socha zapowiada zmiany w składzie.
3: Na pewno, tak jak zapowiedziałem wcześniej, będą zmiany. Zawodnicy, którzy najwięcej zagrali, odpoczną. Natomiast będą grali ci, którzy zagrali mniej. Musimy się przyjrzeć też młodzieżowcom. Wychodzimy na te ostatnie dwa mecze po to, żeby wygrać.
1: Relacja tekstowa z meczu Unia Chojniczanka na radioloc.pl. Początek o godzinie 20, a po meczu odbędzie się specjalna feta. Autobus z piłkarzami przejedzie ze stadionu na rynek w Skierniewicach. Z kolei w Sieradzu miejscowa Warta zagra z Wigrami Suwałki i to będzie spotkanie trzeciej z czwartą drużyną w tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi. Oba zespoły mają szansę na zajęcie drugiego miejsca, a to da grę w barażach o awans do drugiej ligi. Początek dzisiejszego meczu w Sieradzu o godzinie 18, natomiast w niedzielę o zapewnienie sobie gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy powalczą piłkarze ŁKS Łódź. Podopieczni Grzegorza Szoki podejmą Górnika Łęczna i jeśli wygrają, na pewno zagrają w barażach. Mecze ostatniej kolejki pierwszej ligi rozpoczną się w niedzielę o 16.30. Relacja tekstowa ze spotkania ŁKS-u z Górnikiem na radioloc.pl, a transmisja z końcówki meczu w naszej strefie kibica po godzinie 18.00. Natomiast dzisiaj początek rajdu Skandynawii, czyli drugiej rundy rajdowych Mistrzostw Europy, a tam tytułu broni łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk, który mówi, czego spodziewać się na szwedzkich szutrach.
4: Trasy charakteryzują się dużą ilością szczytów, szybkimi, długimi zakrętami. Zawsze wyzwaniem tutaj jest znalezienie odpowiedniej przyczepności. To, jak samochód się prowadzi, jaką ma przyczepność, jest kluczem do dobrego wyniku w rajdzie.
1: A pierwszy odcinek specjalny dzisiaj wieczorem. Rajd Skandynawii zakończy się w niedzielę.
18: Przed nami bardzo przyjemny i majowy pod względem pogody dzień. To na pewno. Już teraz mamy na termometrze 18 stopni. Ciśnienie wciąż wysokie, 1005 hektopaskali. Nadal będzie wysokie, jeżeli ktoś jest na to wrażliwy, to mu akurat może przeszkadzać. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, pogodniej dużo słońca na termometrach do 22 stopni. Nie za gorąco, nie za ciepło, tak blisko komfortu termicznego można powiedzieć. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. No i to wszystko na dzisiaj w porannej audycji Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, bo już jest Kamila, Paulina, Klimas, Stasiak. Dzień dobry.
5: Zawsze ci się coś tam pokręci, ale już dawno,
18: już dawno
5: się nie zdarzyło, także no dobrze, wybaczam.
18: Jedna kawa za mało.
5: No, a mówiłeś, że wysokie ciśnienie. Ja akurat jestem wrażliwa na wysokie ciśnienie, a tobie, jak widać, jeszcze jedna kawka mogłaby tutaj się
18: przydać. To ja idę uzupełnić w takim razie, a państwa zostawiam w dobrym towarzystwie.
5: Tak, zapraszam.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.

Dzień dobry raz jeszcze. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Kuba Janik. I najważniejsza informacja dnia jest taka, że mamy piątek, weekend przed nami. Na dodatek weekend z piękną pogodą, także można spokojnie planować aktywności na świeżym powietrzu. A ja zaraz zaplanuję, jak poprawić dzisiaj Państwu nastroje. Proszę zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, a my wracamy do muzyki.

0: No to jak poprawić Państwu te nastroje? Może jakimiś zaproszeniami do kina, do teatru? Na kanale nadawczym na Facebooku zachęcałam Państwa od rana, żeby dzielić się top wydarzeniami z tego tygodnia. Po godzinie 10 zrobimy sobie takie podsumowanie właśnie mijającego tygodnia. Sprawdzimy, co grzało w internecie. No i można dołożyć swój typ. studio@radiolodz.pl. Tutaj ślemy wiadomości z propozycjami. No i nagroda. O nagrodach teraz słówko.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No to będę poprawiać nastroje biletami do kina na dowolny seans, ale mam też podwójne zaproszenie do Teatru Jaracza na spektakl Pływalnia na 31 maja na godzinę 18. Przypominam, proszę pisać się na studio@radiolodz.pl i dzielić się top wydarzeniami Państwa zdaniem z tego tygodnia. Można zajrzeć na naszego radiowego Facebooka, żeby przypomnieć sobie, co się działo, albo na radiolodz.pl. Pewnie po godzinie 11 będę wyłaniać zwycięzców, także jest trochę czasu. A co do wydarzeń tygodnia, to w Bełchatowie właśnie trwa kongres energetyczny od węgla do atomu, Bełchatów przyszłości. Na miejscu jest oczywiście nasz reporter Paweł Kwiatkowski i będziemy się z nim dzisiaj łączyć. Dowiemy się, co też ciekawego tam się dzieje.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
3: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
2: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
3: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
4: Dobrze mówimy?
5: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania.

0: karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
2: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
3: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
5: Po reklamie.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 9:30 dokładnie na zegarze, a u nas teraz Daria Zawiałow.

0: To była Daria Zawiałow w Radiu Łódź, a ja zapraszam teraz na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Humanitarna flotylla z pomocą dla Strefy Gazy, która w ostatnich dniach zmierzała w kierunku enklawy, tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych konwojów, także została zatrzymana przez izraelskie służby. Świat obiegł także film, na którym widać klęczących aktywistów z opuszczonymi głowami oraz skrępowanymi rękoma, pomiędzy którymi przechadza się minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir, wyśmiewający ich oraz wyzywający od terrorystów. Tymczasem w cieniu konfliktu w Iranie trwa dramat mieszkańców Gazy. O ich sytuacji rozmawiałem z Draganią Nadazdin, szefową polskiego oddziału organizacji Lekarze bez Granic. Przejrzałem depesze dotyczące Strefy Gazy z ostatnich dni i właściwie jeśli nie codziennie, to co dwa, góra trzy dni pojawiają się wiadomości o kolejnych zabitych osobach. Czasami to są dwie osoby, trzy osoby, czasami osiem, dziesięć. No i ofiary to są Palestyńczycy, mieszkańcy Gazy. Formalnie, jak wiemy, obowiązuje rozejm, no ale jak widzimy z tych doniesień, ludzie nie przestają ginąć. Mniejsza jest tylko skala. Jak sytuacja w Gazie wygląda z Państwa perspektywy?
3: Z tego, co wiemy, to do takich ataków dochodzi de facto mimo tak zwanego zawieszenia broni. Wiemy to z pierwszej ręki, patrząc też na to, że chociażby w poniedziałek 17 maja 11 rannych osób zostało przywiezionych do szpitalu Al-Aqsa i wówczas trzeba było im szybko pomóc, natomiast przynajmniej trzech Palestyńczyków wtedy zginęło. My przyjęliśmy w naszym szpitalu polowym w Deir el-Balah, przyjęliśmy trzech pacjentów spośród tych 11 i doprowadziliśmy do tego, że ich sytuacja się ustabilizowała, byli są pod naszą obserwacją. Natomiast to jest jeden z tych incydentów, ataków, do których cały czas dochodzi mimo zawieszenia broni. My oczywiście jako organizacja, która jest w Gazie, jest w Strefie Gazy, jest w Palestynie od bardzo dawna, byliśmy przez obecni, pomagaliśmy cywilom przez cały ten czas, od kiedy rozpoczęły się bardzo masowe działania odwetowe Izraela po ataku 7 października 2023 roku. I też widzimy cały czas, że nie tylko działania wojenne, działania militarne mieli niszczący wpływ na całą Strefę Gazy, ale również systemowe blokowanie pomocy humanitarnej, co doprowadziło w zeszłym roku do bardzo ostrego kryzysu niedożywienia w Strefie Gazy. I my tak naprawdę skutki tego, że pomoc humanitarna nie była wtedy w ogóle opuszczana przez bardzo długi czas, teraz też jest bardzo ograniczana, to widzimy też skutki tego niedożywienia na dzieciach, na niemowlątach poniżej 6 miesiąca życia. Mówimy o ludnościach cywilnych i tutaj tak jak wspominałam, 17 maja przyjęliśmy trzech pacjentów, którzy zostali zaatakowani i byli spośród 11 osób, które dotarli do szpitala Al-Aqsa, a potem zostali przetransportowani do naszego szpitala polowego, te trzy osoby. Natomiast to jest moment, w którym zginęło przynajmniej trzech Palestyńczyków. I takie ataki, które uderzają cywilów i uderzają w infrastrukturę humanitarną, cały czas de facto mają miejsca na całym obszarze Gazy, mimo tak zwanego zawieszenia broni. Chociażby też to, że 11 maja nasze zespoli w północnej Gazie Musieli po prostu uruchomić taką odpowiedź na to, że doszło do masowego przypływu osób rannych po tym, jak izraelski czołg zranił przynajmniej 12 osób, i spośród nich było dziecko, i spośród nich była też kobieta w ciąży. Więc ja mówię tylko o takich sytuacjach, które nasze zespoły doświadczyli na własne oczy. I to są wydarzenia, tak jak mówię, to są wydarzenia tylko i wyłącznie z tych kilku ostatnich dni.
2: Cała rozmowa o sytuacji w Strefie Gazy na radiołódź.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: Ja tylko dodam, że nasze rozmowy dostępne są również w naszej nowej aplikacji mobilnej.

Przypominam, że mam dzisiaj dla Państwa zaproszenia do kina, podwójne zaproszenia do kina na wybrany seans i podwójne zaproszenie do Teatru Jaracza na spektakl Pływalnia. Wystarczy do mnie napisać na studio@radiolodz.pl i podzielić się top wydarzeniem mijającego tygodnia. No te wydarzenia różne tutaj Państwo opisujecie. Pan Rafał na przykład napisał, że u niego top wydarzeniem była awaria samochodu, przez którą nie dojechał do pracy. A tak na serio gapiłem się w niebo i sporo przegapiłem, co się działo w sieci. No warto tak czasem. Pani Edyta z kolei pisze, że zdecydowanie wpisałaby na listę top tego tygodnia koncert Metalliki. To było wydarzenie, które dosłownie elektryzuje fanów na całym świecie. No widać to było doskonale w internecie w tym tygodniu. To nie jest zwykły koncert, pisze pani Edyta, tylko prawdziwe muzyczne widowisko. Ogromna scena, spektakularne efekty świetlne i energia, której nie da się porównać z niczym innym. Metallica od pierwszych dźwięków buduje niesamowitą atmosferę, a publiczność śpiewa razem każdy utwór. No wierzę, że można takie wydarzenie wpisać do listy top wydarzeń tego tygodnia. Po godzinie 10 zrobimy krótkie podsumowanie, co u nas na radiowym Facebooku wzbudziło największe zainteresowanie. No i zgodnie z obietnicą zajrzymy na kongres energetyczny do Bełchatowa.

No i taką doskonałą muzykę będziemy serwować przez cały dzień. Po godzinie 22 przypominam kolejna transmisja, także na pewno będzie bardzo energetycznie warto dzisiaj z nami zostać. A my zbliżamy się do godziny 10. Najnowsze wiadomości już niebawem wybrzmią w Radiu Łódź, ale zanim te wiadomości, to jeszcze posłuchamy sobie teraz bardzo ciekawego duetu. Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk w utworze Bez obaw.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
3: Jak będzie wyglądać energetyczna przyszłość Bełchatowa? Odpowiedzi poszukamy podczas konferencji Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości. Już dziś w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Debaty eksperckie, rozmowy i spojrzenie na transformację regionu oraz nowe technologie energetyczne. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością gospodarki, energii i rozwoju Bełchatowa.
0: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
7: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
10: Kilkanaście ulic do remontu podczas wakacji. Łódzkie inwestycje zapowiadają intensywne prace drogowe w całym mieście. Prezydent USA zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Nie zawahał się ani chwili. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę i dziecko podczas ataku agresywnego psa. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany. Kilkanaście ulic w Łodzi do remontu w te wakacje. Nadchodzą duże utrudnienia w wielu częściach stolicy województwa. Letnia ofensywa drogowa obejmie prace na Górnej, Retkini i Teofilowie, mówi poranny gość Radia Łódź, wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
11: Mogę tylko zaapelować o cierpliwość i wyrozumiałość do naszych mieszkańców. Te remonty na pewno będą jakąś tam uciążliwością. Staramy się to układać tak, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale przy tej skali no nie da się niestety uniknąć utrudnień.
10: A całej rozmowy o łódzkich inwestycjach można posłuchać na naszej stronie www.radioloc.pl. Będą dodatkowi amerykańscy żołnierze w Polsce. Najpierw wstrzymana rotacja żołnierzy USA do Polski. Następnie polityczne konsultacje w tej sprawie kierownictwa MON z amerykańskim wojskiem, a wczoraj decyzja prezydenta Donalda Trumpa. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Na razie nie podał szczegółów. Jak zapowiedź prezydenta USA jest odbierana w Polsce? Komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
12: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie
5: Platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
12: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
5: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
13: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
5: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod te instytucje. Rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder mówi, że zgłosiła się kobieta, która odebrała e-mail rzekomo wysłany przez fundusz z żądaniem potwierdzenia konta lub karty, a to wszystko w celu wyłudzenia danych.
14: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. Przestępcy celowo podszywają się pod naszą instytucję, liczą na nieuwagę, pośpiech. W wiadomości e-mail pod pretekstem konieczności potwierdzenia konta lub karty wyłudzają dane.
10: W tytule fałszywych wiadomości najczęściej jest informacja o weryfikacji zwrotu kosztów karty płatniczej lub propozycje dotyczące zwrotu pieniędzy. Szczegóły poznamy, jeśli potwierdzimy numer konta albo karty płatniczej. Nigdy nie należy tego robić. Anna Leder ostrzega, aby zawsze weryfikować nadawcę i nie otwierać żadnych załączników czy linków. To grozi przejęciem przez oszustów naszego konta bankowego.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę atakowaną przez agresywnego psa, gdy próbowała ochronić swojego małego zwierzaka. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper, jak mówi Radio Łódź, natychmiast ruszył z pomocą.
16: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku. Obok był wnuk jej. No i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony instynkt zadziałał.
10: Kierowca przyznaje, że nie spodziewał się rozgłosu, ale rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak mówi, że przewoźnik bardzo docenia jego postawę. W październiku ubiegłego roku Kacper Urbaniak otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
9: Ciepło w Łodzi i regionie. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie Celsjusza. No i dużo słońca od samego rana na łódzkim niebie. I to słońce ma nas dogrzewać. Nie tylko dziś, również jutro. Jutro też jeszcze mocniej rozgrzeje termometry. Te wskażą 24 stopnie, a w niedzielę nawet 27. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie dość wysokie, 1028 hektopaskali.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: My ciśnienia podnosić nie będziemy, będziemy utrzymywać je na właściwym poziomie. Dzięki dobrej muzyce i ciekawym rozmowom obiecuję. Tilaf na początek i Dzikość serca.

No uwielbiam te maile od Państwa. Pani Olga napisała w odpowiedzi na moją prośbę top wydarzeń tego tygodnia. W ostatni weekend szwagier został oficjalnym mistrzem świata w grillowaniu na Polesiu Starym. Po jego szaszłykach 3 osoby rzuciły dietę, 2 weszły do sekty wędzonego udka, a 1 sąsiad nazwał syna brykiet. No uśmiałam się, a to tylko część tej wiadomości. Nadal można dzielić się tymi top wydarzeniami. Studio Małpa Radio Łódź.pl.

0: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: I zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na kongres energetyczny od węgla do atomu Bełchatów przyszłości. Na miejscu jest Paweł Kwiatkowski. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry. Bełchatów po raz kolejny jest miejscem konferencji od węgla do atomu Bełchatów przyszłości. Jak wiemy, to tutaj znajduje się serce energetyczne całego kraju i prowadzone są działania, by nadal tak było. Bełchatów jest przed transformacją energetyczną. W grę wchodzi powstanie drugiej w Polsce elektrowni atomowej właśnie w Bełchatowie. Razem ze mną jest Wiktor Płóciennik, wiceprezes PGE GKS-a. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Panie prezesie, rok temu podobna konferencja, zatem chciałbym zapytać, czy ten rok przybliżył nas do powstania drugiej w Polsce elektrowni atomowej, która właśnie będzie w Bełchatowie?
3: Przybliżył do powstania drugiej elektrowni jądrowej, natomiast co do lokalizacji, to oczywiście jeszcze tej decyzji nie ma. Chociaż choćby ostatnie słowa pana premiera Donalda Tuska wskazują, że Bełchatów jest bardzo silnym kandydatem i jako zarząd PGE GiEK robimy absolutnie wszystko, żeby to wskazanie było właśnie na nasz region.
2: Dopytam, kiedy możemy spodziewać się tej oficjalnej wiadomości, że to właśnie Bełchatów będzie miejscem dla drugiej w Polsce elektrowni atomowej?
3: Wszystkie przecieki, które do tej pory w przestrzeni publicznej krążą, wskazują, że będzie to albo końcówka tego roku, albo rok następny. No jedno jest pewne, na pewno do tej decyzji jest już bliżej niż dalej i liczymy na to, że ona zapadnie jeszcze w tej kadencji parlamentu i w tej kadencji rządu, tak żeby jedna z lokalizacji zaczęła już przygotowania do właściwego procesu inwestycyjnego, a druga realizowała scenariusze alternatywne, które na pewno też są w przypadku, gdyby ta decyzja była niekorzystna dla danego terenu.
2: Jeśli chodzi o te rozwiązania alternatywne, co wchodzi w grę?
3: Nie chciałbym się wypowiadać oczywiście za Konin, natomiast my jako grupa PGE przygotowujemy może nie tyle rozwiązania alternatywne, co rozwiązania komplementarne, które mogą funkcjonować i równolegle z elektrownią jądrową i pewnie mogłyby funkcjonować również samodzielnie, natomiast głęboko wierzymy i nie dopuszczamy scenariusz, że to wskazanie będzie na inny niż Bełchatów region, więc miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli w ogóle tego typu scenariuszy wdrażać w życie.
2: Lokalizacja drugiej w Polsce elektrowni jądrowej jest ważna nie tylko dla samego Bełchatowa, regionu bełchatowskiego, całego województwa, ale to jest oczywiście bardzo ważna inwestycja w skali kraju, chociażby ze względu na bezpieczeństwo energetyczne.
3: Oczywiście. To, że system energetyczny podąża w kierunku odnawialnych źródeł energii, to jest oczywiste i bezdyskusyjne. Natomiast oprócz tych źródeł odnawialnych, nawet wspartych magazynami, musimy mieć źródła

0: To, co dzieje się na drugiej konferencji Od węgla do atomu, Bełchatów przyszłości. Do usłyszenia.
1: Dokładnie tak. Kongres energetyczny w Bełchatowie trwa i jeszcze będziemy się z Pawłem Kwiatkowskim łączyć.
2: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, tą muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama. Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
5: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny!
6: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23

No jest doskonale, zwłaszcza jak śpiewają policjanci. Jeszcze trochę muzyki w Radiu Łódź, a zaraz potem magazyn Tak to czuję i rozmowa o matkach Polkach zawsze na medal.

0: Tak to czuję. Zaprasza Monika Czerska.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Zbliża się Dzień Matki i to jest doskonały pretekst, by w magazynie Tak to czuję porozmawiać o tym, co czują współczesne mamy. Jeszcze niedawno mówiło się o matce Polce, silnej, cierpliwej, zawsze gotowej do poświęceń. Dziś wiele kobiet mówi wprost. Jesteśmy zmęczone presją bycia idealną matką, partnerką i pracownicą jednocześnie. Czy współczesne mamy naprawdę muszą być cały czas na medal? O tym dziś porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami psycholog Monika Pokrzywnicka. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Moniko, zacznę od takich badań, które znalazłam. Macierzyństwo w cieniu algorytmu to badanie zrobione przez serwis prezentmarzeń.pl i z tego badania wynika, że 68% kobiet uważa, że obecna presja na bycie dobrą matką jest znacznie większa niż w czasach ich matek czy babci. Wskazują na konieczność dążenia do perfekcji na wielu polach jednocześnie. To skąd ta presja się bierze?
2: Na pewno z jednej strony z tego, że sama rola matki, samo macierzyństwo, tak jak i cały świat, przechodzi rozmaite przemiany. Kiedyś właśnie nasze pokolenie naszych mam, naszych babć, jeszcze żyjące w czasach kolektywizmu, gdzie wszyscy żyli w jednej gromadzie, były domy wielopokoleniowe.
1: Bardziej sobie pomagaliśmy, tak?
2: Wzajemnie. Tak naprawdę mówiło się wtedy, że żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Dzisiaj te matki w czasach takiego już kompletnego indywidualizmu są zostawione kompletnie same sobie, bardzo często. Nawet jeśli korzystają z wsparcia czyjegoś, to już jest bardziej niania, bardziej opiekunka, instytucje typu żłobek, przedszkole.
1: Czyli możemy powiedzieć śmiało, że współczesne mamy mają zdecydowanie więcej obowiązków niż ich matki i babcie.
2: Jak najbardziej tak. Do tego wcześniej nie było też takiej presji na pełnienie pracy zawodowej i to jeszcze takiej pracy zawodowej, która pozwala się angażować, spełniać, realizować. Dzisiaj jest też taka społeczna presja na to, żebyśmy dawały radę w bardzo wielu różnych przestrzeniach, nie tylko jeśli chodzi o dom, obowiązki domowe związane z wychowaniem dzieci, związane również z naszymi relacjami partnerskimi.
1: Ja sobie tutaj wypisałam, że współczesne mamy muszą być jednocześnie czułymi, kochającymi mamami, muszą być aktywne zawodowo i też w pracy dawać radę, powinny być atrakcyjnymi partnerkami,
2: tak,
1: i jeszcze na dodatek ogarniać całą rzeczywistość.
2: Do tego ćwiczyć, dbać o zdrowie. Do tego jest cała masa tak naprawdę. Jak się rozejrzymy, to jak bardzo skomplikowało się nasze współczesne życie i ile elementów trzeba jednocześnie kontrolować, to ciężko tak naprawdę wszystkim tym elementom poświęcić czas, a dziecko jest, nie powiem elementem, ale kimś, kto tak na dobrą sprawę potrzebuje nieustannie uwagi, uważności, bycia obok. Kiedyś też było tak, że te dzieci wychowywały się niejako same. Samopas, biegały po podwórku, nikt przesadnie nie pilnował. Było wiadomo, że na ten czas posiłku, obiadu, kolacji dzieci zjeżdżają do tak zwanej bazy do domu. Dzisiaj
1: to wychowanie odbywa się głównie w domu. Boimy się o te nasze dzieci, nie wypuszczamy na podwórka, tak jak to bywało dawno temu. I ta koncentracja na dziecku jest zdecydowanie większa.
2: Zdecydowanie tak. Nawet jeśli już wysyłamy to dziecko na zajęcia dodatkowe, to wtedy czekamy, oczekujemy.
1: Ale musimy je zawieźć,
2: tak,
1: stoimy w korkach, biegamy z wywieszonym językiem i rzeczywiście w czasie, kiedy nasze dziecko uczy się angielskiego albo pływa na basenie, my czekamy cierpliwie, żeby je z powrotem zabrać do domu.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli jesteśmy w ciągłej gonitwie i pod ciągłą presją.
2: Pod ciągłą presją. Tak naprawdę jeszcze dodatkowa rola matki taksówkarki, ja tak się śmieję, że też jestem mamą taksówkarką, również dochodzi do tego całego repertuaru. Mama dietetyczka, prawda, bo niektóre dzieci mają różne wybiórczości, nietolerancje pokarmowe, albo po prostu obwieszczają, że przychodzą na weganizm, wegetarianizm. Gdyby moja mama obwieściła mojej babci, że ona nagle, rzuca mięso, myślę, że spotka się z zupełnie inną reakcją niż
1: dzisiaj. Szanujemy te decyzje. decyzje naszych dzieci, zwłaszcza nastolatek, dziewczynek, które takie decyzje podejmują. Nie jest łatwo, ale my trochę same wtłaczamy się w te wszystkie role i same bierzemy sobie na barki te wszystkie obowiązki, bo co? Bo boimy się, że ktoś nas źle oceni?
2: Na pewno i tutaj presja społeczeństwa jest przeogromna. A z drugiej strony, co jest jeszcze też zupełnie innego w dzisiejszych czasach? Dostęp do informacji. Moja mama często powtarza, że oj, kiedyś to nie było takich książek, nie wiem, internetu, dostępu do informacji na bieżąco i człowiek wychowywał swoje dzieci po omacku niejako. My dzisiaj idziemy do pierwszej, lepszej księgarni czy biblioteki, wielkie półki całe zastawione podręcznikami.
1: Nie inaczej. Te książki w ogóle bym odłożyła. My mamy Facebook,
2: podcasty,
1: TikTok,
2: grupy,
1: podcasty,
2: no, prawda,
1: grupy
2: tego jest
1: rodzicielskie.
2: Masa.
1: Tego jest mnóstwo i rzeczywiście ta presja jest dodatkowa, dlatego że tam widzimy na przykład idealne mamusie, świetnie wyglądające, radzące sobie z malutkim dzieckiem, mające czas na swoje aktywności na przykład sportowe, a my po prostu siedzimy w domu i nie dajemy sobie rady. Czyli co? Jesteśmy gorsze.
2: Tak. Myślę, że, zresztą nie myślę, myślę, że w różnych badaniach wychodzi też to, że we współczesnym macierzyństwie bardzo częste jest poczucie winy, poczucie wstydu. Matki często spotykają się, odczuwają właśnie te emocje zamiast tej radości, satysfakcji. Często dzień się kończy tym zapytaniem, czy ja dzisiaj dałam radę właśnie.
1: Ale pytamy same siebie. Mamy pytają same siebie, natomiast najczęściej jest tak, że przed światem do tych słabości się nie przyznają.
2: Wiadomo. Mało tego, jeszcze potrafią sobie wzajemnie radzić, prawda? Że mój sposób na wychowanie, na pielęgnację tego dziecka jest najlepszy pod słońcem. Ileż to różnych trudnych sytuacji, wręcz konfliktowych, mogłam obserwować chociażby na placach zabaw, gdzie te matki się spotykają i też na żywo. A internet to już jest w ogóle zupełnie inny świat.
1: No ale czy rzeczywiście mamy muszą dawać radę? Czy mają prawo do odrobiny słabości, do przyznania się, że są zdenerwowane, zmęczone, że po prostu w jakichś obszarach gorzej im się funkcjonuje? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już w części internetowej naszego spotkania. Przypomnę, naszym gościem jest psycholog Monika Pokrzywnicka. Zapraszam na portal radiołódź.pl.
3: Jako matka przyznaję, bardzo ważny temat i warto do niego wrócić, warto posłuchać w całości i na radiołódź.pl i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej.

Na nasz portal i do naszej aplikacji odsyłam nie tylko z uwagi na ciekawe rozmowy, ale też oczywiście najnowsze wiadomości. Na przykład o tym, że już w sobotę bieg ulicą Piotrkowską. Rekordowa edycja biegu w tym roku w Łodzi, w stolicy województwa, około 13 tysięcy zawodników zmierzy się w tym biegu. I w tym pięknym wydarzeniu udział wezmą biegacze z całego świata, podkreśla organizator Jacek Chmiel. Mamy zawodników m.in. z Kenii, mówi, którzy będą próbowali pobić rekord trasy, także myślę, że to będzie rekordowa nie tylko pod względem frekwencji impreza i edycja, ale również pod względem wyników. No ciekawe, będziemy śledzić i relacjonować również w naszych social mediach. Podczas wydarzenia nie zabraknie utrudnień dla kierowców i pasażerów MPK, także warto się z nimi wcześniej zapoznać. Taką mapkę utrudnień znajdziecie Państwo właśnie na radiołódź.pl. Proszę tam zajrzeć, a my zbliżamy się pomału do godziny 11. I o 11 wybrzmią oczywiście te najnowsze wiadomości, a na naszym portalu można swoją wiedzę uzupełnić. Ale zanim te wiadomości, to jeszcze Kasia Linz z utworem Sexy Doll.

0: Reklama.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
4: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
8: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
7: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
9: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Słuchają Państwo Radio Łódź na zegarze 11. W naszym studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
11: Prokuratura wyjaśni okoliczności śmierci dziecka na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Nowa era polskiego lotnictwa wojskowego. W bazie w Łasku wylądują dziś myśliwce F-35. Przy dworcu Łódź Żabieniec powstanie węzeł przesiadkowy i parking. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. Dziś będzie pogodnie, termometry pokażą do 22 stopni. Prokuratura potwierdza, przyczyną śmierci dziecka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Śledczy przedstawili wyniki sekcji zwłok dwulatka, który w środę miał wpaść do oczka wodnego. Dziś zostaną przesłuchane dwie pracownice żłobka zatrzymane w tej sprawie, informuje Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
12: W dniu dzisiejszym w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Biegły wskazał w protokole wstępnym, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych obrażeń mechanicznych. I to w dniu dzisiejszym będą wykonane czynności procesowe z udziałem dwóch zatrzymanych pań.
11: Dziś także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi kontrolę w żłobku w Ząbkach. Urzędnicy chcą sprawdzić zabezpieczenia na terenie placówki, liczbę dzieci i opiekunów obecnych w dniu tragedii oraz to, czy zachowano wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa. Jeszcze dziś do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze polskie myśliwce F-35. Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej trzy maszyny pojawią się w województwie łódzkim około 18. F-35A Husarz będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego i mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Więcej na ten temat reporter Radio Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Według zapowiedzi wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka pierwsze trzy F-35 wylądują w Łasku jeszcze dziś po południu.
14: Na pewno wylądują, na pewno ich przywitamy i na pewno będą stanowiły tą podstawę polskich skrzydeł do realizacji zadań operacyjnych.
13: To właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trafi docelowo połowa wszystkich zakupionych przez Polskę maszyn. Na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym hangary dla samolotów.
15: Specjalistyczna infrastruktura dedykowana dla F-35.
13: Mówił na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Pierwszych 16 myśliwców F-35 ma stacjonować w Łasku, a pozostałe trafią do bazy w Świdwinie. Polska kupiła od Amerykanów łącznie 32 myśliwce tego typu.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Prace przy Aleksandrowskiej w Łodzi coraz bliżej. Miasto wybrało firmę, która przebuduje torowisko i wybuduje węzeł przesiadkowy w okolicy dworca Łódź-Żabieniec. Prace ruszą prawdopodobnie w przyszłym roku. O szczegółach inwestycji nasz reporter Seweryn Potentas.
17: Prace zakładają wymianę torowiska i sieci trakcyjnej na ponad 2-kilometrowym odcinku ulicy Aleksandrowskiej między Szczecińską a Bielicową. Inwestycja zakłada także budowę przy Żabieńcu węzła przesiadkowego. Powstaną nowe przystanki i krańcówka autobusowa, a także parking na ponad 100 samochodów. Wykonawcą prac ma być Trakcja, czyli ta sama firma, którą niedawno wybrano także w przetargu na budowę trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. W przypadku tej inwestycji wniesiono jednak odwołanie, przez co prace mogą odsunąć się w czasie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Prace przy przebudowie torowiska na ulicy Aleksandrowskiej rozpoczną się nie wcześniej niż w przyszłym roku. Remont ma potrwać do końca października roku 2028. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza doniesienia o możliwej przemocy wobec polskich aktywistów z flotylli płynącej do Strefy Gazy. Statki flotylli Global Sumund zostały zatrzymane przez izraelskie wojsko. Aktywistów deportowano z Izraela, już są w Stambule. Wśród nich są obywatele Polski. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir pokazał w mediach społecznościowych, jak kilkudziesięciu zatrzymanych społeczników klęczy, podczas gdy on wymachuje izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Wicepremier Radosław Sikorski ostro skrytykował Itamara Ben-Gwira.
18: Jak rozumiem, w tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak Państwo już wiecie, Polska wezwała chargé d'affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek pan Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski. Ma formalny zakaz, to jest szowinista.
11: Flotylla próbowała dopłynąć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i symbolicznym wsparciem dla Palestyńczyków. Izraelskie służby przejęły część jednostek na Morzu Śródziemnym, tłumacząc działania obowiązującą blokadą morską Strefy Gazy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
10: Aktualnie 19 stopni na termometrach, a dzisiaj zobaczymy nawet 22 stopnie w Łodzi i regionie. Promienie od rana poprawiają nam nastroje i mają poprawiać w najbliższych dniach. Doskonała informacja. Jutro 24 stopnie wskażą termometry, w niedzielę 27. W niedzielę może trochę popadać, ale przy takich temperaturach deszczyk nawet wskazany. Dzisiaj opadów się nie spodziewamy.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Ostatnia szansa, żeby wysłać swoją propozycję top wydarzenia mijającego tygodnia. Studio Małpa Radio Łódź.pl, a już za chwilę w Radiu Łódź newsy kulturalne.

0: Ania Grobińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dowiemy się, gdzie warto się wybrać.
2: Czas na kulturę.
1: A zaczniemy od Zelowa, dlatego że tam dzisiaj zawita projekt Muzeum Kinematografii w Łodzi Dokumenty w Drodze. To jest pokazywanie filmów z Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu właśnie w województwie łódzkim. Bardzo ciekawa sytuacja, bowiem dzisiejszy film poświęcony jest Włodzimierzowi Puchalskiemu. To jest dokument o pionierze polskiego filmu przyrodniczego. I o godzinie 18 w Domu Kultury w Zelowie nie tylko projekcja, ale także spotkanie z reżyserem tego filmu, Franciszkiem Berbeką. Dokumenty w Drodze polecamy uwadze słuchaczy. A w Łodzi jest tyle festiwali, na razie ja już wczoraj o tym mówiłam, proszę wybaczyć, o wszystkich nie opowiem, bo tak, jeszcze trwa dzisiaj Dziatwa, Festiwal Szkół Teatralnych do niedzieli, Festiwal Zerówka, niezależny studencki festiwal z bezpłatnym wstępem w OFF Piotrkowska, LAW, czyli LOTS Abstract Art Festival, jeszcze trwa też w OFF Piotrkowska i do tego Festiwal Translatorski za Słowo, który ma trzecią
0: się
1: edycję.
0: Dzieje.
1: No niebywałe. Ja tylko tu się zatrzymam na moment przy tym festiwalu przekładu, dlatego że mamy tutaj akcenty związane także z popkulturą, bo na przykład dzisiaj w Domu Literatury w Łodzi, bo tam przy Roosevelta 17 rzecz się odbywa, między innymi taki oto warsztat o godzinie 16:00, dylematy w przekładzie literackim i audiowizualnym z języka tureckiego na przykładzie literatury i seriali. Także proszę zwrócić uwagę na ten arcyciekawy program. Ten akurat festiwal potrwa do soboty. A w Łódzkim Domu Kultury dzisiaj premiera Gabardyny. Nie ukrywam, że bardzo trzymam kciuki. Reżyseruje bowiem Piotr Grobliński. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to jest adaptacja prozy Lidia Mejko, bardzo dobrej pisarki, i historia XX wieku pokazana jest na przykładzie płaszcza uszytego z gabardyny, kobiecego płaszcza, który przechodzi z rąk do rąk i właśnie w tle toczą się różne wydarzenia, mniej bardziej dramatyczne. Spektakl, powiedziałabym, taki smutno-śmieszny, bo trochę liryczny, ale też i o poważnych i o tragicznych sprawach czasem można mówić i z pewnym dystansem. Muzyka Witold Janiak, scenografia Justyna Cieślik-Dąbrowska. Występują Dominika Chudziec-Narkiewicz, Jan Jakubowski i Artur Zawadzki. Gabardyna w Łódzkim Domu Kultury. Dziś, jak sądzę, już się szpilki nie wciśnie, ale proszę śledzić, bo spektakl pokazywany będzie w Łodzi i w regionie. Jutro na przykład jedzie do Sulejowa i tam w miejscu Ośrodku Kultury o godzinie 18:00 będzie można to przedstawienie zobaczyć. Bardzo ciekawy projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Andrzej Wajda, Notatki z rzeczy niewidzialnych. To jest przegląd filmowy, który dzisiaj rozpoczyna się, a potrwa do lipca. I oto filmy Andrzeja Wajdy zestawione są z filmami innych wybitnych twórców. I Jeana Luca Godarda, i Federica Felliniego, Michelangelo Antonioniego, i można by długo wyliczać, a inspiracją do spotkań i dyskusji, które będą tym prezentacjom towarzyszyć, są wydane w 2024 roku notesy Andrzeja Wajdy. Pełne refleksji, anegdot, szkiców. Pamiętamy, że przecież z wykształcenia był artystą plastykiem Andrzej Wajda. W każdym razie ślady twórczego procesu zawarte w tych notesach stały się inspiracją do takiego nietypowego przeglądu w NCKF-ie, czyli w EC1 w Łodzi. I jeszcze może przypomnę o tym, że trwają senioralia. To są bardzo różne wydarzenia i dzisiaj na przykład o 17:30 w Rondzie, w filii Miejskiej Strefy Kultury przy Limanowskiego 166 w Łodzi, Geografia Smaku i Kultury. Drugie z czterech spotkań z Jackiem Główką, podróżnikiem, pasjonatem i badaczem tradycji kulinarnych świata, który opowiada właśnie o roślinach nadających smak potrawom. Także to nie jest przenośnia, brzmi to smakowicie i smakowite tematy będą poruszane o 17:30 przy ulicy Limanowskiego 166 i to oczywiście tylko niewielka cząstka spośród dzisiejszych wydarzeń.
0: No bardzo dziękujemy. No i proszę wybierać.

0: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: I po raz kolejny przenosimy się do Bełchatowa, gdzie trwa kongres energetyczny. Na miejscu jest nasz reporter.
2: Ponownie witamy z Bełchatowa. Paweł Kwiatkowski, witam serdecznie. Razem ze mną profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Panie profesorze, Bełchatów walczy o to, by to właśnie tutaj powstała druga w Polsce elektrownia atomowa. Co ważne, rok temu również taka konferencja miała miejsce. Rozmawialiśmy właśnie między innymi o atutach Bełchatowa. Czy właśnie ten rok przybliżył nas do tego, aby to właśnie w Bełchatowie powstała druga w Polsce elektrownia atomowa?
3: Oczywiście decyzje wiążące jeszcze są przed nami, ale w mojej ocenie Bełchatów rzeczywiście walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu, czyli wskazania Bełchatowa jako tej drugiej lokalizacji. Mają swoje tutaj wielkie argumenty i one powinny zaważyć na decyzji.
2: No właśnie, bardzo często mówi się o atutach Bełchatowa, są podkreślane walory, chociażby jak sieć przesyłowa, ta cała infrastruktura, która już jest, no i przede wszystkim nieoceniona wartość, jaką jest wyspecjalizowana kadra.
3: Absolutnie, to jest podstawowy argument. Myśmy wychodzili, badając ścieżkę od węgla do atomu w roku 2019, od aspektów ekonomiczno-technicznych. Dzisiaj doskonale już wiemy, że te argumenty społeczne, w szczególności o czym pan redaktor wspomniał, kwalifikacje ludzkie są kluczowe, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, ale także, co także bardzo często podkreślam, potencjalna wizja tak naprawdę zapaści gospodarczej, która tutaj lokalnie może się wydarzyć, powinna pobudzać wyobraźnię decydentów.
2: Wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami regionu bełchatowskiego na temat, czy powinna tutaj być elektrownia atomowa. I warto zaznaczyć, że tutaj jest bardzo duża zgoda społeczna na to, aby właśnie elektrownia atomowa była tutaj i napędzała energetycznie cały kraj.
3: To jest naturalne. Ludzie mieszkający, pracujący co więcej w elektrowni, pracujący w kopalni, to są ludzie, którzy nie boją się energii. A energia powstająca w elektrowniach jądrowych tak naprawdę niczym się nie różni od energii powstającej w energetyce konwencjonalnej. Same obiegi wykorzystywane w tych dwóch systemach są bardzo podobne do siebie. Naturalne jest, że kompetencje tych ludzi pracujących dzisiaj dla elektrowni Bełchatów mogą być spokojnie wykorzystane w przyszłości elektrowni jądrowej.
2: Panie profesorze, jak bardzo ważna jest energetyka jądrowa w polskim miksie energetycznym, jeżeli zakładamy te najbliższe 10 lat, które przed nami?
3: No ja mam nadzieję, że wypełnimy założenia programu Polskiej Energetyki Jądrowej. To jest podstawowa rzecz, od 6 do 9 gigawatów zainstalowanej mocy do roku 2040. Być może parę lat nam się to poślizgnie, ale nic więcej. Ale w perspektywie 2050 roku ja dostrzegam wielką szansę dla SMR-ów. Mam nadzieję, że program Polskiej Energetyki Jądrowej zostanie rozszerzony w następnej już edycji o ten aspekt.
2: Co zatem zrobić z tą luką pomiędzy wygaszaniem konwencjonalnej elektrowni, a uruchomieniem tej atomowej?
3: To jest pytanie bardzo, bardzo ważne. Ja dzisiaj zresztą podczas panelu skieruję to pytanie do prezesa Kaczorowskiego. No, najlepszą ścieżką od węgla do atomu jest taka ścieżka, gdzie obiekt węglowy pracuje na zakładkę z inwestycją jądrową i pojawia się możliwość płynnego przełączenia jednego systemu na drugi. W tym wypadku będzie to niebywale trudne, ale mam nadzieję, że interesariusze atomu w Bełchatowie poradzą sobie z tym problemem.
2: Ta wiadomość dla Bełchatowa, miejmy nadzieję, optymistyczna. Być może jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Tutaj nic się nie zmieni, nie wyprzedzimy tego faktu.
3: No czekamy. To są bardzo ważne decyzje. Pamiętajmy, że ta decyzja będzie miała wymiar w pewnej mierze decyzji politycznej, ale politycy oczywiście mogą podejmować decyzje tylko i wyłącznie w oparciu o bardzo, bardzo intensywnie toczące się badania lokalizacyjne. I to one tak naprawdę wskażą przede wszystkim lokalizację pod drugą elektrownię jądrową w Polsce.
2: Profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za
3: bardzo
2: rozmowę.
3: Dziękuję, bardzo dziękuję.
1: A do Bełchatowa na Kongres Energetyczny będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
0: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
16: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
17: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
18: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: 29 minut po godzinie 11 dokładnie, a u nas kolejna dawka pozytywnych wibracji. Siostry Melosik i Dotyku Nieba.

0: Bruno Mars w Radiu Łódź, a po godzinie 12 tradycyjnie zapraszamy na magazyn To jest temat i zapraszam razem z Moniką Borysow-Dudowicz,
1: dzień dobry.
0: Jest w naszym studiu. Dzień dobry. Moniko, jaki temat dzisiaj poruszysz?
1: Oj, temat jest bardzo interesujący i przede wszystkim wymagający również, ponieważ seniorzy, pewnie też zauważyłaś, w ostatnim
0: senioralia
1: czasie są bardzo aktywni, prawda? Coś w tym
0: tak
1: jest. Tak, tak.
0: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie.
0: To widać.
1: Ja dzisiaj już jestem po takim treningu z seniorami właśnie.
0: Proszę.
1: Także nie było łatwo, muszę o tym powiedzieć. Stawy Jana. Do tego tematu też będziemy wracać, ponieważ będzie relacja specjalna właśnie z tej wizyty. I stąd właśnie do Państwa pytanie. Tak, potwierdzamy raz jeszcze, w Łodzi trwają senioralia. To jest też takie wyzwanie dykcyjne dla nas w
0: tak
1: radiu, prawda? Ale przede wszystkim, o czym chcielibyśmy dzisiaj z Państwem porozmawiać? Okazuje się, że wiele osób twierdzi, że mamy od kilku lat taką senioralną rewolucję. Na czym ona polega? Właśnie na tej aktywności seniorów. I stąd właśnie pytanie do Państwa, kim jest dzisiaj senior, czy przeżywa jesień życia, czy też drugą młodość i przede wszystkim, czego my możemy nauczyć się od seniorów. I na
0: a
1: tym
0: możemy dużo.
1: Tak, chciałabym się skupić. Ciekawa jestem, jakie będą pomysły. Proszę się zastanowić. Szanownych seniorów też prosimy o to, żeby podpowiadali właśnie. studio@radiouc.pl. Można już pisać w tej sprawie. A tuż po godzinie 12 będzie można także zadzwonić bezpośrednio do studia. Ja sprawdzę, czy pamiętam numery telefonów, w razie czego popraw mnie. Dobrze?
0: Dobrze. 4, mam nadzieję, że ja pamiętam.
1: 678-7878 606-678-7878. Udało się, pamięć idealna. Czego mogłabyś nauczyć się od seniorów?
0: Ja myślę, że bardzo, bardzo dużo. Naprawdę, ja podziwiam i faktycznie widać to wyraźnie, że ci seniorzy przeżywają taką, jak to powiedziałaś, taką rewolucję, bo widać ich wszędzie. I mnie to ogromnie cieszy, że oni wychodzą, że oni ćwiczą, że są aktywni, że się spotykają.
1: Czego oni nie robią?
0: Tak.
1: Trudno za nimi nadążyć.
0: I tego powinniśmy się od nich uczyć. I myślę, że też potrafią zatrzymać się na chwilę i tak pocieszyć się tym tu i teraz. I to jest chyba coś, czego powinniśmy się od nich nauczyć.
1: A jeszcze o jedną rzecz, Paulina, cię zapytam. Czy masz u siebie na przykład w rodzinie taką sytuację, że masz w domu seniorkę, na przykład z którą chciałabyś się spotkać i słyszysz, słuchaj, nie mogę, ponieważ muszę zerknąć do kalendarza, jestem zajęta, bo u mnie takie sytuacje się zdarzają.
0: U mnie niestety jest inaczej. Niestety, bo mój dziadek ma 94 lata, także już nie jest tak super aktywny, ale nadal jak na ten wiek bardzo aktywny. Natomiast siedzi generalnie w domu, więc zawsze mamy czas, żeby się spotkać.
1: No to zazdroszczę w takim razie.
0: Tak, to jest coś pięknego.
1: Czekamy na wiadomości od Państwa, a ja zapraszam tuż po godzinie 12.

0: I wykorzystam jeszcze chwilę na szybkie podsumowanie mijającego tygodnia. Na naszym radiowym Facebooku sporo tematów rozgrzało użytkowników w tym tygodniu, a szczególnie trzy tematy. Szaleńczy rajd hulajnogą. Policja nadal szuka sprawcy. Można zobaczyć taki filmik u nas. Łódź na szczycie niechlubnego rankingu. Więcej wypadków jest tylko na ulicach Krakowa. Taki temat też Państwa poruszył. A z pozytywnych akcentów bohaterski czyn jednego z kierowców łódzkiego MPK, Kacper Urbaniak, uratował kobietę przed agresywnym psem. Taka rolka w tym temacie również w naszych social mediach się pojawiła, także zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Tam na bieżąco dzielimy się takimi informacjami. Mam też potwierdzenie od Daniela Markiewicza z Nowych Mediów, że podobne tematy klikały się na radio.pl. Państwo również podsumowywali dzisiaj ten mijający tydzień. Bardzo dziękuję za te maile. No i czas wyróżnić aktywnych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No to najpierw podwójne zaproszenie do kina na wybrany seans. Do pana Rafała dzisiaj takie zaproszenie trafia, żeby poprawić mu humor po tym, jak miał awarię auta. Mówiliśmy o tym w pierwszej godzinie naszego programu. A do Teatru Jaracza wybierze się pani Edyta na spektakl Pływalnia. Ja oczywiście gratuluję, życzę wspaniałych wrażeń. Zaproszenia są podwójne, także można jeszcze kogoś ze sobą zabrać. A jeżeli ktoś z państwa ma jeszcze ochotę na takie zaproszenia, to proszę z nami zostać. Po godzinie 13 znów będzie taka szansa.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie
13: i wybiła 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
14: Nowe myśliwce w Łasku dziś w bazie lotnictwa taktycznego wylądują pierwsze F-35. Niepokojące incydenty w pobliżu łódzkiej uczelni, alarmują o nich studenci Uniwersytetu Medycznego. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych możliwa w całej Polsce. Są nowe wzory aktów dla urzędów stanu cywilnego. Na dziś zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie i do 22 stopni na termometrach. Mieszkańcy Łasku czekają na myśliwce F-35. Trzy samoloty dziś około 18 mają wylądować w 32 bazie lotnictwa taktycznego, o czym poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To pierwsze z 32 zamówionych przez Polskę maszyn piątej generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne. Baza w Łasku od lat funkcjonuje jako jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Stacjonują tu myśliwce F-16, które regularnie biorą udział w szkoleniach i misjach NATO, a ich przeloty są codziennością dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
15: Bardzo dobrze. Jak powinno być. No musimy mieć ochronę.
16: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
17: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
18: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
17: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
18: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
19: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
14: Przez ostatnie lata 32. Baza Lotnictwa Taktycznego była specjalnie przygotowywana do obsługi F-35. Powstały nowe hangary, zaplecze techniczne i infrastruktura, a całość przeszła certyfikację amerykańską. Oficjalne, uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w Polsce zaplanowano na 12 czerwca po zakończeniu wszystkich procedur technicznych. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informują o niepokojących sytuacjach w okolicy uczelni. Chodzi o obsceniczne gesty wykonywane przez mężczyzn w kierunku studentek, a nawet o przypadki ekshibicjonizmu. Ma do tego dochodzić w rejonie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Samorząd studentów poinformował o tym w piśmie skierowanym do władz uczelni, urzędników i służb. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź Kacpra Józefowicza.
0: Najniebezpieczniejszym miejscem wskazanym przez studentów są okolice przystanku tramwajowego Pomorska CKD Szpital. Teren wiaduktu oraz przystanku jest słabo oświetlony, a wieczorami przebywa tam niewiele osób. Jak mówi Radiu Łódź, dyrektor Biura Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Joanna Orłowska, sprawa jest bardzo poważna, jednak pismo dotyczy terenu poza nadzorem uczelni.
3: Dlatego sprawa została niezwłocznie przekazana do właściwych służb, w tym komendanta miejskiego policji w Łodzi.
0: Studenci domagają się dodatkowego oświetlenia oraz monitoringu w rejonie wiaduktu, ciągów pieszych oraz terenów zielonych w pobliżu CKD.
14: Studenci liczą też na częstsze patrole Policji i Straży Miejskiej.
11: Więcej na radiołódź.pl.
14: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Dzięki niemu w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Transkrypcja nie jest jednak równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Wątpliwości dotyczą m.in. możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe. Pierwszym miastem, w którym już dokonano transkrypcji, jest Warszawa. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Takiej inwestycji drogowej w historii Polski jeszcze nie było. W Policach pod Szczecinem powstanie tunel pod Odrą. Będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina. Pojedziemy nim dopiero za 7 lat, a szczegóły inwestycji już teraz zna Aneta Łuczkowska.
4: Tunel pod Odrą będzie mieć 5 km długości, będzie więc dwa razy dłuższe niż takie podwodne przeprawy dotychczas wybudowane w Polsce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Nie było tak długiego tunelu drogowego, tak kosztownego i tak skomplikowanego pod względem techniki budowlanej. Ta budowa zostanie w podręcznikach do budownictwa drogowego.
4: Tunel będzie mieć parametry drogi ekspresowej. Wydrąży go maszyna wielkości czteropiętrowego bloku. Cała obwodnica Szczecina, tak zwana Zośka, pochłonie ponad 6 miliardów złotych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
14: Drążenie tunelu pod Odrą rozpocznie się w 2028 roku. Ma się zakończyć w drugiej połowie 2033. Kolejne wiadomości o 13.00.
13: Słońce, dużo słońca w ten piątek. Przed weekendem można się naładować promieniami. Temperatura całkiem przyjemna. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, jutro 24, w niedzielę 27. Ale też wysokie ciśnienie, 1028 hektopaskali. Meteopaci mogą trochę ponarzekać. No a poza tym cieszmy się tym słońcem. No i z tym uśmiechem żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za te 3 godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a już za chwilę to jest temat i Monika Borysow-Dudowicz.

0: To jest temat.
1: Dziesięć minut po godzinie 12. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i od razu zaznaczam, że to spotkanie będzie bardzo wymagające. Ja jestem już dzisiaj po treningu z seniorami, godzina 9 rano, stawy Jana, Nordic Walking. Oczywiście mam relację specjalną z tego spotkania, także będą dzisiaj seniorzy, także będzie Maciej Tracz, który prowadzi zajęcia dla seniorów i zna się z nimi doskonale, ale przede wszystkim w studiu Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów przy Urzędzie Miasta Łodzi. Witam pani Celino bardzo serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ja od razu zapytam naszych słuchaczy najpierw o ich własne obserwacje albo doświadczenia. Kim dzisiaj jest senior? Czy przeżywa jesień życia, czy drugą młodość? Jak pani sądzi?
2: Znaczy ja oczywiście uważam, że nie mamy jednego typu seniora. Mamy dziesiątki potrzeb, dziesiątki różnych osób. I one nie zawsze są takie skorelowane z wiekiem. Może być, że tak powiem, 80-latek młody i 60-latek stary.
1: Czyli to wszystko zależy, prawda?
2: Od naszego myślenia, od naszego nastawienia. Też trochę od profilaktyki, jak od to, co zrobiliśmy, żeby być sprawnym i silnym.
1: Wiele czynników jest tutaj istotnych. Czego możemy nauczyć się od seniorów? To też jest bardzo dobre pytanie. Ja to pytanie już zadałam, także będą dzisiaj bardzo konkretne odpowiedzi, ale czekam na wiadomości od państwa. studio@radiolodz.pl. Można też bezpośrednio do nas tutaj zadzwonić. 42 678 7878, 606 78 7878. I kolejne pytanie. Właściwie taka teza to będzie. Mamy rewolucję senioralną?
2: Oczywiście. Mamy rewolucję i to naprawdę jest potężna rewolucja. I wchodzą teraz nowe roczniki, które też kreują swoje potrzeby, jakby pokazują swoje potrzeby. Tak, jest rewolucja senioralna i to w ogóle w całej Europie jest, nie tylko w Europie nawet. Mamy w tej chwili 26% osób po 60 roku życia. I to rodzi konkretne potrzeby i też konkretne wymagania, ale za chwilę będziemy mieć 30% i 40%.
1: I co się wtedy będzie działo, prawda?
2: Tak, co będzie. Często są to osoby samotne, ponieważ mamy coraz mniej dzieci i też tutaj się pojawi problem, on już jest, ale będzie większy, problem usług opiekuńczych, opieki dla osób niesamodzielnych.
1: O tym też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ państwo z pewnością również zauważyli, że seniorzy są bardzo aktywni. Wracam do tego pytania, czego możemy nauczyć się od seniorów. studio@radiolodz.pl 606 78 7878. Tutaj zachęcamy państwa do tej dyskusji właśnie. Senior, czy to jest w ogóle dobre określenie, czy ono już powoli traci na aktualności swojej?
2: Ja myślę, że ono było dobre, było takim słowem wytrychem trochę 10-15 lat temu. W tej chwili coraz częściej słyszę, że ja nie identyfikuję się z grupą seniorów, nie jestem, nie czuję się seniorką.
1: Nie chciałabym być seniorką.
2: Nie chciałabym tak być określana.
1: Czyli jednak, a jakie określenie mogłoby teraz zostać użyte na
2: przykład? Ja lubię akurat określenie osoby dojrzałe,
1: pięknie,
2: doświadczone, z doświadczeniem życiowym. Oczywiście to wszystko też są takie trochę słowa klucze. Natomiast senior już jest za mało pojemny dla mnie. Duża grupa ludzi się nie będzie czuła w tym określeniu dobrze, będzie tak traktowała jako taki stygmat trochę, stygmatyzowanie tego wieku, jeszcze podkreślanie, że masz jakiś wiek, każdy ma jakiś wiek.
1: Tak, że tak trochę dzisiaj chyba przeprosimy za to, że używamy tego określenia, ale to określenie funkcjonuje.
2: Funkcjonuje tak i w społecznych naukach i w politykach społecznych jak najbardziej.
1: Mamy zresztą łódzkie senioralia.
2: Mamy też senioralia, tak. No senioralia już mają trochę lat, więc może też będą transformować.
1: Może czas na rewolucję.
2: Może czas na rewolucję. Znaczy tak, myślę, że te naście lat temu było to absolutnie, to było takie trochę nowum, natomiast w tej chwili już coraz częściej, ja naprawdę wielokrotnie słyszę, że ale ja się nie czuję i nie identyfikuję się z tą grupą.
1: No ciekawa jestem, czy są takie osoby wśród nas, które mogłyby się pod tym podpisać, że nie czują się seniorami,
2: czują.
1: Jeżeli państwo mają właśnie takie zdanie, 606 78 7878, czekamy na wiadomości od państwa. Jeżeli chodzi o tę naukę, czego możemy nauczyć się od seniorów?
2: Ja myślę, że to też oczywiście zależy, tak? Natomiast na pewno takiego pewnego dystansu, pewnego takiego spojrzenia na spokojnie, poczekajmy chwilę, nie róbmy od razu afery, zobaczmy, co się da. Takiego dystansu, ale też i takiego czerpania z przyjemności z tego, co tutaj dzisiaj. Czyli ładnie śpiewa ptak, jest słońce, to jest już super. Jakby takie drobiazgi, cieszenia się z drobiazgów.
1: Takie małe szczęścia.
2: Małe szczęścia. I myślę, że też bardzo dużo możemy się nauczyć w zakresie takiego recyklingu rzeczy, naprawiania.
1: Bo okazuje się, że właśnie seniorzy bardzo dobrze się na tym znają, prawda?
2: Tak, coś tak, w tym jest. Takiego zero waste, to są osoby starsze, na pewno są mistrzami, jak coś tam przerobić, czy naprawić, czy wykorzystać, też nie wyrzucania jedzenia. To jest dla mnie takie odkrycie, że naprawdę osoby starsze, które ja na co dzień pracuję i współpracuję, one nie wyrzucają jedzenia. To jest super umiejętność, bo w Polsce my wyrzucamy bardzo dużo jedzenia, więc jakby tutaj duże pole do popisu, że możemy się uczyć od swoich starszych z rodziny, czy z bliskich jakichś, którzy mogą nam pomóc.
1: To są różnego rodzaju nauki. Ja sobie przypomniałam, że tuż obok mnie, na moim osiedlu, są takie starsze panie, które bardzo pilnują porządku dookoła i w momencie, kiedy ktoś na przykład wyprowadza psa i nie posprząta po swoim pupilu, to na pewno grupa porządkowa się odezwa. I bardzo dobrze. Super. Czyli to też tak jest, że seniorzy przez cały czas uczą nas czegoś i potrafią zwrócić uwagę.
2: Tak, potrafią, co niektórych oburza, bo nieraz też ta uwaga jest taka, powiedzmy, wprost, a ktoś tam nie czuje się z tym
1: nie
2: dobrze.
1: Nie ma zmiłuj, prawda?
2: Tak, ale że właśnie takie trochę nie ma zmiłuj, tak, to jest często ten model.
1: Ale może właśnie to się nam wszystkim przydaje. Jeżeli chodzi o seniorów, o te zmiany, co spowodowało te zmiany w świecie seniorów właśnie, te czasy, w których aktualnie żyjemy?
2: Czasy, rewolucja cyfrowa, ale też dostęp do wiedzy takiej, no to też jakby pokłosie rewolucji cyfrowej. Dostęp do wiedzy. W tej chwili no, mamy masę wiedzy, której możemy skorzystać jakby ad hoc. Też ilość seniorów, taka masa krytyczna seniorów, tak, bo no, nigdy w Europie na pewno, a też i w Japonii powiedzmy, nie było takiej ilości osób starszych. Nawet tutaj mamy takie określenia, jak GUS nam podaje jakieś statystyki, no to się mówi, że to są osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli jakby zakłada, że one już nic nie wnoszą do społeczeństwa, trochę tak w języku to tak brzmi, no nie? A to absolutnie nie jest prawdą i to też wiele osób starszych oburza. Bo to nie jest tak, że są poprodukcyjni, czyli już jakby nieistotni dla ekonomii. No tak trochę to wygląda. Myślę, że to też warto by było jakby zmienić w tych statystykach, prawda?
1: Czy łatwo jest być u nas w kraju seniorem? Trudne pytanie.
2: Znaczy zależy od wielu rzeczy. Od zdrowia psychicznego, od zdrowia fizycznego.
1: To jest bardzo ważne.
2: Od zasobów oczywiście finansowych, ale też od naszego podejścia. Ja naprawdę spotykam bardzo wiele osób starszych, które ktoś powie, no jak ma pieniądze, to ma wszystko. Spotykam osoby, które naprawdę mają bardzo skromne uposażenia. I są bardzo zadowolone, potrafią sobie zorganizować swoje życie, że jest ono cudowne. A też spotykam osoby, które są naprawdę dobrze sytuowane i nie są zadowolone. Też jest coś takiego w psychologii jak paradoks biedaka, że osoba nie będąca obiektywnie w dobrej sytuacji finansowej potrafi się cieszyć małymi rzeczami. Ja myślę, że to jak postrzegamy naszą starość, to w dużej mierze jest pokłosie tego, czy potrafimy się cieszyć małymi rzeczami. Bo jakby jeśli tego nie potrafimy, a tego się nie nauczyliśmy wcześniej, no to im mamy więcej lat, to tym trudniej nam się nauczyć.
1: I też nauka pewnego dystansu, o tym też już dzisiaj wspominałyśmy,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Ponieważ no, my jeszcze, kiedy nie jesteśmy seniorami, to mamy trochę tak, że wszystkim dookoła bardzo się przejmujemy, a ten senior ma już zupełnie inne spojrzenie. Ale o czym ty mówisz? Ale w ogóle to nie jest ważne, prawda?
2: Tak.
1: I takie rady też są bardzo potrzebne.
2: Też są dobre, natomiast my nie zawsze też młodsze pokolenia, w sensie, nie zawsze je dobrze przyjmują, bo to jest takie, że a co tam babcia tam prawi. Dzisiaj nawet takie miałam rozmowę i ktoś mówi, że właśnie no większość tych rzeczy, że jakby co bym mógł sobie powiedzieć, jakby był teraz młodym człowiekiem, że większość tych rzeczy, którymi się stresował, nie spał z tego powodu, to one się w ogóle nie wydarzyły i po prostu no jakby, żeby się nie na zapas nie stresować, nie martwić, no to jest taka dobra rada, ale z gatunku tych też, które mogą nas oburzać, no nie? No bo jeśli my mamy jakiś problem, albo przewidujemy, że go będziemy za chwilę mieć.
1: Jest dla nas najważniejszy na świecie.
2: Jest najważniejszy. No to tak, jak ktoś nam tak z dystansu radzi, że no tam spoko, uspokój się, to będzie dobrze, no to nas irytuje. Ale warto też, ja myślę, że ważne są tutaj te międzypokoleniowe relacje, że my faktycznie możemy się wiele nauczyć od starszych pokoleń i od młodszych też. Natomiast jest to kwestia, że często jesteśmy teraz rozdzieleni, że no nie żyjemy w domach wielopokoleniowych i myślę, że to jest ten problem, że nie mamy okazji się nauczyć niektórych rzeczy od tych młodszych pokoleń, niektórych od tych starszych, bo każde pokolenie wnosi jakieś wartości i nowe wartości, inne od naszego pokolenia, prawda?
3: Taka wzajemna nauka troszkę, prawda?
2: Tak, znaczy jeśli jest ta relacja wielopokoleniowa, uważam, że jest absolutnie największą wartością.
3: Bezcenne. 426787877 606 787878. Przypominamy, że mogą Państwo dołączyć się do tej naszej dyskusji, czego możemy nauczyć się od seniorów. Ja przyznam się do tego, że byłam dzisiaj na takim treningu seniorów. Będę jednak używać tego określenia. Godzina 9:00, stawy Jana. Maciej Tracz, instruktor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzi właśnie takie zajęcia. I to są zajęcia, właściwie wszyscy są pod ogromnym wrażeniem tej aktywności seniorów. Od ilu lat prowadzone są te zajęcia, czyli od ilu lat Maciej te zajęcia po prostu prowadzi? Posłuchajmy.
4: Tak, przychodzą od kilkunastu lat na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi. I ta grupa jest naprawdę liczna, spora i chętna do pracy, chętna do ćwiczenia.
3: Regularnie przychodzą.
4: Oj tak, tutaj nie ma takich sytuacji, żeby ktoś się nie pojawił. Nawet kiedy leje deszcz, przychodzą osoby, mówią, nie, to ja sobie tu sam pochodzę albo sama pochodzę, natomiast przyszedłem zobaczyć, czy ktoś jest, czy ty jesteś. Także ja tutaj nie mam taryfy ulgowej, zresztą no, seniorzy też nie mają taryfy ulgowej, bo za każdym razem ćwiczymy, za każdym razem chodzimy.
3: I to jest niezwykle ważne. Maćku, tak jak powiedziałeś, pierwsze zajęcia kilkanaście lat temu. Jak to było wtedy z tymi grupami seniorów? One były liczne, czy to były raczej takie pojedyncze osoby?
4: Tutaj na stawach Jana mieliśmy bardzo duży problem, bo zacząłem tutaj prowadzić zajęcia w czerwcu i przychodziła jedna osoba, może czasem nikt nie przychodził i tutaj zastanawialiśmy się, czy jest sens organizowania zajęć dla jednej osoby, czy też dla zero osób i wysyłania mnie tutaj na stawy Jana. W pewnym momencie już po wakacjach ta grupa się nagle zaczęła konstytuować, były 3, 5, 8 osób, aż w końcu nastąpił jakiś taki boom i w 2014 roku nagle zaczęło przychodzić po 20, 30, 40, 50 osób na jedne zajęcia i nic, tylko po prostu się cieszyć.
3: Przychodzenie tutaj to po pierwsze dbanie o dobrą kondycję, ale to także przecież są spotkania towarzyskie między innymi. Tak to działa, prawda?
4: To działa bardzo wielopłaszczyznowo. Mamy przede wszystkim taki cel, żeby uruchomić seniorów, żeby ci seniorzy się ruszali, żeby ci seniorzy tą tężyznę fizyczną podtrzymywali lub ją po prostu poprawiali. Natomiast zauważyłem po kilkunastu spotkaniach, że tym seniorom też jest bardzo potrzebny kontakt z drugą osobą, że jest potrzebne wygadanie się, że jest potrzebna rozmowa, że jest potrzebne bycie w grupie, bycie w społeczności, bo jeżeli taka osoba siedzi cały dzień w domu, nie ma już drugiej połowy, gdzieś dzieci wyszły z domu, to nagle się okazuje, że ta osoba jest po prostu bardzo samotna i potrzeba jest taka, żeby wyjść do ludzi i taką potrzebę też tutaj te zajęcia realizują, tak?
3: My rozmawiamy dzisiaj o takim zjawisku, które tak bardzo roboczo nazwaliśmy sobie rewolucją senioralną, ponieważ w ostatnim czasie rzeczywiście można zaobserwować taką aktywność seniorów i właściwie można sobie zadać pytanie, czy bycie seniorem to dzisiaj taka jesień życia, czy raczej druga młodość? Chyba to drugie, prawda?
4: Ja uważam, że jest to druga młodość, bo bardzo dużo, tutaj powiem tak, no, na zajęcia przychodzą przede wszystkim panie, ale bardzo dużo pań miało po prostu mnóstwo obowiązków w ciągu swojego życia, bo to wychowanie dzieci, ugotowanie obiadków, praca zawodowa i panie zwykle nie miały czasu na realizację swoich jakby zainteresowań. A teraz, kiedy mają troszkę więcej czasu, nagle się okazuje, że ten czas trzeba czymś wypełnić i te panie zaczynają realizować, czy seniorzy zaczynają realizować swoje marzenia, swoje takie pragnienia i przychodzą właśnie na zajęcia, czy na zajęcia takie fizyczne, które tutaj organizujemy, czyli na przykład Nordic Walking, czy zajęcia ogólnousprawniające gdzieś na sali gimnastycznej, czy zajęcia na basenie w wodzie, ale też przychodzą na inne zajęcia, gdzie bardziej nastawione są na uruchomienie półkul mózgowych, gdzie mamy tutaj zajęcia jakieś takie organizowane przez inne firmy, przez inne instytucje, czy to są robótki ręczne, czy są to jakieś puzzle, czy są to zajęcia gdzieś z obsługi smartfona. To jest całe mnóstwo zajęć i tych zajęć jest naprawdę bez liku w tym momencie. Seniorzy często mi mówią: Maciek, ja nie mam czasu teraz, bo chodzę tu, chodzę tam i nagle się okazuje, że nie mam czasu. Są to uniwersytety trzeciego wieku przy Politechnice Łódzkiej czy przy Uniwersytecie Łódzkim i po prostu seniorzy mają ogrom możliwości.
3: Te możliwości są rzeczywiście ogromne, ale

0: jasne. Nikt nawet by nie wpadł na pewnego rodzaju zachowania, żeby się tak zachowywać, bo nawet środowisko rówieśnicze by tak patrzyło trochę tak, a nie no, stary, to nie wypada.
1: Nie wypada.
0: I tak jak powiedział gość w tej audycji, że no, były jednak takie domy wielopokoleniowe, prawda? I to babcie i dziadki zajmowali się tymi małymi dzieciakami, wnuczkami i oni w czasie tego zajmowania się, kiedy rodzice pracowali, przekazywali jakąś tam wiedzę, sposób zachowania, kultury i tak dalej. W tej chwili tego nie ma. No, wszyscy pędzą za karierą. Dziecko kończy pół roku do żłobka, bo trzeba pracować w korporacji, bo ważniejsza jest kariera niż zajmowanie się własnym dzieckiem. Natomiast powiem jedną taką rzecz, że odnoszę takie wrażenie, że nikt nie ma pomysłu, jak seniorów zagospodarować, jak zagospodarować ich wiedzę, doświadczenie, to, co mają do powiedzenia, do przekazania. Bo proszę zwrócić uwagę też na taką rzecz, że jeśli chodzi na przykład o nawet o takie sprawy zawodowe, nie ma takiej zastępowalności w takim sensie, że za moich czasów było tak, że przychodził młody człowiek do zakładu pracy, trafiał pod skrzydła doświadczonego pracownika, on mu tam jakąś wiedzę przekazywał, zanim odszedł na emeryturę.
1: A czasami a tutaj, teraz jest odwrotnie, prawda? Zdarzają tak, się takie sytuacje.
0: Tak, ale jest często tak, że zwróćmy uwagę na służby mundurowe. 40-paroletni emeryci. No przecież to jest kompletna porażka. Zamiast wykorzystać ich wiedzę do kształcenia adeptów, czy to w Straży Granicznej, więziennictwie, policji, w wojsku, to oni odchodzą na emeryturę i znikają gdzieś tam, zajmują się jakimiś firmami, nie wiadomo co. I to jest bolączka. Oczywiście jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, prawda? Są gdzieś tam jakieś kluby seniora. Ale powiem, to jest też wszystko mało. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że nastąpiła troszeczkę zmiana w naszej mentalności, bo jednak kiedyś było tak, że było oczywistą rzeczą, że to dziadek i babcia będą się zajmowali wnukami, prawda? I to dla rodziców dzieci też było oczywiste, że jest babcia, dziadek są na emeryturze, to im podrzucamy osi i oni się zajmują. Myślę, że w tej chwili też się to trochę zmieniło, że ci seniorzy, którzy mają te 60-70 lat, oni tak jak powiedział tam gość, że chcą realizować to, czego nie mogli zrealizować w swojej młodości, bo albo nie mieli pieniędzy, albo nie mieli możliwości. I w tej chwili tak zwana druga młodość, bo mogą, a przecież nie ma przymusu obowiązku zajmowania się wnukiem od wychowywania. Dzieci są rodzice.
1: Panie Leszku,
0: są
1: pięknie dziękuję za ten telefon.
0: Kłaniam się, do
1: kłaniam
0: usłyszenia.
1: Się. Wszystkiego dobrego. 606-78-7878. Można dzisiaj wypowiadać się w tej sprawie, czego możemy nauczyć się od seniorów. I tak słuchałyśmy bardzo uważnie wypowiedzi pana Leszka. Pani Celina aż zgłosiła się do odpowiedzi. Bardzo proszę.
2: Znaczy tak, ja się bardzo cieszę, że pan też podjął ten temat wykorzystania zawodowego, bo to jest taki mój konik i uważam, że my w ogóle nie mamy programów, które by przygotowywały do przejścia na emeryturę znacznie wcześniej, nie w dniu przejścia na emeryturę, tylko znacznie wcześniej i budowały właśnie takie struktury, które pomagają wykorzystać wiedzę tych dojrzałych specjalistów, którzy raptem znikają z tej sfery pracy zawodowej i mają dużo wolnego czasu, którego my jako społeczeństwo nie wykorzystujemy często.
1: Pani Anna jest z nami. Pani Aniu, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie w ten piękny majowy dzień. Dorzucę swoje dwa ziarenka do tej rozmowy. Proces życia ma to do siebie, że początek i koniec. I raczej nasza gospodarka, czy nasza gospodarka rynkowa nastawiona jest na ten czas najbardziej efektywny, czyli od powiedzmy 20 lat do 35, na może 40. A potem to życia nie ma, mamy zniknąć, mamy się zaszyć. Dziwna jest granica, którą się podaje za starość. Natomiast czego możemy się nauczyć od seniorów? Wydaje mi się, że chyba docenienia jakości życia. I aby dobrze przeżyć ten czas 60+, 70+, trzeba mieć dużo chyba życzliwości dla świata, dystansu, ciekawości, chęci uczenia się i dbania o siebie, żeby nie było tak, że jeszcze często występuje zjawisko stygmatyzacji. Kto jest chętny, kto jest ciekawy, kto chce się uczyć, chce uczestniczyć, nie, odrzucany jest, no bo to jest senior, czyli to osoba zakłada się od razu, która jest ciekawa świata, nie chce się uczyć, nie chce dbać o siebie, to chyba coś jest nie tak. Szacunek dla życia w każdej fazie, wydaje mi się, jest wartością. Niech seniorzy dbają o siebie, niech chodzą na te uniwersytety, niech chodzą na te kije i niech mają kontakt.

0: kontakty z ludźmi różnego typu. Pozdrawiam, kłaniam się.
1: Dziękujemy pięknie. Przypominamy, że można dołączyć się dzisiaj do dyskusji 606-787-7878 studiomałparadiołódź.pl. Czy my się dobrze z tym czujemy, jako to młodsze pokolenie, że senior czasami nie ma czasu dla nas?
2: Ja myślę, że to może być dla niektórych osób w ogóle ta zmiana modelu społecznego. To, co tutaj słuchacz mówił, że no już nie ma jakby standardu, że babcia, dziadek to się natychmiast zajmują wnukami i to jest ich rola taka no, w tej rodzinie. Teraz już tego nie ma. Teraz senior czy seniorka często mówi, że wnuki super, kocham ich bardzo, ale na co dzień właśnie to rodzice odpowiadają za ich wychowanie. Mogę ich rozpieszczać przy specjalnych okazjach, a nie zajmować się codziennym wychowaniem. Więc jakby my często nie czujemy się z tym dobrze, jako młodsze pokolenia, dlatego że no to jakby zmienia utarte schematy. A coś, każda zmiana no nie zawsze budzi entuzjazm, a jak to jest zmiana, która no jakby na nas nakłada, na młodsze pokolenia nakłada większy obowiązek, no to wiadomo, że w większości nie będzie rodziła jakichś pozytywnych, że super, że będę musiała sama się zająć. Babcia już powiedziała, że wyjeżdża na Malagę. To jest jakby nie zawsze łatwe.
1: Wracam za tydzień.
2: Tak, nie zawsze łatwe. Natomiast ja też spotykam coraz częściej młode osoby, takie 30-40-latki, którzy mówią, że cieszę się, że mama znalazła pasję, że tata znalazł jakąś pasję, cieszę się, że chodzi na jakiś uniwersytet czy na studia, bo też wiele osób na emeryturze podejmuje studia, nie na uniwersytecie czyjegowego, po prostu podejmuje regularne studia i się w tym super odnajdują.
1: Jest też w Polsce taki słynny maturzysta, prawda?
2: Oczywiście, tak. To mogą być studia, to może być właśnie przygotowanie do matury. To jakby nie ma to znaczenia.
1: Cała Polska kibicuje.
2: Oczywiście, no maturzysta jest moim ulubionym,
1: tak.
2: Tak. Znaczy, ale też jest bardzo duży wzrost przewodów doktorskich u osób 50-parolatków, więc jakby ta rewolucja dotknęła też szkolnictwo i ja myślę, że uczelnie już też to zauważyły, bo nawet miałam taką rozmowę z pracownikiem naukowym naszego Uniwersytetu Łódzkiego, który mówił, że no jest to zaskakujące i że super, że tak jest. Natomiast często nie mamy świadomości, że w tej chwili nie ma ograniczeń wiekowych. Możemy studiować, co sobie zamarzyliśmy i często osoby starsze to wykorzystują. Często też właśnie to, co mówię, że jakby będzie grupa młodych osób, pewnie duża, która będzie mówiła, nie, no babci się poprzewracało, czy dziadkowi w głowie. Powinno
1: to
2: się
1: może zdarzyć, tak, rzeczywiście takie komentarze oczywiście.
2: Tak, bywają takie komentarze i ten, ale bywają też w drugą stronę. Cieszę się, że znalazła swoją pasję, że realizuje się, że wychodzi, że właśnie ćwiczy i mózg, i ciało. Także jakby nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi.
1: Tutaj jest z nami kolejna osoba, kolejny słuchacz. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
3: Słucham właśnie audycji o seniorach i mam taką właśnie myśl. No dobrze, mówicie 60-65 lat, a co byście powiedzieli na 80 przeszło? Ja mam 81 lat, jestem z Tomaszowa, chodzę z kijkami, chodzę po 10 kilometrów czasami i umiem sobie jakoś znaleźć ten czas. Także, że myślę, że kobiety takie też po 80 tak samo są aktywne i pozdrawiam bardzo.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i powiem od razu, miłego dnia. Pięknie dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że my o tym absolutnie pamiętamy, ponieważ ja obiecałam, że zajrzymy raz jeszcze na zajęcia, które odbyły się dzisiaj tuż po godzinie 9 na stawach Jana. I to będzie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj będzie też wyjątkowa opowieść. Myślę, że państwo posłuchają tej opowieści z przyjemnością, ale przede wszystkim Maciej Tracz, czyli instruktor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Ja Maćkowi także zadałam takie pytanie, czego możemy nauczyć się od seniorów?
4: Przede wszystkim możemy się nauczyć takiej systematyczności, bo jeżeli gdzieś takiego seniora się już może nie tyle złowi, ale gdzieś zachęci do realizacji swoich tutaj takich celów, to ci seniorzy są naprawdę systematyczni, regularni i oni przychodzą po prostu na każde zajęcia i to jest też fajne. Tutaj nie ma zmiłuj, po prostu oni są rewelacyjni. Więc często też jest tak, że od seniorów możemy się nauczyć wbrew pozorom pogody ducha. To, że oni przychodzą na przykład gdzieś trochę smutni, to nagle na takich zajęciach oni się otwierają, zaczynają takie rozmowy i nagle się okazuje, że taka delikatna melancholia, czy też wstępna depresja, nagle się może po prostu tutaj zniknąć po takich zajęciach, tak? Po tym byciu z innymi ludźmi. To jest fajne.
1: Jeżeli chodzi o taką najstarszą osobę, która pojawiła się u ciebie na zajęciach, wiem, że to jest historia dosyć zaskakująca.
4: Tak, no Ola tutaj na stawach Jana pojawiła się, mając 89 lat, pojawiła się tuż po swoich urodzinach 89. Była z nami przez 5 lat. Jej hasłem i mottem życiowym było: dopóki żyję, przychodzę na kije. No w wieku 94 lat odeszła od nas do krainy wiecznych patyków. Natomiast chodziła z nami regularnie. Była taką osobą, która była bardzo systematyczna i która nie odpuszczała, która była inspiracją dla innych osób tutaj chodzących na stawach. Ja też tak mam takie przeczucie, poczucie, że ona spowodowała i pokazała innym, że można chodzić, można przychodzić, można uczestniczyć w zajęciach, niezależnie od wieku. Niezależnie od tego, jaka była pogoda, Ola zawsze była bardzo taka, mówię, systematyczna i regularna i obowiązkowa. I pokazała tym innym seniorom, że po prostu się da.
1: Zdecydowanie zapraszamy do tego, żeby na przykład przyjść tutaj na stawy Jana, chociaż te zajęcia z tobą i w ogóle z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji odbywają się w różnych miejscach, dotyczą różnych aktywności. Jak to sprawdzić?
4: Wystarczy wejść na stronę mosir.lodz.pl i zakładka grafik, tam jest dokładnie wyszczególniona cały nasz przekrój zajęć, tak? Czy będą to zajęcia, mówię, ogólnousprawniające na salce, czy będą to zajęcia w wodzie, czy będą to Nordic Walkingi, czy będzie to zumba, czy będzie to taniec współczesny, uwaga, dla seniorów, czy będą to różne inne aktywności typu tenis stołowy. Mamy tego całe mnóstwo i ja szczególnie i mocno zachęcam do tego, żebyście po prostu Państwo sobie zajrzeli na stronę mosir.lodz.pl i tam po prostu sobie sprawdzili. Jesteśmy w różnych częściach miasta, więc tam, gdzie macie najbliżej, wystarczy przyjść, uczestniczyć w zajęciach.
1: Ilu osób spodziewasz się dzisiaj na tych zajęciach?
4: No, spokojnie koło 40.
1: Pani Aniu, zajęcia za chwilę się zaczynają. Regularnie pani przychodzi?
5: No, już przeszło 1,5 roku. Po śmierci męża zaczęłam po prostu wyjść do ludzi, że tak powiem. No, trochę towarzystwa, trochę ruchu. Sama też przychodzę, bo mieszkam tu na osiedlu. Wczoraj na przykład też byłam, zrobiłam sobie, bo to natężniak posiedziałam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Radio Łódź z tej strony. My dzisiaj opowiadamy o zajęciach z Maćkiem Traczem. Maciek już trochę opowiedział nam o tym, że Państwo się tutaj regularnie spotykają. Pani który rok z rzędu przychodzi na zajęcia?
6: Od początku.
1: To już bardzo długo.
6: Tak, już kilkanaście lat jest.
1: A, czyli to były te czasy, kiedy nawet jedna osoba potrafiła się na tych zajęciach pojawić?
6: No, kilka osób było na pewno.
1: Proszę powiedzieć, co te zajęcia pani dają, tak na co dzień?
6: Tężyznę fizyczną, uregulowane ciśnienie, proszę pani, niesiedzenie w domu, kontakt z ludźmi, bardzo dużo dobrego samego.
1: To życzymy dzisiaj udanych zajęć i pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze o imię poproszę.
6: Kazimiera mówiła.
1: Które to zajęcia dla pani, czy liczymy, czy latami już?
7: No, latami raczej, ale z takimi przerwami.
1: Co pani dają te zajęcia?
7: Bardzo dużo. Energię przede wszystkim, zdrowie, spotkania z koleżankami. Maciek jest świetnym tutaj organizatorem tego. Nawet gdyby pani nie miała humoru, to przy nim się pani po prostu uśmiecha.
1: Te znajomości, które też państwo tutaj zawierają.
7: Też, tym bardziej, że mieszka się tutaj blisko, bo właśnie na Choinach, więc nie ma lepszego spotkania jak tutaj w poniedziałki i w piątki.
1: My dzisiaj z Maciejem stwierdziliśmy, że dzisiaj seniorzy nie przeżywają jesieni życia, tylko zdecydowanie nie. Drugą młodość.
7: Oczywiście, no tylko żyć, nie umierać.
1: Dzień dobry, czy panie też na trening do pana Macieja? Jak tutaj się to wszystko odbywa? Jak rozumiem, dla seniorów to jest bardzo ważna sprawa, żeby tutaj przyjść.
8: Bardzo ważna, oczywiście mamy gimnastykę świetną, no i chodzimy i poza tym, no to spotka się znajomych, można porozmawiać te 2 razy w tygodniu i jest bardzo fajnie, no. Chodzę na rehabilitację i przychodzę tu na ćwiczenia, no i może że będzie dobrze.
1: To życzę udanego treningu i wszystkiego
8: dziękuję
1: dobrego.
8: Bardzo wzajemnie, dziękuję.
1: I tak to właśnie było, ja też pięknie dziękuję. Pani Ania już napisała, że uwielbia spotkania z panem Maciejem, także pozdrawia bardzo serdecznie. Ja tutaj obiecałam, bo przypomnę raz jeszcze, Maciej Tracz, instruktor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, te zajęcia prowadzi. Obiecałam, że poza tą zumbą, taniec współczesny tam jeszcze tak. był, z tego co słyszałam, to jeszcze joga. Proszę pamiętać, że też można na jogę się zapisać w tym wieku. Fantastyczne są te osoby, które pojawiają się na tych zajęciach. I rzeczywiście ta pogoda ducha, to chyba słychać.
2: Znaczy tak, tutaj absolutnie u wszystkich pań było słychać, ale to też jakby też są panie, czyli jakby...
1: Panowie też byli, od razu
2: panowie,
1: tak,
2: nie wypowiadali.
1: Tak.
2: Mhm. Ale we wszystkich działaniach takich proseniuralnych absolutnie widzimy potężną przewagę pań. Nasze miasto, no kobiet, to jest kobietą po prostu, ludzie z kobietą.
1: Mamy dosłownie jeszcze chwilę, można do nas zadzwonić 606787878, czego możemy nauczyć się od seniorów. Czekamy dzisiaj na Państwa komentarze, ale my chyba musimy też powiedzieć o tym, że my przez cały czas jesteśmy w takiej senioralnej euforii, ale takie trudy życia seniora, o nich też chyba trzeba opowiedzieć.
2: Tak, ja myślę, że my tu w dużej mierze dzisiaj zajmowaliśmy się tym obszarem, który jest ciekawy, jest rozwojowy, jest, daje radość, co słychać było w głosie pań, które się wypowiadały. Widać było takie tam pogodę ducha i radość i czerpanie przyjemności. Mamy no jakby drugi biegun starzenia się. No to są niepełnosprawności, to są choroby otępienne, no jakieś urazy wynikające z wieku, które to, no wiek jest czynnikiem ryzyka, częstsze upadki, złamania.
1: Gdzie szukać pomocy? Bo od razu nasuwa się właśnie takie pytanie.
2: Tak, znaczy tutaj jakby ten nasz system pomocy oparty jest na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Oczywiście też na różnych organizacjach charytatywnych, ale to musimy tutaj podkreślić, że cały czas on jest rozwijany i on cały czas jest za mały. Ja myślę, że bardzo ciekawą formułą jest pomoc sąsiedzka, którą możemy się więcej dowiedzieć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest to pomoc oparta na najbliższym kimś, nie z rodziny, podkreślam, tylko najbliższym, kogo my wskażemy. On zostanie przeszkolony i będzie otrzymywał wynagrodzenie za pomoc swojemu bliskiemu sąsiadowi. Uważam, że jest to bardzo fajna formuła.
1: Tak.
2: I jeszcze były wolne miejsca, więc warto. To nie są duże kwoty, to jest około 820 zł brutto za miesiąc, ale tych godzin też tam nie ma bardzo dużo. Natomiast, jak ta sama nazwa wskazuje, jest to pomoc kogoś, kogo znamy, komu ufamy, więc a ta osoba otrzymuje wynagrodzenie. Więc taki łączony model, który ja myślę, że jest w dużej mierze przyszłością wielu działań takich wsparciowych dla osób wymagających tego wsparcia.
1: I to jest też dla seniora taka bardzo komfortowa sytuacja,
2: tak,
1: bo to jest osoba, którą po prostu ten senior
2: pracuje
1: zna,
2: z zaufaną osobą, nie ma tej bariery, że nie chcemy na przykład mieć kogoś obcego w domu, co często słyszę, że ale ja nie chcę mieć kogoś obcego w domu, nie będzie mi chodził po domu. Natomiast to jest ktoś, kogo znamy i sami wskażemy, więc tutaj jest ogromny plus tego modelu.
1: Czy wyobrażamy sobie siebie jako seniorów? Jakie są te nasze wyobrażenia? Ja próbuję sobie wyobrazić i chyba będę taką niesforną dziewczynką jednak ciągle.
2: Tak, znaczy ja myślę, że większość z nas ma jakąś refleksję, im pewnie jesteśmy bliżej tego wieku senioralnego.
1: I jeszcze jak się przyglądamy, jak ci seniorzy dzisiaj funkcjonują.
2: Tak, to znaczy ja czasami też, ja mam takie, moja osobista refleksja, mam taką osobę, która się zbliża do 80 roku życia i uważam, że jest taki dla mnie takim wzorem. Ja mówię, że chciałabym powielić ten model. Nie będę mówiła imienia nawet, bo ta osoba na pewno się domyśla, o kim ją mówię. To chciałabym właśnie taki model powiedzieć, takiej czerpania radości z małych rzeczy, znalezienia swoich pasji, realizowania ich jakby niezależnie od tego, co nas spotyka, bo no, każdego spotykają jakieś mniejsze, większe tragedie. To nie jest tak, że możemy przeżyć, rzadko się zdarza, żebyśmy przeżyli 80 lat i nie doświadczyli jakiejś straty, nie doświadczyli jakiejś traumy. No to po prostu jest życie. Ktoś odchodzi, ktoś odchodzi, po prostu wyprowadza się od nas. Dzieci się usamodzielniają, też umierają bliscy. No to jakby zawsze coś takiego no, doświadczamy. Z wiekiem mamy tych doświadczeń więcej i dobrych, i złych. Natomiast ja właśnie patrzę na tą osobę i mówię, chciałabym w takim modelu
1: właśnie
2: się starzeć.
1: Poproszę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak bym chciała. No. I tak mam nadzieję, że tak będzie wyglądało.
1: To tego sobie oczywiście życzymy. To są zawsze takie wyjątkowe wspomnienia związane z osobami, które właśnie gdzieś są w naszych sercach. Moim modelem jest moja babcia. Zawsze powtarzała alleluja i do przodu, Moniczko. I też właśnie miała bardzo różne doświadczenia na swoim koncie. I tutaj jednak gdzieś ta pogoda ducha była bardzo ważna.
2: I cieszenie się tym, co jest tutaj, że jest piękna pogoda, że pada deszcz również, prawda, że ptaki śpiewają. Znaczy, to tak naprawdę jest w nas. My jesteśmy projektantami tego, jak będziemy odbierać, bo pewnych rzeczy nie unikniemy. One się mogą bądź nie zdarzyć i my nie mamy na to wpływu. Wszyscy chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, chociaż spotykam też osoby, i to pamiętam jedną taką osobę, z którą współpracowałam, osobę dojrzałą, i ona mówiła, że nigdy nie chciałaby żyć do 100 lat. Nigdy, że ją strasznie irytuje, jak ktoś mówi, że życzę 100 lat na urodziny. Miała trudne doświadczenia.
1: I to śpiewanie jeszcze.
2: Tak, miała trudne doświadczenia ze swoimi rodzicami i ona mówiła, że absolutnie ona by chciała umrzeć znacznie wcześniej. Ale raczej większość z nas marzy o długim i szczęśliwym życiu.
1: Ode mnie jeszcze taka prośba i myślę, że pani Celina również się do tej prośby przyłączy, ponieważ seniorzy często skarżą się właśnie na samotność, więc jeżeli jesteśmy zaczepiani w tramwaju, w autobusie, w poradni, żeby chwilę porozmawiać, naprawdę to nic nie kosztuje i można śmiało powiedzieć, posłuchać pewnej historii, powiedzieć kilka ciepłych słów. Czas naszej audycji właśnie się kończy. Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiadomości od państwa również. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie osoby dojrzałe, bo tego będziemy się trzymać. A razem z nami była dzisiaj Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów przy Urzędzie Miasta Łodzi, Monika Borysow-Dudowicz. Pozdrawiam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co mam.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

0: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: 10 minut zostało do godziny 13, a my już teraz łączymy się z naszym studiem oraz z Pawłem Kwiatkowskim.
2: Dzień dobry jeszcze raz z Bełchatowa, gdzie trwa konferencja Od węgla do atomu, Bełchatu w przyszłości. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko, a razem ze mną senator Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
3: Witam wszystkich radiosłuchaczy, witam Państwa.
2: Panie senatorze, region bełchatowski cały czas czeka na tą jedną konkretną decyzję. Czy to właśnie tutaj powstanie druga w Polsce elektrownia atomowa? Rok temu podobna konferencja pod takim samym szyldem. Czy przez ten rok zbliżyliśmy się do tego, aby rzeczywiście tutaj mówić, że będzie druga w Polsce elektrownia atomowa?
3: Przybliżyliśmy się i to znacznie. Mamy wypowiedź premiera Donalda Tuska z końca ubiegłego roku z Piotrkowa, a także wypowiedź z tego roku, co on powiedział, że jeżeli patrzymy na przygotowanie społeczne, na to, czy lokalna społeczność chce tej inwestycji, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu. Ja nawet nie mówię pierwsze, drugie. Ja mówię ex aequo, Choczewo i Bełchatów. Dlaczego? Bo kiedy czytam, że w Choczewie przygotowywana jest budowa 1000 mieszkań dla tych, którzy będą elektrownię budować, to Bełchatowie nie trzeba tego nie budować, te mieszkania są. Jeżeli słyszę, że w Choczewie planowane są sieci przesyłowe, to w Bełchatowie nie trzeba ich planować, nie trzeba ich budować, bo one są. To jest najlepiej rozwinięta infrastruktura przesyłowa energetyczna w skali całego kraju. I najważniejsze, w każdym procesie tak dużej inwestycji, a już w szczególności w elektrowni atomową, najdelikatniejszą kwestią jest zgoda lokalnej społeczności. To zawsze wymaga największego czasu i zaangażowania. Bełchatowie nie ma tego problemu. Wyszliśmy z sali, gdzie jest kilka tysięcy ludzi, mieszkańców Bełchatowa, pracowników kopalni, elektrowni, którzy mówią, my chcemy elektrowni atomowej w Bełchatowie. No i ostatnia rzecz. Doświadczenia wojny w Ukrainie. Co Rosjanie atakują? Infrastrukturę energetyczną, w tym infrastrukturę przesyłową. Bardzo dobrze, że będziemy mieli atom na północy Polski, ale dla bezpieczeństwa Polski i Polaków potrzebny jest atom w Bełchatowie. Dla Bełchatowa, dla województwa łódzkiego, dla Polski.
2: Panie senatorze, mówi się dużo o atutach Bełchatowa, jeśli chodzi o wybór tej lokalizacji, ale są też pewne problemy, jeśli chodzi o wodę, o problemy z chłodzeniem. Czy faktycznie tutaj jest to jakąś przeszkodą do tego, by tutaj była elektrownia atomowa?
3: Ten raport to niesamowite wydarzenie, nie tylko z tego względu, że promujemy tą inwestycję, ale także z tego względu, że obnażamy te fałszywe ataki, które były w Bełchatów wymierzone. W ogóle niesamowita historia. Pod koniec rządów PiS-u powstał raport, który mówi, że brakuje wody w Bełchatowie. Niezależni eksperci mówią, jest jej 3 razy więcej w ujęciach, które można wykorzystać, niż będzie potrzebne do obsługi elektrowni atomowej. No, okazało się, że odwodnienie to ma nie Bełchatów, a odwodnienie intelektualne mieli ci, którzy ten fałszywy raport zarządów PiS-u przygotowali. Jeżeli wtedy mówiono, że jest zagrożenie wydarzeń sejsmicznych, a dzisiaj eksperci mówią, ono jest o połowę mniejsze niż pierwotne ekspertyzy wskazywały i w zakresie skali tego zjawiska i w zakresie częstotliwości jego wystąpienia, to znowu okazuje się, że próbowano w sposób nieuczciwy atakować lokalizację w Bełchatowie. I taka konferencja jak ta dzisiejsza służy obnażaniu tych złych intencji tych, którzy nawet nie wahali się zmienić rzeczywiste dane po to, żeby próbować zablokować budowę elektrowni atomowej w Bełchatowie. Nie pozwolimy na to.
2: Ta kluczowa inwestycja, zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym roku, możemy być pewni, że już ten termin będzie tutaj dotrzymany?
3: To oczywiście jest decyzja całej Rady Ministrów. Mamy deklarację premiera, ale przed jej podjęciem musi być także domknięty ten moduł zapewnienia źródeł finansowania. Trzymam kciuki, żeby jeżeli nie teraz, to najpóźniej w przyszłym roku ta decyzja była podjęta. Także dlatego, że nie zapominam, jak kuriozalny raport powstał w trakcie rządów PiS-u, który de facto miał zablokować inwestycje Bełchatowa, dlatego ta decyzja musi być podjęta przed wyborami parlamentarnymi.
2: Senator Krzysztof Kwiatkowski, gościem studia Radia Łódź w Bełchatowie na konferencji Od węgla do atomu, Bełchatów przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i trzymajmy kciuki mocno zaciśnięte za atom w Bełchatowie, za tanią energię dla Polek i Polaków.
0: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: Reklama.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap! Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 13. Przed nami wiadomości przygotowane przez Beatę Janowską.
9: A we wiadomościach planowane zmiany w komunikacji kolejowej we Wieruszowie, podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych i rozstrzygający weekend dla piłkarzy Widzewa i ŁKS-u. Popołudnie w regionie z częściowym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. We Wieruszowie ma się zatrzymywać więcej pociągów dalekobieżnych. Mieszkańcy na razie narzekają na wykluczenie komunikacyjne. Pociągi zatrzymują się tam tylko dwa razy dziennie, ale możliwe, że zmieni się to jeszcze w tym roku. Informacje na ten temat zbiera reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Niewykluczone, że od grudnia tego roku zostanie uruchomiona dodatkowa para pociągów dalekobieżnych, kursujących na trasie między Szczecinem i Krakowem. To jak na razie deklaracje ze strony wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Mieszkańcy Wieruszowa wciąż czekają na uruchomienie bezpośrednich połączeń w kierunku Wrocławia. To może nastąpić za około 2 lata. Powodem jest remont linii kolejowej numer 181 na Dolnym Śląsku. Tam, między innymi na wysokości Sycowa, trwa elektryfikacja i remont torowiska.
9: Z zapowiadanych zmian w kursowaniu pociągów jeżdżących przez Wieruszów mogą korzystać także mieszkańcy pobliskiego Wielunia.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Były prezes kantoru Cinkciarz.pl decyzją sądu trafił do aresztu w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa, był poszukiwany notą Interpolu i listami gończymi. We wtorek zatrzymano go na terenie USA. Według ustaleń prokuratury na skutek oszustw 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
12: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
9: Śledczy uważają, że liczba poszkodowanych może być większa. Zarzuty w związku z tą sprawą już usłyszało 7 osób. Są podejrzane o oszustwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. W przypadku głównego podejrzanego, byłego prezesa internetowego Kantoru, rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Oznacza to, że wyroki sądów w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będą zawsze wykonywane. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula mówi, że środowiska LGBT czekały na to latami.
13: Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
9: Rozporządzenie to konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w listopadzie zeszłego roku orzekł, że małżeństwa homoseksualne zawierane za granicą muszą być respektowane i opisane przez polskie urzędy. Według danych zebranych przez Katarzynę Kotulę obecnie takich małżeństw jednopłciowych w naszym kraju jest około 2000. Kibiców łódzkich drużyn piłkarskich czeka emocjonujący weekend. Widzew walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, a ŁKS o udział w barażach o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy. W ten weekend wszystko się wyjaśni. Sytuację łódzkich drużyn przybliży Robert Zwoliński.
14: W Ekstraklasie znamy już dwóch spadkowiczów. Trzecim będzie ktoś z czwórki: Lechia Gdańsk, Krakowia, Piast Gliwice i Widzew Łódź. Łodzianie w ostatniej kolejce podejmą Gliwiczan i bardzo prawdopodobne z tego powodu, że to właśnie przy Alei Piłsudskiego poznamy trzeciego spadkowicza. Do pewnego utrzymania widzewiacy muszą wygrać. W przypadku remisu lub porażki Lechia Gdańsk nie może zwyciężyć. W przeciwnym razie Widzew spadnie do pierwszej ligi, a z niej do Ekstraklasy chcą awansować piłkarze ŁKS-u. Oni też mają wszystko w swoich rękach i nogach i jeśli przed własną publicznością pokonają zdegradowanego już Górnika Łęczna, znajdą się na 5. lub 6. miejscu, a to pozwoli na walkę o Ekstraklasę przez baraże. Mecz Widzewa w sobotę o 17.30, mecz ŁKS-u w niedzielę o 16.30.
9: Relacje tekstowe z obu spotkań na radio.łódź.pl. Ze spotkania Widzewa przeprowadzimy też transmisję w kanale Radio Łódź Ekstra i na profilach Radia Łódź na Facebooku i YouTubie. Kolejne wiadomości o 14.00.
15: Bardzo przyjemna dziś aura, choć chmur może po południu troszkę przybyć, bo synoptycy zapowiedzieli na popołudnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21-22 stopnie, w tej chwili w Łodzi na termometrach stopni 20. Wiatr słabi, umiarkowany, północno-zachodni, północny, ciśnienie bezwzględne, wysokie 1006 hektopaskali. W nocy rzecz jasna się ochłodzi, temperatura spadnie do 10-11 stopni przy zachmurzeniu małym, natomiast jutro podobna do dzisiejszej pogody. Woda nawet troszkę cieplej, bo maksymalna temperatura 22-23 stopnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Pojutrze może być więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, lokalne burze, oczywiście, jeśli prognozy się sprawdzą.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Natomiast na pewno sprawdzą się prognozy przepowiadające, że piątkowy program przebiegnie z udziałem słuchaczy, bo mamy nasze grono radiorecenzentów, do których ostatnio dołączyły nowe osoby, a zatem znów przyda się nasz adres internetowy. Można też nagrać głosówkę, a za głosówkę dzisiaj będzie specjalna nagroda, o czym już za chwilkę powiem. Natomiast teraz bardzo serdeczny dzień dobry ode mnie, Anny Groblińskiej, i od realizującej program Jolanty Kozłowskiej.
17: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

Dziś w naszym programie nie tylko, że tak powiem, wejścia słuchaczy, ale i wejścia z Bełchatowa, tak jak czynimy to cały dzień, ale miałam powiedzieć jeszcze a propos naszych radiorecenzentów, którzy korzystają z adresu studio@radiolodz.pl, ale mogą także korzystać z możliwości nagrania głosówki. Wystarczy wejść na radiolodz.pl, a tam od razu rzuci się w oczy zachęta: nagraj głosówkę. Trzeba ulec tym namowom i nagrać rzeczywiście swój głos polecający jakieś wydarzenie kulturalne, albo książkę, albo płytę na przykład. I dzisiaj za głosówkę nagroda specjalna. Jest to bowiem książka Ludzie to Radio Mariusza Janika, naszego kolegi. Książka zawierająca 20 wywiadów z moimi koleżankami i kolegami radiowymi. Można taką książkę, którą w tej chwili radio promuje w różnych miejscach, spotykając się z czytelnikami, ale też i z radiową bracią. Zatem tę książkę można zdobyć. Książka za głosówkę. A przeróżne wydarzenia, zaproszenia kulturalne, a także inne książki za pisane recenzje. Recenzje? No tak, my w skrócie nazywamy to polecajkami, bo nie chodzi o długą wypowiedź, ale o kilka zdań, które nam przybliżą dane wydarzenie, czy też dane dzieło kultury. A zatem śmiało studio@radiolodz.pl i radiolodz.pl.

0: I już czas na pierwszą radiorecenzję od pani Iwony i jest w tym pewna prywata, powiedziałabym. No ale cóż, nie mogę udawać, że dzisiaj nie ma tej premiery. Zresztą sama krótko mówiłam o niej w naszych wiadomościach kulturalnych, a właśnie premiery teatralnej, ale nie w teatrze, a w Eudeku, dotyczy polecajka od pani Iwony. Polecajka, którą nagradzamy zaproszeniem do kina.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: No to czytam, to napisała pani Iwona. Z wielką przyjemnością zauważam, że znany skądinąd łódzki twórca Piotr Grobliński, człowiek wielu talentów, sięga po coraz to nowe środki wyrazu. Tym razem mamy szansę poznać go jako twórcę teatralnego. Łódzki Dom Kultury przygotował właśnie spektakl pod tytułem Gabardyna na podstawie powieści Lidii Amejko, autorki innej ciekawej książki Żywoty świętych osiedlowych. Spektakl reżyserowany przez Piotra Groblińskiego przedstawia losy kolejnych właścicieli płaszcza uszytego z owej tytułowej gabardyny. Perspektywa przedmiotu, tu płaszcza, pozwala na przywołanie emocji i pamięci jednostkowych ludzkich losów. Ludzi, którzy kiedyś kochali, tęsknili, a pamięć o nich zaklęta jest w tytułowym płaszczu. Bardzo kibicuję pani Iwona tej nowej inicjatywie i trzyma kciuki za powodzenie, bo teatru nigdy za wiele. No i liczy na kolejne inscenizacje. To ja jeszcze tylko przypomnę, że to jest druga Piotra inscenizacja w Łódzkim Domu Kultury poza ubiegłorocznym spektaklem Pielgrzymując z Rejmontem na podstawie reportażu literackiego właśnie Rejmonta. No i tak, i oczywiście, że trzeba się zainteresować tym spektaklem, który dziś ma swoją premierę, zatem pewnie będzie pełno, ale potem spektakl będzie wędrował po Łodzi i regionie, zatem warto śledzić losy gabardyny. Pani Iwono, dziękujemy i zapraszamy po nagrodę.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

Right now.

I mamy kolejną rekomendację. Tę przysłała pani Anna i czytamy. Jeśli ktoś lubi muzykę klasyczną graną na fortepianie solo, na przykład muzykę Fryderyka Chopina, to absolutnie powinien zainteresować się niezwykłym pod kilkoma względami wydarzeniem. Otóż z okazji 20-lecia Fundacji Carpe Diem ta właśnie fundacja zorganizowała koncert pod tytułem Perła Łodzi. Wielka muzyka w Pałacu Herbsta. Oto w przepięknym, neorokokowym salonie lustrzanym odbędzie się recital wybitnego polskiego pianisty Pawła Kowalskiego. Ostatnio dał się poznać jako ciekawy i kompetentny komentator konkursu chopinowskiego, a Paweł Kowalski zasłynął wykonaniem koncertu Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją samego kompozytora. Bardzo ciekawy repertuar i Debussy, i Chopin, i Mozart. To będzie 27 maja o godzinie 17. Uwaga, obowiązują zapisy, a ja już tutaj wybieram nagrodę dla pani Anny, którą serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za tę rekomendację.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teatr Wielki. W Łodzi modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
4: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
11: A w Radiu Łódź już całkiem niedługo będziemy się łączyć z Bełchatowem. Tam znajduje się nasze plenerowe studio, bowiem trwa konferencja bardzo ważna, od węgla do atomu, Bełchatów przyszłości. I ciekawe, o czym teraz opowie nam Paweł Kwiatkowski.

rację, że wszystkim na styk. Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten stan. Gdy się robi niefajnie, nie liczę do trzech, lecz

0: Przenosimy się teraz do Bełchatowa, bo tam stanęło plenerowe studio Radia Łódź.
1: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: A to wszystko z okazji odbywającej się właśnie w Bełchatowie konferencji, właściwie to jest Kongres Energetyczny od Węgla do Atomu Bełchatów Przyszłości. Paweł Kwiatkowski w naszym imieniu przygląda się wydarzeniom i rozmawia.
2: Od węgla do atomu Bełchatów przyszłości to nazwa dzisiejszej konferencji, ale to właśnie Bełchatów o tą swoją przyszłość cały czas walczy, o przyszłość atomową. Ta inwestycja jest bardzo ważna tutaj dla lokalnej społeczności, gdzie warto podkreślić, ta zgoda społeczna na tego typu inwestycje jest tutaj bardzo duża. Razem ze mną starosta bełchatowski Jacek Zatorski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie starosto, mieszkańców regionu bełchatowskiego nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważna jest to inwestycja dla regionu.
3: Poparcie społeczne jest tutaj bardzo duże. Bełchatów jest miastem energetycznym od ponad 50 lat. Obchodziliśmy w ubiegłym roku 50-lecie powstania kopalni, elektrowni Bełchatów. I tutaj jest, tak jak powiedziałem, wspomniałem, to jest miasto energetyków i ta energetyka chcemy, żeby tutaj była. Mieszkańcy popierają ten projekt w ponad 90 paru procentach, niemalże w 100%. Liczą się z tym, że koniec elektrowni, koniec kopalni to jest utrata miejsc pracy, to jest utrata dobrych warunków bytowych dla tych pracowników, dla tych mieszkańców. Zresztą nie tylko Bełchatów, bo cały rejon z tego żyje. Powiat bełchatowski, gminy, województwo łódzkie, obszarem sprawiedliwej transformacji jest objętych 35 gmin z terenu województwa łódzkiego, więc jest to bardzo, bardzo istotna liczba. 11 tysięcy pracowników prawie bezpośrednio pracujących w kopalni, elektrowni i w otoczeniu, w spółkach zależnych, ale to są też rodziny, to się wielokrotnia. Każda rodzina liczy kilka osób, więc kilkadziesiąt tysięcy osób żyje z tej energetyki w Bełchatowie.
2: No, kompleks energetyczny w Bełchatowie stanowi też niemały element PKB województwa łódzkiego.
3: Tak, oczywiście to jest 20% PKB województwa łódzkiego. My też dzięki temu jesteśmy powiatem dość zasobnym, bo wszyscy nam zazdroszczą budżetu, który mamy. Dzięki temu możemy sobie pozwolić na realizację wielu inwestycji i na drogach, i infrastrukturalnych. I tak jest w każdej gminie, która jest związana z energetyką w powiecie bełchatowskim.
2: Trudno chyba sobie wyobrazić Bełchatów bez tego elementu energetycznego. No nie bez powodu na to miejsce mówi się energetyczna stolica Polski.
3: Tak, wiemy doskonale, że jest deadline, to jest 36 rok i kończy się wydobycie węgla brunatnego. Zasoby się wyczerpują, krótko mówiąc. Zakończy się produkcja tej konwencjonalnej energii elektrycznej w takiej formie, jak ona funkcjonowała dotychczas. Natomiast muszą powstawać inne aktywa, które będą wypełniać tę lukę, które zabezpieczą, zbilansują potrzeby energetyczne kraju całego, bo to nie tylko chodzi o Bełchatów, powiat bełchatowski czy województwo łódzkie, ale generalnie ten obszar produkuje ponad 20% energii dla całego kraju. I tutaj Śląsk jest bardzo zainteresowany tym, bo z nadmorza, gdzie jest budowana pierwsza elektrownia jądrowa, poprowadzenie tego prądu, no to są ogromne straty na przesyle. Chcemy, wszystkim zależy na tym, żeby to było bliżej.
2: Wspominał Pan o deadline, tak? Czyli wygaszaniu elektrowni konwencjonalnej ze względu na wyczerpujące się zasoby kopalni węgla brunatnego. Co zrobić z luką pomiędzy wygaszaniem elektrowni konwencjonalnej a uruchomieniem tej atomowej? Bo jak wiemy, to proces długotrwały, który niekoniecznie nam się zazębi.
3: Tak jak padło tutaj w czasie tego pierwszego panelu i wystąpień, ta luka czasowa, no chcemy jej uniknąć. Chcemy, żeby decyzja zapadła szybko. Będą doświadczenia z budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Także ta druga elektrownia po spięciu finansowania, po decyzjach administracyjnych, zakładam, że będzie mogła być realizowana szybciej. Tym niemniej my pracujemy też nad wariantami tej luki czasowej, gdyby ona się wydłużała. Część pracowników przejdzie w sposób naturalny, odejdzie na emerytury, znajdzie pracę w innym obszarze. Natomiast pracujemy też nad projektami, które wypełnią wypełnią te miejsca pracy, czy zabezpieczą te miejsca pracy dla osób, które tej pracy nie będą miały w wyniku wyłączania kolejnych aktywów węglowych.
2: Cały czas czekamy na decyzję, decyzję ważną dla regionu bełchatowskiego, ale tak naprawdę i całego kraju. Czy faktycznie końcówka tego roku może przynieść nam dobre wieści dla Bełchatowa w sprawie budowy drugiej w Polsce elektrowni atomowej?
3: Ja chcę podkreślić, że to będzie decyzja podejmowana przez polityków, ale to nie będzie decyzja o charakterze, o przesłankach politycznych. To będzie decyzja oparta o przesłanki merytoryczne, przede wszystkim warunki miejscowe, czyli geologiczne, hydrologiczne, sejsmiczne. Nikt nie zaryzykuje podjęcia decyzji o takiej skali stricte politycznie, bo nie ma pola na takie ryzyko. Także tutaj wierzymy w to, że to jest najlepszy czas, czyli końcówka tego roku po zakończeniu badań, które wskażą na możliwość lokalizacji. No Bełchatów jest wskazywana jako pierwsza lokalizacja tej drugiej elektrowni jądrowej i wierzymy w to, że to będzie tutaj. Zabiegamy o to, mamy kadrę, mamy obszary pogórnicze, po kopalni, po elektrowni Bełchatów, które można wykorzystać. Przede wszystkim to zasoby techniczne i ludzkie.
2: No i pamiętamy też zapowiedzi, zapewnienia premiera Donalda Tuska z października ubiegłego roku w Piotrkowie Trybunalskim.
3: Trzymamy pana premiera za słowo.
2: Jacek Zatorski, starosta bełchatowski, gościem studia Radia Łódź. Na konferencji Od węgla do atomu Bełchatów w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: I do usłyszenia.
0: A była to rozmowa Pawła Kwiatkowskiego, z którym będziemy łączyć się również w następnych godzinach naszego programu.
1: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

No i czas na to, aby zajrzeć do naszej skrzynki mailowej w poszukiwaniu kolejnych rekomendacji. Myślę, że och, mamy tutaj ich trochę do czytania, także nie myliłam się, przedstawiając prognozę, że słuchacze wezmą udział w naszym programie. Może teraz przesyłka od pana Wiesława, który jest pod wielkim wrażeniem koncertu w Akademii Muzycznej przy ulicy Żubarskiej 2A. Tytuł koncertu The Sound of Gospel 2026 Reflections. Rzeczywiście, nawet sama zapowiadałam ten koncert i ucieszyłam się, że chór Gospel Akademii Muzycznej będzie miał okazję, aby pokazać swoje możliwości, a nasz słuchacz od zawsze lubi gospelowe brzmienia, a korzenie tej muzyki sięgają przecież XVI wieku, a dokładnie czasów niewolnictwa. Była i jest ona naprawdę nieocenionym dziedzictwem, jakim czarnoskórzy obdarowali Amerykę. Ale wracając do koncertu, podkreśla nasz słuchacz, że chór Gospel Akademii Muzycznej to bardzo zdolni artyści, no i zabrzmiały różne znane utwory, a to jest muzyka, która wspaniale oddaje emocje i czuje się w niej taką nadzieję na lepsze. Panie Wiesławie, bardzo dziękujemy i już wybieramy dla pana nagrodę. Mamy tutaj rzeczy związane z dziećmi, na przykład kołysankę dla myszy w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Znakomity spektakl. Myślę, że będzie z kim się wybrać.

0: wiem, że jesteś z tym sam. Myślę, jakim widzisz mnie.
1: Autopromocja.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
4: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
5: Nie Fr, tylko Fry.
4: Fry.
5: Mamo, no, to mamo, no.
4: Albo tak.
6: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
7: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
4: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
4: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak.
4: Zapraszamy.
8: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
9: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej, i tyle pan powie. O,
10: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
8: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.05 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
12: Zaprasza Piotr Bielawski.
13: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
14: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
15: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
16: To jest teatr, komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
17: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do teatru komedii impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do teatru komedii impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
2: I tu Radio Łódź, jest godzina 14. Beata Janowska przygotowała dla nas wiadomości.
18: We wiadomościach problemy z kupnem biletów kolejowych online. PKP Intercity wprowadza ułatwienia dla pasażerów, uprzątanie składowiska odpadów niebezpiecznych z terenów dawnej Boruty w Zgierzu i oczekiwanie na przylot myśliwców F-35 do bazy w Łasku. Po południu i wieczorem będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Awaria i problemy z zakupem biletów kolejowych online. W związku z tymi zakłóceniami PKP Intercity wprowadza ułatwienia dla pasażerów. To więcej kasjerów na dworcach, a ponadto bilety w pociągach można nabyć bez dopłaty, informuje rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek.
19: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie biletu u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych.
18: PKP Intercity zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i wdrażanie kolejnych rozwiązań w razie potrzeby. Zgierz rozpoczyna sprzątanie terenów po zakładach Boruta. Chodzi o uprzątnięcie składowiska odpadów niebezpiecznych przez lata, będących zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców i dla środowiska. To skomplikowana operacja logistyczno-naukowa. W grudniu zeszłego roku ukończono inwentaryzację przyrodniczą i geodezyjną. Powstały szczegółowe mapy terenu oraz lokalizacji drzew. Teraz dobiegają końca specjalistyczne badania, które pozwolą przejść do usuwania odpadów. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim. Miłoszu, co dzieje się teraz na terenie składowiska?
20: Dzieje się sporo. Jestem właśnie w Zgierzu i kilkanaście minut temu odbyłem rozmowę z prezydentem miasta Przemysławem Staniszewskim. Przekazał mi, że na miejscu prowadzone są badania geofizyczne, analiza próbek odpadów i wód oraz diagnostyka drożności kanalizacji odciekowej. Wykonane zostały też badania powietrza. Prace te nadzoruje Instytut Ochrony Środowiska. Wyniki badań terenowych zostaną zebrane w czerwcu, a pełen raport o sposobach rekultywacji składowiska ma powstać w sierpniu tego roku. Do tego czasu wybudowane zostanie ogrodzenie całego terenu oraz zamontowany monitoring, a już teraz trwa usuwanie części odpadów, a konkretnie utylizacja zgromadzonego na składowisku azbestu.
18: Dziękuję, mówił Miłosz Warszawski. Zgierz pozyskał na te działania fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu koszty podatku VAT zostaną pokryte z dotacji, a nie z budżetu gminy.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: W Łasku wylądują dzisiaj pierwsze polskie samoloty F-35. Będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego i mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, mówi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Około godziny 18 pierwsze trzy samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku. Wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych.
18: Zgodnie z harmonogramem wszystkie 32 zamówione przez polskie myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągną pełną gotowość operacyjną. 16 F-35 będzie stacjonować w Łasku, pozostałe w Świdwinie. Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował także deklarację Donalda Trumpa, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier podkreślił, że decyzja amerykańskiego prezydenta poszerza gwarancję naszego bezpieczeństwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa kolejna rozprawa Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie w 2023 roku na autostradzie A1 śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dzisiaj przesłuchiwany jest były pracownik oskarżonego, mówi o stylu jazdy Sebastiana M. W piotrkowskim sądzie jest reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
23: Na dzisiejszej rozprawie przesłuchiwany jest jeden świadek, czyli były pracownik Sebastiana M., który opowiada o ich wspólnych podróżach służbowych, gdzie to głównie Sebastian prowadził samochód. W swoich zeznaniach opisuje bardzo szybkie i niebezpieczne jazdy, w tym sytuację, gdzie na liczniku auto, które prowadził właśnie oskarżony, miało pokazać 304 km na godzinę. Prokurator dopytuje o szczegóły wyjazdów i styl jazdy. Obrona również ma swoje pytania, a przez kilka godzin na twarzy Sebastiana M. nie było widać żadnych emocji. Joanna Karp, Radio Łódź.
18: Na rozprawie są zarówno rodziny ofiar, jak i rodziny oskarżonego. Najliczniejszą grupą są jednak dziennikarze. Proces dobiega końca, stąd duże zainteresowanie mediów. Kolejne wiadomości o 15:00.
24: Na termometrach w Łodzi w tej chwili 21 stopni, a to jest maksimum, bo 21-22 w zależności od miejsca regionu to jest przewidywana najwyższa dzisiaj przez synoptyków temperatura, ciśnienie bezwzględne 1006 hektopaskali. Po południu zachmurzenie może być dzisiaj z rozpogodzeniami większe. No i cieszymy się z tego, że jednak to słońce nam sprzyja, bo pojutrze może go troszkę zabraknąć. Pojutrze mogą to być właśnie już chmury na niebie, może pojawić się deszcz, mogą pojawić się lokalne burze również, ale to dopiero pojutrze. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, bo maksymalnie 22-23 stopnie, zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. A w nocy minimalna temperatura to 7-8 stopni.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
24: Jolanta Kozłowska, Janna Groblińska. Wciąż jesteśmy ze słuchaczami, a już całkiem niedługo w studiu pojawi się gość, z którym porozmawiamy o zerówce w naszym paśmie Więcej Kultury. Zerówka to jest zupełnie nowe zjawisko w Łodzi. Pierwszy Festiwal Kultury Studenckiej, to nie są juwenalia, to jest Festiwal Kultury Studenckiej przez samych studentów organizowany. Już wczoraj się rozpoczął, ale również dziś i jutro festiwalowe wydarzenia. To jeden z wielu festiwali trwających obecnie w Łodzi. Ale do rekomendacji kulturalnych naszych słuchaczy także będziemy wracać i z Bełchatowem także będziemy się łączyć. Bogate plany mamy.

Okoliczności przyrody powoli coraz bardziej będą sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Pisze o tym do nas pani Aleksandra, a to dlatego, że właśnie ów fakt przywiódł jej na myśl zieloną polanę. Ale to nie jest tak, że pani Aleksandra zachęca nas, żebyśmy gdzieś sobie w lesie zieloną polanę znaleźli. Chodzi o tak zatytułowany spektakl teatru powszechnego. I teraz cytuję, który ostatnio miałam z córką, mówię oczywiście o siedzibie Przylegionów, i Zuzia rzekła, że remont chyba jeszcze trochę potrwa, bo faktycznie wygląda obecnie niczym ruiny zamku. Ale bądźmy cierpliwi, a poza tym sceny zastępcze są również warte polecenia. No tak, bo mamy halę Expo i mamy Nowogrodzką 2B, ale wracam do maila. Zielona Polana to spektakl, który, przypomnę, wygrał 7. edycję konkursu Komediopisanie, a myślę, że można uznać komedię tę za bardzo realistyczną. Poznajemy w niej panią Bożenę, która w życiu pełni głównie rolę żony własnego męża. Ale gdy śpiewa, by zabrać ją na księżyc, widzowie czują ten słodko-gorzki wydźwięk owej sztuki. W scenografii pojawia się słońce, czasem uśmiechnięte, czasem robiące miny mocno symboliczne. Ujęło to przedstawienie panią Aleksandrę przede wszystkim prawdą o tym, że nic się... przedstawienie prawdą tym, że nic się tam nie udaje. O, przepraszam, źle odczytałam. Czyli jest bardzo wiarygodne i dlatego poleca właśnie nam pani Aleksandra Zieloną Polanę w Teatrze Powszechnym, a grają ją już 26 i 27 maja, w sam raz na dzień mamy. Dziękujemy bardzo. Pani Aleksandro, wręczamy zaproszenie na bajkę Wymyślankę, czyli na spektakl współtworzony przez dzieci. Może Zuzi się spodoba taka sytuacja, że Teatr Komedii Impro proponuje właśnie współtworzenie opowieści, która za każdym razem jest inna, a zaproszenie czeka na panią u nas w radiu.

0: Więcej kultury.
1: Krzysztof Kalwas nas odwiedził. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czyli student Uniwersytetu Łódzkiego, a zarazem pomysłodawca i główny organizator festiwalu kultury studenckiej, tak rozszerzmy tę nazwę, to jest festiwal Zerówka, który udowadnia, że kultura studencka istnieje, bo niektórzy w to powątpiewają. Panie Krzysztofie, Zerówka, która rozpoczęła się wczoraj, będzie trwała jeszcze dziś w piątek i jutro w sobotę w OFF Piotrkowska, to jest festiwal taki wielokierunkowy, prawda? Czyli mamy muzykę, mamy film, mamy plastykę, ponieważ jeszcze w OFF Piotrkowska trwa LAW, czyli Lodz Abstract Art Festival. To są wykonawcy i to są artyści, studenci z Łodzi? Chyba nie tylko.
2: Chyba nie tylko, ale faktycznie tam przeważa, z tego co mi wiadomo, na tym festiwalu LAW kultura, sztuka tak naprawdę właśnie studencka łódzka.
1: Studenci studentom, można powiedzieć, tak? Bo Juvenalia to jest troszkę inny pomysł, bo to jest zabawa, zresztą płatna w tym roku. Są zaproszeni wykonawcy, a studenci mają się bawić, a tutaj studenci też tworzą.
2: Tak, to jest takie nasze główne hasło i taka myśl przewodnia, którą staramy się rozszerzać, że robimy to od studentów dla studentów, dlatego że w tej drużynie organizacyjnej większość stanowią studenci. No i też na scenie zobaczymy prawie że same zespoły studenckie.
1: To powiedzmy, co jeszcze przed odbiorcami w piątek, dzisiaj?
2: Dzisiaj 7 koncertów łódzkich zespołów, między innymi będzie to zespół Hejma z alternatywną muzyką Potato Stonks. Będzie też zespół Wieczny Mróz, który jest zupełnie w innym klimacie, bo jest to zespół trash death metalowy. Będzie też raper Kowal, który otworzy w ogóle cały dzisiejszy dzień, więc jest naprawdę różnorodnie.
1: My też część tych wykonawców znamy i lubimy w Radiu Łódź. A jutro w sobotę?
2: Jutro mamy 8 koncertów. Będzie 4 wykonawców około rapowych. Na zakończenie wieczoru będzie zespół Sonda Kosmos i będą też zespół z bardziej muzyką elektroniczną, będzie chór, więc naprawdę bardzo różnorodnie.
1: A etiudy studenckie też pokazywane będą, czy to już za nami?
2: Etiudy są za nami, one były wczoraj od godziny 19 do 23.
1: Jak się udało, wszystko dobrze?
2: Oj tak, tak, oczywiście, że tak. Panele dyskusyjne z twórcami też wyszły naprawdę świetnie. Ludzie byli bardzo zainteresowani tym wszystkim i to jest piękne, że faktycznie udało się pokazać, bo to jest tak naprawdę pierwsze kino polowe tego sezonu, że udało się je zacząć od etiud studenckich.
1: Czyli wystartowaliście przed polówką.
2: Trochę tak. Pozdrawiamy bardzo organizatorów.
1: Bardzo ładny list powędrował do władz różnych łódzkich uczelni, bo to jest taki międzyuczelnialny festiwal. Pan akurat reprezentuje Uniwersytet Łódzki, ale przecież i studenci innych uczelni biorą w tym udział i rektorzy, i dziekani, i dziekanki, i wszyscy pracownicy także zostali zaproszeni na ten festiwal, czyli to nie jest tak, że my chcemy być tak ofowi, że nie chcemy tutaj żadnych władz uniwersyteckich.
2: Nie, nie, zupełnie nie. Podeszliśmy do tego w ten sposób, że już i tak codziennie mamy tyle zmagań, tyle i takiej agresji, i buntu, i przeciwności losu wobec siebie, że stwierdziliśmy, że my zrobimy to inaczej. Zrobimy oczywiście własny festiwal, pokażemy, przypomnimy władzom uczelni, że można robić darmowe studenckie wydarzenia, ale żeby przyszli i to zobaczyli, żeby bawili się z nami. Chcemy wyprowadzić tą kulturę studencką poza uczelniane mury i chcemy, żeby każdy mógł z niej korzystać za darmo.
1: I to jest ciekawe, że za tym wszystkim stoi także stowarzyszenie w niewielkim mieście. Ale to mi się bardzo podoba, bo ja wiem, że to niewielkie miasto, to chodzi o Pabianice, bo tam zresztą pan i pana przyjaciel rozpoczęliście takie działania organizacyjne, między innymi z finałami WOŚP-u związane.
2: Trochę finały WOŚP-u były wcześniej. Później zaczęliśmy tworzyć kolejne wydarzenia, stwierdziliśmy, że potrzebujemy stworzyć stowarzyszenie, żeby móc robić jeszcze więcej tych wydarzeń, które będą międzypokoleniowe, jakby chociażby dancingi, które tworzymy. I faktycznie tak, zaczęliśmy w Pabianicach. Tutaj stowarzyszenie odgrywa rolę takiego formalnego organizatora, dlatego że my jesteśmy studentami różnych uczelni, różnych kierunków, więc nawet nie mamy takiego podmiotu prawnego jak koło studenckie. naukowe koło studenckie. Dlatego to jest takie wsparcie, żeby można było wszystko formalnie dopiąć i żeby wyglądało pięknie.
1: Ale mnie się to bardzo podoba, dlatego że stowarzyszenie w niewielkim mieście, kiedy organizuje coś w Łodzi, to tak to możemy odczytać jako pewną metaforę. W Łodzi wszyscy się znają, tak naprawdę. Tak. Zresztą to nie jest typowa metropolia. No to jest takie nieduże miasto. Niektórzy tak mawiają właśnie o Łodzi, więc wszystko ładnie tutaj się sprawdza. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny?
2: Tak, na koncerty jest jak najbardziej bezpłatny, na otwartą lekcję tańca i tak dalej. Jedyne, co jest płatne, to jest silent disco, które jest after party po sobotnich koncertach, ponieważ jest organizowane przez zewnętrzną firmę, więc to jest jako jedyne płatne wydarzenie. Płacimy po prostu za wypożyczenie słuchawek.
1: Trzy kanały muzyczne zaproponują DJ-e. Będzie można się bawić. Silent disco ostatnio bardzo modna forma zabawy, dzięki której mogą się w jednym miejscu spotkać osoby lubiące różne style muzyczne, różne gatunki.
2: Dokładnie. I dla nas to jest też troszeczkę przedłużenie tego wydarzenia i ominięcie mistycznej ciszy nocnej.
1: No i tak. I to też pokazuje, że bardzo różnorodne rzeczy dzieją się w ramach właśnie kultury studenckiej. Choć trochę mi tu brakuje teatru, ale mam wrażenie, że czas świetności teatrów studenckich mamy trochę za sobą. Kiedyś to był taki alternatywny głos wobec tego, co się działo w teatrach instytucjonalnych, a w tej chwili w teatrach instytucjonalnych dzieją się takie rzeczy, jakie kiedyś działy się w ofowych teatrach, w tym studenckich. Stąd chyba właśnie taka zmiana sytuacji, ale polecamy wszystkim te koncerty i tam, jak rozumiem, mile widziany będzie każdy. To nie jest tylko dla osób w wieku studenckim.
2: Nie, nie, absolutnie. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy studentów, uczniów, emerytów, rodziny z dziećmi. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda ta kultura studencka. A jeszcze wrócę na chwilę do teatrów studenckich. Bardzo chcieliśmy, żeby taki teatr się pojawił na tym festiwalu. Niestety w tej edycji się nie udało. Mam nadzieję, że do przyszłej dotrzemy do jakichś artystów, może niekoniecznie z Łodzi, ale z całej Polski, żeby przyszli i pokazali swój teatr.
1: Proszę Państwa, no warto się zainteresować tą inicjatywą. Jeszcze na zakończenie zapytam, dlaczego ten festiwal nazywa się Zerówka?
2: Dlatego, że to jest takie marzenie każdego studenta, czyli egzamin zerowy, żeby można było sobie przed sesją wszystko zdać i móc się bawić, więc na zerówce będziemy się bawić, łączymy to.
1: Czyli to nie jest tak, że ta pierwsza edycja zaczynacie od zera, będzie zerówka, potem trzeba będzie zmienić nazwę, bo kolejna. Zostanie zerówka.
2: Zostanie, zdecydowanie zostanie.
1: Bo już myślicie o przyszłości.
2: Tak, tak, tak, tak. Słyszymy zewsząd, czy to właśnie od przedstawicieli uczelni, ale też od naszych partnerów, dzięki którym możemy to wszystko zorganizować, czy od innych studentów, czy od osób w ogóle niezwiązanych z tym światem akademickim, że bardzo im się podoba ta inicjatywa i że chcieliby, żebyśmy mogli to tworzyć dalej.
1: Polecamy zatem wizytę w OFF Piotrkowska dziś lub jutro na Zerówce, o której opowiadał nam Krzysztof Kalwas. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
12: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
13: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
14: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
15: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
16: Let's do it!
15: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
16: Oh yeah!
15: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
16: Let's do it!
0: Po reklamie.
17: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
18: A w Radiu Łódź oczywiście, że będziemy wracać do rekomendacji od naszych słuchaczy i oczywiście, że z Bełchatowem też będziemy się łączyć wszystko według planu.

0: I znowu łączymy się z Bełchatowem, gdzie trwa bardzo ważny kongres energetyczny.
1: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: A w naszym plenerowym studiu rządzi Paweł Kwiatkowski.
2: Od węgla do atomu Bełchatów w przyszłości to konferencja, która trwa dziś w Bełchatowie, który od dłuższego czasu stara się, by to właśnie tutaj powstała druga w Polsce elektrownia atomowa. To niezwykle ważne dla lokalnej społeczności, chociażby ze względu na to, że elektrownia konwencjonalna czy kopalnia to bardzo duży pracodawca w regionie. Razem ze mną wójt gminy Bełchatów Konrad Koc. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Trudno sobie wyobrazić region bełchatowski bez kopalni, bez elektrowni, więc ta atomowa przyszłość Bełchatowa jak najbardziej wpisuje się w to, co do tej pory się tutaj działo.
3: Oczywiście Bełchatów stał energią. Stoi i chcemy, aby stał tą energią, czy to będzie energia konwencjonalna, czy z atomu. No dla nas oczywiście jest ważne i o to zabiegamy jako samorządowcy, aby ta lokalizacja była tutaj, czego wyrazem zresztą było podjęcie wielu uchwał organów stanowiących zarówno w gminach, jak i w powiecie, ale zresztą też sama uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2: Elektrownia i kopalnia to ważny pracodawca w regionie. Tutaj też ważna kwestia dla samorządu, który też ze względu na funkcjonowanie tak strategicznych obiektów ma wpływy do swojego budżetu. Niewątpliwie gmina Bełchatów jest tutaj bardzo dużym beneficjentem tych środków.
3: No tak, zgadza się. Oczywiście w gminie Bełchatów, którą reprezentuję, mieszka bardzo dużo mieszkańców, którzy pracują w kompleksie paliwowo-energetycznym obecnym. Dlatego oczywiście nam bardzo zależy, aby te miejsca pracy zachować, żeby ta pokoleniowość tutaj w ramach energetyków była zachowana. Co do środków finansowych, oczywiście mamy wpływy z tego, że znaczna część elektrowni Bełchatów jest położona w gminie Bełchatów i z tego korzystamy, ale nie tylko my, bo inne samorządy również, tak jak zawsze podkreślam, funduszem solidarnościowym się dzielimy z innymi samorządami.
2: Rozmawiałem już z prelegentami, nie wszystkimi oczywiście, ale z częścią prelegentów dzisiejszej konferencji, którzy wspominali, że jeszcze w tym roku możemy spodziewać się tej niezwykle ważnej dla regionu wiadomości o tym, że to właśnie tutaj będzie druga w Polsce atomówka. No, na tę wiadomość nie tylko samorząd też z niecierpliwością czeka, ale też sami mieszkańcy, właśnie to, o czym wspominałem na samym początku, ze względu na miejsca pracy w regionie.
3: Tak, panie redaktorze, no generalnie jesteśmy wszyscy już dosyć mocno zniecierpliwieni. Wydaje mi się, że ta decyzja powinna już zapaść no co najmniej kilka, a jak nie kilkanaście miesięcy temu. Byłoby po prostu łatwiej przygotowywać inne etapy tej inwestycji, bo pamiętajmy, że ta elektrownia to jest perspektywa dopiero kilkunastu lat, no 15, 18, trudno powiedzieć. Więc bardzo mocno na to czekamy.
2: No właśnie, bo bardzo niebezpieczną wizją jest ta luka pomiędzy wygaszaniem konwencjonalnej elektrowni a powstaniem atomowej.
3: No i właśnie w tym jest całe sedno, że nie będziemy w stanie zapewnić pracy dla tylu mieszkańców, ta luka będzie się jeszcze bardziej pogłębiać, a wszystko na to wskazuje, że ona będzie. Choćbyśmy nawet już podjęli tą decyzję, to ten czas pomiędzy uruchomieniem nowego kompleksu a wygaszeniem tego, który jest, będzie już zbyt duży.
2: Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my słyszymy się już niebawem, prosto z Bełchatowa, gdzie trwa konferencja Od węgla do atomu Bełchatów w przyszłości.
0: I właśnie dlatego znalazło się tam nasze plenerowe studio jeszcze raz z Pawłem Kwiatkowskim. Zatem, tak jak obiecał, będziemy się łączyć.
1: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zacznę najpierw tak tajemniczo trochę. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 podłódzkie miasteczko obudzi się z trwającego 8 dekad snu i opowie fascynującą historię, nieznaną nawet wielu jego mieszkańcom. I już wyjaśniam, że chodzi o Lutomiersk i o przywrócenie pamięci o społeczności, która przez prawie 3 wieki współtworzyła najpierw małą osadę, potem miasto i w ciągu jednego tygodnia zniknęła z jego przestrzeni, ze wspomnień, z podręczników. Przywrócenie tej pamięci stało się misją grupy przyjaciół, w skład której wchodzą historycy, nauczyciele, akademicy, dziennikarz, archeolog, artysta, malarz, lokalni działacze i pasjonaci. I oto właśnie w najbliższą niedzielę członkowie Stowarzyszenia Doliny Neru przedstawią rezultaty wielomiesięcznych studiów, rozproszonych źródeł i poszukiwań w archiwach polskich i zagranicznych. Przedstawią dokumenty, które ułożyły się w opowieść o losach rodzin, o kulturze, codziennych relacjach, poetyckich obrazach Lutomierska, pisanych w jidysz, w hebrajskim, o różnych znaczących postaciach. To będzie w klasztorze i salezjańskich szkołach muzycznych w Lutomiersku w najbliższą niedzielę o 16:00.

Bardzo uważnie przeglądam naszą skrzynkę mailową i muszę powiedzieć, że nie ma głosówki, co mnie zaskakuje, ponieważ pierwsze lody zostały już przełamane i głosówki pojawiły się w naszym programie. Głosówki, czyli krótkie nagrania, w których słuchacze nie piszą, ale opowiadają o tym, co warto przeczytać, czego warto posłuchać, co warto zobaczyć. Już pojawiały się rekomendacje głosowe, a dzisiaj takiej nie ma i dlatego bardzo zachęcam. Proszę się nie bać, proszę nam się głosowo objawić. Sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy wejść na radio.łódź.pl. A tam już mamy zachętę. Nagraj głosówkę. Proszę nagrać, ponieważ na kogoś, kto zechce nam głosowo polecić rzecz wartą uwagi, czeka znakomita książka. Radio to ludzie Mariusza Janika. Nieraz już o tej książce w Radiu Łódź była mowa.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
7: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
8: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
9: Na śniadanie angielka albo żulik.
10: No i chodzimy na Pietrynę.
11: No, to jest Galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama. Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
13: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
14: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 15. Beata Janowska ma dla nas najnowsze wydanie wiadomości.
16: A w wiadomościach zarzuty dla opiekunek ze żłobka, na terenie którego utopił się 2-letni chłopiec, samochodowe podróże posłów z Łódzkiego, przejechane odległości i pobrane kilometrówki, a także nadzieje na lokalizację drugiej polskiej elektrowni atomowej w Bełchatowie. Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie, noc ma być dość ciepła. Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach w związku ze śmiercią dziecka na terenie placówki. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku. Przedwczoraj 2-letni chłopiec utopił się w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
17: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
16: Te środki to dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do świadków. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Dziecko nie miało żadnych obrażeń. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało na dziś kontrolę w żłobku. Sprawdziliśmy kilometrówki posłów z województwa łódzkiego. Posłowie mogą odebrać zwrot kosztów przejazdów samochodem związanych z pełnieniem mandatu. Okazało się, że 5 posłów z naszego regionu w ubiegłym roku pokonało odległości równe Równikowi. Tak wynika ze sprawozdań z działalności biur poselskich. Są także posłowie, którzy nie wyjeździli ani kilometra. Sprawozdaniom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: 48 300 zł to najwyższa kwota, jaką posłowie mogą otrzymać za tzw. kilometrówki, czyli zwrot kosztów przejazdów samochodem w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego. Stawka za kilometr wynosi około złotówki, czyli poseł musiał wyjeździć około 40 000 km, aby otrzymać maksymalny zwrot. W Łódzkiem udało się to trzem posłom Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorzowi Lorkowi, Pawłowi Rychlikowi i Piotrowi Polakowi, a także Joannie Ziębie-Gzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Tomaszowi Treli z Nowej Lewicy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: Ani grosza kilometrówki nie pobrali w zeszłym roku posłowie Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Zbigniew Rau z Prawa i Sprawiedliwości oraz niezrzeszona Paulina Matysiak.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Minister cyfryzacji przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa. Dokument umożliwi transkrypcję związków jednopłciowych zawartych za granicą. Jest w nim rubryka dla związków kobiety z kobietą, mężczyzny z kobietą oraz mężczyzny z mężczyzną. Krzysztof Gawkowski przepraszał pary jednopłciowe za zmarnowany czas i zapewnił, że będą traktowane z należytym szacunkiem.
18: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
16: Rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Według danych zebranych przez pełnomocniczkę rządu do spraw równości Katarzynę Kotulę, obecnie w Polsce jest około 2000 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Pary jednopłciowe w Polsce nadal nie mogą brać ślubów ani zawierać związków partnerskich. W tym roku ma zapaść decyzja o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni atomowej. Faworytem jest Bełchatów, gdzie dziś działa największa w kraju elektrownia konwencjonalna. Dziś w energetycznej stolicy Polski trwa konferencja Od węgla do atomu, Bełchatów przyszłości. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
19: Bełchatów od lat stara się o to, aby właśnie w tym regionie powstała druga w Polsce elektrownia atomowa. Uczestnicy konferencji rozmawiają o tym, czy kompleks Bełchatów może stać się filarem Krajowego Programu Jądrowego i nowoczesnym centrum energetyki atomowej. Wśród tematów są m.in. rola atomu w miksie energetycznym, wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz potencjału pracowników sektora węglowego. Ważnym wątkiem jest sprawiedliwa transformacja, czyli nowe miejsca pracy, przekwalifikowanie kadr i przyszłość lokalnej gospodarki. Organizatorzy podkreślają, że Bełchatów nie musi zaczynać od zera, może wykorzystać dekady doświadczeń energetycznych, by pozostać jednym z kluczowych punktów na energetycznej mapie Polski. Z Bełchatowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Pierwsza brana pod uwagę lokalizacja podbudowy elektrowni atomowej w regionie bełchatowskim to wieś Chmielowiec w gminie Kluki. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie o 15.30.
15: Cieszymy się ładnym słońcem, jutro też cieszyć się będziemy. Maksymalna temperatura dla regionu to 21-22 stopnie i w tej chwili 21 właśnie pokazują termometry. W Łodzi zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni minimalnie przy zachmurzeniu małym, natomiast jutro podobna pogoda do dzisiejszej. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 22-23 stopnie. Pojutrze ma być ciepło, 25-26 maksymalnie, ale za to pochmurno i miejscami lokalne opady deszczu, a nawet burze, jeśli prognozy pogody się sprawdzą.
20: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Jolanta Kozłowska i Anna Groblińska, wciąż jesteśmy z Państwem. Mówimy dzień dobry tym, którzy niedawno do nas dołączyli. A może i ktoś dołączy do grona radiorecenzentów i przyśle nam recenzję na radiołódź.pl, a najbardziej na studio@radiołódź.pl. A najbardziej to czekamy na głosówkę, bo dzisiaj jeszcze takowej nie było. Wystarczy wejść na radiołódź.pl i nagrać właśnie swoją rekomendację wydarzenia, książki, płyty. Pełna dowolność.

0: Bardzo ciekawe spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Muzeum Martyrologii Dzieci Polskich. My w jutrzejszym sobotnim programie troszkę więcej będziemy na ten temat mówić, ale już teraz króciutko Joanna Podolska z Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rosenfarb Uniwersytetu Łódzkiego o niedzielnym spotkaniu z amerykańskim kolekcjonerem.
1: Przyjeżdża Irwin Ungar, który pochodzi z Kalifornii i który od mniej więcej 40 lat zafascynował się twórczością wielkiego łodzianina, artysty Artura Szyka. Najpierw zaczął kupować jakieś jego prace, a w każdym razie najpierw poszukiwać, później się nimi zajął, zaczął je zbierać, kolekcjonować. Z czasem jego kolekcja naprawdę była ogromna. W 2017 roku, co prawda, tę kolekcję sprzedał, kupił ją wielki filantrop Ted Taube. Natomiast od razu zatęsknił i zaczął znowu jeździć po całym świecie, żeby poszukiwać kolejnych prac, które są naprawdę rozsiane po całym świecie i nadal tym Szykiem żyje.
0: O godzinie 16 w najbliższą niedzielę to spotkanie rozpocznie się przy ulicy Piotrkowskiej 90.

0: I jeszcze będzie zaproszenie od wicedyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi, Jakuba Wiewiórskiego. Chodzi o Dokumenty w drodze. Ja wspominałam w Wiadomościach Kulturalnych, że filmy z festiwalu Człowiek w zagrożeniu wędrują po regionie i dziś będzie projekcja w Zelowie. Posłuchajmy.
1: Dziś o godzinie 18 w Domu Kultury w Zelowie kolejna odsłona projektu Muzeum Kinematografii pod nazwą Dokumenty w drodze. Spotykamy się z Franciszkiem Berbeką, reżyserem filmu Niewyraźny klekot ptaków i rozmawiamy o filmie, rozmawiamy też o filmie przyrodniczym, którego bohater filmu Włodzimierz Puchalski był pionierem.
0: Prawdziwym pionierem nawet jest festiwal w Łodzi, który nosi jego imię, a to jest niezwykła historia o tym, jak to bohater wyrusza w ostatnią swoją podróż.
2: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Od pana Piotra mamy rekomendację pisaną. No nie ma tej głosówki. No może już dzisiaj nie będzie głosówki od słuchaczy. Natomiast rekomendacji pisanych nam nie brakuje, a pan Piotr zwraca naszą uwagę na film drama. To jest jego dzisiaj propozycja dla słuchaczy Radia Łódź. To jest opowieść o idyllicznej miłości dwojga młodych, szczęśliwych ludzi, którzy przygotowują się do ślubu. I gdy wszystko zdaje się zmierzać do wymarzonego finału, wraca przeszłość, która rozmywa miłość jak morska woda zamek z piasku. Myślę, że właśnie ten wątek cienia przeszłości da widzom do myślenia. Czy warto odkrywać karty, którymi kiedyś zagraliśmy? Przecież przyszłości nie zmienimy. Przeszłości nie zmienimy, bo ona już na zawsze pozostanie taką, jaką była. Ani lepszą, ani gorszą, ale zawsze własną dla każdego z nas. Czy jest sens w imię szczerości wyjawić partnerowi swoją bardziej lub mniej mroczną historię, na której kładzie się cień ludzkiej niedoskonałości? Dla porządku wypada jeszcze dodać, że główne postaci grają Zendaya i Robert Pattinson. Jednak nie dla bohaterów warto pójść na ten film, ale po to, by spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szczerość musi być bezgraniczna, zawsze, bez względu na skutki, jakie wywoła. Taki oto refleksyjny mail od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr to zazwyczaj w piątki nam filmy poleca, prawda? A zatem drama. Przypomnę tytuł, który był właśnie w centrum uwagi pana Piotra i naszej przez chwilę. Warto pewnie skorzystać z tej rekomendacji. Bardzo dziękujemy. Już szykujemy nagrodę. A skoro my tak rekomendujemy, to ja muszę przypomnieć, że plenerowe studio Radia Łódź dzisiaj w Bełchatowie, ale w najbliższą niedzielę już od 12 do 16 przy Stadionie Widzewa będziemy podczas finału senioraliów i będziemy ze znakomitymi gośćmi. To taką rekomendację też od nas muszę dodać. Jak to mawiamy, polecamy się do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.

0: Wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
1: Zaprasza Piotr Bielawski.
2: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: A wiadomości z dróg ma dla nas Jakub Jędrzejewski.
11: Dzień dobry. Popołudniowe godziny szczytu w połączeniu z piątkiem już teraz dają się mocno we znaki kierowcom wódzkiem. Zaczynamy od Zgierza, gdzie utrudnienia są po zjeździe z S14 na ulicy Aleksandrowskiej. Ciasno jest tutaj do Gałczyńskiego, korkuje się też Konstantynowska. Przenosimy się w okolice Piotrkowa. Cierpliwość przyda się na S8 między Polichnem a Studziankami, gdzie trwa remont. Zmotoryzowani mają do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach, przez co tworzą się tu korki. A w Łodzi coraz większy ruch już na Mickiewicza. Korek zaczyna się na wysokości Kościuszki. Cierpliwość przyda się też na Alejach Politechniki i dalej Pabianickiej do Jana Pawła II, na Brzezińskiej dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej i oczywiście na Alei Włókniarzy, głównie przy Motoarenie. Słyszymy się minutę przed 16.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: To jest Radio Łódź na zegarze 15.30. Przed nami wiadomości w skrócie. Beata Janowska.
12: Awaria systemu sprzedaży biletów kolejowych online. Pasażerowie nie mogą kupić biletów przez internet. W związku z tym PKP Intercity wprowadza ułatwienia. W kasach przewoźnika na dworcach będzie więcej kasjerów, a ponadto bilety w pociągach można nabyć bez dopłaty. Te rozwiązania mają obowiązywać od dziś do czasu usunięcia awarii. PKP Intercity oraz PKP Informatyka powołały zespół kryzysowy, który pracuje nad rozwiązaniem problemu. Rozbrajanie bomby ekologicznej w Zgierzu. Na terenie po zakładach Boruta trwają intensywne prace. Badany jest stopień zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zanieczyszczenia powietrza, a także wody gruntowe. Raport, który pozwoli na rekultywację terenu, ma być gotowy w sierpniu. Do tego czasu wybudowane zostanie także ogrodzenie i zamontowany monitoring. Już teraz trwa także usuwanie części odpadów, utylizacja zgromadzonego na składowisku azbestu. Proces Sebastiana M. może się wydłużyć. Chodzi o sprawę mężczyzny oskarżonego o spowodowanie w 2023 roku na autostradzie A1 śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dziś przed piotrkowskim sądem odbyła się kolejna rozprawa. Wydawało się, że proces zmierza ku końcowi. Okazuje się jednak, że może się wydłużyć, bo obrona podważa opinię biegłego i wystosowała ponad 60 kolejnych pytań. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Donald Trump ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzję z aprobatą przyjmują ministrowie polskiego rządu, podkreślając, że świadczy o dobrej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Pentagon nie podał jednak szczegółów. Nie wiadomo, co decyzja amerykańskiego prezydenta oznacza w praktyce, ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski. Zwłaszcza, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Analitycy nie wykluczają, że deklaracja o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy oznacza jedynie anulowanie tej poprzedniej wiadomości. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
10: Ileż to pokazują w tej chwili termometry w Łodzi? Niezmiennie 21 stopni. Maksimum dla regionu to właśnie 21-22 stopnie. 1006 hektopaskali wynosi ciśnienie. bezwzględne. Mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 10-11 stopni w naszym województwie przy zachmurzeniu małym, a jutro w dzień małe i umiarkowane będzie to zachmurzenie. Maksimum na termometrach 22-23.

0: środku dnia. Z Radiem Łódź.
1: A dzisiaj Radio Łódź i w Łodzi i w Bełchatowie. Za chwilę kolejne połączenie z naszym plenerowym studiem.

0: zabierz śmieci, dobrze?
1: Tak.
0: Ja cię prosiłam już wcześniej, wczoraj cię prosiłam o te śmieci, one stoją tutaj pod drzwiami, ja nie mogę ciągle o tym mówić. A ty na zawsze wychodzisz, tak? A, to wiesz co, to posprzątaj swoje zabawki i kolejkę poskładaj, dobrze? Bo jak będę odkurzaczem odkurzała dywan, no to nie...

0: Piosenka z praniem w tle to Piotr Bukartyk i Katarzyna Groniec, a teraz będzie relacja z atomem w tle.
1: Partnerem studia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: W naszym plenerowym studiu w Bełchatowie jest Paweł Kwiatkowski.
2: Ponownie meldujemy się w Bełchatowie, gdzie trwa druga ogólnopolska konferencja od węgla do atomu Bełchatów przyszłości. Razem ze mną prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie prezesie, Bełchatów cały czas czeka na najważniejszą informację dla całego regionu. Czy to właśnie tutaj, w tym miejscu, będzie druga w Polsce elektrownia atomowa? To wiadomość ważna nie tylko dla samego regionu, ale i całego kraju, biorąc pod uwagę chociażby bezpieczeństwo energetyczne Polski.
3: Pracujemy nad tą decyzją od 2 lat. Z informacji, które docierają do nas z gremiów rządowych, ta decyzja możliwą jest do podjęcia na przełomie roku, ale pierwej trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni, które stanowią istotny wkład w prefeasibility study, który musi sporządzić z tego, co wiemy, każdy z potencjalnych dostawców technologii, w oparciu o które to dokumenty rząd wybierze technologię, jednocześnie określając lokalizację. Zadanie jest uruchomione, badania przygotowywane. Zajmuje się nimi spółka zależna PGE, którą odkupiono z PAK-u. PGE jest jej 100% właścicielem. No i czekamy na efekty tych badań merytorycznych, w oparciu o które rząd te decyzje między innymi podejmie.
2: Rozmawiamy o regionie bełchatowskim jako lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni atomowej. A konkretnie, które obszary brane są tutaj w tym regionie brane pod uwagę? O jakich konkretnych miejscach możemy mówić?
3: To są lokalizacje w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu paliwowo-energetycznego. Obydwie znajdują się na terenie lasów państwowych. Jedna w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, druga w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Bełchatów Wieluń za miejscowością Kluki w lasach państwowych. I to jest lokalizacja, która na ten moment zdaje się, że mieć charakter preferowany, ale badania rozstrzygną o tym, czy w istocie rzeczy tak jest.
2: No właśnie, te badania już na ukończeniu?
3: One są na etapie kwantyfikacji, to znaczy dostęp do dokumentacji, którą posiada kopalnia, którą posiada elektrownia, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, środowiskowej, łącznie z danymi zawartymi w tak zwanym roczniku hydrologicznym, który prowadzony jest przez kopalnię od początku jej istnienia, w tej chwili są przedmiotem analizy. Natomiast w potencjalnym miejscu, lokacji trzeba przeprowadzić badania stricte geologiczne, sprowadzające się do wykonania robót wiertniczych, sporządzenia dokumentacji geologicznej i wyniki tej dokumentacji geologicznej. To jest dopiero efekt tych badań. Natomiast ten wstępny zakres realizowany jest w oparciu o dokumentację istniejącą, dostępną.
2: Panie prezesie, jak wiemy, ten deadline polegający na wygaszaniu elektrowni konwencjonalnej, na zakończeniu wydobycia węgla brunatnego, no on już jest wyznaczony, to już niedaleka przyszłość. A jeśli chodzi o budowę samej elektrowni jądrowej, jak wiemy, to jest długotrwały proces. Co zrobić z tą luką pomiędzy wygaszaniem a uruchomieniem elektrowni jądrowej? Jest jakiś sposób na to? Jest jakiś pomysł?
3: Ta luka zostanie wypełniona właśnie budową elektrowni. Jeżeli ta decyzja zostanie podjęta w bieżącym roku, na przełomie roku, to do momentu rozpoczęcia już robót na placu budowy mija 3 lata. To jest bardzo, bardzo ostre tempo, ale zakładając. Natomiast sam okres realizacji projektu to jest 10 lat, czyli tak naprawdę za 13 lat, czyli w roku 39, możemy mówić o funkcjonującej elektrowni. Natomiast ten czas budowy na placu budowy może mieć zatrudnienie, znaleźć zatrudnienie nawet 11 tysięcy osób w okresie 5-6 lat. Co to znaczy? To znaczy, że znakomicie możemy zmitygować ten stan spadku funkcjonujących miejsc pracy w kompleksie, skompensowanych miejscami pracy na placu budowy.
2: Cały czas mamy w pamięci słowa premiera Donalda Tuska z października ubiegłego roku w Piotrkowie Trybunalskim. Pan odbiera to jako taki dobry prognostyk, jako dobry sygnał dla regionu bełchatowskiego?
3: Absolutnie tak. Tym bardziej, że w bieżącym roku pan premier ponownie wypowiedział się na temat Bełchatowa w kontekście strony społecznej, mówiąc o tym, że ze względów społecznych Bełchatów jest na pierwszym miejscu listy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce. Więc to są dla mnie słowa, które mają charakter kierunkowskazów, natomiast to nie są słowa rozstrzygające, to nie są słowa mówiące o decyzji, ponieważ suplementem do tej wypowiedzi było sformułowanie dotyczące konieczności przeprowadzenia badań, dokumentacji merytorycznej, w oparciu o którą dopiero ta decyzja zostanie podjęta.
2: Zatem nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że trzymamy kciuki za Bełchatów.
3: Uprzejmie dziękuję i niech się spełni.
2: Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy. Również ważne rzeczy dzieją się w regionie. Musimy o tym wiedzieć i musimy opowiadać o tym naszym słuchaczom z satysfakcją. Mogę powiedzieć, kończymy nasze łączenia się z plenerowym studiem. Łącznie było ich 6, a w każdym z, mówiąc tak językiem radiowców, w każdym z wejść mowa była o bardzo ważnych sprawach.
1: Partnerem studia była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Różne rzeczy polecamy sobie w piątki, my słuchaczom, słuchacze nam. A chciałabym teraz zwrócić uwagę na to, że w Muzeum Sztuki w Łodzi, w MS1, czyli przy Gdańskiej, dziś pojawią się prześwity, zwidy, dziwadła. Brzmi to bardzo intrygująco, a chodzi o działania artystyczne i to jest rezultat 11 edycji warsztatów organizowanych wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Muzeum Sztuki w Łodzi. No i właśnie ta prezentacja ma wykroczyć poza sztywne ramy wystawy, bowiem działania opanują wybrane przestrzenie budynków, a także dziedziniec muzeum i będzie można doświadczyć zarówno spotkania z materialnymi dziełami sztuki, jak i efemerycznymi, chwilowymi, przemijającymi działaniami. Będą dźwiękowe interwencje zrealizowane przez studentów wymienionych uczelni, którzy przyglądają się właśnie takim nieoczywistym, przeróżnym sprawom i nieoczywistym rozstrzygnięciom. Dzisiaj o godzinie 17 to wszystko się rozpocznie. Można też i przyjść troszkę później, bo od 17 do 20 te działania w MS1 w Łodzi.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
7: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: A o tym, jak się jeździ po drogach Łodzi i regionu, dzisiaj opowiada Jakub Jędrzejewski.
11: No muszę przyznać, łatwo nie jest. Zaczynamy od informacji z S8. Na wylocie z Wieruszowa w kierunku węzła Walichnowy jest zwężenie przez roboty drogowe i kierowcy powinni uważać. Jest tutaj duży ruch, nie trudno o zderzenie, ponieważ samochody co jakiś czas się zatrzymują. Zostajemy na S8, ale przenosimy się w okolice Piotrkowa. Tu z powodu remontu w cierpliwość muszą się uzbroić podróżujący zarówno w kierunku Warszawy, jak i Wrocławia, między węzłami Polichno a Studzianki. Jeśli chodzi o stolicę województwa, to kilka, a nawet kilkanaście minut można stracić na głównych ulicach, jak Włókniarzy, Mickiewicza czy Kopcińskiego. Nieciekawie sytuacja wygląda też w okolicy Ronda Lotników, szczególnie na Alejach Politechniki, no i na Brzezińskiej spore ruchy, trudno dojechać do skrzyżowania w Nowosolnej. Teraz to tyle, kolejne informacje z dróg za pół godziny. Zapraszam.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, jest 16. A przed nami najnowsze wydanie wiadomości przygotowanych przez Beatę Janowską.
12: Proces w sprawie tragedii na autostradzie A1 może się wydłużyć. Obrona Sebastiana M. podważa opinię biegłego. Niebezpiecznie przy CKD w Łodzi. Studentki Uniwersytetu Medycznego boją się wracać z zajęć. Sąd zabezpiecza majątek Zbigniewa Ziobry przymusową hipoteką. Chodzi o dom pod Skierniewicami. Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Proces w sprawie głośnego wypadku na autostradzie A1 może się wydłużyć. Obrona Sebastiana M. podważa opinię biegłego. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 roku na autostradzie w okolicach Piotrkowa śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Ważna w tej sprawie jest opinia biegłego wyznaczonego przez sąd. Dziś obrona ją zakwestionowała i wystosowała ponad 60 pytań, co przedłuży proces, mówi Radiu Łódź pełnomocnik rodziny ofiar, adwokat Łukasz Kowalski.
13: Od samego początku obrona kwestionuje kompetencje biegłych, zakres umiejętności w zakresie sporządzonych przez nich opinii i wiarygodność tych opinii, więc jakby no nie jestem specjalnie zdziwiony akurat złożonym w dniu dzisiejszym wnioskiem dowodowym, który ma na celu chyba storpedować te opinie, które w tych aktach się znajdują.
12: Dziś przed sądem zeznawał były pracownik Sebastiana M. Mówił o podróżach służbowych, podczas których oskarżony prowadził samochód, wielokrotnie jadąc z prędkością powyżej 200 km na godzinę. Świadek zeznał też, że kiedyś widział na prędkościomierzu nawet 304 km na godzinę. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie czują się bezpiecznie. W okolicy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego pod wiaduktem obok przystanku Pomorska zdarzają się przypadki obscenicznych zachowań. Nieznani mężczyźni wykonują nieprzyzwoite gesty w kierunku studentek. O takich zdarzeniach samorząd studencki alarmuje w piśmie do władz uczelni, urzędników miejskich i służb. Samorząd studentów Uniwersytetu Medycznego domaga się też poprawy oświetlenia i zainstalowania monitoringu oraz częstszych patroli policji w tym rejonie. Studentki przyznają, że jadąc na zajęcia lub wracając z nich, nie czują się bezpiecznie.
14: Strasznie iść z sobą tutaj. Jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
15: Trafiłam na tego człowieka. No to jest pan, który się analizuje. Tak akurat się odwróciłam tam do tego wiaduktu i on tam jakby jest taki dosyć pasywny, że on po prostu stoi i patrzy się na ludzi i nie wychodzi na nich czy coś.
16: Miał się tu jakiś chłopak i on pokazywał takiego, no co nie powinien, na tyle takim właśnie seksualnym powiedzmy.
12: Policja zapewniła reportera Radia Łódź, że zwiększy liczbę patroli w tym rejonie, a Urząd Miasta poinformował, że będzie też więcej patroli Straży Miejskiej. Co do monitoringu, urzędnicy zachęcają studentów i okolicznych mieszkańców, aby złożyli wniosek w tej sprawie do budżetu obywatelskiego.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o obciążeniu przymusową hipoteką nieruchomości posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, decyzję podjęto na wniosek Prokuratury Krajowej. Ma ona zagwarantować, że jeżeli w przyszłości zapadną orzeczenia sądu w sprawach majątkowych, to zostaną wykonane. Nieruchomość, o którą chodzi, to należący do Zbigniewa Ziobry dom w Jeruzalu pod Skierniewicami. Sąd po raz kolejny zajął się sprawą nałożenia hipoteki, bo wcześniejsze wnioski złożone przez Prokuraturę Krajową zostały odrzucone z powodu uchybień formalnych. Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według Prokuratury Krajowej miał popełnić 26 przestępstw. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wielki piłkarski weekend w Łodzi. Widzew w ostatniej kolejce sezonu walczy o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. ŁKS w ostatniej serii gier spróbuje utrzymać miejsce w barażach o awans do ekstraklasy. Obie łódzkie drużyny zagrają przed własnymi kibicami. Więcej o tym w relacji Roberta Zwolińskiego.
18: Jeśli Widzew wygra u siebie z Piastem Gliwice, na pewno utrzyma się w Ekstraklasie. Ostatnio łodzianie grali wiele takich meczów, zauważa trener Aleksander Wukowicz.
19: Ten mecz, pomimo tego, że ostatni, jest bardzo podobny do kilku innych, jakie już tutaj graliśmy.
18: Teraz pod ścianą jest jednak też rywal łodzian. Piast w przypadku porażki może również spaść do pierwszej ligi. A w barażach o awans do Ekstraklasy mogą zagrać piłkarze UKS-u. Warunek? Też wygrać u siebie. Trener Grzegorz Szoka liczy więc na kibiców.
20: Chciałbym prosić o wsparcie w ostatnim meczu, bo to wsparcie u nas w meczu, w którym będziemy walczyć o udział w barażach, będzie kluczowe.
18: UKS zagra ze zdegradowanym już do drugiej ligi Górnikiem Łęczna.
12: Początek meczu Widzewa z Piastem w sobotę o 17.30, mecz UKS-u z Górnikiem w niedzielę o 16.30. Z obu spotkań relacje tekstowe na radiołódź.pl, z meczu Widzewa także transmisja w kanale Radio Łódź Ekstra i na naszych profilach na Facebooku i YouTubie. Kolejne wiadomości w skrócie o 16.30.
21: –21 stopni wciąż na termometrach w Łodzi. Wszystko się zgadza z zapowiedziami synoptyków, że 21-22 to maksimum dla naszego regionu. Jest słonecznie, a na popołudnie mamy zapowiedziane zachmurzenie małe i umiarkowany wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni i północny. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. W naszym regionie to jest minimum oczywiście przy zachmurzeniu małym, a jutro podobnie jak dzisiaj. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 22-23 stopnie. A prognoza na niedzielę to chciałabym, żeby się nie sprawdziła, bo my będziemy mieć plenerowe studio Radia Łódź na finale senioraliów i bardzo bym nie chciała, żeby jakieś przelotne deszcze czy lokalne burze umiejscowione akurat nad naszym plenerowym studiem się przydarzyły. Ale może się nie przydarzą, bo tak to jest z prognozami. Jak no na dwa dni do przodu, to...
22: Nie. Aniu, jak ty tam będziesz, żadnej burzy nie będzie.
21: I tak uspokaja Marcin Mendelbaum.
22: Dzień dobry.
21: Który pojawił się w studiu i który poprowadzi nasz program Słuchasz i Wiesz. Jak zwykle Marcin za ten program odpowiada wraz z naszymi reporterami, z Jolantą Kozłowską, która nadal będzie
22: i z Maciejem realizować... Dzisiaj.
21: Który jest wydawcą, mhm. A ja się nazywam Anna Groblińska i tak uspokojona przez Marcina udaje się, żeby uczestniczyć w życiu kulturalnym dziś wieczorem, bo już zdradzałam, że idę na jedną premierę, tak prywatnie trochę. Ale bardzo. Jutro będę tu znowu i jutro z przyjemnością spotkam się ze słuchaczami. A zatem do usłyszenia, Marcin pozostaje.
22: Zapraszam.
23: Słuchasz i wiesz.
24: Odliczamy ostatnie godziny do przylotu samolotów F-35 do Łasku. No, na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym specjalne hangary dla samolotów. Pierwsze 16 maszyn ma trafić do Łasku, kolejnych 16 do Świdwina.
25: F-35 wraz z uzbrojeniem zmieniają oblicze sił zbrojnych.
26: To są samoloty wielozadaniowe.
27: Czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
28: A to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
24: Będziemy też mówić o kolejnym dniu procesu Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie w 2023 roku w okolicach Piotrkowa wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. A studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi alarmują o nieobyczajnych zachowaniach w okolicy wiaduktu przy ulicy Pomorskiej, tuż przy CKD. Teren wiaduktu oraz przystanku jest słabo oświetlony, a wieczorami przebywa tam niewiele osób.
29: Jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
30: Trafiłam na tego człowieka i no to jest pan, który się onanizuje.
31: Kręcił się tu jakiś chłopak i on pokazywał takiego, no co nie powinien, na tle takim właśnie seksualnym powiedzmy.
24: No o tym dziś także powiemy. Czy przez Wieruszów pojedzie więcej pociągów? Jeszcze kilka dni temu mówiła się, że sytuacja poprawi się za 2 lata, ale pojawiły się informacje, że może to nastąpić trochę szybciej.
32: Jak pan uważa, to zaspokoi jakoś potrzeby komunikacyjne mieszkańców?
33: Powiem szczerze, że nie korzystałem dawno z pociągu, ale na pewno tak.
34: Myślę, że chyba to i tak za mało dla osób, które gdzieś tam faktycznie dojeżdżają, nawet może i codziennie.
24: Czy coraz częściej i coraz chętniej korzystamy z pociągów? Czy Wieruszów będzie w końcu mógł pochwalić się więcej niż 2 połączeniami dziennie? O tym także w popołudniowym programie Radio Łódź.
23: Słuchasz i wiesz.
24: Można do nas dzwonić 606-78-78-78, można pisać studio@radiolodz.pl, można nagrywać głosówki przez radiolodz.pl i naszą aplikację.

0: Pan Robert napisał, to żadna oferta, 2 pociągi dziennie. Powinno być ich zdecydowanie więcej. Współczuję mieszkańcom Wieruszowa, że nie mogą korzystać z pociągu. Dla mnie pociąg jest codziennością i bardzo lubię nimi jeździć. To głos pana Roberta, studio@radiouch.pl. Gdyby ktoś z państwa chciał skomentować tę sprawę albo każdą inną, to serdecznie zapraszam. Można także nagrywać głosówki. A teraz będzie łask.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo w łasku już za chwileczkę, już za momencik, tak koło 18 mają wylądować pierwsze polskie myśliwce F-35. Pojawią się w 32. bazie lotnictwa taktycznego, o czym poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To pierwsze egzemplarze z dużego kontraktu na 32 nowoczesne samoloty piątej generacji. Na pojawienie się F-35 czekają także mieszkańcy Łasku i okolic, a więcej w relacji Jakuba Jędrzejewskiego.
2: To historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do Łasku lecą pierwsze F-35, jedne z najnowocześniejszych myśliwców na świecie. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Około godziny 18:00 pierwsze 3 samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku. To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych, nie tylko sił powietrznych, ale tak naprawdę sił zbrojnych Rzeczpospolitej.
2: Maszyny z szachownicą lotnictwa polskiego będą stacjonować w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od lat pełni kluczową rolę w systemie obrony powietrznej Polski. Stacjonują tu już myśliwce F-16, które regularnie biorą udział w szkoleniach i misjach NATO, a ich przeloty są codziennością dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
4: Bardzo dobrze, jak powinno być. No musimy mieć ochronę.
5: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
6: Przylecą wszystkie
7: im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
6: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
7: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
8: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
9: Myślę, że mieszkańcy zdążyli przywyknąć do hałasu.
2: Mówi kapitan Marek Sobieraj, oficer prasowy 32. bazy lotnictwa taktycznego.
9: Czasami odbieramy telefony, jednak w większości są to telefony z osobami, które chcą podziękować, że jesteśmy w ich pobliżu i że bronimy przestrzeni powietrznej nad Polską.
2: Baza w Łasku została specjalnie przygotowana na przyjęcie nowych maszyn. Powstały nowe hangary, zaplecze techniczne oraz infrastruktura dostosowana do wymogów samolotów piątej generacji. Obiekt przeszedł także certyfikację amerykańską, bez której F-35 nie mogłyby być tu operacyjnie obsługiwane. Na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak mówił o szczegółach.
10: Wielka infrastruktura dedykowana dla F-35, specjalistyczna infrastruktura, która dodatkowo wymagała akredytacji ze strony amerykańskiej. I tą akredytację, ten list akredytacyjny żeśmy uzyskali, zatem infrastruktura jest gotowa.
2: F-35 to samoloty piątej generacji wyposażone w technologię, która utrudnia ich wykrycie przez radary. Mogą współpracować z innymi jednostkami NATO w czasie rzeczywistym, a także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu.
9: To są samoloty wielozadaniowe, mogą jednocześnie prowadzić walkę powietrzną, atakować cele na ziemi i zbierać informacje wywiadowcze. Są też wyposażone w zaawansowane systemy wymiany danych, sensory, dzięki którym pilot ma pełen obraz sytuacji.
11: Tym samolotom towarzyszy specjalny samolot, który pozwala tankować w powietrzu.
2: Mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
11: Na pewno wylądują, na pewno ich przywitamy i na pewno będą stanowiły tą podstawę polskich skrzydeł do realizacji zadań operacyjnych.
2: Polska kupiła łącznie 32 myśliwce F-35 za około 4 600 000 000 dolarów. Dostawy potrwają do 2029 roku, tak aby w 2030 roku osiągnąć pełną gotowość bojową. 16 maszyn będzie stacjonować w Łasku, a drugie tyle w Świdwinie w zachodniopomorskiem.
0: Ta uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 planowane jest 12 czerwca, natomiast dziś o 18:00 myśliwce zostaną powitane w Łasku przez wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wraz z wiceministrami Cezarym Tomczykiem i Pawłem Bejdą oraz dowódcami sił zbrojnych RP. Na miejscu będzie także reporter Radia Łódź, no i będziemy relacjonować to wydarzenie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Przy okazji polecam zaglądać na stronę radiołódź.pl i do naszych mediów społecznościowych. A w Łasku był Kuba Jędrzejewski.

0: Pan Maciej w sprawie samolotów F-35, które trafią do łasku, mają wylądować dziś pierwsze, że na razie dostajemy tylko gołe samoloty bez uzbrojenia, więc pan Maciej nie rozumie optymizmu ludności. Broń musimy do nich dokupić później. To jest zdanie pana Macieja. A państwa zdanie w tej sprawie? Cieszyć się czy nie? studio@radiowłodzi.pl. Można nagrywać głosówki. Można także zadzwonić 606 78 78 78. To teraz będzie o nieobyczajnym zachowaniu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgłaszają niepokojące sytuacje w okolicy uczelni. W rejonie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, szczególnie pod wiaduktem obok przystanku Pomorska CKD, dochodzi do obscenicznych gestów wykonywanych przez mężczyzn w kierunku studentek. Teren wiaduktu oraz przystanku są słabo oświetlone, a wieczorami jest tam mało osób. W związku z tym samorząd studentów wystosował pismo do władz uczelni, urzędników oraz służb, informując o nieprzyzwoitych incydentach, które miały miejsce. Jak podkreślają studenci, nie czują się bezpiecznie.
2: W nocy jest tam kompletna ciemność pod mostem i światło nie dociera. Tutaj na przystanku tak samo nie ma oświetlenia i jest to niebezpieczne.
3: Znaczy, ja miałam tak raz właśnie, że trafiłam na tego człowieka i no to jest pan, który się onanizuje, stoi tam przy branie. Znaczy, no jakoś tak akurat się odwróciłam tam do tego wiaduktu i on tam... Ale na szczęście on jakby jest taki dosyć pasywny, że on po prostu stoi i patrzy się na ludzi i nie wychodzi do nich czy coś. No takie nieprzyjemne to jest, bo pamiętam, taka się czułam, jakaś taka wybita, dziwne to było potem, jak ja zobaczyłam go.
4: Rano jest strasznie iść samemu tutaj, zwłaszcza tędy, bo jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
5: Kręcił się tu jakiś chłopak i on, nie wiem, chodził z jakimiś dziewczynami i właśnie pokazywał takiego, no, co nie powinien, na tle takim właśnie seksualnym, powiedzmy.
6: Jakub Robak, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem tego pisma było to, aby zwrócić uwagę głównie tutaj komendantowi, czy to Straży Miejskiej, czy też Policji, aby wysyłać tam większą ilość patroli, może ustanowić stałe patrole oraz wywrzeć presję na Urzędzie Miasta, aby okamerowali, oświetlili ten teren, tak żeby on był bezpieczny i żeby można było szybko reagować.
7: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, miały miejsce zgłoszenia na numer alarmowy 112 w sprawie tego terenu, jednak żadne z nich nie zostało potwierdzone.
8: Niemniej jednak łódzcy policjanci reagują na wszelkie sygnały dotyczące bezpieczeństwa, w związku z tym na tym terenie zostanie zwiększona ilość patroli, będą to zarówno patrole interwencyjne, które no, wychodzą do codziennej służby, jak i również dzielnicowi w ramach obchodu będą mieli to miejsce na uwadze oraz policjanci z oddziału prewencji Policji w Łodzi, którzy również na Widzewskim Komisariacie służbę pełnią. Wiadomo, że również patrole tak zwane operacyjne po cywilnemu po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Łodzi, szczególnie w tym terenie.
9: Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Z analizy przeprowadzonej przez Straż Miejską wynika, że zgłoszenia dotyczące sytuacji opisanych w piśmie wystąpiły dwukrotnie, od stycznia 2025 roku. W obu przypadkach interwencje nie zostały potwierdzone przez realizujące je patrole. Jednocześnie wskazany w piśmie rejon zostanie objęty wzmożonymi kontrolami patroli Straży Miejskiej Łodzi prowadzonymi przez całą dobę. W kwestii montażu dodatkowego monitoringu warto zaznaczyć, że dobrą praktyką są zgłoszenia takich projektów do budżetu obywatelskiego.
10: Maja Wodarczyk i jestem radną Rady Miejskiej w Łodzi. Jeżeli chodzi o służby i patrole, to udało mi się skonsultować dzisiaj z komendantem Straży Miejskiej, który zagwarantował, że takie patrole będą pojawiać się kilkukrotnie, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych, aż do momentu, kiedy te wszystkie sygnały o tym, że w tym miejscu jest niebezpiecznie, ustaną. Jeżeli chodzi o oświetlenie i o monitoring, ponieważ ta sprawa do mnie wpłynęła dopiero tak naprawdę wczoraj. Skontaktowałam się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i będziemy próbować taki monitoring, chociaż na razie mówiliśmy o oświetleniu, w tym miejscu również zamontować. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli trochę więcej szczegółów, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o tak podstawowe rzeczy, jakimi właśnie są monitoring i zwykła latarnia, nie powinny być robione z budżetu obywatelskiego, tylko ze środków własnych jednostki i o to będę zabiegać i walczyć.
0: Radna Maja Włodarczyk złożyła również interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta, aby podjąć takie działania, które zapewnią bezpieczeństwo studentom nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Zdjęcia z tego niebezpiecznego miejsca można zobaczyć na stronie radiowłodzi.pl. No rzeczywiście, ciekawie to tam nie jest. Raczej straszy, niż można przejść jakoś spokojnie. Jeszcze w dzień to jako tako. ale wieczorem, no nie wiem, czy bym się tam wybrała. Parę razy okazję miałem się tam przespacerować do stacji Łódź Stoki. A jakie jest Państwa zdanie na temat tej okolicy? Zapraszam. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Sprawą zajął się Kacper Józefowicz.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A o tym, co na drogach. Teraz Kuba Jędrzejewski.
2: Na początek autostrada A2 i informacje dla kierowców podróżujących między Poznaniem a Łodzią. Na odcinku między węzłami Dąbia a Wartkowice ciężarówka wjechała w drogowe bariery ochronne. Trwa wyciąganie pojazdu z pasa rozdziału. Zablokowany jest pas szybki w kierunku Łodzi. Przenosimy się teraz na krajową 91. Kilka minut można stracić tuż po wyjeździe z Łęczycy. Korek utworzył się między rondem Bernardynów a miejscowością Topolew Królewska. Utrudnień nie brakuje też w Łodzi. Dużo cierpliwości przyda się na Konstantynopolu, przy parku na Zdrowiu i Błoniach, ale też na Pabianickiej między 3 maja a Odrzańską, czy na skrzyżowaniu pod Kaliską Estakadą. A z informacjami z dróg wracam tuż przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Beata Janowska.
3: Około 18 na niebie nad województwem łódzkim można będzie zobaczyć pierwsze polskie myśliwce F-35. Trzy samoloty mają dziś wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zgodnie z harmonogramem wszystkie 32 zamówione przez polskie myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągną pełną gotowość operacyjną. W tym roku ma zapaść decyzja o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni atomowej. Faworytem jest Bełchatów, gdzie dzisiaj działa największa w kraju elektrownia konwencjonalna. A w samym powiecie bełchatowskim rozważane są dwie lokalizacje. Jedna w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej elektrowni, druga w miejscowości Chmielowiec w gminie Kluki. Prowadzone są analizy, które zdecydują o wyborze. Nadal jednak oprócz Bełchatowa pod budowę elektrowni atomowej brany jest także pod uwagę Konin. Gotowy jest nowy wzór aktów małżeństwa. Umożliwi transkrypcję zawartych za granicą związków jednopłciowych we wszystkich urzędach stanu cywilnego w kraju. W dokumencie jest rubryka dla związku kobiety z kobietą, mężczyzny z kobietą oraz mężczyzny z mężczyzną. Rządowe rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Informując o tym, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że zmiany mają zapewnić parom jednopłciowym godność i szacunek. Według pełnomocniczki rządu do spraw równości w Polsce jest około 2000 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Jutro kierowców w Łodzi czekają duże utrudnienia, a pasażerów MPK zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Na ulicach miasta odbędzie się 23. Rossmann Run. Trasa biegu będzie prowadzić przez okolice dworca Łódź Fabryczna, a także m.in. ulicą Sienkiewicza, trasą WZ czy ulicą Narutowicza. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się już od godziny 10, a wszystko potrwa nawet do 18. Szczegółowe informacje o jutrzejszych utrudnieniach na naszej stronie radiołódź.pl, a pełne wydanie wiadomości o 17.
1: Tak sobie spoglądam na termometr. Ile w tej chwili? 21 stopni pokazują termometry w regionie łódzkim. Do końca dnia zachmurzenie mało i miarkowane, bez opadów. W nocy też mało chmur, będzie od 10 do 11 stopni. Jutro też mało chmur i będzie od 22 do 23 stopni.
4: Słuchasz i wiesz.
1: A pan Maciej drąży temat samolotów F-35. Co więcej, mówi, że to smutna informacja i nie wie, czy przeczyta to dziennikarz. Proszę bardzo, panie Macieju, czego my nie robimy dla słuchaczy, tylko mam nadzieję, że pan sprawdził tę informację we wszystkich możliwych źródłach, że uzbrojenie będzie z kodami i te kody trzeba będzie prosić, o te kody trzeba będzie prosić Amerykanów. Pewnie to wszystko musi potrwać, bo jak słyszeliśmy, pełną gotowość te samoloty zyskają dopiero w 2030 roku. Zresztą to przed chwilą było w wiadomościach Radia Łódź. Mam nadzieję, panie Macieju, że ta wiadomość pana zadowoli. Dziękuję bardzo. studio@radiolódź.pl. Można też dzwonić, można także nagrywać głosówki, a głosówki najlepiej nagrywać w aplikacji.

0: Piosenka pod tytułem Nocą, teraz przed kolejną relacją reporterską, przypomniał mi się komiks Tytus Romek i Atomek. Jak byli na Dzikim Zachodzie, to tam była taka sytuacja, że wisiał rozkład dyliżansu i ten dyliżans dość rzadko kursował i nie chcę pomylić, ale chyba raz na 3 miesiące jeździł. Być może, że z tą częstotliwością trochę przesadziłem. No ale dobrze, nie będziemy na Dzikim Zachodzie, choć będziemy na zachodzie województwa, a tam pociągi jeżdżą trochę częściej niż ten dyliżans, ale nie za często.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Za to jest szansa, żeby te pociągi przez Wieruszów przejeżdżały częściej i co więcej, zatrzymywały się na stacji w Wieruszowie. Informowaliśmy już o tym w Radiu Łódź, że mieszkańcy mają spory problem z transportem kolejowym. Pociąg zatrzymuje się w Wieruszowie tylko 2 razy dziennie. Trwają jednak przygotowania do rozszerzenia siatki połączeń, dzięki którym problem wykluczenia komunikacyjnego może zostać częściowo zażegnany.
2: Pociągi w Wieruszowie jak na razie zatrzymują się 2 razy dziennie, ale od grudnia mają się zatrzymywać 4 razy dziennie. Jak pan uważa, to zaspokoi jakoś potrzeby komunikacyjne mieszkańców?
3: Powiem szczerze, że nie korzystałem dawno z pociągu, ale na pewno tak.
4: Myślę, że chyba to i tak za mało dla osób, które gdzieś tam faktycznie dojeżdżają, nawet może i codziennie.
2: Jak pani myśli, czy to jakoś pomoże w związku z wykluczeniem komunikacyjnym?
5: Na pewno, bo sama byłam zainteresowana tym przejazdem.
6: Europoseł Dariusz Joński.
7: Chcemy, aby w najbliższym czasie zostały uruchomione dodatkowe składy pociągów, które by połączyły Wieruszów. W tej chwili przygotowuje PKP, Intercity, PKP oraz regionalne przewozy. Przygotowują rozkłady, które będą jeszcze w tym roku przedstawione i one mają już zakładać zwiększone składy do Wieruszowa.
2: Dokąd chciałaby pani pojechać pociągiem?
5: Głównie do Wrocławia, do mojej siostry. Tak by było łatwiej, ułatwienie dla mnie z dziećmi, lepiej niż autobusem na pewno, nie?
2: Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. Rozmawiamy z burmistrzem, z panem Rafałem Przybyłem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy.
2: W ostatnim czasie pojawiły się deklaracje ze strony wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, że być może jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona dodatkowa para pociągów dalekobieżnych, które mogłyby się zatrzymywać w Wieruszowie. No wtedy to już byłyby 4 pociągi dziennie. Jak pan ocenia te deklaracje? Czy to jakoś może poprawić sytuację komunikacyjną tutaj w Wieruszowie?
8: Znaczy, to niekończąca się opowieść, jeżeli mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym kolejowym takich samorządów jak Wieluń i Wieruszów. Te deklaracje są kolejnymi, więc ja zawsze na chłodno do tego podchodzę, ale cały czas wierzę w to, że w końcu na naszej drodze pojawi się ktoś, kto dotrzyma słowa. Jeżeli to będzie minister Malepszak, będzie bardzo dobrze, bo nie chciałbym czekać się na kolejnego ministra i na kolejne obietnice. Natomiast przy okazji wizyty tutaj europosła Dariusza Jońskiego samorządowcy mieli okazję połączyć się z ministrem i rzeczywiście padły tutaj obietnice, że w nowym rozkładzie jazdy uruchomione zostaną kolejne pociągi dalekobieżne i ta jedna, jedyna para, która teraz jeździ od Poznania do Krakowa i z Krakowa do Poznania zostanie wzmocniona kolejnym połączeniem, jeżeli nie kolejnymi 2.
9: Jakby było więcej, też by nic nie stało na przeszkodzie. No bo nie mamy tak, żeby takiego połączenia i na Wrocław, i nad morze, nie? A dobrze by było też nad morze.
2: Zapowiadane są też dodatkowe kursy do Kołobrzegu, takie wakacyjne. One będą jeździły sezonowo.
9: O właśnie.
2: No ale jak na razie jest zapowiedź, że zamiast 2 razy będą 4 razy. No i tak chciałem zapytać mieszkańców, czy to zaspokaja potrzeby komunikacyjne?
9: Na pewno.
2: Ile pociągów dziennie według pana powinno zatrzymywać się w Wieruszowie i w jaki sposób to wszystko powinno zostać zorganizowane, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców?
8: Ja myślę, że na chwilę obecną przynajmniej te 4 pary pociągów dalekobieżnych powinny się zatrzymywać. To jest pewne, ale jeżeli mówimy w przyszłości o Wrocławiu, na to, na co czekamy najbardziej, co nam otworzy wreszcie kolejowe okno na świat, no to są pociągi, zresztą o tym mówią specjaliści, to nie są moje wnioski, bo ja nie jestem specjalistą. To są pociągi co 2 godziny.
2: Ile razy powinien się pociąg zatrzymywać tutaj w mieście, żeby było dobrze?
5: Nie, no te 4 byłoby okej.
2: Czyli to by zaspokoiło potrzeby komunikacyjne?
5: Tak. Nawet mogłoby być trochę więcej, ale 4 też jest okej.
0: Z zapowiadanych zmian w kursowaniu pociągów jadących przez Wieruszów mogą skorzystać także mieszkańcy pobliskiego Wielunia. Przełom w sprawie kolejowego wykluczenia komunikacyjnego zbiegnie się również z 100. rocznicą wybudowania linii kolejowej numer 181, którą dzisiaj odwiedził i pociągu szukał Adam Łużyński.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ktoś tu podpowiada, że ten dyliżans w Tytusie to kursował raz na 2 lata. I mógł się nawet miesiąc spóźnić i to była tak zwana tolerancja. No może i tak było. Dokładnie nie pamiętam. Za to dowiedzieliśmy się, że pociągi przez Wieruszów będą jeździły znacznie częściej, bo teraz jeżdżą 2 razy dziennie, zatrzymują się 2 razy dziennie, a mają się zatrzymywać 4 razy dziennie. No nieźle.

0: 14 minut zostało do godziny 17. Gdyby ktoś jutro próbował poruszać się po Łodzi, to nie będzie łatwe, szczególnie po południu, bo po pierwsze bieg ulicą Piotrkowską, a po drugie zmiany, bo Agnieszka Chylińska będzie występowała w Atlas Arenie, no i w związku z tym tam mniejsze zmiany, bo autobusy nie zatrzymają się na przystanku Bandurskiego Dworzec Łódź-Kaliska, 97 A i B pojadą inaczej, ale te większe, bardzo poważne zmiany właśnie związane są z biegiem ulicą Piotrkowską i tak naprawdę niektóre zaczną się już o godzinie 10 i wszystko potrwa do godziny 22. A sporo tych zmian, tramwaje, autobusy będą jeździły zupełnie inaczej i naprawdę warto się zapoznać z tymi zmianami, bo na przykład zmiany dotyczą 8, 9, 10, no kilkunastu linii tramwajowych, prawie wszystkich, które jeżdżą po mieście oraz także linii autobusowych, kilku. Radzę zapoznać się z tymi zmianami, żeby nie było niespodzianek, a jeśli ktoś nie musi po południu podróżować komunikacją miejską po Łodzi, to może powinien zastanowić się nad tym, czy nie przespacerować się, nie skorzystać z roweru, bo z samochodem też może być różnie, ponieważ drogi będą zamknięte, wiele tych ulic będzie zamykanych na czas trwania biegu. Co prawda trasa nie jest długa i nie będzie to długo trwało, ale jutrzejsze popołudnie to na pewno będzie stało pod znakiem biegaczy, którzy opanują centrum miasta. Więcej o tym piszemy oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl. Polecam zajrzeć, bo zarówno o biegu ulicą Piotrkowską, jak i koncercie w Atlas Arenie i w związku z tym zmianami w ruchu.
1: Dziś oddycham pełną piersią, choć jeszcze wczoraj.

bo jeszcze wczoraj ciężar miażdżył serce, ogołocił z marzeń. Wiem, że ma.

0: To Ranne Ptaszki i Anna Bratek w Radiu Łódź. Za 10 minut będzie godzina 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Proces Sebastiana M. może się wydłużyć. Obrona kwestionuje opinię biegłego wyznaczonego przez sąd i złożyła do niego ponad 60 pytań uzupełniających. Mają one doprecyzować i zweryfikować jego wcześniejsze wnioski. Obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda.
2: Kwestionujemy nagle kompetencje biegłych, tylko my od początku wskazywaliśmy, że opinie biegłych są błędne.
3: Prokurator Aleksander Duda podkreśla, że te opinie od początku nie budziły żadnych wątpliwości.
4: One były jasne, one są pełne. Opinie rekonstrukcyjne w sposób w zasadzie globalny, całościowy wyjaśniają przyczyny wypadku. Sąd stwierdził, uznał za zasadne uzupełnić je w jakimś zakresie. Natomiast to nie zmienia faktu, że no mamy do czynienia z budowaniem alternatywnych wersji. Była pierwsza ekspertyza prywatna na zlecenie oskarżonego czy obrony. Druga ekspertyza prywatna, którą dzisiaj otrzymaliśmy, jeszcze nie mieliśmy się możliwości z nią zapoznać. I to jest po prostu wymierzone w budowanie wątpliwości.
3: Drugą bardzo ważną częścią tej rozprawy było przesłuchanie świadka, czyli byłego pracownika Sebastiana M., który opowiadał o podróżach służbowych. Jak podkreślał, jego szef lubił szybką jazdę, a raz na liczniku pojawiło się nawet 304 km na godzinę. Sytuację komentuje pełnomocnik rodziny ofiar, adwokat Łukasz Kowalski.
5: Liczba dnia, 304. Tak zakodowałem i tak zakodowała rodzina i myślę wszyscy na sali, łącznie z sądem, że z taką prędkością pasażer miał okazję jechać wspólnie z panem Sebastianem M. i wielokrotnie jeździł z prędkością powyżej 200 km na godzinę, więc to był standard prowadzenia pojazdu przez pana Sebastiana M., no co rzutuje na portret kierowcy, także to jest portret, no, w mojej ocenie negatywny.
4: Ten świadek, co jest moim zdaniem szczególnie istotne, wskazał wprost, że osobiście jechał z oskarżonym samochodem 304 km na godzinę, a za każdym razem, kiedy z nim jechał, jechali ponad 250, czy w okolicach 250 km na godzinę, co świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
2: Nie przekłamujmy tego, co się wydarzyło na sali. Jeżeli chodzi o prędkość 304 na godzinę, świadek powiedział, że jechali tak wyłącznie raz przez krótką chwilę. Natomiast świadek powiedział, że jeździł z panem Sebastianem Majtczakiem autem i że pan Sebastian przekraczał prędkość i że nie jest w stanie powiedzieć, o ile ją przekraczał, że to mogło być 200 na godzinę, pani redaktor? 230 lub 250. Świadek podkreślił to, że pan Sebastian jechał tak wyłącznie wtedy, jeżeli były ku temu warunki, jeżeli się dało, jeżeli była pusta droga. W związku z powyższym absolutnie nie można. W mojej ocenie, pani redaktor, takiego wniosku na podstawie zeznań świadka formułować.
6: A jakie wnioski można formułować na podstawie dzisiejszych zeznań świadka?
2: W ocenie obrony na podstawie dzisiejszych zeznań świadka można formułować wniosek, że pan Sebastian w jego obecności zdarzyło się, że przekroczył prędkość, nawet w stopniu znacznym oczywiście, w warunkach do tego dostosowanych, jeżeli chodzi o to, że świadek podkreślał, że droga była pusta i że nie było to długie.
6: Czy można wtedy?
2: Oczywiście jest to wykroczenie, ale jest to wykroczenie drogowe, absolutnie niezwiązane z przedmiotem tej sprawy karnej, w której pan Sebastian Majtczak pozostaje w areszcie już pół roku.
0: No i do tej sprawy pewnie jeszcze będziemy wracać, bo to nie koniec procesu, który toczy się przed piotrkowskim sądem, a dzisiaj w piotrkowskim sądzie była reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Więcej o tym będzie można także przeczytać na radiołódź.pl. 5 minut pozostało do 17.
1: Radio Łódź.
7: Autopromocja.
8: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
9: Panie Lipkin, jest pan łach udra i złodziej i tyle pan powie.
10: Panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
8: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
11: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
12: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
13: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
11: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
14: Zabetonowali cały...
15: Czego tu brakuje?
14: Rozumu.
15: Tylko rozumu.
16: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
17: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
18: U nas pod klatką nie ma porządku.
11: Radio Łódź. Więcej niż radio.
7: Autopromocja. Reklama.
19: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
20: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
21: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
22: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
23: Zaprasza Piotr Bielawski.
24: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
25: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
26: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
27: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
28: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Informacje prosto z dróg przekazuje Kuba Jędrzejewski.
29: Piątkowe popołudnie niestety nie sprzyja kierowcom, którzy muszą przemieszczać się drogami łódzkiego. Cały czas są utrudnienia na autostradzie A2 między Poznaniem a Łodzią. Na odcinku między węzłami Dąbie a Wartkowice ciężarówka wjechała w drogowe bariery ochronne. Trwa wyciąganie pojazdu z pasa rozdziału. Zablokowany jest pas szybki w kierunku Łodzi. A w stolicy województwa od kilku do kilkunastu minut można stracić m.in. na Alei Włókniarzy przy Motoarenie i przed Lutomierską, na Konstantynowskiej między Aleją Unii a Rondem Andersa, czyli przy Błoniach, oraz na Pabianickiej między Rondem Lotników a Jana Pawła i dalej między 3 maja a Odrzańską. A zatem sporo cierpliwości i szerokiej drogi.
28: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Beata Janowska.
1: Najpierw badania, później rekultywacja. Trwają intensywne prace dotyczące składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie dawnej Boruty w Zgierzu. We wiadomościach także jutrzejsze utrudnienia w Łodzi. Centrum miasta opanują biegacze i szanse na nowe połączenia kolejowe we Wieruszowie. Jutro w regionie będzie pogodniej, nieco cieplej niż dziś. W niedzielę temperatura jeszcze wyższa. Zapowiadane są burze. Rozbrajanie bomby ekologicznej w Zgierzu. Na terenie po zakładach Boruta trwają intensywne prace. Mają doprowadzić do tego, że usunięte zostaną gromadzone tam przez lata niebezpieczne substancje. To skomplikowana operacja logistyczno-naukowa, mówi Marcin Biliniak z firmy Ramea, która prowadzi na miejscu szeroko zakrojone badania.
2: Badamy zanieczyszczenie powierzchni ziemi, czyli w dużym uproszczeniu zanieczyszczenie gruntu. Badamy wody gruntowe, czy te zanieczyszczenia się rozprzestrzeniają, czy wraz z tą wodą gruntową migrują. Badamy powietrze zarówno atmosferyczne, powietrze gruntowe, powietrze może bardziej porowe.
3: Dadzą te badania pełny obraz faktycznej skali zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Te badania posłużą do wykonania tak zwanego dokumentu planu poprawy, stanowiącego podwalinę pod późniejszy proces wydawania decyzji rekultywacyjnych.
1: Dodaje prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Pracę nadzoruje Instytut Ochrony Środowiska. W czerwcu mają być znane wyniki badania. Pełny raport o sposobach rekultywacji składowiska ma być gotowy w sierpniu.
28: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
1: Uwaga, kierowcy i pasażerowie łódzkiego MPK. Jutro w Łodzi odbędzie się Rossmann Run, co oznacza duże utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych zmieni trasy. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się od godziny 10. Uważać powinni również kierowcy, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
4: W godzinach 10:24 zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima oraz Aleja Rodziny Poznańskich i Aleja Rodziny Szajblerów na wysokości Dworca Fabrycznego.
1: Niektóre utrudnienia zakończą się wcześniej, około 18:00. Tomasz Śliwiński sugeruje, by kierowcy korzystali z nawigacji, która pomoże ominąć utrudnienia. Więcej na ten temat na naszej stronie internetowej. Są szanse, że pociągi we Wieruszowie będą zatrzymywać się częściej. Trwają przygotowania do poszerzenia siatki połączeń kolejowych. Mieszkańcy Wieruszowa skarżą się na wykluczenie komunikacyjne. Pociągi zatrzymują się w mieście tylko dwa razy dziennie. Mieszkańcy, w tym studenci, chcieliby móc częściej jeździć do Wrocławia. Ale to będzie możliwe dopiero za kilka lat, gdy zakończy się remont linii kolejowej nr 181. Natomiast od grudnia tego roku mają pojawić się dodatkowe dwie pary pociągów, mówi europoseł Dariusz Joński.
5: Chcemy, aby w najbliższym czasie zostały uruchomione dodatkowe składy pociągów, które by połączyły Wieruszów. W tej chwili przygotowuje PKP, Intercity, PKP oraz regionalne przewozy. Przygotowują rozkłady, które będą jeszcze w tym roku.
1: Poza dwiema parami pociągów dalekobieżnych mają być uruchomione także dodatkowe połączenia wakacyjne, dzięki którym z Wieruszowa można będzie pojechać do Kołobrzegu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. Minister Obrony Narodowej komentuje, że to bardzo dobra wiadomość, ale nie wiadomo, co decyzja amerykańskiego prezydenta w praktyce oznacza i ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
8: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych, a sam Donald Trump napisał, że wpłynęła na nią relacja z Karolem Nawrockim, którego wsparł w kampanii prezydenckiej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:30.
0: -21 stopni w tej chwili na termometrach. W nocy będzie od 10 do 11 i zachmurzenie małe. Mało chmur także jutro i zdecydowanie ciepło, bo od 22 do 23 stopni. W niedzielę od 25 do 26.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A dzisiaj w składzie Jolanta Kozłowska za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 20. Nasze popołudniowo-wieczorne nawet muzyczne spotkanie, które dzisiaj rozpoczniemy koncertowo.

Jest piątek, więc ta piosenka jak najbardziej pasuje. Friday I'm in Love oczywiście, tyle że w wersji koncertowej z ubiegłego roku z festiwalu Glastonbury, gdzie gwiazdą była Olivia Rodrigo, która zaprosiła na scenę Roberta Smitha z zespołu The Cure. No, wydaje się, że połączyć te dwa światy nie jest łatwo, a jednak się udało. Olivia Rodrigo przyznaje się do tego, że jest fanką zespołu. Z wielką przyjemnością zaśpiewała dwa wielkie przeboje The Cure właśnie z Robertem Smithem, a Robert Smith się ostatnio jakoś trochę rozchmurzył i też wiemy, że wziął udział w nagraniu trochę przypadkowo nowej płyty Rolling Stonesów. Był w studiu i Mick Jagger powiedział, że skoro już tu jesteś, a nie znamy się, nigdy się nie poznaliśmy, no to jak już tu jesteś, to może byśmy coś razem zrobili. No i Robert Smith zaśpiewał w chórkach w jednym z nagrań Stonesów, ale efekt poznamy dopiero 10 lipca. Dzisiaj jak zwykle, jak to w piątkowe popołudnia, sporo nowości, piosenek, które spłynęły do nas albo w ostatnich dniach, albo wręcz w ostatnich godzinach. Ta, która teraz pojawi się, już kilka razy na naszej antenie zabrzmiała, ale jest znakomita, więc powtarzamy. Oto Widows Speak w nagraniu Softcover.

Widow Speak. Być może Państwo nigdy nie słyszeli tej nazwy, natomiast no to już nie jest ich pierwsze rodeo, bo zaczęli gdzieś w okolicach 2011 roku. Teraz szykują nową płytę, pochodzą z Brooklynu. Na dobrą sprawę jest to duet, który właśnie pod tą nazwą Widow Speak się ukrywa. Arlo Parks teraz i to też w duecie, bo Samfa obok niej, a chwilę później zapraszam Państwa na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Przenieśmy się na początek XXI wieku, bo to właśnie wtedy debiutowała anonimowa wówczas artystka Vanessa Carlton. Jej pierwszy singiel zatytułowany A Thousand Miles z miejsca podbił światowe listy przebojów. Utwór powstał w domu rodzinnym wokalistki. Jego podstawą stał się charakterystyczny, grany na pianinie motyw, który otwiera piosenkę. Gdy Carlton wpadła na ten pomysł, błyskawicznie obudowała go resztą aranżacji, dzięki czemu praca nad samą muzyką przebiegła niezwykle sprawnie. Tekst to uniwersalna opowieść o emocjach towarzyszących utracie kogoś bliskiego. Autorka śpiewa o gotowości poświęcenia wszystkiego, byle tylko móc ponownie ujrzeć ukochaną osobę lub z nią być. Słowa piosenki miały bezpośrednie odzwierciedlenie w osobistych przeżyciach Vanessy. W czasach nauki w szkole baletowej zakochała się w studencie aktorstwa z renomowanej Juilliard School. Relacja ta istniała jednak wyłącznie w sferze marzeń nastolatki. Jak sama później wyznała, paraliżująca nieśmiałość uniemożliwiła jej podjęcie jakiejkolwiek rozmowy z chłopakiem. Gdy utwór stał się globalnym hitem, media regularnie dopytywały, o kogo chodzi w piosence. Carlton konsekwentnie odmawiała odpowiedzi, zdradzając jedynie, że z czasem zyskał on status znanego aktora. Dziennikarze plotkarskich gazet przeanalizowali listę absolwentów Juilliard School z tamtego czasu i wytypowali kilku artystów, jednak w rzeczywistości żaden z nich nie należał do grona wielkich hollywoodzkich gwiazd. Stylistycznie Vanessę Carlton porównywano do cenionych artystek i instrumentalistek takich jak Carole King czy Tori Amos. Wszyscy zapowiadali jej wielką przyszłość, a sam początek kariery wyglądał wręcz idealnie. Piosenka dotarła do 5. miejsca listy Billboardu. Debiutancki album rozszedł się w nakładzie przekraczającym 1 000 000 egzemplarzy. Single A Thousand Miles zdobył nominację do nagrody Grammy. Ostatecznie jednak przegrał rywalizację z Norą Jones. Co ciekawe, zanim wydawca zdążył wykreować oficjalny wizerunek piosenkarki, w sprawę zaangażował się Jimmy Iovine, legendarny producent współpracujący chociażby z U2, Bruce'em Springsteenem czy Fleetwood Mac. Nakazał natychmiast nakręcenie klipu, który następnie osobiście zaprezentował władzom MTV. Dyrekcja telewizji była pod ogromnym wrażeniem i od razu wprowadziła teledysk do stałej, intensywnej rotacji. Choć Vanessa Carlton pozostaje aktywna zawodowo do dzisiaj, to wyłącznie utwory z jej pierwszego krążka odniosły spektakularny sukces komercyjny. Do tego debiutanckie wydawnictwo znalazło w sumie ponad już 2 miliony nabywców. Dla porównania album wydany 10 lat później sprzedał się w zaledwie 22 tysiącach egzemplarzy, a wyniki sprzedaży jej ostatnich płyt w ogóle nie trafiły do publicznych zestawień. Jednak A Thousand Miles na stałe zapisała się w pamięci fanów jako jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych hitów początku XXI wieku. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
1: Nie Fr, tylko Fry.
3: Fry.
1: Mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
1: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
7: Zaprasza Piotr Bielawski.
8: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub

0: Pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy! Nie, ja szaleję!
1: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
2: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: Jest 17:30. W radiu czas na skrót wiadomości, który przedstawi Wiktoria Makowska.
5: Dzień dobry. Pożar poszedł leśnego w miejscowości Kurno z II w powiecie bełchatowskim. Pali się teren o powierzchni 2 hektarów. Jak informuje rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej, sytuacja jest opanowana. Aktualnie trwa przelewanie pogorzeliska. Na miejscu pracuje 13 jednostek Straży Pożarnej. Strażacy mają utrudniony dostęp i jest konieczność dowożenia wody. Mieszkańcy Łasku czekają na myśliwce F-35. Trzy samoloty dziś około 18 mają wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, o czym poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To pierwsze z 32 zamówionych przez Polskę maszyn 5. generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne. Baza w Łasku od lat funkcjonuje jako jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Stacjonują tu myśliwce F-16, które regularnie biorą udział w szkoleniach i misjach NATO. Oficjalne, uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w Polsce zaplanowano na 12 czerwca, po zakończeniu wszystkich procedur technicznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. Minister Obrony Narodowej komentuje, że to bardzo dobra wiadomość, ale nie wiadomo, co decyzja amerykańskiego prezydenta w praktyce oznacza i ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski. Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam prezydent USA napisał, że wpłynęła na nią relacja z Karolem Nawrockim, którego wsparł w kampanii prezydenckiej. Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o obciążeniu przymusową hipoteką nieruchomości posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, decyzję podjęto na wniosek Prokuratury Krajowej. Ma zagwarantować, że jeśli w przyszłości zapadną orzeczenia sądu w sprawach majątkowych, zostaną wykonane. Nieruchomość, o którą chodzi, to należący do Zbigniewa Ziobry dom w Jeruzalu pod Skierniewicami. Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według Prokuratury Krajowej miał popełnić 26 przestępstw. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
4: Mamy ciepłe, pogodne, majowe popołudnie, 20 stopni teraz na termometrach, ciśnienie wysokie, 1006 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe, z temperaturą od 10 do 11 stopni, a jutro ciepło, 22-23 stopnie, bez deszczu.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
4: I prawie 33 minuty po godzinie 17 na zegarze. Teraz piosenka, która powstawała w dużej mierze tutaj w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź pod uchem Marcina Borsa. Oto Zuta.

0: Jeszcze taki żywiołowy, rock'n'rollowy utwór niczym ze ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting, a to nikt inny jak Cruz Beckham, syn Davida Beckhama i Victorii, a więc mający w genach jakieś umiejętności muzyczne, nie wiem jak z piłkarskimi. Jego kolejny, bardzo przyzwoity powiedziałbym, singiel, nowa piosenka. Jeżeli chodzi o emocje sportowe, to te związane z piłką nożną właściwie w większości krajów już się zakończyły, jeżeli chodzi o zmagania ligowe. W tych ligach tak zwanych top 5, pięciu najlepszych na starym kontynencie, znamy już mistrzów. Natomiast najlepsza liga świata jeszcze gra. Jutro rozstrzygnięcia dotyczące naszej ekstraklasy. Widzew będzie jeszcze do końca walczył o utrzymanie, UKS o miejsce gwarantujące baraże i walkę ewentualnie o ekstraklasę. Więc łódzcy kibice dawno do końca nie czuli takich emocji jak w tym roku. W ogóle w tym roku Polska Liga pierwsza, ekstraklasa wyjątkowo emocjonująca. No to chyba tylko się trzeba z tego cieszyć. Oby z finałami po naszej myśli. Teraz artysta, który już śpiewał wczoraj, śpiewał także przedwczoraj po 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. Pochodzi z Australii. Generalnie to najbliżej mu do rapu, ale okazuje się, że sprawdza się też troszeczkę w innej stylistyce. Nazywa się Genesis Owusu i obok niego Lady Hawk, teraz w nagraniu Falling Both Ways.
1: Of heaven, hell, what's the difference? Long I get to kick it.

Falling Both Ways, Genesis Owusu i Lady Hawk. To jest nowe nagranie. O tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną i emocje, no to oczywiście te największe czekają nas latem. 5 tygodni potrwa mundial, który przed nami. No i oczywiście strefy czasowe sprawią, że ci, którzy będą chcieli wszystkie mecze zobaczyć, a będzie ich bardzo dużo, bo 48 drużyn występuje w tym roku na Mistrzostwach Świata, no to właściwie nie wiem, kiedy będą spali. Trzeba sobie chyba będzie wybierać po prostu te najbardziej atrakcyjne mecze i te w pierwszej fazie rozgrywek może darować i niekoniecznie patrzeć na wszystko, chociaż no, zdarzało się mnie przynajmniej obejrzeć wszystkie mecze, czy to na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata, bo nawet potencjalnie mało interesujące spotkania czasami okazywały się niesamowicie emocjonujące, bo to jednak zawsze jest zupełnie inna waga takiego meczu. No ale tutaj trzeba będzie siły niczym piłkarze rozkładać i myśleć także o śnie. Teraz artystka, która ostatnio śpiewa przede wszystkim w duecie na naszej antenie z Michałem Wieraszko. Najprościej to jest to nagranie, w którym się pojawia, ale też działa solo, też ma Państwu do pokazania swoją twórczość. Nazywa się Natalia Mujanka.

paru ostatnio takich lekko soulowych brzmień pojawia się w twórczości rozmaitych wokalistek. Za chwilę będzie kolejny przykład. Spojrzałem jeszcze na te mecze w pierwszej fazie Mistrzostw Świata. No, będą hity, chociażby Urugwaj, Hiszpania, czy Anglia, Chorwacja, czy Norwegia, Francja. Ale czy na przykład będzie nam się chciało wstać o 3 w nocy, żeby zobaczyć Ekwador, Curacao albo Republikę Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską, czy też Demokratyczną Republikę Konga z Uzbekistanem, no to już są mecze dla koneserów. Olivia Rodrigo, która dzisiaj już śpiewała, z nowym utworem teraz, pod tytułem, no i tutaj może to jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, pod tytułem The Cure.

Olivia Rodrigo, nowe nagranie pod tytułem The Cure. Pozostaniemy trochę przynajmniej w temacie, nawiązując do tytułu. Wracamy do Glastonbury, a za chwilę w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30.
11: Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
12: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
18: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
19: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
20: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
21: Ty też możesz nam pomóc!
20: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
22: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
20: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
23: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
24: Minęła 18.
25: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
24: A więc czas na najnowsze wiadomości, które przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
26: Wielkie sprzątanie tykającej bomby ekologicznej w Zgierzu. Ruszyły specjalistyczne badania na Borucie. Studentki Uniwersytetu Medycznego boją się wracać z zajęć. Niebezpiecznie jest przy CKD w Łodzi. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, jest 12 przypadków zarażenia hantawirusem. Zachmurzenie małe, w nocy do 10 stopni. Zgierz przygotowuje się do posprzątania niebezpiecznych odpadów na Borucie. Przypomnijmy, to teren dawnych zakładów chemicznych produkujących barwniki i jedno z pięciu takich miejsc w całym kraju, które zostały objęte specjalnym planem poprawy, który z kolei został wsparty środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Na miejscu trwają specjalistyczne badania geofizyczne, a próbki pobrane w Zgierzu trafiają do autoryzowanych laboratoriów. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Zgierzanie cieszą się, że miasto rozpoczęło pracę na Borucie.
2: Ważne, że zaczęli coś robić z tym.
3: Mieszkamy tu na tykającej bombie. Najwyższa pora, żeby ktoś się tym zajął.
4: Przerażające to tam było. To powinno być dawno usunięte. No.
1: Na terenie składowiska pracują wykwalifikowani badacze i specjaliści, podkreśla Marcin Biliniak z firmy Remea, odpowiedzialnej za prowadzone na miejscu działania.
5: Współpracujemy tutaj naprawdę z wyśmienitymi specjalistami, jeśli chodzi o inżynierię środowiska, geologię, hydrogeologię oraz toksykologię. Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania badań szczegółowych, czyli doprecyzowania tego stanu zanieczyszczenia przede wszystkim gruntu.
1: Wyniki badań terenowych zostaną zebrane w czerwcu, a pełen raport o składowisku ma powstać w sierpniu tego roku. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
26: Dodatkowo wybudowane zostanie ogrodzenie i zamontowany monitoring całego terenu. Trwa też usuwanie części odpadów, a konkretnie utylizacja zgromadzonego na składowisku azbestu.
6: Więcej na radiołódź.pl.
26: Strach wokół kampusu studentów medycyny. W okolicy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi dochodzi do niepokojących sytuacji. Studenci Uniwersytetu Medycznego relacjonują, że w rejonie przystanku Pomorska CKD pod wiaduktem mają miejsce ekshibicjonistyczne i wulgarne zaczepki ze strony mężczyzn w kierunku studentek. Samorząd studentów wystosował pismo do władz uczelni, urzędników oraz służb i domaga się zwiększenia liczby patroli oraz zainstalowania monitoringu i oświetlenia. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi zapewnia, że Straż Miejska zwiększy liczbę swoich patroli w tym rejonie.
10: W kwestii montażu dodatkowego monitoringu warto zaznaczyć, że dobrą praktyką są zgłoszenia takich projektów do budżetu obywatelskiego.
27: Skontaktowałam się z Wydziałem Usługi Komunalnej i będziemy próbować taki monitoring, chociaż na razie mówiliśmy o oświetleniu, w tym miejscu również zamontować. Tak podstawowe rzeczy, jakimi właśnie są monitoring i zwykła latarnia, nie powinny być robione z budżetu obywatelskiego, tylko ze środków własnych jednostki i o to będę zabiegać i walczyć.
26: Dodaje radna Rady Miejskiej w Łodzi Maja Włodarczyk. Policja również zapewnia, że zwiększy liczbę swoich patroli. Kolejny przypadek hantawirusa w Europie. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że w Holandii odnotowano następny przypadek zarażenia hantawirusem u członka załogi statku, na którym wystąpiła infekcja. Przypomnijmy, groźny szczep hantawirusa wykryto na wycieczkowcu. 10 maja statek przybył na Teneryfę, gdzie ewakuowano pasażerów. Do Rotterdamu dotarł 18 maja jedynie z członkami załogi. Na statku znajdowało się dwóch Polaków, w tym kapitan statku. Szef Światowej Organizacji Zdrowia dodał, że łącznie na świecie zarażonych jest 12 osób, trzech chorych zmarło. W 30 krajach nadal monitorowanych jest ponad 600 osób, które mogły mieć kontakt z wirusem, a niewielka liczba kontaktów wysokiego ryzyka jest nadal lokalizowana. Nowy żłobek pod Łodzią dla gminy Brójce to pierwsze takie miejsce. W Kurowicach powstał żłobek, w którym opiekę znajdzie ponad 30 dzieci. O inwestycje gmina starała się od lat. Dwie z pięciu sal będą przeznaczone dla podopiecznych żłobka. Z reszty z nich skorzystają najmłodsze przedszkolaki, które w ten sposób będą przygotowywać się do tego, by rozpocząć naukę w pobliskim przedszkolu, mówi przewodnicząca Rady Gminy Brójce Urszula Brdoń.
28: Postanowiliśmy pójść naprawdę z takim rozmachem oprócz żłobka. Będą tutaj dzieci wczesnoprzedszkolne. Trauma, przejścia, inne osoby, inne pomieszczenia. Te dzieci, które będą tu uczęszczać, będą miały właśnie ciągłość tego miejsca.
26: Gminny żłobek w Kurowicach powstał dzięki wsparciu z programów Polski Ład i Aktywny Maluch. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
24: 20 stopni cały czas na termometrach w województwie łódzkim, 1006 hektopaskali pokazują barometry. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 10-11 stopni, wiatr będzie słaby. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą nawet do 23 stopni. Czeka nas ciepły weekend, temperatura będzie rosnąć w sobotę, to będzie już 26 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: No to jeszcze sprostuję. Jutro 22-23 stopnie, a w niedzielę 26 stopni. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 18. Ci panowie szykują nową płytę. No i będzie koncert jesienią w Łodzi.

Argand Boy to zespół Deep Purple, który za chwilkę wyda płytę pod tytułem Splat. To zleci kilka tygodni, no a później będzie trasa koncertowa, jak to zwykle u Purpli, i koncert znowu w Łodzi, w Atlas Arenie, więc cieszymy się niezmiernie. Trochę nam się teraz zrobi taki kącik legend, bo Midge Ure także powraca z nową, pierwszą od 12 lat płytą.

Legendarny Midgiur, niegdyś oczywiście zespół Ultravox, którego status tak naprawdę do końca nie jest znany, bo przecież ponad dekadę temu powrócili jedną płytą, Brilliant. No, od tego czasu Mitch pod tą nazwą nie pojawia się. Man of Two Worlds to jest nagranie, to jest płyta, a właściwie dwie płyty, bo to jest album z piosenkami i album z muzyką instrumentalną, czyli podwójne wydawnictwo Midge'a Jura, który powraca po 12 latach. Midge Jur, legenda absolutna nie tylko lat 80., chociaż przede wszystkim, no i też twórca słynnego przeboju Fade to Grey, który dał wielką sławę zespołowi Visage. Grał te wszystkie piosenki pięknie na festiwalu Sound Edit, powraca czasami do Polski i oczywiście ten zestaw The Best of Ultravox, Visage, to wszystko musi się pojawić. No ale teraz są także nowe utwory do zaprezentowania. Na naszym zegarze 16 minut po godzinie 18, tu Radio Łódź, popołudnie bez pośpiechu z nowościami, jak to zwykle w piątki między 17 a 20. Future Islands to też był zespół, w którym upatrywano w pewnym momencie szansę na zespół wielkiego formatu. Troszeczkę sprawy potoczyły się inaczej, no ale wciąż są z nami, nagrywają, oto ich nowa piosenka One Day.

0: One Day, nowe nagranie zespołu Future Islands. Tak sobie myślę o Future Islands jako takim zespole wciąż perspektywicznym, ale oni już 20 lat ponad grają. Ta najbardziej pamiętana i spektakularna płyta singles to był rok 2014, a teraz From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. To będzie tytuł całej płyty. No i singlem, zwiastunem właśnie jest ta całkiem udana piosenka. Ostatnie spotkanie z płytą tygodnia w tym tygodniu w naszym cyklu, Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Dziś ostatnie spotkanie z krążkiem Look for Your Mind zespołu The Lemon Twigs. Słuchaliśmy w tym tygodniu piosenek, które brzmią tak, jakby były nagrane gdzieś w okolicach roku 1964-65, ale tak właśnie muzyką bawi się zespół The Lemon Twigs. Na tej płycie jest kilka takich fragmentów, szczególnie jeśli mówimy na przykład o utworze zamykającym płytę, gdzie grupa pozwala sobie na nieco większy eksperyment brzmieniowy, na odwracanie taśmy, na bardzo psychodeliczne brzmienie, ale generalnie rzecz biorąc na całej płycie mamy do czynienia z dość oczywistymi konstrukcjami piosenek właśnie w stylu lat 60., gdzieniegdzie następują swego rodzaju przesunięcia, drobne korekty, które powodują, że te dźwięki jednak brzmią nieco inaczej i mają no, taki spory wymiar oryginalności. Bardzo gorąco polecam zespół The Lemon Twigs, nie tylko do słuchania z płyty, ale także by zobaczyć ich, jeżeli będzie taka okazja, podczas koncertu. Być może pojawią się gdzieś w pobliżu. A dziś na zakończenie naszych spotkań z najnowszą płytą zespołu The Lemon Twigs posłuchamy kompozycji My Heart Is In Your Hands Tonight.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat, co codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
0: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko.

0: przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef, Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: Na naszym zegarze 30 minut po godzinie 18. Radio Łódź popołudnie bez pośpiechu. Dzisiaj jak zwykle sporo nowości. Za kilka minut porozmawiamy z Wiktorią Kopczyńską, młodą, rozpoczynającą swoją karierę artystką, która spędziła kilkadziesiąt godzin na specjalnych warsztatach, które przygotował ZAIX dla właśnie młodych artystów. Opowie nam o tym, no a potem posłuchamy efektu tego kampu tak zwanego, bo to jest ZAIX Music Camp. A więc posłuchamy premierowo piosenki, która dzisiaj po raz pierwszy ujrzała światło dzienne. Póki co jeszcze dwie nowości. Najpierw Bleachers, a więc Jack Antonoff, stojący za sukcesami wielu znakomitych artystek, w tym Taylor Swift, w tym chociażby Lana Del Rey, a potem nowe nagranie Rycerzyków.

0: Dwa nowe nagrania. Najpierw Bleachers, I'm Not Joking, nie żartuję, a przed chwilą Rycerzyki, Lato. Utwór, który pewnie będzie nam towarzyszył w najbliższych tygodniach i miesiącach częściej. Coraz częściej też artyści, którzy mają już pewien dorobek, dzielą się swoim doświadczeniem z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę muzyczną, bo zanim powstanie sztuka, no to jeszcze jest ten etap rzemieślniczy, tak to nazwijmy, i dobrze jest mieć pewne oparcie, pewne wskazówki od ludzi, którzy nauczyli się już przy produkcji muzyki pewnych rozwiązań, wiedzą, czego należy unikać, aby po prostu pomóc. Odbywają się różnego rodzaju spotkania międzypokoleniowe i nie tylko. No i między innymi też Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAIX zorganizował taki Music Camp, którego dyrektorką artystyczną jest Marika, tam także Daria ze Śląska, Bowska pojawiają się jako prelegentki i dzielą doświadczeniami z młodszymi twórcami. Na ten temat z Wiktorią Kopczyńską rozmawiała Natalia Barcikowska.
1: Dzień dobry, jest ze mną Wiktoria Kopczyńska.
2: Dzień dobry.
1: Wiktoria wzięła udział w drugiej edycji ZAIX Music Camp, czego owocem jest singiel Nie jest mi źle. Jak to się stało, że wzięłaś udział w tym programie?
2: Wzięłam udział, ponieważ zobaczyłam, że takie cuda dzieją się gdzieś w internecie. Wysłałam zgłoszenie i miałam to szczęście, że wybrano mnie między innymi, ponieważ wybrano 12 osób, które pojechały do Sopotu tworzyć piosenki, tworzyć muzykę. ZAIX Music Camp to miejsce, to czas w sumie 8 dni, w których powstaje 12 pełnoprawnych singli, 12 teledysków, 12 sesji okładkowych. Przez 7 dni tworzymy wszystko od zera. Każdy dzień powstawały 3 piosenki, więc towarzyszyłam przy powstawaniu 3 innych.
1: Jak taka przyspieszona praca wpływa na efekt końcowy?
2: Wpływa na to, jak bardzo autentyczne są utwory. Jako artyści, jako perfekcjoniści często mamy taką tendencję do nadmiernego analizowania tego, co stworzyliśmy, nadmiernego analizowania tekstu czy muzyki. A jednak na ZAIX Music Camp ten czas, to 8 godzin, w które powstaje piosenka, sprawia, że ta autentyczność i taka chęć powiedzenia jakiejś rzeczy, o której piosenka powiedzmy będzie, sprawia, że to staje się autentyczne. Nie mamy czasu na jakieś analizy, które może są bezpodstawne, a ta autentyczność leży gdzieś tam na pierwszy rzut ucha czy oka.
1: I jak wygląda proces tworzenia takiej piosenki?
2: Powstaje ona w 8 godzin. W pokoju znajduje się 6 osób, czyli osoba, dla której piosenka jest pisana, 3 uczestników kampu, songwriterka oraz producent muzyczny. I w takim składzie robimy burzę mózgów. To jest wielka burza mózgów, przerzucanie się perspektywami i jest to coś niesamowitego, szczególnie, że ja wcześniej nie miałam doświadczenia w tworzeniu w grupach, w tworzeniu z kimś. Zawsze robiłam wszystko sama, więc takie doświadczenie i poszerzenie horyzontów, otwarte perspektywy na tę piosenkę, na to, co my tworzymy, było bardzo cenne.
1: A od początku była jedna wizja tej piosenki, czy to się zmieniało jakoś po drodze?
2: Wizja mojej piosenki od początku miała jeden cel, ale to, że w mojej piosence jest bardzo wiele odniesień do symboli dzieciństwa, może bardziej ubieranie tego w słowa, wyszło bardzo spontanicznie i bardzo mi się to podobało, bo to jest właśnie efekt tego przerzucania się perspektywami i słuchania, co inni mają na ten temat do powiedzenia, ale to, jak to się potoczyło i w jakie słowa to zostało ubrane, nawet samo mnie zaskoczyło, ale rezonuje to bardzo ze mną, bardzo tę piosenkę czuję, więc to zaowocowało.
1: W takim razie, jeżeli głównym motywem utworu jest dzieciństwo, to z czym kojarzy Ci się Twoje dzieciństwo?
2: Pamiętam takie rzeczy w stylu mówienie wierszyka, o którym też mowa jest w piosence. W mojej piosence jest fragment rymowanki. Mam 3 latka, 3,5. Ja bardzo, bardzo mocno od początku szłam w muzykę. Bardzo mocno też mi się z tym kojarzy. Piosenka moja opowiada właśnie o takich schematach, które w dzieciństwie się wykształciły i które teraz kierują mną w życiu. Więc jest to dosyć osobiste. Jest to sprawa, nad którą myślę, że każdy pochyla się przez cały czas trwania swojego życia, dlatego jest to jakaś taka forma właśnie rozważania na temat tego, o czym było moje dzieciństwo. Tak.
1: Jakie emocje odczuwasz w związku z premierą piosenki?
2: Ekscytuję się bardzo, nie mogę się doczekać. Czekam na różne znowu perspektywy i feedback od słuchaczy.

Wiktoria Kopczyńska, nie jest mi źle. Nowe nagranie stworzone na podczas kampu ZAIKS-u, jak słyszeliśmy w rozmowie Natalii Barcikowskiej. Tak sobie myślę, że i sam Irving Berlin, czyli twórca chociażby White Christmas, czy Cheek to Cheek, czy setek jeszcze innych wielkich piosenek, podobno codziennie przychodził do swojego biura Tin Pan Alley i siedział i tworzył, dopóki nie skończył piosenki. Miał taki rytm pracy, stąd tak wiele tych utworów powstało, więc dyscyplina jest też niesamowicie istotna. Do godziny 19 pozostało nam 12,5 minuty. Lola Young powraca na szczęście.

From Down Here to Lola Young. Niebywale utalentowana artystka, zresztą już doceniona, jej nowe nagranie. Sam Elton John mówi o Loli, że jest nadzieją muzyki, bardzo ją wspiera, pomaga jej i motywuje do pracy, bo Lola czasami ma problem z docenieniem swoich osiągnięć. A jeżeli wspomnieliśmy o Eltonie Johnie, no to dzisiaj warto dodać rocznicę urodzin Bernie'ego Taupina. Bernie kończy 76 lat, to jest autor tekstów do muzyki Eltona Johna, tych wszystkich największych przebojów. Więc 100 lat wszystkiego dobrego, no i cofniemy się troszeczkę do lat 70., kiedy powstawały te najpiękniejsze piosenki Eltona Johna.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle pan powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21:00.
1: Okolice jazzu.
4: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
7: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
8: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30.
10: Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 19:00. U nas czas na najnowsze wiadomości. Wiktoria Makowska.
12: Pierwsze F-35 już w Polsce. Myśliwce wylądowały w Łasku. Znana jest możliwa kluczowa lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, będzie przebudowa Aleksandrowskiej w Łodzi. Zachmurzenie dzisiaj małe, w nocy do 10 stopni. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Polska zamówiła 32 samoloty F-35, które, jak podkreśla szef MON, mają zmienić oblicze sił zbrojnych. 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. A jak wyglądają husarze, to można sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
12: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. Minister Obrony Narodowej komentuje, że to bardzo dobra wiadomość, ale nie wiadomo, co decyzja amerykańskiego prezydenta w praktyce oznacza i ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Szczegóły zna Sylwia Białek.
13: Dokładnie liczba amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
14: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
12: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam prezydent USA napisał, że wpłynęła na nią relacja z Karolem Nawrockim, którego wsparł w kampanii prezydenckiej. Chmielowiec w gminie Kluki, wśród kluczowych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W Bełchatowie odbyła się druga ogólnopolska konferencja Od węgla do atomu – Bełchatów przyszłości. Tegoroczna edycja koncentrowała się na potencjale regionu Bełchatowa do stworzenia nowoczesnego hubu energetyki jądrowej. Obecnie w powiecie bełchatowskim rozważane są dwie lokalizacje, mówi Radiu Łódź Jacek Kaczorowski, prezes PGGK SA.
15: Lokalizacje w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu paliwowo-energetycznego. Obydwie znajdują się na terenie lasów państwowych. Jedna w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, druga w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Bełchatów-Wieluń za miejscowością Kluki.
12: O wyborze konkretnej lokalizacji zdecydują prowadzone obecnie badania. Oprócz Bełchatowa pod budowę drugiej w Polsce elektrowni atomowej brany jest także Konin. W Wieruszowie ma się zatrzymywać więcej pociągów dalekobieżnych. Mieszkańcy narzekają na wykluczenie komunikacyjne. Pociągi zatrzymują się tam tylko dwa razy dziennie, ale możliwe, że zmieni się to jeszcze w tym roku. Z zapowiadanych zmian w kursowaniu pociągów jeżdżących przez Wieruszów mogą skorzystać także mieszkańcy pobliskiego Wielunia. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radiołódź.pl. Ulica Aleksandrowska w Łodzi coraz bliżej przebudowy. Miasto wyłoniło wykonawcę prac. Przebudowa oznacza wymianę torowiska i sieci trakcyjnej na ponad dwukilometrowym odcinku między ulicami Szczecińską a Bielicową. Dzięki temu na Aleksandrowską będą mogły wrócić tramwaje niskopodłogowe.
9: No myślę, że dobrze, bo widzę, jak dużo starszych ludzi po prostu nie może wsiąść do tych tramwajów, takich jeszcze starych.
16: No niskopodłogowe dla starszych osób, jeżeli ktoś z bagażem, no z wózkiem, z dzieciątkiem, to wskazane, tak, żeby dźwigać osoby nie mogą, to sobie podjadą łatwo, wjadą do tego tramwaju.
12: Komentują łodzianie. Inwestycja zakłada także budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Łódź Żabieniec. Poza nowymi przystankami pojawi się tam nowa krańcówka autobusowa i parking dla pasażerów kolei. A remont rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym roku. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20.
11: Temperatura na razie bez zmian, 20 stopni w Łodzi i regionie, lekko w dół na barometrach, bo teraz 1005 hektopaskali, w nocy zachmurzenie małe z temperaturą 10-11 stopni, wiatr będzie także słaby. Jutro zachmurzenie umiarkowane i małe, temperatura 22-23 stopnie, w niedzielę ciepło, 25-26 stopni. Ochłodzenie w tym tygodniu przyjdzie dopiero w środę, kiedy to w dzień temperatura spadnie do 18 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Bartosz Florczak, Jolanta Kozłowska z Państwem w tym składzie do godziny 20. Dzisiaj obchodzimy urodziny Morrisseya. Wszystkiego dobrego.

Irish Blood, English Heart. Morrissey dzisiaj obchodzi 67. urodziny. Morrisseyowi życzymy wszystkiego dobrego, żeby tak szybko się nie denerwował, bo na przykład podczas trwającej trasy koncertowej zdarzało mu się odwoływać koncerty. No to jest standard w pakiecie kupna biletu na Morrisseya. Przecież zszedł ze sceny po 5 piosenkach w Warszawie. No a w Walencji, zdaje się, uznał, że miasto jest zbyt głośny i on nie może odpocząć, nie może wyspać się odpowiednio przed koncertem, więc po prostu koncert odwołał. Więc życzymy Morrisseyowi, aby fanów w ten sposób nie traktował i żeby wszystkie jego koncerty przebiegały bez najmniejszych perturbacji, bo też mamy w tym swój interes. 9 lipca Morrissey będzie w Warszawie i zagra koncert promujący nową płytę Make Up Is A Lie. Tymczasem zespół Cigarette After Sex właściwie w tej formule nic się nie zmienia, ale są tacy, którzy to lubią.

myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Tak naprawdę to są dwie piosenki w jednym, bo Matylda Jukosiewicz wymyśli to sobie tak, że będzie utwór Kochana córeczka, a potem utwór Złącz nogi, ale istnieje też wersja połączona i właśnie jej posłuchaliśmy. Matylda Damięcka, Radek Jukosiewicz, to jest ich nowe nagranie. Na zegarze mamy 17,5 minuty po godzinie 19:00, tu Radio Łódź, wracamy do Australii.

Dead Count Zombie, Genesis Owusu, czyli raper z Australii, no ale tworzący gdzieś też na pograniczu różnych stylów. Słuchając tych nagrań, słuchając jego głosu, czasem mam wrażenie, że trochę gdzieś podsłuchiwał Joe Stramera.

Magnificent Seven, oczywiście zespół The Clash, płyta Sandinista. Zawsze sobie myślę, że gdyby z tych trzech płyt po prostu zrobić jedną, a to byłoby kolejne wybitne dzieło The Clash, a tak to troszeczkę przydługa ta płyta i trochę takiej muzyki, która osłabia cały ten przekaz. No ale niewątpliwie bardzo interesujący. Dla fanów ciężkich brzmień teraz informacja. Przede wszystkim zapraszam na stronę radiouć.pl i tam rozmowa z Nihilem, czyli z Michałem Kuźniakiem o zespół Furia. Maciej Kieszkowski rozmawiał z Michałem podczas ostatniego spotkania w podnoszeniu ciężarów, a to wszystko dlatego, że Furia przyjedzie i już jutro zagra w Monopolis. Furia gra kino, czyli współpraca zespół Furia z instytucją filmową Silesia Film w Katowicach z okazji 25. rocznicy urodzin Filmoteki Śląskiej. Więcej na ten temat na naszej stronie. Wiem, że w tym świecie ciężkiego grania zespół Furia cieszy się wyjątkową opinią i myślę, że dla Państwa to będzie bardzo interesujące. Długa rozmowa Maćka z Nihilem na naszej stronie, no a jutro koncert. A jeżeli chodzi o gitarowe granie, no to Metallica opuściła już dawno Stadion Narodowy, a za chwilę przyjadą tam Foo Fighters. Z nowej płyty Unconditional, a za chwilkę już Kamil Kijanka.

Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 19, no to tylko sprostuję, bo powiedziałem, że Metallica opuściła Stadion Narodowy. Oni oczywiście zagrali w Chorzowie, zresztą ustanawiając tam rekord publiczności, blisko 90 tysięcy widzów oglądało Metallicę. No a Foo Fighters rzeczywiście zagrają na Stadionie Narodowym, to już 15 czerwca. Teraz czas na Kamila Kijankę i ABC Polskiego Rapu.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś wracamy do rozmowy z Ryfą i Madą o ich niezwykle ciekawym projekcie For Resh We Take Care i albumie Pigeon, ale zanim do tego dojdzie, proponuję, abyśmy zatrzymali się na chwilę i posłuchali zdecydowanie najmocniejszego utworu z tego albumu.

U mnie prosto z Mike boom lat 90. Guma boomer, ja na łyżwie z Niemiec, nówce sztuce. Jedna z ziomków na placu miałam boombox. Milky Way, Erisy, spisy, secie, pecie. Okej, boomer, w sekundę znikam.

mam tam do dziś. Przychodziłam czasem brudna, bo nie było czym się myć. A łyżwa tak się zdarła, że już nikt nie wierzył mi, że pasuje z innej puli puzzle ri. Potem ktoś się mną zajął, dostałam dach nad głową. Pracowała tak ciężko, że mi było wstyd. Miałam wszystkie podstawy, książki do szkoły, a ciuchy ze skate shopu prosić mi było wstyd. Nie ma nic, jest wszystko, nie ma tego co było. Dlatego nie kocham kwitu, dlatego kocham hip-hop. Swag noszę na sobie, żeby nikt mi go nie zwinął. Grosz do grosza zbieram sobie lepszą

0: czapkę. Jestem wyżej, pada na ziemię, tak przypominam ból w klatce. I ból pod daszkiem.
1: Za dzieciaka wbijałem do skate shopu w centrum, tylko po to, by ukradkiem popatrzeć

0: kazy.
1: W utworze otwierającym album, no tutaj z grubej rury mówisz, wjeżdżam tutaj jak Wenus z Milo i zadajesz pytanie, czy WWE jest gotowa na ten hip-hop, a ja tutaj zapytam, czy Polska jest w ogóle gotowa na prawdziwy hip-hop, bo to co się dzieje czasem, no, wchodzi w niebezpieczne rejony. Mam na myśli to, że raperzy tytułujący się właśnie MCs de facto tego rapu nie do końca uprawiają tak, jakbym sobie tego życzył i myślę, że wy też to czuć na tym albumie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
2: Ja nie wiem, czy się mogę wypowiedzieć, no bo dla mnie w ogóle hip-hop jest transplantowany z Ameryki i ciężko w ogóle mi powiedzieć, jak relatywnie Polska może być gotowa na prawdziwy hip-hop, no bo to pytanie jakby powoduje mi bardzo dużą analizę wszelkich możliwych obszarów, ale kto jest gotowy, ten jest gotowy. Takie mam wrażenie. A ci, co się mianują MCs i nie są MCs, to mnie to nie za bardzo interesuje po prostu. Ja po prostu nie słucham. Adaś jest takim hip-hopowym łbem, więc może ty, Adaś, powiedz.
3: Nie mam tak jakoś bardzo, że mnie drażnią. Też raczej jakby czuję, że ktoś dla mnie nie jest tym, czego potrzebuję, to po prostu go nie słucham albo omijam. Wiadomo, że czasem no, są jakieś takie rzeczy, się dzieją na rynku, które sobie sprawdzam na zasadzie jakieś bify, czy ktoś coś tam wypuszcza z kimś, kogo na przykład lubię i wtedy jestem jakoś tam zmuszony, żeby też posłuchać. Nie drażnią mnie jakoś specjalnie. Ja raczej wychodzę z założenia, że po prostu jest duża część przedstawicieli albo przedstawiających się jako, z którymi ja nie gram tę samą grę po prostu, więc też nie mam jakiejś wojenki wewnętrznej, ale co nie znaczy, że nie lubię sobie czasem jakiegoś psztyczka tam wrzucić w kawałek i też jakby przedstawić siebie jako reprezentanta tej, powiedzmy, bardziej MC-ingowej czy hip-hopowej szkoły, ale też rozumiem, że to jakby jedno to jest rynek, inne to jest muzyka, że ta struktura tego wszystkiego się zmienia i rozwija w różne strony, więc nie mam jakichś pretensji specjalnie do tej sytuacji. No i tak, no i po prostu dla mnie gramy w inne gry często, więc po prostu spoko. Z tymi, którymi gram w tę samą grę, to raczej jest dobrze.
1: Kiedy zadałem podobne pytanie jakiś czas temu Góralowi, odpowiedział mi mniej więcej to, że on hołduje rapowemu rapowi i ja tutaj powiem, że w waszym przypadku też to czuję i myślę, że jest podobnie i hołdujecie między innymi temu oldschoolowi i właśnie myśleniu logicznemu w utworze A, na którym znalazły się dwie bardzo ciekawe persony, bo Discret i Wona, i chciałbym zapytać o okoliczności powstania tej współpracy.
2: Na mocy paktu. Myślę, że Adaś pewnie lepiej to powie niż ja. Ja tylko powiem, że to jest taki kawałek, który spełnia małe marzenia.
3: To prawda. Tutaj wypadkową początku w ogóle było to, że kuzyn w swoich produkcjach często wrzuca taki tag AAA i w tym bicie też on był, ale go jakby wyłączyliśmy na rzecz tego, że my po prostu zapełniliśmy tym tagiem wszystko, co się da. No i tutaj była pierwsza prowokacja w ogóle do pomysłu. No wybór bitu był też taki, że po prostu ja lubię się z czymś zmierzyć, co jest trochę dziwne i coś z czymś, czego większość by nie wybrała, a ten beat taki jest, że raczej pewnie większości by umknął albo uznaliby, że jest za dziwny, albo za trudny, albo za jakikolwiek, to dla mnie to jest właśnie okej, to weźmy ten. I to był początek, no a potem jakby kminiliśmy razem, jak już powstał utwór i wymyśliliśmy, jak to zrobić i nagraliśmy, no to kminiliśmy, kogo zaprosić, kto podoła po prostu też temu pomysłowi i też się w niego zaangażuje na takiej fasce po prostu, bo to też chodzi o zabawę słowem i o to, żeby sprawiało to przyjemność, a nie żeby to była jakaś tam nie wiadomo jaka kombinacja. Były różne osoby, ale w pewnym momencie doszliśmy do Łony i Discreta. Tutaj się podzieliliśmy zadaniami, Ania ogarniała Łonę, ja ogarniałem Discreta. Nie było problemów z żadnym z nich, chętnie się zgodzili. No i też jakby każdy dostał po sobie, czyli najpierw był Łona, a potem był Discret, który już dostał wersję z Łoną po to, żeby się zbytnio nie powtarzać w wykorzystaniu słów, babą, ej, tak, no i tak powstał, no i tak, jest to zdecydowanie spełnienie marzeń i no na maksa fajnie, ale też jestem zadowolony, że właśnie trafiliśmy z tymi osobami, które po prostu w to weszły i zrobiły to dobrze i nie trzeba było im poprawiać zwrotek.
2: Oby więcej takich osób.
1: Tego wam życzę i chciałbym tutaj powiedzieć, że jest to jeden z moich faworytów na tej płycie, jednak największe wrażenie zrobił na mnie na albumie Pigeon numer inny, a mianowicie numer Pół biedy. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać i powiedzieć, że na pewno, tak myślę, może się mylę, było to zdecydowanie niełatwe zadanie, aby opowiedzieć o trudnych momentach ze swojego życia, przelewając to na papier w formie artystycznej. Czy też było odwrotnie? Było to jakieś dla was wyzwolenie i zaskakująco łatwe, aby o tym opowiedzieć rymowanym słowem?
2: Z tego, co pamiętam, to ja trochę się opóźniałam z napisaniem tego, ale finalnie jak usiadłam, to było to bardzo proste. W sensie, no coś, co jest w tobie i drapie, jest zazwyczaj łatwe, wydaje mi się, do przelania na papier, no bo jest w tym tam ta energia, którą się w sobie ma, która jest jakąś emocją wsadzoną w narrację. Także dla mnie tak.
3: Ja nie miałem jakichś większych problemów. To też było tak, że to są jakieś takie rzeczy, które mam, czuję, że raczej, nie wiem, czy jakoś na maksa przepracowane, ale przemyślane na pewno i świadomie do nich podchodzę, więc nie czułem jakiegoś takiego trudu, raczej spoko i też chęć opowiedzenia o tym, bo nie mam chyba wcześniej gdzieś takiego kawałka, który byłby o tym mówił aż tak dokładnie i dosadnie. Więc raczej to była jakaś taka przyjemność i chęć w ogóle wypowiedzenia się na ten temat i wyjęcia z tego z siebie gdzieś tam do ludzi, więc bardziej bym powiedział, że wyzwolenia, ale jakiegoś takiego osobistego i raczej z luzem i raczej no też czułem, że jak wymyślaliśmy ten utwór, że to i powstawał, że będzie ważny taki, tak, ważny i dobrze zrobiony, więc jestem też z niego zadowolony.
1: Czy trudne doświadczenia z lat młodości, z lat dzieciństwa wpływają na to, że jesteśmy bardziej asekuracyjni? Pytam dlatego, bo na przykład w innym utworze mówisz mniej więcej, ryfa, coś takiego, że miałaś kiedyś różowe okulary, a teraz już ich nie masz. Czy to wynikało właśnie z tego, że musiałaś bardziej o siebie zawalczyć?
2: Wiesz co, no nie mam jeszcze dyplomu z medycyny ani z psychologii, mogę tutaj do końca ręczyć ekspercko za to, co powiem, ale wydaje mi się, że te różowe okulary to są takie mechanizmy obronne, które sobie nakładamy. Osoby walczące o siebie mają na pewno różne strategie. Moją zawsze był jakiś taki instynkt życia i różowe okulary. No i rzeczywiście one się musiały trochę ode mnie odlepić, ale to był coping mechanizm moim zdaniem u mnie, więc to nie było tak, że urodziłam się z różowymi okularami i później życie mi je zabrało czy cokolwiek, tylko bardziej właśnie procesem uświadamiania sobie i przepracowywania, tak jak Adaś powiedział, swoich rzeczy, trzeba było mi się skupić na tym, jak jest, a nie jak chciałabym, żeby było.
3: Ja też nie uważam, żebym miał jakoś tak bardzo dużo, bardzo ciężkich doświadczeń, ale trudnych pewnie tak, niektóre z niektórych momentów tak. Na pewno wpłynęły i ja też raczej na przestrzeni lat wycofałem się trochę i kiedyś byłem bardziej otwarty i taki towarzyski, ale nadal uważam, że jeżeli nikt mi nic nie zrobił, czyli tak jak na przykład w tej rozmowie ty, to nie widzę powodu, żeby być dla ciebie niemiłym czy jakimś oschłym, ale tak, raczej myślę, że na co dzień jestem bez emfazy i raczej taki wycofany i sprawiam wrażenie osoby niedostępnej, ale jest to też rodzaj jakiejś tam mojej tarczy i takiego zabezpieczenia na potrzeby spokojne. I tak, już nie potrzebę ekstrawertyzmu, którą kiedyś zdecydowanie miałem większą.
1: Ja tutaj dodam, że staram się zadawać takie pytania, aby było ciekawie, a nie kontrowersyjnie. I tutaj, mając na uwadze to, co mówiła Ryfa w jednym z utworów, że ugina się pod ciężarem pytań, ja wolałbym tego uniknąć. I mam nadzieję, że nie przyczyniłem się do tego, Ryfa.
2: Spoko. Ja też mam przepracowane wiele rzeczy, tak jak Adaś mówi, więc w ogóle luz.
1: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo mocną część waszego albumu, a mianowicie na storytelling, między innymi w utworze Hood Morning. No, ja powiem szczerze, że ja oczami wyobraźni widziałem to wszystko, o czym mówiliście. Ten klimat blokowisk, dźwięk old schoolu na słuchawkach. Nawet widziałem ten, nie wiem, rowerowy zakład, tego pijaka, te dzieci na ulicy, czy te, w cudzysłowie, babę, co pali tego szluga w drzwiach. No, to jest duża sztuka, aby opowiedzieć tak obrazowo.
2: O Jezu, to mega dzięki, bo ja właśnie zawsze się peniam przed storytellingowymi rzeczami i powiem szczerze, że trudno mi przychodzą takie rzeczy, więc się cieszę, bo zawsze jest jakaś baba paląca szluga.
1: Ale to jest ta twoja baba, którą ty widziałaś i ja to czułem i słyszałem.
2: No, centralnie jest taka baba. Jest jeszcze gościu, który zawsze podpala papierosa, wychodząc ze swojego mieszkania, więc klatka pachnie wicerojami. I to po prostu, no, się dzieje. Praga Południe. Ciekawostka. Wczoraj zgooglowałam, jaka dzielnica Warszawy jest najgęściej zaludniona i uwaga, Adaś, jest to Praga Południe. Ponad 8 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Więc wydaje mi się, że to Hood Morning osadzone trochę grochowsko, trochę warszawsko ma mega sens, bo tutaj po prostu jest mega dużo ludzi.
1: Widzicie, jakich tutaj ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć? Jeżeli ktoś jeszcze nie zgłębił tego gęstego klimatu blokowisk, to serdecznie do tego zachęcam. Moimi i Państwa gośćmi byli Ryfa i Mada, czyli najnowszy ich projekt For Resh We Take Care, tutaj taki łamaniec językowy dla radiowca w sam raz jako sprawdzian, i ich album Pigeon. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia tego materiału, a Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
3: Dzięki.
0: Forest, we take it.

0: gdzieś między flaszką a stołem. Na luzie ogarniam grę i to jest to. Dzieciak, sztuka ważenia, trochę jak Tomek Sawyer, trochę jak Ghost Dog. Jest ból, który rani i ból, który zmienia, ale wszystko to sami tworzymy po coś.
1: ABC Polskiego Rapu, Kamil Kijanka, bardzo dziękujemy. Kolejne spotkanie za tydzień o stałej porze, mniej więcej 19.30 w każdy piątek. To prawie wszystko w dzisiejszej popołudniowej audycji bez pośpiechu, właściwie popołudniowo-wieczornej, chociaż jeszcze piękne słońce nam się pojawiło za radiowym oknem. Jutro piękna pogoda, jeszcze ładniej będzie w niedzielę nareszcie. No a na sam koniec Peter Frampton, który po 16 latach wydał nową płytę, zaskakująco przyjemną. Jedno nagranie teraz, obok niego Graham Nash, a więc też niebiański głos, a po godzinie 20 Maciej Werk, oczywiście Tutti Frutti Werk Show, po godzinie 22 transmisja Kamil Ginglas, to jeszcze dzisiaj muzycznie w Radiu Ci. Ja spotkam się z Państwem w tonacji Sepi w niedzielny poranek po godzinie 8. Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Prezentacja odbędzie się 23 maja w Zduńskiej Woli, Fundacja AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz pomysłu na siebie, ale nic ci nie pasuje? Skrolujesz i mielisz oferty. Wysyłasz CV, a może po prostu nie wiesz, czego szukasz.
8: Myślisz, że nie ma dla ciebie rozwiązań? Postaw na konkretną i rzeczową rozmowę, by wytyczyć pierwsze kroki i pewnie stanąć na nogi. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.lotskie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pierwsze F-35 już w Polsce, myśliwce doleciały do łasku. Minister cyfryzacji przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa, za chwilę szczegóły. Influencer Łatwogang jedzie na rowerze i zbiera pieniądze dla chorego Maxa. Dziś zachmurzenie małe, a w nocy do 10 stopni. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
13: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
12: 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. Polska zamówiła 32 samoloty F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Sprawdziliśmy kilometrówki posłów z województwa łódzkiego. Posłowie mogą odebrać zwrot kosztów przejazdów samochodem związanych z pełnieniem mandatu. Okazało się, że 5 posłów z naszego regionu w ubiegłym roku pokonało odległości równe równikowi. Tak wynika ze sprawozdań z działalności biur poselskich. Są też posłowie, którzy nie wyjeździli ani kilometra. A sprawozdaniom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: 48 300 zł to najwyższa kwota, jaką posłowie mogą otrzymać za tzw. kilometrówki, czyli zwrot kosztów przejazdów samochodem w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego. Stawka za kilometr wynosi około złotówki, czyli poseł musiał wyjeździć około 40 000 km, aby otrzymać maksymalny zwrot. W Łódzkiem udało się to trzem posłom Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorzowi Lorkowi, Pawłowi Rychlikowi i Piotrowi Polakowi, a także Joannie Ziębie-Gzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Tomaszowi Treli z Nowej Lewicy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Ani grosza kilometrówki nie pobrali w zeszłym roku posłowie Agnieszka Wojciechowska-Fanhełke, Lomi Zbigniew Rau z PiS-u oraz niezrzeszona Paulina Matysiak. Minister cyfryzacji przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa. Dokument umożliwi transkrypcję związków jednopłciowych zawartych za granicą. Jest w nim rubryka dla związku kobiety z kobietą, mężczyzny z kobietą oraz mężczyzny z mężczyzną. Krzysztof Gawkowski przepraszał pary jednopłciowe za zmarnowany czas i zapewnił, że będą traktowane z należytym szacunkiem. Rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Uwaga kierowcy i pasażerowie łódzkiego MPK, jutro w Łodzi odbędzie się Rossmann Run, co oznacza duże utrudnienie w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych zmieni trasy. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się już od godziny 10. Uważać powinni też kierowcy, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
3: W godzinach 10:24 zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima oraz Aleja Rodziny Poznańskich i Aleja Rodziny Szajblerów na wysokości Dworca Fabrycznego.
12: Tomasz Śliwiński sugeruje, by kierowcy korzystali z nawigacji, która pomoże ominąć utrudnienia.
4: Więcej na radiowódź.pl.
12: Spod Tatr nad Bałtyk. Influencer Łatwogank ruszył z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. Ośmiolatek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. A początek akcji Łatwoganga śledził Paweł Pawlica.
5: Dzięki. Łatwogang jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem pomocowego rajdu i transmisji mieszał izotonik w bidonach, dopakowywał ostatnie rzeczy do wozu technicznego, ale rozmawiał też z dziennikarzami i przede wszystkim z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska.
15: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze.
16: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
5: Łatwogang zmierza nad Bałtyk na rowerze gravelowym w odblaskowej kamizelce i w kasku na głowie. Na kierownicy ma odpaloną kamerkę. Za nim ruszył wóz techniczny, w którym znajduje się zapas jedzenia, drugi rower i trzyosobowa ekipa wspierająca Zakopane. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
12: Już w pierwszej godzinie akcji licznik zbiórki przekroczył 700 tysięcy złotych. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
17: Ja rozpoczynamy od wizyty na stadionie Warty w Sieradzu. Gospodarze podejmowali dzisiaj w niezwykle ważnym meczu Wigry Suwałki. Mają powody do zadowolenia, ale o tym opowie już Robert Zwoliński.
18: Tak jest, tutaj w Sieradzu przy zachodzącym słońcu ogromna radość. Warta wygrywa z Wigrami Suwałki 2-1. No mecz pełen emocji do samego końca. Do przerwy jednak bez goli goście mieli poprzeczkę. Gospodarze z kolei domagali się karnego, no ale wynik widniał 0-0. Natomiast karny był. W 65. minucie wykorzystał go Łukasz Święty z drużyny Wigier. No i suwalszczanie wyszli na prowadzenie 1-0, ale ich radość trwała tylko 7 minut, bo w 73. minucie Bartłomiej kręci chwost w zamieszaniu podbramkowym z bliska, trącił piłkę i ta wpadła do siatki 1-1. Wynik, który Wigrom w zasadzie uniemożliwiał już walkę o baraże. Natomiast Warcie dawał wyskoczenie na pozycję wicelidera, ale tylko na jeden punkt. Zatem Sieradzanie do końca próbowali kontrataków. W jednym pomylił się Drzazga, no ale w kolejnym, już w doliczonym czasie gry, Kacper Drzazga ruszył z prawego skrzydła, ściął w pole karne i pewnym strzałem pokonał bramkarza Wigier. Radość kibiców, radość piłkarzy sztabu szkoleniowego była ogromna. Warta wygrywa zatem z Wigrami 2-1 i do końca pozostaje w grze o drugie miejsce, dające prawo gry w barażu, awans do drugiej ligi.
17: Tyle Robert Zwoliński z Sieradza. A siatkarki reprezentacji Polski od porażki rozpoczęły sezon reprezentacyjny. Podopieczne trenera Lawariniego uległy Turcji 2-3 w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego w Genui. Jutro o 17:00 biało-czerwone zmierzą się z Serbkami, w niedzielę o 21:00 z Włoszkami. A impreza jest etapem przygotowań do rywalizacji w Lidze Narodów. Polki rozpoczną te zmagania 3 czerwca w chińskim Nankinie. A kolejne wiadomości sportowe po 22:00.
12: Oczywiście sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie na termometrach mamy 18 stopni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna powinna być nie niższa niż 10 stopni. Wiatr słaby zmienny. Jutro zachmurzenie też malutkie, a temperatura maksymalna troszeczkę wyższa niż dzisiaj, bo nawet do 24 stopni.
19: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Vaxxel.
20: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
21: Hello, people, I'm Boyd Jordan.
22: You are listening to Tutti Frutti.
23: It's beautiful. You are listening to Tutti Frutti.
1: You're listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
21: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
22: Hi, I'm Midge Ure, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

Bobby, czy oni wiedzą, że dziś mam urodziny? Morrissey, dziś ma urodziny. Maciej Werk, Tutti Frutti Werk Show. Zapraszam na 2 godziny programu, który realizuje Adam Miksa. Zanim pojawi się w studio gość, to tylko przypomnę Państwu, że Morrissey pojawi się we Warszawie na letniej scenie klubu Progresja 9 lipca. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że konkurencja, klęska urodzaju i ilość koncertów, jakie się wydarzają w naszym kraju, jest już tak bardzo obłędna, że tego samego dnia zupełnie inna agencja ogłosiła koncert zupełnie innej formacji. I jak to pogodzić? Chciałbym zobaczyć i Morrisseya w Warszawie i grupę Damned w Krakowie.

Damned, Standing at the Edge of Tomorrow. Jak tu pogodzić koncert w dwóch stolicach, starej i nowej? Morrissey tego samego dnia i Damned. Do Morrisseya będziemy wracać z uwagi na urodziny tego człowieka. Człowiek za chwilę u nas, a ja wczoraj spotkałem komisarza Gordona.

to światło, posiedla strzeżone. Wszedłem tu jedynym wejściem, żarówka mruga jak maszyna. Mój ogień to prąd, a krew to benzyna. Z windy w długie korytarze idę, pracują Judasze. Zapętlone słowa, że to tutaj i na zawsze.

Chmury na niebie, czerwonym jak kurtyna. Ciemno w mieszkaniu, mój nowy Gotham. Kilka miejsc, tu się trenuję.

0: bilans odwagi. Człowiek w studio, człowiek. Karol Stolarek, nowy Gotham zagraliśmy. Witam cię, cieszę się, że przybyłeś z nowym singlem.
1: Cześć, witam, dzięki za zaproszenie, Maciek. Witam słuchaczy.
0: Bardzo mi miło. Zawsze ci mówiłem, że kiedy tylko masz ochotę, to po prostu wpada, jak coś nowego się pojawi. I pojawiła się praca w re, której posłucham za chwilę. Natomiast pytanie brzmi, mówiłeś o timeline'ie, żeby go nie zaburzyć. Wypuściłeś nowy singiel, żeby algorytmy karmić.
1: Nie, tak czułem też, że już te numery gdzieś, które teraz robię, trochę po części do szuflady, ale po części też gdzieś mam wrażenie, że one powinny ujrzeć światło dzienne, więc ten numer był takim kawałkiem, który już był w miarę gotowy i właśnie gdzieś tam ten rumak okropny, taki galopujący, tak, ten dokładnie, ten.
0: Powinien mieć dwie połówki kokosa klasycznie, ale niestety nie mam, wiesz.
1: No więc tak to wygląda, że gdzieś tam ta chęć, ten imperatyw wydawania czegoś, żeby pokazać, że coś jeszcze działa, że coś jeszcze funkcjonuje, w tym kawałku się jakby określił, i ta praca w re to jest właśnie też takie.
0: No ale słuchaj, ty trochę hasło. Grasz, no nie jest tak, że wiesz, wydałeś i nic się nie dzieje. Znam mniej koncertujących artystów, łódzkich nawet bym powiedział.
1: Tak, trochę ostatnio grałem, z czego bardzo fajny był koncert w Blocie. To było takie nietypowe miejsce, bo to nie był stricte klub muzyczny, natomiast to była pracownia sitodruku.
0: Wiem, bo kiedyś pamiętam, że chyba coś u nich sitodrukowałem.
1: Świetnie.
0: Dobrze
1: robią.
0: Pamiętam, że to gdzieś na Widzewie?
1: Nie, to jest na Pomorskiej 5. To jest koło Placu Wolności. Świetne.
0: Ale kiedyś
1: miejsce.
0: Chyba byli gdzie indziej. Może się oni nie byli przypadkiem kiedyś.
1: Byli w starej fabryce zegarków, gdzie były próby zespołów też kiedyś, ale byli też na Widzewie w Wimie chyba.
0: Właśnie,
1: bardzo
0: w Wimie
1: dawno
0: byli. Dokładnie tak. Czy to miejsce dodatkowo oferowało tak zwany wymiar czwarty, czyli zapachowy też tej farby?
1: O to jest pytanie. Myślę, że czwarty wymiar jest zawsze, jeśli chodzi o sitodruk.
0: Nie, myślałem o twój koncert, czy był czwarty wymiar węchowy.
1: Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Zawsze.
0: Gadka nam nie idzie. Posłuchaj muzyki, proszę państwa. Praca w Recz. To jest prapremiera światowa, radiowa?
1: Tak, dzisiaj pierwszy raz na falach eteru radiowego.
0: To opowiedz jeszcze coś o tym. Gdzie ta praca w Recz? Sitodrukowa, czy muzyczna? Czy to jest w ogóle jakaś metafora tego, że tworzysz?
1: No to jest taka piosenka, trochę hymn dla takich nie do końca określonych ADHD-owców.
0: A, to znamy.
1: Tak. Także ciągle coś musi się dziać, ale też ciągle gdzieś każdy właśnie element życia jest podporządkowany jakiemuś nieustannemu wytwarzaniu, dzianiu się czegoś, prawda? Ciągle coś się dzieje. I na tym to chyba polega w tym songu.

0: kogo pracujesz?
1: Nie mogłem się powstrzymać, Karol, żeby połączyć twój utwór Praca w Re z utworem zespołu 1984 z Rzeszowa, ale akurat w tym utworze też gra nasz przyjaciel, a i mój sąsiad tutaj Robert, człowiek tak. z Łodzi.
2: Tak, człowiek z Łodzi.
1: Dla kogo pracujesz, to taki utwór 84, który mi się jakoś połączył w całość? Właśnie, jak z tą pracą jest? Czy ty dużo grasz teraz koncertów? Bo...
2: Wiesz, no tak, tak, nie tak dużo. Nie tak dużo, jak
1: tak,
2: chciał.
1: Tak, tak.
2: Teraz w tym miesiącu grałem dwa koncerty, ale zapowiadają się jeszcze nowe koncerty. Można by grać więcej koncertów, tylko trzeba by całą ustawić logistykę i trochę podporządkować się temu.
1: Ale mówisz o życiu, czy o tym, że...
2: Życiówka, robienie numerów, wiesz, praca w studio, to też jakby wymaga...

0: dynamicznie na rozwój sytuacji. Dobra, możemy teraz zrobić kropkę?
1: Tak.
0: To posłuchajmy.
2: Okay. Don't let me down.

0: Don't Let Me Down. No właśnie, dlaczego to zagrałem? No otóż dlatego, bo to było pierwsze wykonanie na dachu Savile Row. Proszę Państwa, to jest bardzo interesująca sytuacja, ponieważ w tym budynku w końcu powstanie muzeum. Będzie można wejść na ten dach, na którym Beatlesi zagrali swój ostatni koncert. I przyznam szczerze, że prace są w toku, bo widziałem to nie dalej jak wczoraj, że tak się dzieje tam, że tam się dzieje. Savile Row numer 3. Podobno McCartney wykupił tą kamienicę. Nie wiem, czy to jest prawdą. Natomiast na pewno będzie tam muzeum. Ja kiedyś opowiadałem o tym nawet przed chwilą, jak redaktor Florczak wyszedł, był po programie i już my sobie rozmawiali chwilę, to pamiętam, że kiedy był tam sklep takiej sieciowej firmy odzieżowej, to oferowałem pracownikowi banknot za to, żeby wpuścił mnie na ten dach i mnie nie wpuścił. A ty na dachach grywasz, Karol. Jak to jest z tymi dachami?
1: To będzie dach... ja dopiero będę pierwszy raz grał na tym dachu.
0: No ale patrz, zróbmy z tego story, że już nie pierwszy raz. Grywasz po dachach.
1: Grywam po dachach. Rasowy kot dachowiec. To będzie dach w ramach takiego nowego festiwalu w Miechowie. To jest pilotażowa wersja tego festiwalu.
0: Ustalmy najpierw, gdzie jest Miechów.
1: Na Kraków. Jedziesz na Kraków i to jest chyba przed Krakowem.
0: Lub za, jak trasie. Się wyjeżdża z Krakowa.
1: Oby nie za. Mam nadzieję, że przed. Natomiast Miechów. Urocze miasteczko z bardzo ładną architekturą, bodajże renesansową.

0: Jakie są tam dachy?
1: Wydaje mi się, że dachy są wyjątkowo spadziste, ale ten, na którym my zagramy, będzie płaski jak naleśnik.
0: I to jest dach dworca.
1: Dworca, tak, miejscowego dworca.
0: Pozostaje mi tylko życzyć, żeby z nieba nie lał się żar.

0: No żar, ale to nie jest żar, Michel. Żar też będzie grał, ale nie w Miechowie. Słuchaj, ostatnie nasze wejście. Tutaj młodzież się awanturuje, że chce już iść do domu. Ja się nie dziwię. Szanujmy też rodziców, którzy pracują tutaj, opowiadając historię w swoich piosenkach. Powiedz mi szybko jeszcze dla tych z Państwa, którzy być może nie znają Twojej ostatniej płyty Projektu Człowiek. Projektu? Dobrze powiedziałem? Projektu.
1: Tak, projektu można chyba tak nazwać. Formacji.
0: Formacji Człowiek. Tak. Czyli co, gdzie można kupić płytę, gdzie można tego posłuchać. I jeszcze raz przypomnij, gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Człowieka na żywo.
1: W najbliższym czasie będzie można zobaczyć Człowieka na żywo 13 czerwca w Miechowie na dachu dworca, w miejscowego dworca. Potem będziemy grać jeszcze w Gdańsku, coś po drodze. Trasa na razie się klaruje, nie można powiedzieć nic konkretnego. Natomiast album Człowieka wyszedł jakiś czas temu, nazywa się Szum i został wydany na kasecie. Na kasecie. Więc na pewno nie posłuchacie go sobie w domu. Natomiast można go słuchać w streamingach, jest wszędzie dostępny.
0: Karol Solarek, bardzo dziękuję, że przybyłeś. Młodzież się awanturuje. Na koniec jeszcze naszego spotkania utwór, który chciałeś, żeby poszedł dziś na koniec naszego spotkania, czyli Nie tracę. Czego nie tracisz? Wiary.
1: Wiary, nadziei i miłości.
0: Piękny koniec.

Człowiek, Karol był gościem naszym dziś, a Morrissey ma urodziny i czasami pisze piosenki, które ktoś inny śpiewa.

Let Me Kiss You Nancy Sinatra, to utwór oczywiście autorstwa Morrissey'a, który dziś ma urodziny. To teraz będzie nowość z dziś. Arab Strap powraca z utworem You, You, You. To jest pierwszy singiel, który zapowiada ich 9. studyjny album Half Told Tales, który się ukaże 4 września.

You, Arab Strap ze Szkocji. Jeszcze jeden Szkot się pojawi po godzinie 21 ze swoją nową płytą, a do końca tej godziny programu człowiek, który przybędzie do Łodzi po raz trzeci na koncert na festiwalu Sound Elite, Mark Almond.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pierwsze F-35 już w Polsce, myśliwce doleciały do bazy w Łasku. W wiadomościach powiemy też o kolejnej rozprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 i o możliwej kluczowej lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Dziś zachmurzenie małe, a w nocy do 10 stopni. Pierwsze w Polsce samoloty F-35 wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny wielozadaniowe o obniżonej wykrywalności przez radary. A na miejscu w Łasku był reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
16: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
16: Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
18: Nie ma myśliwca piątej generacji na świecie, który by równał się z F-35.
15: Do końca roku do Polski ma zostać dostarczonych kolejnych 11 samolotów. Łącznie zakupiono ponad 30 maszyn. Zdjęcia z pierwszego lądowania F-35 w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku można już obejrzeć na naszej stronie.
19: Więcej na radiołódź.pl.
15: Kolejna rozprawa Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem zeznawał były pracownik oskarżonego. Świadek opowiadał o wspólnych wyjazdach służbowych, podczas których za kierownicą najczęściej siedział Sebastian M. Jak relacjonował świadek, jazda miała być bardzo szybka i momentami niebezpieczna. Podczas jednej z podróży prędkość samochodu miała wynosić nawet około 300 km na godzinę, dokładnie 304. Chodzi o ten sam pojazd, którym później doszło do tragicznego wypadku, mówi prokurator Aleksander Duda.
20: Ten świadek, co jest moim zdaniem szczególnie istotne, wskazał wprost, że osobiście jechał z oskarżonym samochodem 304 km na godzinę. A za każdym razem, kiedy z nim jechał, jechali ponad 250.
21: Pisze, jest to wykroczenie, ale jest to wykroczenie drogowe, absolutnie niezwiązane z przedmiotem tej sprawy karnej, w której pan Sebastian pozostaje w areszcie już ponad rok.
15: Dodaje adwokat Katarzyna Hebda, proces Sebastiana M. może potrwać dłużej niż zakładano. Obrona kwestionuje opinię biegłego wyznaczonego przez sąd dotyczącą danych z tzw. czarnych skrzynek, czyli systemów rejestrujących m.in. prędkość pojazdu, hamowanie oraz zachowanie auta przed zdarzeniem. To właśnie te analizy mają podważyć dotychczasowe ustalenia i wnioski biegłego. Chmielowiec w gminie Kluki wśród kluczowych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W Bełchatowie odbyła się druga ogólnopolska konferencja Od węgla do atomu – Bełchatów przyszłości. Tegoroczna edycja koncentrowała się na potencjale regionu Bełchatowa do stworzenia nowoczesnego hubu energetyki jądrowej. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Jak podkreślano, kompleks bełchatowski dzięki infrastrukturze, doświadczonej kadrze i zapleczu technologicznemu jest brany pod uwagę jako kluczowa druga lokalizacja elektrowni jądrowej w Polsce. Obecnie w powiecie bełchatowskim rozważane są dwa miejsca, mówi prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski.
5: Jedna w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, druga w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Bełchatów-Wieluń za miejscowością Kluki.
3: Eksperci mówili także o udziale polskich firm w łańcuchu dostaw oraz bezpieczeństwie fizycznym i cybernetycznym elektrowni jądrowych. Podczas konferencji wyróżniono również samorządy popierające starania o inwestycję jądrową w Bełchatowie. Organizatorzy podkreślali, że ich zaangażowanie jest ważnym elementem sprawiedliwej transformacji regionu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: O wyborze konkretnej lokalizacji w regionie bełchatowskim zdecydują prowadzone obecnie badania. Oprócz Bełchatowa pod budowę drugiej w Polsce elektrowni atomowej brany jest także Konin. Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o obciążeniu przymusową hipoteką nieruchomości posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, decyzję podjęto na wniosek Prokuratury Krajowej. Ma zagwarantować, że jeśli w przyszłości zapadną orzeczenia sądu w sprawach majątkowych, zostaną wykonane. Nieruchomość, o którą chodzi, to należący do Zbigniewa Ziobry dom w Jeruzalu pod Skierniewicami. Sąd po raz kolejny zajął się sprawą nałożenia zabezpieczenia, bo wcześniejsze wnioski złożone przez Prokuraturę Krajową zostały odrzucone z powodu uchybień formalnych. Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według Prokuratury Krajowej miał popełnić 26 przestępstw. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22. Można powiedzieć, że przyszła wiosna, a nawet lato, bo aktualnie na termometrach 16 stopni, w nocy zachmurzenie małe, temperatura spadnie do 11, wiatr słaby zmienny, a jutro w ciągu dnia niebo raczej nie będzie pokryte chmurami, raczej dzień podobny do dzisiejszego, z tą różnicą, że temperatura maksymalna troszkę wyższa, bo nawet do 24 stopni.
22: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
23: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
24: Hello, people, I'm Boyd George, and you're
25: listening to Tutti Frutti Book Show.
26: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
27: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

Tutti Frutti Workshop, godzina druga programu, Maciej Werk, Radio Łódź. Podobno nie lubimy, wręcz nawet nienawidzimy, kiedy nasi przyjaciele odnoszą sukcesy. Ja mam zupełnie inaczej. Czego przykładem było zaproszenie kolegi Karola do pierwszej godziny programu? Skoro Morrissey ma dziś urodziny, to teraz będzie utwór, który jest Morrissey'owi poświęcony i jest to po polsku utwór. Oyster Boy, Oda do Morrissey'a.

Zupełnie zapomniany zespół The Heartthrobs z Wielkiej Brytanii, którego debiutancki album ukazał się w roku 1990, zatytułowany Cleopatra Grip. I z niego właśnie pochodzi utwór Dreamtime, który swego czasu śmigał sobie jako teledysk MTV, kiedyś była taka telewizja muzyczna. Piękna w ogóle płyta, jakby po latach szukania ją zdobyłem i to jest istotne, ta płyta jest wyprodukowana przez człowieka ze złotym uchem festiwalu Sound Edit, co prawda ta nagroda pośmiertna dla niego, ale trudno, żeby inaczej to rozegrać, gdyż zmarł zanim festiwal Sound Edit powstał Martin Hannett, człowiek, który wyprodukował między innymi grupę Joy Division.

Joy Division Isolation, no to skoro jesteśmy w sekcji ludzi ze złotym uchem, czyli laureatów nagrody festiwalu Sound Edit, to pierwszym był Daniel Lanois, który właśnie dziś wypuścił kolejny utwór zapowiadający jego nowy album At the Foot of the Skywalk Bridge. Daniel Lanois.

Przepiękny jak zwykle Daniel Lanois, jego Pedal Steel, bo ta płyta to będzie trochę taka kontynuacja płyty Belladonna sprzed wielu lat, właśnie ambientowej odsłony jego miłości do instrumentu zwanego Pedal Steel, a czasami mówi się na to gitara hawajska, choć to nie do końca jest to samo, nie będziemy teraz robić tutaj niuansów. 8 maja ukazała się płyta kolejnego laureata Nagrody Człowieka ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Edit, czyli Szkota, o którym wspominałem, że będzie. Midziura, A Man of Two Worlds. I rzeczywiście to jest jakby taki dualizm muzyczny, bo jedna płyta jest zupełnie instrumentalna i ambientowa. Ja miałem wielką przyjemność już ją 2 lata temu usłyszeć właśnie od samego artysty. Została mi przesłana przez samego artystę. Ale wtedy nie mogłem niestety nic o tym mówić i dzielić się z Państwem. A druga płyta z tego podwójnego albumu to płyta piosenkowa. I my żeśmy troszeczkę w radiu pominęli fakt wydania tego albumu, to teraz się kajam. Będą 2 utwory, najpierw Ordinary Man, Precious Moments, a potem Shouting to the Moon, a Mitch wystąpi 29 sierpnia na festiwalu Inorock w Inowrocławiu.

Absolutnie przepiękny Midjour, dwukrotnie z nowej płyty w Polsce pod koniec sierpnia, a raz jeszcze przypomnę, że 24 października w Łodzi Mark Almond, człowiek, który też potrafi pisać piękne piosenki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: To Radio Łódź na zegarach 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Polskie F-35 zmienią układ sił w regionie. Pierwsze husarze wylądowały w Łasku. 40 tysięcy kilometrów na liczniku i maksymalne dopłaty. Wiemy, którzy łódzcy posłowie wyjeździli najwięcej kilometrów. W wiadomościach powiemy też o zaniepokojeniu Sławosza Uznańskiego w sprawie sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej. Zachmurzenie małe, a w nocy do 10 stopni. Do Polski dotarły pierwsze 3 samoloty wielozadaniowe F-35, które dają nieporównywalną przewagę nad lotnictwem Federacji Rosyjskiej. Maszyny wylądowały na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty F-35 są trudniej wykrywane przez radary. Federacja Rosyjska nie posiada swojego odpowiednika tej maszyny. To daje przewagę, która w strategii odstraszania Federacji Rosyjskiej jest absolutnie kluczowa, mówi ekspert do spraw obronności Michał Stella.
5: Najnowocześniejsza wersja F-35 w bloku czwartym z największym komputerem pokładowym, z bardzo dużym pakietem sztucznej inteligencji i to są gwiezdne wojny.
4: Polska zakupiła ponad 30 samolotów wielozadaniowych F-35. Wszystkie maszyny mają zostać dostarczone do końca przyszłego roku, a zdjęcia F-35 są dostępne na radio.pl. 5 posłów z łódzkiego okrążyło ziemię w 2025 roku. W Radiu Łódź sprawdziliśmy, którzy posłowie otrzymali najwięcej pieniędzy w ramach tak zwanych kilometrówek. 48 300 zł rocznie to maksymalna kwota, którą parlamentarzyści mogą otrzymać jako zwrot kosztów podróży służbowych, co przekłada się na około 40 000 km jazdy. Do tej pory nie musieli oni przedstawiać Kancelarii Sejmu ani celu, ani tras, ani rachunków za przejazdy, tylko deklarowali, ile wyjeździli. To prowadzi do nadużyć, komentuje politolog dr Maciej Onacz z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Pytanie, czy to są zawodowi kierowcy, no bo to są z tego mniej więcej rodzaju odległości, które oni pokonują samochodami regularnie. Najprawdopodobniej, przynajmniej możemy tak przypuszczać, w wielu przypadkach jest to bardzo, bardzo znacznie zawyżone.
4: W tym roku zmieniły się zasady rozliczenia kilometrówek. Parlamentarzyści będą musieli rejestrować daty pojazdy i trasy poza okręgiem wyborczym, a w okręgu będzie obowiązywał miesięczny limit. O tym, którzy posłowie otrzymali 48 tysięcy złotych zwrotu z kilometrówek, piszemy na naszej stronie.
7: Więcej na radio.łódź.pl.
4: Sławosz Uznański-Wiśniewski zaniepokojony sytuacją w Polskiej Agencji Kosmicznej. Drugi w historii polski astronauta pisze o możliwych nieprawidłowościach, naruszenia praw pracowniczych oraz o próbie cenzurowania jego głosu. To o pokłosie listu prezeski Polskiej Agencji Kosmicznej, a o szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski to łodzianin i drugi polski astronauta, który prawie rok temu był uczestnikiem misji Axiom Mission 4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak informuje TVN24, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr Marta Wachowicz miała poprosić Ministerstwo Finansów i Gospodarki o doprowadzenie do zaprzestania przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa. Astronauta w mediach społecznościowych komentuje to jako próbę cenzury i uciszania krytyki działań pani prezes. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Astronauta miał pytać m.in. o brak starań agencji o dotacje celowe i niewykorzystywanie wszystkich pieniędzy na działania Uznańskiego-Wiśniewskiego. Niepokoją też doniesienia pracowników o potencjalnych nieprawidłowościach oraz zbiorowych skargach dotyczących naruszania praw pracowniczych w Polsce. Nowy żłobek w powiecie łódzkim wschodnim. Z opieki będą mogli skorzystać najmłodsi mieszkańcy gminy Brójce, dla której to pierwszy w historii żłobek. Budynek stanął w Kurowicach i podzielony jest na 5 sal. 3 z nich będą przeznaczone dla najmłodszych dzieci przedszkolnych, mówi przewodnicząca Rady Gminy Brójce Urszula Brdoń.
9: Nasza gmina czekała długo na taki obiekt i postanowiliśmy pójść naprawdę z takim, że tak powiem, rozmachem oprócz żłobka. Będą tutaj dzieci wczesnoprzedszkolne.
10: Zaraz po zakończeniu żłobka będą przygotowywały się do tego, aby za jakiś czas przejść na drugą stronę ulicy do starszaków i potem zacząć edukację w szkole podstawowej w Kurowicach. To jest, myślę, bardzo dobre rozwiązanie, żeby jednak dzieci w taki delikatny sposób zmieniały swoje środowisko.
4: Dodaje wójt gminy Brójce Radosław Gaciak. Poza salami edukacyjnymi żłobek wyposażony jest w duży zewnętrzny plac zabaw. Dzieci skorzystają na nim z 49 różnych sprzętów. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, ale jeszcze zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
11: A my rozpoczynamy od wizyty na stadionie w Skierniewicach, bo tam pewne już awansu do pierwszej ligi Unia podejmowała Chojniczankę, no i chyba nie do końca udała się Feta, ale o tym opowie już Michał Malinowski.
12: To fakt, Feta właściwie dopiero się zaczyna, w tej chwili pierwsi zawodnicy będą wchodzili na murawę i będą świętować awans do pierwszej ligi, w której Unia jest już od tygodnia. No jeżeli chodzi o sam mecz, to on faktycznie Skierniewiczanom nie wyszedł. W 8 minucie prowadzenie gościom dał Żywicki, w 32 wyrównał wprawdzie Czarnecki, a chwilę potem z czerwoną kartką boisko opuścił strzelec gola dla Chojniczanki i wydawało się, że Unia pójdzie za ciosem i spokojnie wygra. Nic bardziej mylnego. Po przerwie bramkę na 2-1 dla gości strzelił Olejnik. Odpowiedział wprawdzie Kamil Sabiło i to jego 20 trafienie w sezonie, no ale wynik ustalił w 76 minucie Szabala i Chojniczanka wygrała w Skierniewicach 3-2. No ale to Unici będą za chwilę cieszyć się z awansu do pierwszej ligi.
11: Tyle Michał Malinowski. My teraz zaglądamy do Sieradza, bo tam piłkarze Warty pokonali Wigry Suwałki 2-1 i powrócili na pozycję wicelidera tabeli grupy pierwszej i trzeciej ligi. Sieradzanie jako pierwsi stracili gola w 65 minucie. 7 minut później wyrównał Bartłomiej Kręcichwost, a chwilę później Kacper Drzazgań wykorzystał doskonałej sytuacji. Jak przyznaje Szymon Pietrzak, zespół i tak wierzył w siebie.
13: Na pewno w tamtym momencie każdy poczuł, że to jest do wygrania. Myślę, że ta bramka podniosła cały zespół i myślę, że w tamtym momencie, pomimo niewykorzystanej sytuacji, jeszcze bardziej uwierzyliśmy w to, że możemy ten mecz wygrać. Tylko obserwować dalej, co się będzie działo. No i za tydzień jechać do broni po 3 punkty.
11: A zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Drzazga po indywidualnej akcji, a w ostatniej kolejce Sieradzanie powalczą o baraże, które da zajęcie drugiego miejsca w tabeli. Żeby tak się stało, ŁKS Łomża musi też stracić punkty w jednym ze swoich dwóch spotkań. Pierwsze jutro na wyjeździe z rewelacją rundy wiosennej KSC Katrosz. A piłkarki ręczne Piotrkowi zwycięstwem nad piłką ręczną Koszalin zakończyły medalowy dla siebie sezon w Superlidze Szczypiornistek. O meczu opowie Michał Ostafijczuk.
14: To nie było spotkanie stojące na wysokim poziomie, bo raczej być nie mogło. Wiadomo było, że Piotrkowia już przed tym meczem zapewniła sobie brązowy medal Mistrzostw Polski, a drużyna z Koszalina nie zamierzała Piotrkowi popsuć tego świętowania. Do przerwy było 15-12. W drugiej połowie oglądaliśmy wiele ładnych bramek, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Drużyny nie chciały grać mocno w obronie. Ostateczny wynik tego spotkania to 29-23. Po spotkaniu miała miejsce ceremonia wręczenia brązowych medali, a także 5 gladiatorów. Najlepszym trenerem sezonu wybrany został Horacio Paska, najlepszą środkową rozgrywającą Romana Roszak. Odkryciem sezonu bramkarka Antonina Cieślak, skrzydłową Janna Gadzina i najlepszą kołową Patrycja Noga. To tyle z hali. Relaks, Michał Ostafijczuk, Radio Łódź.
11: Po ceremonii wręczenia brązowych medali piłkarki Piotrkowi przeniosły się na rynek trybunalski, gdzie odbył się medalowy piknik. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Piętnaście stopni na naszych termometrach, w nocy temperatura spadnie do minimum 10, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, czasami tylko umiarkowane, no i temperatura maksymalna nawet do 24 stopni.

0: Transmisja w Radiu Łódź.
1: Dobry wieczór, Kamil Ginglas, witam wszystkich serdecznie przed radioodbiornikami, przy telefonach, przy aplikacji Radio Łódź, nowa, polecam sprawdzić w Apple Store i w Google Play oraz oczywiście na YouTubie wszystkich, którzy nas chcą obejrzeć, zapraszam na YouTube, na kanał Radio Polskie Radio LOC, tam możecie nas zobaczyć na żywo i posłuchać muzyki miksowanej na żywo, którą dzisiaj zagrają bardzo dobrze znani, nie tylko w Łodzi lub w Łódzkiem, bardziej można powiedzieć, DJ-e Justin oraz Vasil, znani z wielu dużych klubów oraz oczywiście z Made in Heaven, o czym porozmawiamy za kilka minut. Razem ze mną dzisiejszą audycję prowadzą Dominik Luszczyński oraz Piotr Sobczak, którzy realizują ten program, żebyście pięknie wszystko słyszeli oraz widzieli. Żeby nawiązać do tego, co dzisiaj gramy, zagramy utwór pierwszy wybrany przez Wasila, Andrzej Janowski, Voices in the Dark. Na dobry wieczór w transmisji w Radiu Łódź.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Ze mną Wasil i Justin, ludzie, DJ-e, których na pewno znacie z wielu klubów z województwa łódzkiego i nie tylko, prawda? Zjedziliście trochę świata.
3: Polski na pewno.
0: Polski na pewno, no jednak jesteśmy
3: częścią świata.
0: Tak, Polska to świat, no nie masz globusu Polski w domu?
3: Jakbym mały, to miał.
0: No ja właśnie.
1: No trochę się tam pograło tych wesel.
0: Tak, wesel też, na pewno. Chłopaki, mimo tego, że działacie w tej branży no 3 dekady, jakby nie patrzeć, prawda? No około.
3: Ostatnio żeśmy liczyli, to już...
0: No. Ponad to?
3: Razem wzięci, to już emerytura była.
1: No, myślę, że tak.
0: Może kiedyś prowadzą emeryturę DJ-ską w tym kraju.
1: No właśnie ostatnio chodzą takie słuchy i są takie projekty, żeby w ogóle zawód DJ-a uznać jako zawód. Tak, więc trzymajmy kciuki.
3: No bo póki co to DJ to zawód dla rodziców na pewno, jak to mówię.
0: Tak, dokładnie. Mamo, poznałam nowego chłopaka DJ-a, ale to do widzenia.
1: Nie znałem tego.
0: Tak, jest taki mem, ja go po prostu jakby powiedziałem na głos dosłownie. W każdym razie, chłopaki, no gracie już 3 dekady. Czy od zawsze graliście muzykę, powiedzmy, że około transową, bo z tego jakby no, my się mniej więcej znamy. Justina poznałem dzisiaj godzinę temu tak naprawdę. Jak to wygląda u was?
1: Wiesz co, różne były etapy. Nawet teraz to powiem ci, że no oczywiście była wielka fascynacja. Koniec lat 90. to były te takie bity Silver, Groove Cover Age i tak dalej. I ten takich, w zasadzie to nie był jeszcze trance, to był bardziej taki hands up. Później oczywiście pojawił się i Tiesto, Armin i cała ta brygada trensowa.
0: Holenderska.
1: Tak, i człowiek się zakochał w tym trensie, a później na przykład pytasz, my się fajnie zawsze z Pawłem uzupełnialiśmy, bo Pawciu poszedł bardziej w house, a ja w trens. I zawsze mamy takie spojrzenie, wiesz, z dwóch stron. Natomiast przez te wszystkie lata, no to... Człowiek gdzieś tam zmieniał trochę, może to, co mu się podoba, może szedł troszeczkę w innym kierunku, żeby innych dźwięków posłuchać.
0: A jak to było u ciebie?
3: No tak, Robert powiedział, potwierdzam. Ja to zacząłem od tego, od DJ Tonka i zawsze do końca będę, będzie mi najbliższy sercu.
0: Security i She Knows You to są jeden z moich ulubionych utworów z początków.
1: Don't be afraid.
0: Później, ale no
3: She Knows You, The Night.
0: Security i She Knows You to no jakby kwintesencja tamtych lat naszych. Ojej, ale mi się teraz zrobiło, nie? Dobra.
1: Wiemy, gdzie masz słaby punkt.
0: Nie, no jakby pamiętajmy o tym, że mimo tego, jak to zresztą DJ Kroc, którego serdecznie pozdrawiam, napisał, że myślał, że ja tylko w drum and bassie. Nie, no jakby będąc w tamtych czasach, słuchając muzyki, nie było jej tyle, aż że wchodzisz na beatport i jest 1000 utworów dzisiaj wydanych na przykład. Tylko tej muzyki było dużo mniej i ona docierała do nas głównie przez niemiecką telewizję Viva TV.
1: Też oczywiście.
0: Lub sklepy z winylami. O,
1: Właśnie. Tak, I widzisz, i na przykład ja mam taką teorię, być może ona jest fałszywa, ale wydaje mi się, że wytwórnie kiedyś, jeżeli miały zainwestować, wydać płyty, nagrać i tak dalej, obojętnie czy winyle, czy CD, to jednak jakieś koszty ponosiły, więc ta selekcja była zupełnie na innym poziomie niż jest dzisiaj, bo dzisiaj tak naprawdę wytwórnie, co kosztuje wrzucić kawałek na beatport? Pójdzie.
0: To się zgadza i dlatego tej muzyki tak dużo wychodzi, natomiast jakość niestety jest jaka jest.
1: Nie no, są też super produkcje.
0: Ale musisz się dużo napocić, żeby zdawać.
1: Ale trzeba się właśnie dużo naszukać.
0: No,
1: wiesz.
0: Dokładnie. A przechodząc właśnie do muzyki house, jak według ciebie, Justin, wygląda koncept house'u kiedyś, powiedzmy, niech to będzie 2000 rok, a to, co jest house'em teraz?
3: To znaczy, taki prawdziwy house, to z tego, co zauważam, z tych numerów, co wychodzą, to cały czas istnieje taki typowy...
0: Jak Defected na przykład, tak?
3: Dokładnie, to takie, czy te jakieś tam francuskie, te filtrowane i tym podobne numery, to cały czas gdzieś tam się trzyma, tylko to jest niszowy temat, no bo wiadomo, sprzedaje się to, co jest ładnie opakowane i w radiu grane, a to akurat nie jest grane.
0: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle w obecnych czasach house jest naprawdę mało komercyjną muzyką w ogóle. Prawda?
3: No, to tak
0: house
3: jest.
0: House. sam taki właśnie czysty chaos, powiedzmy właśnie francuski czy defektowy. No owszem, są miejsca jak Ibiza na przykład, gdzie pójdziesz do Ushuaia czy do Space i tam ta muzyka na pewno będzie. Natomiast no nie przedostaje się tak jak właśnie kiedyś, no nie było tego, tyle przynajmniej do mnie nie dociera.
1: Wiesz co, się mylę. Często jestem w Amsterdamie, teraz już troszkę mniej, czy tam w Ulnie w Holandii, tam jest takie radio Slam FM. Mhm. Powiem ci, że powiedzmy to taki może nie odpowiednik powiedzmy bardziej komercyjnych naszych rozgłośni, tylko tam grają wszystko od powiedzmy początku lat 90. Pamiętasz, były te Thunderdrome, takie wchodziły i tak dalej.
0: No to mocno wróciło taki, w tym momencie, tak.
1: Ale bardzo grają właśnie też She Knows You, grają Darude, grają wiesz, w oryginałach, Snap, Rhythm is a Dancer, takie klasyki po prostu, nie? A za chwilę wchodzi nowy DJ, bo tam często, tam jest Mix Marathon, taka audycja i wtedy na przykład jest weekend, to grają ciągiem po prostu i wchodzi za chwilę nowy, wiesz, inny DJ i gra zupełnie, wiesz, nowoczesne dźwięki też również je tam miksując i tak dalej. No, polecam, jeżeli będziecie mieli kiedyś...
0: Na pewno jest dostępna w internecie.
1: Też.
0: W wolnym czasie, jak nie będziecie akurat z Radia Łódź słuchać, to zapraszamy do słuchania tego radia. Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia i dziękujemy za udostępnienia i za kciuki w górę wszystkich, którzy do nas dołączyli na YouTubie oraz na Facebooku, na fanpage'u Ginglas. Zapraszamy do udostępniania ze względu na to, że dzięki temu zobaczyć wasi znajomi, do których nie zawsze mamy dostęp, zobaczą, co chłopaki nam tu dzisiaj ugotują. Mam pytanie z czatu od Łukasza Leszczyńskiego, który mówi, że cię dobrze zna. Czemu na początku maja nie było ciebie, Wasil, w audycji Xoni On Air u DJ-a Inoxa? Retrospekcja. Proszę się wyspowiadać.
1: Już mówię.
0: To twoja chwila
1: sprawy
0: prawdy.
1: Sprawy zawodowe, po prostu. Nic więcej. Sprawy zawodowe. Sami wiecie, że audycje to są audycje, gdzie jeździmy, gramy sobie dla przyjemności, aby się również też spotkać z wami i tak dalej. Natomiast no, tam akurat tak wyszło, że na ostatnią chwilę po prostu trzeba było jechać zarabiać pieniądze.
0: To jest bardzo ważna informacja, bo myślę, akurat nie wiem jak to jest u was, ale z tego co słyszę jest tak samo. Każdy z nas, DJ-ów, ma po prostu dzienną pracę. Taka jest prawda.
1: Nie, to była impreza po prostu.
0: A, inna,
1: no,
0: rozumiem, dobra.
1: I tyle, nie? Ale oczywiście, oprócz tego, że gramy sobie tak, powiedzmy, puszczamy coś tam i tak dalej, to każdy pewnie ma swoją pracę na tygodniu.
0: Dobrze. W zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu chyba, to czwartek albo piątek, zostały ogłoszone platformy tak zwane, czyli ciężarówki na paradę. I oczywiście jedną z ciężarówek, jedna z najlepszych, uważa się w nowożytnej historii Parady Wolności, jedna z najlepszych, najlepiej zrobionych, że tak powiem, wyprodukowanych oraz najbardziej obleganych platform, czyli ciężarówek, to Made in Heaven, czyli wasza ciężarówka, zgadza się? Powiedzcie naszym słuchaczom oraz widzom, dlaczego taką dużą uwagę należy zwracać na waszą platformę i dlaczego wy tak bardzo poświęcacie, żeby ona tak dobrze wyglądała?
1: Pamiętam takie stare przysłowie, jak cię widzą, tak cię piszą. I może po prostu kierujemy się taką zasadą, żeby po prostu wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby ten produkt, który dostajecie podczas Parady Wolności, a pozdrawiamy oczywiście całą naszą ekipę Made in Heaven i oczywiście Parady Wolności również, więc no staramy się po prostu, żeby to już naprawdę było wysoko i oprócz line-upu to ma to również i wyglądać i brzmieć.
0: A kto w takim razie w tym roku wystąpi na ciężarówce Made in Heaven?
3: To jest, bo Robert, to wiemy. Nie wiem, czy to będzie zdradzał, on ma taką zasadę, że buduje emocje przeważnie podczas transmisji, utrzymuje uwagę widzów i w odpowiednich momentach zdradza szczegóły. Nie wiem, czy dzisiaj tak samo będzie, czy już możesz zdradzić od razu.
1: Dzisiaj jeszcze nie powiemy, kto będzie.
0: Muzycznie chociaż powiedzmy może.
1: Znaczy na pewno będzie transowo, na pewno będzie melodic techno, ale w tym roku będziemy grali troszkę mocniej niż zazwyczaj.
3: Szczególnie jeśli chodzi o artystów, czyli takich producentów, no to kładziemy nacisk na rodzimych producentów. Takich,
0: super.
3: Którzy kiedyś dawniej ostro też działali, teraz powracają. będzie ciekawie. Made in, Heaven Made in Poland.
0: O, to dobrze, to dobrze, dobrze słyszeć, bo taką, taką samą misję ma transmisja właśnie, żeby promować polski narybek muzyki elektronicznej, ponieważ jak sami wiecie, jest tego bardzo mało w przestrzeni medialnej, a tej muzyki, która się przedostaje najwięcej do przestrzeni medialnej, nie do końca chcę komentować może. Dobrze, chłopaki, słuchajcie, a gdzie będzie was można zobaczyć albo usłyszeć w najbliższym czasie?
1: No jest parę również takich imprez.
0: Jeżeli możemy powiedzieć,
3: godzinę temu można było usłyszeć nawet w Łodzi.
1: Tak, no właśnie, bo my prosto tutaj do Kamila, do Radio
0: Łódź.
1: Tak,
0: właśnie.
1: Dziękujemy w ogóle bardzo Kamil za zaproszenie.
0: Sam się wprosiłeś, nie mógł. Nie,
3: otwarty był.
1: Przyjeżdżaliśmy, przechodziliśmy grać.
0: Z tragarzami.
1: Pójdziemy tam na tył. A tak już poważnie. No graliśmy dzisiaj jako Made in Heaven, jeździliśmy takim zabytkowym Ikarusem po Łodzi. Bardzo fajnie to wyszło, także pewnie będą relacje i nadawaliśmy również przez chwilę na Facebooku, więc no, trzeba coś robić, żeby nie zwariować, a no, jest parę eventów takich, powiedzmy, plenerowych. Przede wszystkim te wakacje to plenery dla nas. Najbliższy będzie 3 czerwca, ale tu muszę po prostu poczekać na oficjalną informację organizatorów, ale widzimy się, no można powiedzieć, w naszym mieście prawie, no bo moje miasto pierwsze to wiadomo Łódź, drugie tak. Bełchatów zawsze. Twoje pierwsze Bełchatów, drugie Łódź.
0: Drugie Łódź, dokładnie. Więc znaczy, w sumie po kolei to jest czwarte, ale tak, ale najdłużej w życiu tak. Mieszkałem w Bełchatowie i w Łodzi, tak. Zgadza się.
1: No, więc tam się zobaczymy. Później oczywiście koniec czerwca, to już mogę na pewno powiedzieć, to jest, widzimy się na takim festiwalu Interjadzia w Sławnie. Mhm. I w tamtym roku to była pierwsza edycja, w tym roku będzie druga edycja, także już teraz gorąco zapraszamy, niedaleko Opoczna, a później będziemy udostępniać.
0: Czy ty potwierdzasz, czy grasz jakieś inne?
3: Potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja to bardziej się obecnie skupiam na produkcjach i w tą stronę zmierzam, jeśli chodzi o granie. No w klubach wiadomo jak jest w obecnych czasach,
0: tak.
3: Nie będziemy na ten temat chyba...
0: No w ogóle ważne, żeby te kluby były i się nie zamykały, bo to jest największy problem. No
1: to dobrze, że chociaż zamykają się niektóre tylko na okres wakacyjny.
0: Tak, dokładnie.
1: To jest wielki plus, nie? No ale wiadomo, tych festiwali z roku na rok rośnie, więc myślę, że to też jest gdzieś przyczyna po prostu tego, że no po prostu, no wiadomo, kluby też nie działają charytatywnie, no muszą po prostu zarobić na siebie, na pracowników. Tak, zgadza się.
0: Ja mam tylko nadzieję, że a propos imprez plenerowych, których jest coraz więcej w Polsce, żeby za tymi imprezami plenerowymi podążała pogoda, bo z tym jest największy problem w tym momencie.
3: Mamy.
0: Serdecznie dziękujemy za dołączenie i za udostępnienie naszej transmisji na kanale YouTube. Serdecznie pozdrawiam Sławomira Zycha. Czy będą chłopaki grali trans? Pytanie do was.
3: No różne rzeczy będziemy grali. No, tak jak Robert mówił, nie szufladkujemy się w jednej.
1: A podobno tylko ja jestem tajemniczy, nie?
3: Ale na pewno nie będziemy grali Drum and Bass.
0: Nie, wyjdziemy dzisiaj powyżej chyba 130.
3: Aż taki wachlarz nie jest.
0: Bitów na minutę. Transmisja ma być kolebką muzyki wszelakiej, miksowanej przez DJ-ów na żywo. Mamy nadzieję, że tych DJ-ów będzie zainteresowanych coraz więcej. Będę o to dbał, żeby każda muzyka, nie tylko właśnie trans, nie tylko house, nie tylko drum and bass, nie tylko techno. Wszystko, co jest miksowane przez DJ-ów w Polsce i jeżeli będą zainteresowani, mamy nadzieję, że co tydzień nawet będzie inna muzyka. Dobrze, chłopaki, słuchajcie, nie będziemy przedłużać, bo mamy 1,5 godziny jeszcze, przepraszam, 2,5 godziny do godziny pierwszej. Więc w takim razie pierwszy zagra Justin dzisiaj. Zostałeś wybrany, to twoja chwila prawdy. Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze i będziecie chcieli o coś zapytać chłopaków, to zapraszam na czat. I dziękujemy za udostępnienia. W takim razie gramy dzisiaj DJ Justin na Dzień Dobry.

Zostało nam ładnie 6 minut do końca. Nie będę już przeszkadzał Wasilowi. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy realizatorom tego programu. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Dziękuję za wspaniałe komentarze na czacie, na Facebooku, na czacie, na YouTubie. Dziękuję, że możemy na Was liczyć. Zapraszamy do odsłuchania dzisiejszej audycji, która zostanie oczywiście na YouTubie oraz na Facebooku. Zapraszamy do udostępniania. Nadal możecie to zrobić na żywo. Oczywiście możecie jutro odsłuchać całą audycję od początku, jeżeli będziecie mieli na to oczywiście ochotę. Jak wcześniej wspomniałem, osoby, które będą chciały zagrać w naszej audycji, bo takie pytania były, zapraszam serdecznie do kontaktu, najlepiej na adres mailowy transmisja@radioloc.pl. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

I love you when you're under my skin. Radio.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Być osobą niewidomą albo osobą niedowidzącą nie oznacza braku szans i możliwości. Jest szansa z Fundacją Szansa. Szansa, żeby widzieć więcej. Marzena Czerwińska-Murgan i Marta Kołodziejczyk z Fundacji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I panie są tyflospecjalistkami i na początek sobie wyjaśnimy, co to znaczy.
2: Tyflospecjalista to osoba, która ma wiedzę, zna się na tym, jak pracować z osobami z niepełnosprawnością wzroku.
1: Mhm. I wy to wiecie.
3: Każdego dnia się tego uczymy też od nowa, ale już dużo wiemy. Bardzo dużo.
1: Mhm. I takie osoby, my nie wiemy, ile takich osób z problemem, z brakiem wzroku albo z niedowidzeniem mamy w kraju. No ale jeżeli chodzi o ruch w waszej fundacji przy ulicy Wigury, to można powiedzieć, że chyba sporo osób ma problem, bo nie narzekacie na brak frekwencji.
3: My mamy takie ogromne dwa segregatory, gdzie zbieramy orzeczenia tych osób, więc jest ich tam z 200, może 300.
1: W Łodzi samej.
3: W samej Łodzi.
1: Ale zgłaszają się osoby